0: Merci beaucoup. Merci encore d'être là ce soir.
1: Yes. To był Tiken Jah Faculty. Przypominam, 4 pojedyncze wejściówki na jego koncert w Bydgoszczy 29 maja czekają na słuchaczy Strefy Dread. A teraz przechodzimy do kolejnego punktu programu, który wypełni nam czas przez prawie najbliższą godzinę. To spotkanie ze specjalnym DJ Mixem, upichconym przez 3 mighty podmioty. Pierwszy z nich to Greg Dread z grupy

0: Dredzon w roli DJ-a oraz producenta. Nawijki MCing zapewnia Don Letts, znany z ruchu Punk i Reggae Party, legendarna postać z Londynu. I ci dwaj panowie biorą do swojego miksu muzykę kolektywu Serious Dropout. Kim byli Serious Dropout? Kolektyw producentów związanych z muzyką dub, który narodził się w połowie lat 90. w niemieckim Frankfurcie. Zasłynęli z tego, że w wyjątkowy sposób przetwarzali jamajskie wpływy na nowoczesne klubowe wibracje techno, house, breakbeat czy drum and bass. W latach 1995-97 Serious Dropout wydał przynajmniej 3 legendarne kompilacje, które za sprawą dystrybucji Sony docierały również do polskich sklepów. Futuristic Dub Foundation, At the Control Tower czy Wake the Town and Dub the People. Pamiętam, że wiele numerów umieszczonych na tych płytach było hitami również na moich sound systemach. A jeżeli by wymieniać, to Jamming Unit, Gabriel Lemar, Tricky Chris, perkusista Chantela związany z Szafirem z polskiego rapu i wielu innych. Ta muzyka z gorących lat 90. powraca teraz za sprawą specjalnego wydawnictwa wydanego przez niemiecki Echo Beach na Record Store Day 2026. I właśnie tego materiału teraz posłuchamy. Zapraszam Państwa do tańca.
1: From Frankfurt to West London. This is a serious dropout session with Greg Dredd at the Control Tower. On the case with treble and bass. Word, sound and power from the Control Tower.

Dread, the Rebel Dread combination.

train combination.

the top to the very top drop. You don't stop.

Generation.

0: Tutaj trójkowa stacja pomiarów niskich częstotliwości i Mirosław Maken-Dzięciołowski. Słuchaliśmy specjalnego miksu zapewnionego przez Grega Dredd z grupy Dreadzone z udziałem Dona Letza i materiałem muzycznym kolektywu Serious Dropout. Przypominam, że dzisiaj w strefie Dredd do zdobycia są 4 pojedyncze wejściówki na koncert gwiazdy afrykańskiego roots reggae Tikena Jafakoli, który wystąpi 29 maja w Bydgoszczy na festiwalu Drums Fusion. A teraz ostatni już punkt w dzisiejszej audycji, specjalne spotkanie. Po raz pierwszy emitowany live DJ set Adriana Sherwooda. Nagranie zostało zarejestrowane podczas festiwalu Inne Brzmienia w Lublinie 27 czerwca 2024 roku. Adrian Sherwood na światowej scenie dub to w zasadzie człowiek-instytucja, tak pisali o nim wtedy organizatorzy. Założyciel prezentowanego przez nas w tym roku labelu O New Sound, producent, muzyk, DJ, wydawca. Pochodzący z Londynu artysta przez ostatnie 45 lat wyznacza trendy stylistyczne i brzmieniowe. Z jednej strony prowadząc ciągłe artystyczne poszukiwania, z drugiej zaś będąc kimś w rodzaju strażnika historii tej muzyki. Do tego jego słynne miksy wykraczają daleko poza specyfikę jego wytwórni. Od wielu lat cechą festiwalu Inne Brzmienia jest fokus na określonej niezależnej wytwórni płytowej. I wtedy właśnie w 2014 roku na festiwalu miała miejsce wystawa fotograficzna związana z obecnością O New Sound w Polsce. Ja prowadziłem spotkanie z Adrianem Sherwoodem, wystąpił African Head Church, no i miał miejsce ten set zawierający m.in. muzykę Massive Attack, Horace and Diego czy Two Bad Card. Do usłyszenia za tydzień. Halo, Lublin, słyszymy się? Oddaję wam głos. Przed wami Adrian Sherwood.
1: Good evening, and accompany myself, Adrian Sherwood. And it's been nearly 40 years since I first came to your wonderful country, pre-Solidarnosc, to a basketball stadium in Poznań. And that was 1986, and I have very, very happy memories of Poland. So anyway, it's very, very good to be here, and I'm going to be doing some of a live dub set with multi-track, playing pure On You Sound and original music. Brand new from On You Sound Studios, Horace Andy. Here we go. Respect. Well.

0: Autopromocja.
1: Na scenie błyszczała. Gdy siadała przy mikrofonie, przykuwała uwagę jak mało kto. Stworzyła niezwykłe kreacje aktorskie i wokalne, a jedno z jej oblicz było atramentowe.
2: Czy będzie świt, czy będzie dzień, czy umarł świat?
1: Stanisława Celińska odeszła, my wspominamy jej twórczość. Występ w Trójce sprzed 11 lat i muzyka z płyty atramentowa w wydaniu koncertowym. Dziś kilka minut po 19. Mariusz Owczarek.
0: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ranny.

Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś wracamy do muzyki szkockiego barda popularnego głównie w latach 60., choć nie tylko. Donovan. Donovan Philip Leitch to pełne imię i nazwisko tego artysty, a pierwszy utwór już za nami. Jeden z większych przebojów w całej dyskografii, dorobku Donovana, Mellow Yellow. Teraz już większa porcja nagrań tego artysty. Wszystkie pochodzą z drugiej połowy lat 60. i na początek piosenka z singla There is a Mountain.

Hurdy Gurdy Man, tytułowy fragment albumu Donovana wydanego w roku 1968. Nagrania z tej płyty wyprodukował John Paul Jones, na co dzień basista grupy Led Zeppelin, a właściwie dopiero w przyszłości basista tego zespołu, na perkusji John Bonham, na gitarze Alan Holdsworth. John Paul Jones oczywiście zagrał także na basie. Przed Hurdy Gurdy Man Jennifer Juniper z tego samego albumu. Duży przebój. Zresztą oba duże przeboje Donovana z tamtego okresu. A jeszcze wcześniej There is a Mountain i Where Your Love Like Heaven. Wszystkie piosenki nieźle sobie radziły na listach przebojów zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych. Teraz już siódma płyta w dyskografii Donovana, Barabajaga. Jedna z najlepszych, na pewno jeśli chodzi o ten późniejszy nieco okres w twórczości artysty. Rok 1969 i na wstępie utwór tytułowy.

to Susan on the West Coast waiting.

Atlantis, jedna z najwspanialszych kompozycji w całym dorobku nagraniowym Donovana. Przed laty krążyły plotki, że w chórkach w tym utworze zaśpiewał Paul McCartney, ale Donovan po jakimś czasie zdementował te plotki. Wcześniej przed Atlantis To Susan on the West Coast Waiting, jeszcze wcześniej Happiness Runs, jeszcze wcześniej Super Lungs, My Supergirl, a na samym początku tego zestawu tytułowy utwór albumu Baraba Jaga. I tutaj na gitarze Jeff Beck, na basie Ron Wood, na instrumentach klawiszowych Nicky Hopkins, a w chórkach, uwaga, Suzy Quatro. Taka sytuacja. Przechodzimy do kolejnych nagrań Donovana, tym razem zarejestrowanych pod szyldem Open Road.

trzy utwory z płyty Open Road, wydanej w roku 1970 za nami. Tytuły Riki Tiki Tavi, Clara Clairvoyant i New Year's Resolution. Teraz przeniesiemy się już do dekady lat 70., kiedy to ukazała się jedna z ciekawszych płyt tego późniejszego okresu w działalności Donovana. Tytuł albumu Cosmic Wheels i taki będzie też tytuł utworu pierwszego, który za chwilę usłyszymy. Sporo gości. To zresztą dotyczy właściwie wszystkich okresów twórczości Donovana. A na płycie Cosmic Wheels między innymi na perkusji Cozy Powell i Alan White, a na gitarze Chris Spedding.

Cosmic Wheels, Maria Magenta i I Like You. Wszystkie piosenki pochodzą z płyty Donovana Cosmic Wheels, płyty wydanej w roku 1973. Album całkiem nieźle radził sobie na listach bestsellerów. Powoli zbliżamy się do końca prezentacji nagrań Donovana w rannym wzmacniaczu. Zostały nam jeszcze trzy piosenki z różnych okresów. Najpierw z roku 1984 Lady of the Stars, później rok 96 i Nirvana i wreszcie na zakończenie What's a Girl. Piosenka, która ukazała się na płycie dopiero w roku ubiegłym, ale skomponowana została dużo, dużo wcześniej. Donovan.

What's a Girl, tytułowa piosenka z albumu Donovana, który ukazał się w roku ubiegłym. Wcześniej Nirvana z płyty Sutras, to był rok 1996, a na początku tego zestawu tytułowy utwór z płyty Lady of the Stars, albumu wydanego w roku 1984. To tyle, jeśli chodzi o Donovana w dzisiejszej audycji. Teraz przechodzimy do nagrań zmarłej przed 5 laty australijskiej kompozytorki, wokalistki, instrumentalistki, także poetki Anity Lane. W latach 70., na przełomie lat 70. i 80. była związana z Nickiem Cave'em, także uczuciowo i czasami współpracowali. Zdarzało jej się pisać teksty na przykład dla zespołów Nicka Cave'a, The Birthday Party czy później The Bad Seeds. Zresztą współpracowała z wieloma członkami grupy The Bad Seeds, ale to wszystko za chwilę się okaże. Pierwsza porcja nagrań. Barry Adamson, rok 1991, oczywiście członek The Bad Seeds w tym wczesnym okresie. To będzie nagranie z albumu Delusion, właściwie z filmu Delusion. Piosenka bardzo znana. Kompozycja Lee Hazelwooda sprzed lat. These boots are made for walking.

Lost in Music, kompozycja Nile'a Rodgersa i Bernarda Edwardsa z grupy Chic, wielki przebój Sister Sledge z roku 1979. Wcześniej The World's a Girl. Obie piosenki znalazły się na płycie Anita Lane Dirty Pearl, płyty wydanej w roku 1995. A wcześniej Anstürzende Neubauten i Anita Lane, fragment albumu Tabula Rasa grupy Anstürzende.

Cendę Neubauten, utwór zatytułowany Blume i na początku tego zestawu piosenka, o której już wspominałem, These Boots Are Made For Walking. Wielki przebój Nancy Sinatry tutaj w wersji alternatywnej. Teraz z kolei przejdziemy do nagrań, które znalazły się na płycie Micka Harvey'a, też znanego z grupy The Bad Seeds. Tytuł albumu Intoxicated Man. Album zawierał piosenki z repertuaru Serge'a Gainsbourga i za chwilę trzy takie przykłady.

69, Erotic Year, Bonnie and Clyde i Harley Davidson. To wszystko kompozycje Serge'a Gainsbourga, ale pochodzą z płyty Micka Harvey'a, Intoxicated Man. Mick Harvey przez całe swoje życie artystyczne znajdował się i znajduje pod wielkim wpływem Serge'a Gainsbourga. W sumie zrealizował 4 płyty z nagraniami właśnie Serge'a. To był rok 1995, a oczywiście śpiewała razem z Mickiem Harvey'em Anita Lane. Teraz już rok 1996, płyta Nick Cave and the Bad Seeds, Murder Ballads.

Bedazzled to był duet Anity Lane i Nicka Cave'a. Wcześniej w tym samym wykonaniu I Love You Nor Do I. To oczywiście anglojęzyczna wersja wielkiego przeboju Serge'a Gainsbourga i Jane Birkin, Je t'aime moi non plus. A wcześniej jeszcze Gudrun Gut, to z kolei artystka niemiecka, z którą Anita Lane zaśpiewała na płycie w roku 1996, piosenka zatytułowana Fire Thing, a na samym początku tego zestawu fragment płyty Murder Ballads Nicka Cave'a i grupy The Bad Seeds, Death is not the end. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zostawiam jeszcze Państwa z nagraniami Anity Lane z płyty Sex O'Clock, ostatniego albumu tej artystki. Płyta ukazała się w roku 2001. Bardzo Państwu dziękuję, życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.

Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Tłumy odwiedziły trójkę podczas nocy muzeów. Goście zobaczyli radio od środka.

0: Czyli odwiedzających do studiów nagraniowych i pokazali miejsca, z których codziennie nadawany jest program.
1: Nikt się nie spodziewał takiego tłumu osób, setki osób, miliony rozdanych krówek. Wszyscy zachwyceni, na przykład tu pan jest bardzo zachwycony.
2: Dziękujemy bardzo. Jest pan bardzo zachwycony?
3: Super.
4: Byliśmy razem w pokoju wydawcy i tam ze szpiega, czyli z tego miejsca w komputerze, gdzie się nagrywają wszystkie nasze audycje, odtworzyłam im ich sprzed 2 minut wizytę w studiu u Grabka i byli przeszczęśliwi, bo usłyszeli siebie, to co mówili przed chwilą na antenie.
5: Mieliśmy okazję się pochwalić najfajniejszą pracą świata, więc mam nadzieję, że każdy, kto był i słuchał, podziela teraz to wrażenie, że to praca w radiu to jest najlepsze, co może być.
0: Opowiadali dziennikarze Trójki Michał Nogaś, Agnieszka Laskowska i Robert Grzędowski. Chętni mogli także stanąć przed mikrofonem, nagrać się zapowiedzi do muzycznej poczty UKF, przeczytać prognozę pogody bądź fragment bajki Pisia Gongolina autorstwa sekretarza Trójki Adama Subieraja. Robert Lewandowski rozegra dziś ostatni mecz na stadionie Camp Nou w barwach FC Barcelony. Wczoraj oficjalnie potwierdził, że po sezonie odejdzie z katalońskiego klubu. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką dostałem od kibiców od pierwszych dni. Katalonia jest moim miejscem na ziemi. W ciągu 4 lat w Barcelonie polski napastnik strzelił 119 bramek. Wśród potencjalnych nowych pracodawców polskiego piłkarza wymienia się kluby z Arabii Saudyjskiej i ze Stanów Zjednoczonych oraz z Włoch. Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego w związku z wybuchem epidemii wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie, przekazała agencja Reutera. WHO podkreśliła, że ma to na celu postawienie sąsiednich krajów w stan najwyższej gotowości i zmobilizowanie wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej. Nie jest to jednak stan zagrożenia pandemicznego. Do soboty w prowincji Ituri w Demokratycznej Republice Konga z Ebolą powiązanych jest 80 zgonów i blisko 250 zachorowań, podała WHO. Obecna epidemia rozprzestrzeniła się na sąsiednią Ugandę. Bułgaria wygrywa tegoroczny konkurs piosenki Eurowizji. Reprezentantka Polski Alicja Szemplińska z utworem Prey zajęła 12 miejsce. Wysłanniczka Polskiego Radia Anna Zakrzewska miała okazję porozmawiać z artystką zaraz po występie.
6: Alicja, ogromne gratulacje. Ja się muszę przede wszystkim zapytać ciebie, czy ty się spodziewałaś aż tylu 12 od jurorów?
7: W ogóle się nie spodziewałam tylu 12 od jurorów, więc to jest bardzo miłe i bardzo za to dziękuję.
0: Konkurs Eurowizji odbył się w Wiedniu. Na krótko przed rozpoczęciem finału w pobliżu hali widowiskowej w Wiedniu aresztowano 14 propalestyńskich aktywistów. Protestowali przeciwko udziałowi Izraela w konkursie Eurowizji, oskarżając ten kraj o ludobójstwo w Strefie Gazy. Wcześniej w Wiedniu kilka tysięcy osób demonstrowało swoje niezadowolenie z dopuszczenia Izraela do konkursu.
8: Klimat.
0: Jakość powietrza jest w całej Polsce dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi nieco ponad 12% energii. W zlewni Małej Wisły, Olzy, Skawy, Raby i Dunajca obowiązuje ostrzeżenie 1 stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. W całej Polsce przewiduje się niskie stężenie pyłków traw. We wschodniej części kraju niskie stężenie pyłków brzozy. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Niedziela z przewagą chmur. Deszcz popada na wschodzie, tam też może zagrzmieć. Opady spodziewane są również na zachodzie. Wysoko w Tatrach poprusze śnieg. Będzie od 11 do 20 stopni.
10: Autopromocja.
11: Na scenie błyszczała. Gdy siadała przy mikrofonie, przykuwała uwagę jak mało kto. Stworzyła niezwykłe kreacje aktorskie i wokalne, a jedno z jej oblicz było atramentowe.
12: Czy będzie świt, czy będzie dzień, czy umarł świat?
11: Stanisława Celińska odeszła, my wspominamy jej twórczość. Występ w Trójce sprzed 11 lat i muzyka z płyty atramentowa w wydaniu koncertowym. Dziś kilka minut po 19. Mariusz Owczarek.
10: Autopromocja.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Muzyczne rozmowy.
0: Agnieszka Trzeciakiewicz. Dziś nowości, zaproszenia i wspomnienia.

0: Kłaniam się Państwu nisko. 125. rocznica urodzin i 45. rocznica śmierci błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pragnie oddać hołd błogosławionemu Stefanowi kardynałowi Wyszyńskiemu, wybitnemu duchownemu, mężowi stanu i wielkiemu Polakowi. Był wielkim autorytetem społecznym i widziano w nim troskliwego ojca narodu. Nawet władze komunistyczne uznawały prymasa za gwarant ładu społecznego w Polsce. Hubert Kowalski, świetnie Państwu znany muzyk, skomponował oratorium Soli Deo per Mariam, samemu Bogu przez Maryję. Ten cytat biblijny wybrał jako swoje zawołanie biskupie kardynał Stefan Wyszyński. Mówiąc o swoim herbie, dodawał właśnie owo per Mariam.
1: Dla mnie Soli Deo nie jest ozdobą pieczęci biskupiej. Dla mnie jest programem. Program ten był później uzupełniony na Jasnej Górze. Tajemnica ta pogłębiała się i nadal się pogłębia. Ja sam wahałem się, czy mam mówić per Mariam Soli Deo, ale teraz tak mówię, bo tak wierzę. Mam na to mnóstwo dowodów, że właśnie Matka Chrystusowa jest zwiastunką mocy Ojca, który miłuje swoje dzieci wierzące Jego Synowi w Polsce. Wszystko postawiłem na Maryję i to jasnogórską.

Soli Deo per Mariam, oratorium dla kardynała Stefana Wyszyńskiego, skomponowane przez Huberta Kowalskiego, swoją premierę miało na Jasnej Górze. A ja dziś zabiorę Państwa w podróż muzyczno-historyczną. Majowe wydarzenia sprzed 45 lat, czyli zamach na Jana Pawła II i śmierć prymasa tysiąclecia, ukształtowały w dużej mierze to, kim wtedy byliśmy i jak dziś spoglądamy na świat i jak spoglądają kolejne pokolenia. Nieważne, czy kontestują tamte wydarzenia.

wrażenia i te postaci. Czy z szacunkiem odnoszą się do nich? To i tak punktem odbicia jest tamten maj i tamten rok 1981.

0: To był ciężki maj dla Polaków. 13 dnia miesiąca światem wstrząsnęła wiadomość o zamachu na papieża Jana Pawła II. Zawsze się tego bałem, powie prymas, który leży ciężko chory, zdając sobie sprawę z tego, że jego choroba postępuje, a dni są policzone. Jak wspomina tamten czas, niedawno zmarły ksiądz arcybiskup Józef Michalik, wieloletni, bliski współpracownik obu hierarchów.
1: Ja miałem taką bardzo osobistą relację z kardynałem Wyszyńskim i dla mnie jest, muszę powiedzieć, że on miał rację mówiąc, że trzeba właśnie wypełnić swoje dzieło tak, jak on je pełnił, że trzeba zaufać Panu Bogu, że droga maryjna, którą tak zwani niektórzy postępowi katolicy bardzo krytykowali, obnosili się z tymi krytykami wobec prymasa Wyszyńskiego na zewnątrz, że to jest populizm religijny, że to jest ta prostota religijna. A ja wiedziałem, że on miał rację. I wiedziałem, że to jest ta droga właściwa do Pana Boga i do ludzkich serc, żeby wypełnić tę misję, którą Kościół ma do wypełnienia. Muszę powiedzieć, że to był człowiek wielki w oczach całego świata.

0: miasta, ja widziałem i byłem zbudowany jak przyjeżdżający do Polski kardynałowie, a nawet i w Rzymie kardynałowie całowali prymasa Wyszyńskiego w rękę. Dla nas to był ktoś, ale to był nie tylko dla nas, był kimś. To był człowiek wiary i świadectwa wiary, ale to był człowiek w człowieczeństwie wielki. A był tak wielki, że ono umykało niekiedy nawet, że to było naturalne bardzo. Ja muszę powiedzieć, że odkąd zostałem tym rektorem proponowanym przez księdza kardynała prymasa Wyszyńskiego w Kolegium Polskim w Rzymie, więc te kontakty moje z nim były bardzo osobiste. Myśmy jako studenci chodzili na ATK, studenci byli zapraszani i chodzili na spotkania z kardynałem prymasem, na pączki w czasie karnawału. Potem była okazja porozmawiania, drobne sceny, ale później jak miałem podjąć tę pracę w Rzymie, to zgłosiłem się przed wyjazdem i prymas chory był obłożnie, ale mnie przyjął i ponad godzinę może, pewnie dobrze ponad godzinę rozmawialiśmy, więc on umiał zaufać człowiekowi, którego widzi pierwszy raz. Ja przecież znałem prymasa od lat, ale tu on potrafi zaufać młodemu człowiekowi. Potem jego wizja osobista, potem spotkania różne w Rzymie, jak przyjeżdżał i na konklawę i tak, ja zapraszałem go do kolegium, jak przemówiło się w czasie powitania, pozdrawiając, to potem odpowiadał na to powitanie, dzieląc się swoimi uwagami na temat strajków, które były, na temat kontaktów, które miewał z pierwszymi sekretarzami w Polsce czy z innymi ludźmi, na temat wizji Kościoła, historii. To długie było, ale myśmy wisieli na tych jego ustach, byli ciekawi, bo widzieliśmy, że ten człowiek ma coś do powiedzenia, że on czegoś w życiu dokonał, ale on ma coś do przekazania jeszcze. To był dla nas ktoś bardzo bliski. I dlatego no, garnęliśmy się do niego, a on nie odpychał. Jak zapraszał do siebie tam na obiad czy na kolację, no to był takie obcowanie z ojcem. To tak był odbierany, ale właśnie w relacjach. Natomiast na zewnątrz może niektórzy uważali, że jest nieco taki, tej postury takiej wyprostowany, wysoki, szczupły. No więc trochę tak budził respekt. Potem no, to był nauczyciel narodu. Jego kazania długawe były, ale myśmy wisieli na jego ustach. A prywatnie z poczuciem humoru.
1: Dla rozweselenia tylko powiem tyle, że gdyśmy konsekrowali jednego biskupa, nie powiem gdzie, to tak go schwalono, bo powiedziano między innymi i tak. O, to był od początku, myśmy wiedzieli już w szkole, że to nieprzeciętny człowiek, bo ani dwójek nie brał, ani nie podpowiadał, ani nie ściągał. I ja wtedy byłem poważnie zaniepokojony, a nawet czy aby taki instrument, jakim byłem ja, czy godziwie udzielił sakry biskupiej, jako że ja w swoich szkolnych latach i dwóje brałem, i ściągałem, i jak umiałem, to podpowiadałem.

Ja kiedyś pamiętam w kolegium, jak w jednym z tych spotkań z kardynałem Wyszyńskim prymas powiedział: ze spokojem patrzę w przyszłość, że odejdę, ale jest ktoś właśnie tu siedzący obok mnie, kto mnie może zastąpić, bezpiecznie wprowadzić Kościół w Polsce. Oczywiście Pan Bóg chciał, żeby nie tylko polski Kościół, ale powszechny Kościół był złożony w te ręce kardynała Wojtyły. To był ktoś, kto przyszedł z wizją, z odwagą, z mądrością. Rozpoznawaliśmy wszyscy ten pontyfikat jako wielką godzinę Kościoła. I to poprzedzało ten dzień 13 maja 1981 roku, poprzedzało takie wielkie, nawet bym powiedział, nie tylko zainteresowanie, ale utożsamienie się z naszym Ojcem Świętym w bardzo wielu punktach. Ale jak zwykle bywa, że jeśli jest wielkie utożsamienie się jednych z jakąś piękną ideą, to zawsze mówią, że jak Pan Bóg da kupca, to diabeł faktora. Zawsze jest druga strona, która kontestuje pewne idee, którymi żył święty Jan Paweł II za życia, były bardzo już obce tamtemu światu. Na przykład idea obrony życia. Fundament porządku społecznego powinien być fundamentem moralnym, opartym o integralną wizję człowieka, nie zredukowaną tylko do ciała, do wymiaru ziemskiego. To były pewne nowości. I właśnie przyszedł ten 13 maja. Ja pamiętam ten dzień, bo często pracując w dzień do południa w Papieskiej Radzie do Spraw Świeckich w biurze watykańskim, po południe miałem na pracę w Kolegium Polskim w Rzymie i często uczestniczyłem w tych, przez radio słuchając, czy przez telewizję, audiencji papieskich. Wtedy przeniesiono audiencję z porannej godziny na popołudniową, na 17, ze względu na gorący maj, żeby ułatwić udział ludziom w tej audiencji. I nagle słyszymy, że coś się dzieje, coś strasznego, że jest zamach.

0: Godzina 17:17. Przy drugim okrążeniu placu rozległy się strzały wymierzone w Jana Pawła II. Mahmed Ali Akcja, zawodowy zabójca, strzelił z pistoletu, raniąc Ojca Świętego w brzuch, prawy łokieć i w palec wskazujący. Kula przeszła ciało i upadła między papieża a mnie. Słyszałem dwa strzały. Kule zraniły dwie inne osoby. Mnie oszczędziły, chociaż siła naboi była taka, że mogła przeszyć wiele osób. Zapytałem Ojca Świętego, gdzie? Odpowiedział, brzuch. Boli? Odpowiedział, boli. I w tym momencie zaczął się osuwać, tracił siły. Dziś mogę powiedzieć, że w tamtej chwili jakaś moc niewidzialna wkroczyła, aby ratować zagrożone śmiertelne życie Ojca Świętego. Nie było czasu na myślenie, nie było też w pobliżu lekarza. Jedna błędna decyzja mogła okazać się katastrofalną w skutkach. Liczyła się każda minuta. Natychmiast więc przewieźliśmy go do karetki. Znalazł się też osobisty lekarz Ojca Świętego, dr Renato Buzzonetti. I w ogromnym pędzie udaliśmy się do Polikliniki Gemelli. W drodze Ojciec Święty miał jeszcze świadomość, którą utracił przy wejściu do polikliniki. Dopóki mógł, modlił się półgłosem.
1: Był to wielki szok. Muszę powiedzieć, że tu oddech wstrzymali wszyscy uczciwi ludzie. W kolegium naszym też było duże poruszenie. Oczywiście, jak w takich sytuacjach reagować wypada wierzącemu człowiekowi. No, modlitwa. Kilku kolegiastów, czyli księży mieszkających w kolegium, natychmiast pojechało na plac świętego Piotra. Niektórzy, do dzisiaj pamiętam ich właśnie, zostali na placu świętego Piotra modląc się całą noc. Ja zresztą kiedyś później zapytałem Ojca Świętego już po powrocie, jak wyzdrowiał przy jakiejś okazji spotkania, czy Ojciec Święty nie przewidywał czegoś takiego i czy teraz nie boi się jechać na ten plac świętego Piotra taki. Papież odpowiedział bardzo prosto i szczerze, jak to on zwykle robił. Mówi, słuchaj, przecież ja zdawałem sobie sprawę, cóż łatwiejszego, jak strzelać do papieża, który jedzie nieosłonięty, jedzie w ogóle w kontakcie, bierze z ludźmi udział w tych spotkaniach. Wszystko jest włączone w program tej posługi. Dla niego kuloodporną kamizelką była opatrzność i opieka Matki Bożej. To się okazała bezpieczniejsza droga.
0: W poliklinice konsternacja i trudno się dziwić. W tym momencie na lekarzach zaciążyła ogromna odpowiedzialność. Szczególną rolę miał chirurg profesor Francesco Crucitti. Zwierzył mi się później, że nie miał wtedy dyżuru. Był w domu. Jakaś siła pchała go do polikliniki. W drodze usłyszał z radio o zamachu. Natychmiast podjął się prowadzenie operacji. Na sali operacyjnej panował ogromny tłok i zamieszanie. Sytuacja była bardzo poważna. Organizm był wykrwawiony. Krew, którą podano, aby uzupełnić stan, nie przyjęła się. Znaleźli się jednak w poliklinice lekarze z tą samą grupą krwi, którzy bez wahania oddali ją Ojcu Świętemu dla ratowania go życia. Doktor Buzzonetti w pewnym momencie zwrócił się do mnie, abym udzielił sakramentu namaszczenia chorych, ponieważ stan pacjenta był bardzo ciężki. Ciśnienie spadło, a bicie serca było zaledwie wyczuwalne. Transfuzja krwi przywróciła taki stan, że można było rozpocząć operację, która była niezwykle skomplikowana. Trwała 5 godzin i 20 minut. Z minuty na minutę rosły jednak nadzieje na życie.

0: Od tej chwili w świątyniach w całym kraju modlono się już nie tylko za śmiertelnie chorego kardynała Wyszyńskiego. Wierni prosili o zachowanie przy życiu Jana Pawła II, który nieprzytomny przebywał w rzymskiej klinice Gemelli.
1: My w domu prymasowskim wszyscy doskonale wiedzieliśmy, bo nadawały różne rozgłośnie, jak to było z tym zamachem, ale ojcu w pierwszego dnia nie mówiłyśmy. Prosiłyśmy sekretarza, księdza Hieronima Goździewicza, żeby on zaniósł tą wiadomość ojcu. On powiedział, że za skarby świata tego nie zrobi. No i nie było rady. Wysłali mnie. Poszłam do pokoju ojca 14. Dopiero 14 po śniadaniu ojca. Ojciec leżał, spojrzał na mnie, jakby coś czuł. No i pyta, z czym przychodzisz? Mów wszystko, co masz do powiedzenia. Powiedziałam, ojcze, wczoraj był zamach na Ojca Świętego i natychmiast dodałam, ale już nie ma niebezpieczeństwa, już nic Ojcu Świętemu nie grozi. Już jest po operacji i już zdrowieje. Wiem, jak się za mnie modlicie, dzień i noc, ale proszę, z tą chwilą proszę, już nic za mnie, już nic za mnie, wszystko za Niego. Wieczorem 14 była wielka uroczystość przed kościołem świętej Anny. Ludzie się modlili o cud uzdrowienia papieża i o cud uzdrowienia prymasa. Pamiętam, jak jakiś pan stałam przy nim, a on aż krzyczał, Boże, zmiłuj się, papież po zamachu, prymas umiera, co z nami będzie, co z nami będzie? A ja go złapałam za rękę, mówię, proszę pana, będzie Bóg i jego łaska, ufajmy.

0: Wydaje mi się, że jest to początek końca. Kardynał Wyszyński będzie zaznaczał jeszcze kolejne dni w kalendarzu aż do 18 maja. Później nie będzie już miał na to siły. Ukoronowaniem życia prymasa był pogrzeb, prawdziwie królewski. Ostatni taki królewski pogrzeb w Polsce, pogrzeb Interrexa. Ale też pierwszy taki pogrzeb w Polsce Ludowej, który odbył się ze wszystkimi splendorami przysługującymi osobom pełniącym funkcje państwowe. Mszy koncelebrowanej przewodniczył specjalny wysłannik papieża, kardynał Agostino Casaroli. Trumnę ustawiono na katafalku okrytym amarantową materią. Trumna stała przy krzyżu, przy którym dwa lata wcześniej swoją pierwszą mszę w ojczyźnie odprawił podczas pierwszej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II. Ojciec Święty transmisji z pogrzebu słuchał w klinice Gemelli, dochodząc powoli do zdrowia. Jakim człowiekiem był prymas tysiąclecia? Kogo poznała dziennikarka Polskiego Radia Elżbieta Staniszewska, twórczyni wielu płyt radiowych dotyczących najnowszej historii Kościoła? Jej ostatnia płyta zatytułowana jest Kardynał Stefan Wyszyński w służbie Kościoła i Ojczyzny. Ksiądz profesor Józef Naumowicz i Elżbieta Staniszewska podzielili się ze mną i z Państwem swoimi wspomnieniami.
1: Prawdziwego, takiego człowieka, jakim był naprawdę. A to jest bardzo trudno przedstawić takiego człowieka, jakim on jest naprawdę. On nadal tkwi w pamięci tego pokolenia, które było mu współczesne. Zupełnie nie wyobrażamy sobie tego czasu bez niego. To jest taki fenomen, że człowiek, którego nawet wielu ludzi nie widziało, po prostu czuliśmy dla niego taką ogromną wdzięczność, bo mówi się o jakimś kulcie przesadnym. To nie o to chodziło. My czuliśmy do niego bardzo dużą wdzięczność, że jest jak gdyby naszym głosem, którego my nie mieliśmy. To, że jest taka bardzo bogata spuścizna dźwiękowa po księdzu prymasie, zawdzięczamy temu, że nie miał on zwyczaju pisać, przygotowywać na piśmie swoich wystąpień, nawet takich bardzo ważnych, powiedziałabym strategicznych, takich jak na przykład 26 sierpnia 80 roku, po prostu wypunktowywał sobie tylko najważniejsze sprawy, a reszta to była, można powiedzieć, improwizacja. Ale jak mówił Jan Paweł II, improwizujemy to, co jest najlepiej przygotowane. Można powiedzieć w sumie o prymasie, że mówił dużo, pisał dużo, ale było to gruntownie przygotowane.
2: Bóg, który patrzy w ludzkie serca, zna wszystko. Na pewnym etapie biegu naszego życia tak spojrzy na człowieka z miłością, że się w nim coś dziwnego zaczyna dziać.
3: Prymas Wyszyński był znakomity mówcą, znaczy i od strony technicznej, tak bym to nazwał, miał przepiękny tembr głosu, tonację głosu. Tego słuchało się, można, prymas Wyszyński nieraz mówił 2 godziny kazania. On zresztą zaznaczał, że ponieważ nie ma dostępu do mass mediów, do telewizji, do radia, więc przemawiał z ambony. I te jego homilie, które gromadziło bardzo wielu wiernych, niektórzy chodzili specjalnie, żeby posłuchać prymasa. I jak mówi, ale przede wszystkim od strony treściowej, jak mówił. Mówił bardzo jednocześnie i prosto, i do serca, jednocześnie mówił bardzo głęboko. Pani Staniszewska powiedziała, że to były improwizowane, oczywiście, ale jednocześnie to było głęboko przemyślane. I prymas Wyszyński wiedział, do kogo mówi. Przecież on był nieustannie w drodze. Na parafiach, odwiedzał parafię, odwiedzał całą Polskę, zjechał wzdłuż rzecz wielokrotnie, spotykał się z ludźmi, oczywiście z księżmi, z biskupami, konferencjami. On znał, można powiedzieć, gdzie bije serce narodu i potrafił na to odpowiadać w swoich homiliach.
0: Prymas miał niezwykły talent literacki.
1: Co więcej, on miał taką lekkość wypowiadania bardzo takich finezyjnych treści i dowcipnych, i jednocześnie tak podsumowujących no jego właśnie takie przemyślenia. Prawda?
3: Z tym, że ksiądz prymas też czytał literaturę piękną i literaturę historyczną, nie tylko naukowo, do końca życia.

0: Ja pamiętam spotkanie, jako kleryk mieliśmy spotkanie z księdzem prymasem kilka miesięcy przed jego śmiercią, jesienią 1980 roku. I on opowiadał, że na wakacje, które spędził nad Jeziorami Augustowskimi, wziął ze sobą m.in. Reymonta, rok 1893, i czytał. Szczególnie wtedy, ponieważ to były czasy już po tej wiośnie Solidarności, wiosna Solidarności, więc on chciał, zresztą zawsze interesowała go ciągłość historyczna narodu, wartości też, jakie niesie ze sobą naród, i stąd ta literatura i piękna, i jednocześnie historyczna, czego przykładem była lektura Reymonta.
1: On wiedział, że Polacy są słabi, mają swoje wady, ale też widział, że jest moc, jest siła, dzięki której oni mogą zwyciężyć, pokonać to wszystko. On miał zaufanie do ludzi, do Polaków, do narodu, a Polacy mieli do niego ogromne zaufanie. Alfa i omega w swoim czasie.
0: Ja się cieszę, że w nowym układzie lektur, wprawdzie lektury uzupełniające, ale w szkole średniej są zapiski więzienne prymasa Wyszyńskiego. To jest niesamowita lektura. Nawet to pierwsze wydanie, które jest tylko wyborem niepełnym, ale daje niesamowity obraz lat 50., ale także duchowości prymasa Wyszyńskiego. I myślę, że obecnie wydawane jego zapiski pro memoria, to jest pasjonująca lektura. I obecne publikacje, filmy, to co się dzieje teraz, to myślę sprzyja poznawaniu tej postaci i też poznawaniu historii Polski przez jego postać, ale także jego myśli, ducha i jego wiary.
2: Postać księdza kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, w jakiś sposób kształtowała księdza, historię kapłaństwa?
0: Niewątpliwie tak. Ja wczytywałem się w jego dzieła. W czasach kleryckich, już po jego śmierci, ukazały się zapiski więzienne. Pamiętam entuzjazm, z jakim wtedy czytaliśmy, pożyczaliśmy sobie te egzemplarze, które dotarły do seminarium. I także w późniejszych latach wspomnę tutaj, że prymas Glemb, który serdecznie, z miłością kultywował pamięć prymasa Wyszyńskiego. Także doprowadził do tego, że w katedrze warszawskiej powstała piękna kaplica. Zbudowano grobowiec i przeniesiono trumnę prymasa Wyszyńskiego z podziemia do tej kaplicy. Ta kaplica znajduje się przy samym wejściu do katedry świętego Jana. Stąd pozwala ona na to, że ludzie zatrzymują się, modlą się, i coraz bardziej ten grób prymasa Wyszyńskiego staje się takim miejscem modlitwy do niego.
3: W 125. rocznicę urodzin i 45. rocznicę śmierci błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pragnie oddać hołd błogosławionemu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, wybitnemu duchownemu, mężowi stanu i wielkiemu Polakowi. Pamiętamy również o 45. rocznicy zamachu na Jana Pawła II, bo pomiędzy 13 a 28 dniem maja 1981 roku świat dla Polaków się zmienił. Świat dla Polaków stanął w miejscu. I jeszcze jeden utwór odnoszący się do sylwetki kardynała Stefana Wyszyńskiego. A po godzinie 7 audycje zdominują nowości muzyczne i rocznice płytowe.
4: Na brzegu niczego, gdzie świtem przechadzał się Bóg. Popatrzeć nieśpiesznie na ziemię, nad którą pierzasty deszcz chmur.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Jan Pniewski, dzień dobry. O aktualnej sytuacji w Libanie Przemysławowi Kucharczakowi z gościa niedzielnego opowiada ksiądz profesor Jan Żelazny, dyrektor sekcji polskiej Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Wszystkich uciekających ze strefy zajętej przez Izrael było około 800 tysięcy. Jeśli chodzi o chrześcijan z tego terenu, to znaleźli oni pomoc na północy Libanu w taki sposób, jak Ukraińcy w Polsce w 2022 roku, gdy Polacy otwarli dla nich swoje domy. Zostali niejako wchłonięci. Chrześcijanie z północy zabrali ich z namiotów do siebie. Odwiedziliśmy prowadzoną przez siostry zakonne szkołę, w której było puste mieszkanie dla dozorcy. Siostry przyjęły do tego mieszkania sześcioosobową chrześcijańską rodzinę. Może się wydawać, że to tylko sześć osób, ale takich szkół jest wiele. Parafie przygotowują też dla uchodźców pudełka z żywnością i środkami czystości, mówi duchowny. Jako pomoc kościołowi w potrzebie odwiedziliśmy siostry zakonne, które prowadzą dom rekolekcyjny przy sanktuarium w Harisie. Przyjęły 45 osób z południa. Okazało się jednak, że zastaliśmy tam tylko kobiety i dzieci, bo kiedy tylko pojawiła się chwila spokoju, tak zwanego rozejmu, mężczyźni błyskawicznie ruszyli do swoich wiosek. Pojechali na swoje pola, bo to są w dużym stopniu rolnicy. Chcą tam zabezpieczyć, co się da, bo po wojnie mają nadzieję tam wrócić. Oni nie chcą opuszczać swojej ziemi, mówi ksiądz Jan Żelazny w gościu niedzielnym. Rolą większości psów jest obecnie nie tyle pilnowanie podwórka czy gonienie owiec na pastwiska, ile towarzyszenie człowiekowi w codzienności. Głównym zadaniem kotów nie jest już łowienie myszy, lecz mruczenie na kolanach opiekuna, pisze w przewodniku katolickim psycholożka i psychoterapeutka Angelika Szelongowska-Mironiuk. Można powiedzieć, że bierzemy zwierzaki pod swój dach dlatego, że chcemy tworzyć z nimi emocjonalną więź, a nasi bracia mniejsi stają się członkami naszej

naszych rodzin, o których potrzeby dbamy niekiedy tak, jak o dobrostan małych dzieci. Zwierzętami, do których większość z nas się przywiązuje najsilniej, są domowe psy. Naszymi najlepszymi przyjaciółmi bywają jednak także koty, konie, papugi czy świnki morskie. Skoro zaś darzymy nasze zwierzęta niezwykle ciepłymi uczuciami przywiązania, to gdy przychodzi kres życia pupila, wielu z nas przeżywa ogromne cierpienie i stratę. Śmierć ukochanego zwierzęcia bywa kryzysem zarówno w życiu pojedynczych osób, jak i całych rodzin. Nierzadko troska o domowe zwierzę jest elementem spajającym system rodzinny. Kiedy więc kot lub królik, nad którym cała rodzina pochylała się z troską, kończy swoje życie, system rodzinny może albo się wspierać i łączyć w smutku, albo, co niekiedy ma miejsce, oddalić się od siebie, czy nawet wzajemnie obwiniać o zaistniałą sytuację. Czytamy dalej. Większość opiekunów zwierząt po ich śmierci uczy się regulować wszystkie trudne uczucia i zamyka swoją żałobę. Nową formą wsparcia dla osób opłakujących zwierzęta są natomiast kręgi żałobne oferowane przez niektóre stowarzyszenia zajmujące się wspieraniem po śmierci, czyli bezpieczne przestrzenie, w których można wyrazić swój żal i podzielić się wspomnieniami. Czasami jednak śmierć zwierzęcia staje się początkiem masywnego życiowego kryzysu. Dzieje się tak głównie wtedy, gdy dana osoba ma ogólne trudności z radzeniem sobie ze stratą lub gdy zwierzę stanowiło jedyną bliską danemu człowiekowi istotę. W takich sytuacjach konieczne bywa podjęcie interwencji kryzysowej i dłuższej psychoterapii, pisze Angelika Szelongowska-Mironiuk w Przewodniku Katolickim.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Halo, czy jest tu ktoś?
2: Tak, to twój chatbot Marek.
3: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną. Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o twoim życiu, wpływa na warunki twojej pracy, kontroluje dane o tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski akcelerator innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
4: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 maja. Minęła siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nie ma decyzji o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania w Polsce, pisze minister obrony. Mocniej popada w Małopolsce i na Śląsku. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla tych regionów. Za nami noc muzeów. W akcję włączyła się Trójka. Odwiedziły nas tłumy.
9: Prawda, że ludzie stoją nawet na zewnątrz i marzną?
10: Nawet na zewnątrz, nawet marzną. Kolejka się zawija wzdłuż płotu, żywopłotu.

Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie. Nie została podjęta żadna decyzja o jego zmniejszeniu. Podkreślił wieczorem we wpisie w mediach społecznościowych wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaznaczył, że Polska jest i będzie kluczowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w Europie. Agencja Reutera informowała w piątek, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników, że Pentagon anulował

0: Około 17 tysięcy strażników granicznych świętowało 35-lecie istnienia formacji. W uroczystościach, które odbyły się na Placu Zamkowym w Lublinie, wzięli udział prezydent Karol Nawrocki oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
1: Pododdziały, baczność na ramię, broń.
2: Promowana nasza synowa, dlatego my tu jesteśmy.
3: Jesteśmy bardzo dumni z niej.
1: Panie prezydencie, melduję pododdziały do uroczystego apelu. Czołem, funkcjonariusze! Najważniejsze to, co widzimy dzisiaj na placu w Lublinie. To wy, stojący w deszczu, zasłużeni, z Polską w sercu.
0: Funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo ponad 3,5 tysiąca kilometrów polskich granic. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla południowej części województw małopolskiego i śląskiego. Prognozowane są opady o natężeniu umiarkowanym i silnym. Przewidywana wysokość opadów wynosi od 40 do 90 mm. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 14, a w powiatach żywieckim, suskim, nowotarskim i tatrzańskim do 18. Wszystko wskazuje na to, że sprawca celowo wjechał na chodnik. W centrum Modeny wczoraj kierowca z dużą prędkością uderzył w grupę osób, raniąc 8, 4 są w ciężkim stanie. O atak jest podejrzewany obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego.
4: Według świadków mężczyzna wjechał w ludzi z prędkością ponad 100 km na godzinę. Jedna z poszkodowanych w wyniku uderzenia auta ma zmiażdżone nogi. Przechodzień, który próbował udzielić jej pomocy, zauważył ucieczkę kierowcy i udał się za nim w pościg. Razem z innymi świadkami wypadku schwytał go. Według wstępnych doniesień samochód prowadził 30-latek pochodzenia północnoafrykańskiego. Urodził się i wychował w okolicach Modeny. W czasie ucieczki ranił nożem jednego mężczyznę i groził innym. Dzięki brawurowej akcji przechodniów policja zatrzymała sprawcę. 30-latek nie był wcześniej notowany. Z materiału wideo miejskiego monitoringu wynika, że był to przemyślany atak. Sprawca celowo wjechał na chodnik i uderzył w witrynę sklepu. Burmistrz miasta i premier Włoch Giorgia Meloni złożyli wyrazy współczucia poszkodowanym i ich rodzinom, a także podziękowali mieszkańcom za odważną interwencję, obiecując, że sprawca poniesie pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym.
0: Kulisy anteny, praca realizatorów i spotkania z dziennikarzami. Tak wyglądała Noc Muzeów w Trójce. Wieczorne zwiedzanie przy Myśliwieckiej przyciągnęło tych, którzy chcieli zobaczyć, jak powstaje radio na żywo.
5: Prawda, że ludzie stoją nawet na zewnątrz i marzną?
6: Nawet na zewnątrz, nawet marzną. Kolejka się zawija wzdłuż płotu, żywopłotu.
5: Wow.
6: Witamy wszystkich słowem i krówką.
7: Witamy kolejne osoby. Na górze jest osób kilkaset, czego się nie spodziewaliśmy, więc chwilkę będą Państwo musieli poczekać, ale proszę się nie poddawać.
6: Nie wiem już, jak się nazywam. Wszyscy są wspaniali.
5: I ci podpowiem, Michał Nogaś.
6: Wszyscy są wspaniali.
0: Opowiadał wiceszef anteny. Uczestnicy mogli wejść do studiów nagraniowych, poznać zaplecze techniczne stacji i odwiedzić legendarne studio imienia Agnieszki Osieckiej.
8: Po tej wizycie stwierdzam, że praca w radiu to jest jedna ze ścieżek mojej kariery, że może nie będzie źle.
9: Słucham Trójki od 30 lat ponad, więc w końcu możliwość wejścia do takiego...
5: Pierwszy miejsca. Raz?
9: Pierwszy raz, tak. Te korytarze, podpisane płyty, studia emisyjne, no nie mam słów.
0: Noc Muzeów to coroczna akcja, w którą włączają się instytucje kulturalne, galerie i muzea. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Najważniejsze informacje sportowe ma dla Państwa Mateusz Foramniak.
11: Dzień dobry. Spora część Poznania dzisiaj nie spała i prędko jeszcze nie zaśnie. Lech wygrał na wyjeździe z Radomiakiem Radom 3-1 i przypieczętował obronę tytułu Mistrza Polski. Taka sztuka udała się Lechowi po 33 latach przerwy. Nie dziwi zatem satysfakcja Wojciecha Mońki.
12: Cały set walczyliśmy o to, nie tylko dzisiejszym meczem.
13: Myślę, że pokazaliśmy, że zasłużyliśmy na to mistrzostwo, nie?
12: Straciliśmy pierwszą bramkę, ale wygraliśmy mecz, także idealnie.
11: Dla Lecha to jubileuszowy, bo 10. tytuł mistrzowski. W pozostałych wczorajszych meczach PKO Ekstraklasy Motor Lublin o krok od utrzymania po remisie 3-3 z Krakowią, a z marzeń o podium nie rezygnuje Górnik Zabrze, lepszy w Płocku od Wisły 1-0. Powtórka sprzed roku czeka nas również w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Miana najlepszej drużyny Europy będzie broniła Perugia, która w półfinale 3-0 odprawiła Projekt Warszawa. Zrewanżować się za ubiegłoroczną porażkę spróbują siatkarze Aluronu Warty Zawiercie, wczoraj lepsi 3-1 od Ziratu Ankara, mówi kapitan Zawiercian Mateusz Bieniek.
14: Przede wszystkim bardzo się cieszymy, że udało się wejść do tego finału, bo przeciwnik się był z najwyższej półki. Ten mecz mu się podobał, naprawdę ciężko było się dzisiaj dobić do boiska z jednej i z drugiej strony. Ale najważniejsze, że jesteśmy w finale i gramy z najlepszym zespołem na świecie obecnie, więc po prostu będziemy próbowali się im przeciwstawić, a co z tego będzie, to zobaczymy.
11: Kciuki będzie można trzymać od 20:30, nieco wcześniej, bo o 17:00 polsko-turecki pojedynek obrony.

0: Bronz. Walka o medale majaczy już na horyzoncie koszykarzom w Orlen Basket Lidze, szczególnie zawodnikom Legii Warszawa, którzy w ćwierćfinałowej serii granej do 3 zwycięstw po raz drugi ograli MKS Dąbrowa Górnicza, tym razem 89-84. Po jeden jest w rywalizacji Trefla Sopot z Dzikami Warszawa, gdzie wczoraj było 81-78 oraz Kinga Szczecin z Zastalem Zielona Góra, gdzie stanęło na 79-82. Kolejne mecze jutro i we wtorek. A jeszcze dzisiaj, jeśli pozwoli pogoda, zakończenie tenisowego turnieju rangi 1000 w Rzymie. U pań tytuł zgarnęła już pogromczyni Igi Świątek, a więc Elina Świtolina, lepsza w 3 setach od Coco Gauff. Na 17 zaplanowano finał panów, w którym Casper Ruud spróbuje powstrzymać niepokonanego ostatnio Jannika Sinnera. Na koniec jeszcze szybki raport z hokejowych mistrzostw świata elity, gdzie swoje mecze wygrali Austriacy, Słowacy, Kanadyjczycy, Finowie, Szwajcarzy i tu niespodzianka Słoweńcy, lepsi po dogrywce od faworyzowanych Czechów.
1: Na termometrach dziś maksymalnie od 11 do 20 stopni, pochmurno z przejaśnieniami. Deszcz popada na wschodzie, tam też może zagrzmieć, opady spodziewane są także na zachodzie.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Muzyczne rozmowy.
1: Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze witam Państwa serdecznie. I jak już zapowiedziałam w tamtej godzinie, nowości, zaproszenia i wspomnienia. I od takich właśnie wspomnień rozpoczynamy. Wielokrotnie z zespołem gościła na scenie naszego studia Agnieszki Osieckiej. Wybitna polska aktorka teatralna i filmowa. Wspaniała wokalistka i artystka kabaretowa. A tak po prostu ciepła, mądra i cudowna, utalentowana pani Stanisława. 12 maja 2026 roku w Warszawie zmarła Stanisława Maria Celińska. Wyjaśniała nam pani świat i opowiadała, dlaczego świat jest cudem.

Ciemność znam dobrze, szłam wzdłuż jej ścian, szukając światła okruchu dnia. Lecz nie znalazłam, dalej tęskniłam.

Cudem jest świat. Słowa Stanisława Celińska, muzyka Maciej Muraszko z płyty Malinowa. I mam nadzieję, że takie opowieści o tym, że świat jest cudem, dzięki pani zostaną pod powiekami naszych oczu na zawsze. Dziękujemy pani za te piosenki. A tuż obok dzieje się opowieść o tym, że siła zmian zaczyna się w nas. To tak brzmi nowy singiel Mietka Szcześniaka, zapowiadający nową płytę Everybody and Soul. Manifest przeciwko biernemu oczekiwaniu na cud czy bohaterów. Zamiast tego Mietek chce nam dodać odwagi i opowiedzieć o tym, że odpowiedzialność za własne życie jest w nas, że każde ciało i każda dusza mają znaczenie i mogą stać się impulsem do realnej zmiany.

No tak, to ta druga twarz Mietka Szcześniaka. Obok pieśni bardziej hiszpańskich rytmów i takiego kiwania się do tekstów, do poezji księdza Jana Twardowskiego, tu Mietek Szcześniak w takiej odsłonie, którą już znamy, znamy z płyty Znaki, kiedy to dotykał kwestii zmian, odwagi, też wspólnot dusz i ciał i również inspirował się współpracą z muzykami ze Stanów Zjednoczonych. Wtedy tą duszą przewodnią płyty była Wendy Waldman i z nią wspólnie wyśpiewał fantastyczny utwór Never Be The Same, ale też świetny przebój z Basią Trzeczelewską. I obu tych utworów teraz posłuchamy, przypominając sobie klimat, no myślę, który poznamy przy okazji najnowszej Mietka płyty.

Miotek Szcześniak, którego głos, jak wielu muzyków mówi, brzmi jak sfuzowana trąbka. I coś w tym jest. Najbardziej oryginalny męski głos wokalny, jaki pobrzmiewa na naszych scenach. Miotek Szcześniak, Wendy Waldman i Basia Trzetrzelewska. A przed nami długa rozmowa i spotkanie z Mietkiem Szcześniakiem już za tydzień w Muzycznych Rozmowach. I nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawa całej płyty. Będziemy mogli odsłonić rąbka tajemnicy,

I może uda się Państwu zaprezentować nie jeden, a dwa takie przedpremierowe utwory. A teraz, wracamy do muzycznej klasyki. Proszę usiąść wygodnie w fotelach, odpiąć wrotki, bo twierdzę, że nie ma osoby, która w swoim życiu muzycznym choć raz nie słyszała piosenki z tej płyty. Jeśli ktoś taki jest, niech pierwszy rzuci we mnie kamień.

była druga płyta zespołu, wydana w 1991 roku. Uznana za jedno z najwybitniejszych dzieł polskiej muzyki rockowej. Takie punkowo-awangardowe brzmienia zawdzięczaliśmy Robertowi Brylewskiemu, Darkowi Malojonkowi, na perkusji Piotr Żyżylewicz i jeszcze był Krzysztof Banasik i Sławomir Gołaszewski. No i te muzyczne i metafizyczne teksty Tomka Buzyńskiego. To były pierwsze tego typu smaczki, gdzie tak dziwne, metafizyczne teksty dotykające gdzieś tam baśni i fantazy razem pięknie łączyły się w 90. w myśleniu o muzyce, dynamice, no i bogactwie brzmień. Do dziś nie ma koncertu Armii, aby publiczność nie domagała się utworu z legendarnego krążka. Legenda o niewidzialnej armii. Tak sobie nazywałam moje spotkanie z Tomkiem Budzyńskim. Na tę rozmowę już jesteśmy umówieni i będziemy wspominać nie tylko tamtą płytę, nagrania na Mazurach, inspiracje Hobbitami i Tolkienem. Opowiemy sobie również o czasie, kiedy na Budzego mówiono Tom Bombadil. Rozeta, będąca scenografią koncertów, była bardzo wystylizowana. No i oczywiście Tomek obowiązkowo biegał w czapce błazna na głowie. To były nieodłączne atrybuty koncertów. I obrazy. Trzy drzewka kultowe, bo obrazy Tomka też bardzo ściśle wiązały się z muzyką zespołu Armia. O tym wszystkim porozmawiamy sobie już niedługo, a potem zaprezentujemy Państwu na antenie muzycznych rozmów i muzykę, i opowieści o obrazach Toma Bombadila. Przed nami jeden z najbardziej znanych utworów z płyty Legenda. Utwór, który chyba na każdym koncercie Armii nadal się pojawia i kolejne pokolenia proszą, aby go zaśpiewać. Ja złapałam się dzisiaj, przesłuchując dla Państwa utwory, że człowiek całe życie pamięta tekst akurat tej opowieści zimowej.

I to następowało na bicie perkusji i wchodziły oczywiście trzy bajki, a publiczność szalała. I niezależnie, czy było to 10 lat temu, 5 lat temu, czy ile? 35 lat temu. Myślę, że wyglądało to bardzo podobnie. Czy ryby jeszcze drżą w oceanie, czy wiatr się zrywa, czy bije dzwon? Gdzie ten świat, za którym nie goni się? I właśnie rzadko sięgam po tę płytę, w ogóle po płytę Armii, bo na co dzień bliżej mi do muzyki klasycznej, ale kiedy słyszę te utwory z płyty Legenda, to naprawdę serce mi się uśmiecha, bo to też klasyka najlepszego gatunku, klasyka punk rocka lat 90. No i jeszcze kilka nowości, ale żeby zaprezentować Państwu te nowości, to musimy zmienić dynamikę i zmienić trochę klimat, bo oto pojawił się kolejny utwór dobrze Państwu znanej wokalistki, Anne-Marie, która kształciła się w Anglii. Ja namiętnie czekam na jej bardziej cywilną płytę, czyli czekam na Anne-Marie z utworami w języku angielskim, bo te są naprawdę najbardziej interesujące dla mnie, jeśli chodzi też o warsztat muzyczny. Ale Anne-Marie to jest przeciekawa, przezdolna osoba, świetnie wykształcona na Muzycznej Akademii w Londynie. No i proponuje kolejny utwór, który potem zepnie w całą płytę. I tak ten utwór brzmi.

0: Zostawiam wszystko. Anne-Marie, a teraz jeszcze jedno zaproszenie na bardzo radiowe, przepiękne wydarzenie, zupełnie w innym klimacie. Ale żeby opowiedzieć o tym, zaprosiłam do studia dyrektora programu drugiego, Piotra Kędziorka, który opowie o przepięknych, bardzo smacznych dźwiękach. Witam cię, Piotrze.
1: Dzień dobry.
2: Tradycja to skansen, powie wielu, a ty?
1: No nie, jeśli coś jest już zamknięte w skansenie, coś jest już tylko do podziwiania, to tak naprawdę nie jest już wtedy tradycją. Nie jest w ogóle moim zdaniem nawet kulturą. Lubię taką definicję czy sentencję Marka Fischera. Tradycja nic nie znaczy, jeśli nie jest już kontestowana i modyfikowana. Kultura, którą się już jedynie przechowuje, w ogóle nie jest kulturą. Więc jeśli czegoś nie zmieniamy, nie modyfikujemy, nie kontestujemy nawet, a myślę, że w kulturze tradycyjnej jest sporo nadal do kontestowania też, to nawet nie jest skansen, to już jest cmentarz po prostu.
2: Muzyka folkowa i muzyka tradycyjna ma się dobrze w Polsce?
1: Tak. Jeśli zależy, co weźmiemy za punkt odniesienia. Oczywiście
2: popularność, ilość zespołów młodych, które się rodzą.
1: Oczywiście z zazdrością patrzymy na wiele innych krajów świata, gdzie muzyka odwołująca się przynajmniej do tradycji jest po prostu elementem codzienności i zwyczajnie muzyki popularnej, która jest grywana przez wszystkie stacje radiowe, ale w wielu obszarach my możemy się pochwalić tym, co dzieje się u nas, chociażby tym, że w przeciwieństwie do niektórych krajów zachodniej Europy wciąż mamy muzyków, którzy pamiętają ten taki naturalny kontekst funkcjonowania tej muzyki, czyli w obrzędzie, na weselach, na pogrzebach, przy pracy, przy różnych uroczystościach, czy dorocznych, czy rodzinnych. No i na pewno można powiedzieć, że ma się dobrze, jak porównamy to z

0: czasami sprzed 30 lat na przykład, kiedy konkurs muzyki folkowej Nowa Tradycja właśnie startował, ale startowało też wówczas bardzo wiele innych inicjatyw związanych z muzyką tradycyjną, jak chociażby Dom Tańca w Warszawie. I od tamtego czasu mam wrażenie, że i odbiór, i funkcjonowanie tej szeroko rozumianej muzyki odwołującej się do tradycji bardzo, bardzo w Polsce się zmieniło. W ogóle muzyka folkowa, ruch folkowy, bo takiego też określenia używaliśmy, to niegdyś była raczej domena amatorów. Gdzieś tam zwyczajnie historycznie wyrastała z nurtu kultury studenckiej chociażby, który, no ja ubolewam nad tym, mam wrażenie, że chyba, że to jest jakaś kwestia pokoleniowa i nie mam do tego takiego dostępu i po prostu nie wiem i to jest moja ignorancja, ale odczuwam mam takie wrażenie, że kultura studencka nie zajmuje teraz takiego miejsca, jak zajmowała niegdyś w polskim obiegu kultury. Natomiast przez te lata muzyka folkowa, co za tym idzie, także konkurs muzyki folkowej, poczynając od zgłoszeń, a kończąc na finalistach, którzy się prezentują w maju w studiu Lutosławskiego i laureatach naszego konkursu, stała się w gruncie rzeczy domeną muzyków zawodowych.
1: I czują się już tak pewni albo tak doświadczeni, że chcą eksperymentować.
0: Szukają, albo w którymś momencie życia natykają się na coś, co wzbudzi w nich zachwyt w muzyce tradycyjnej i gdzieś tam próbują tutaj swoich sił, łącząc to ze swoimi doświadczeniami muzycznymi.
1: To czego wy szukacie, odsłuchując, oceniając te zespoły?
0: To grono dziennikarzy, współpracowników Radiowego Centrum Kultury Ludowej, które dokonuje tej pierwszej selekcji zgłoszeń, to jest tak około 10 osób, czasami nieco więcej, więc myślę, że każdy odpowiedziałby nieco inaczej. Ja po pierwsze w swoim imieniu, a po drugie patrząc, po prostu przyglądając się i znając jakby od samego początku, bo we wszystkich tych eliminacjach brałem udział, no to na pewno szukam po prostu czegoś, co mnie zaskoczy. Dla mnie w ogóle to jest najciekawszy moment. Ten moment, kiedy koleżanka opiekująca się konkursem no, prezentuje nam te demówki, to, no, to jest coś takiego naprawdę ekscytującego, bo natykamy się tam na tak niezwykłe pomysły, na tak ciekawe podejście, odkrycia wręcz dotyczące muzyki tradycyjnej, że dla mnie to jest właśnie ta największa ekscytacja związana z konkursem, mam wrażenie. Ale te zaskoczenia to nie oznaczają, że nie wiem, że nagradzamy wyłącznie, premiujemy awansem do finału nagrodami jakieś wyłącznie eksperymenty, te najodważniejsze. To nie o to chodzi, bo czasami nawet dosyć blisko tradycji, w sposób in crudo wręcz, można wykonać muzykę tradycyjną tak, że ona zaskoczy.
1: Benefity bardzo wymierne dla zespołu, który wygrywa konkurs Nowa Tradycja?
0: Nie tylko dla zwycięzcy, ale też ileś tam kolejnych nagród. Wszystkie nagrody sporo, mam nadzieję, przynoszą. Są to nagrody finansowe chociażby, czy Grand Prix fundowana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, czy nagrody Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, inne nagrody finansowe fundowane przez Polskie Radio, nagrody anten, które mają różny charakter.
1: Macie poczucie takie, że wspieracie zespół i potem płyń.
0: Nie, nie do końca tak jest. Towarzyszymy jakoś naszym laureatom. Też staramy się wspierać trochę międzynarodową karierę tych artystów, chociażby przez te możliwości, które daje nam działanie w Europejskiej Unii Nadawców i w Grupie Muzyki Folkowej EBU, wysyłanie na Festiwal Folkowy Europejskiej Unii Nadawców do Rudolstadt. Także mam nadzieję, że też tak to artyści odbierają, nasi laureaci, że jakoś wspieramy tę ich karierę. To się nie kończy na wręczeniu dyplomu i dokonaniu przelewu.
1: Masz poczucie, że w tej chwili Nowa Tradycja w pewien sposób kreuje ten rynek muzyki ludowej, czy bardziej folkowej w Polsce?
0: Nie wiem, czy kreuje, to nie jest za daleko posunięte stwierdzenie. Natomiast na pewno te prawie 30 lat naszego festiwalu

0: a zwłaszcza konkursu, wpłynęło na kształt muzyki folkowej w Polsce, czyli wsparło, czy wręcz zainicjowało, animowało ten olbrzymi nurt zainteresowania polską muzyką tradycyjną jako źródłem inspiracji. Sądzę, że bez nowej tradycji, bez tego pomysłu Marysi Baliszewskiej i Małgosi Jędruch sprzed 30 lat, bez tej synergii, jaka się też wydarzyła, czyli chociażby właśnie tego nurtu in crudo, który wyciągnął czasami z niepamięci, podniósł jakoś prestiż też. Myślę, że bez nowej tradycji i bez tego wszystkiego, co się wydarzyło w wyniku działalności Domu Tańca, a potem wokół festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, wokół Andrzeja Bieńkowskiego i jego publikacji, to myślę, że ta scena folkowa wyglądałaby zupełnie inaczej. Natomiast rzeczywiście muzyka folkowa w Polsce teraz kojarzy się przede wszystkim z muzyką, która daje współczesny wyraz polskiej muzyce tradycyjnej i stara się z tym, co w tej muzyce tradycyjnej wciąż aktualne, dotrzeć do współczesnego słuchacza.
1: Jakie dobro z tej muzyki wypływa dla ludzi, dla słuchaczy, dla muzyków?
0: Każdy pewnie by znalazł w tym coś innego. Muzyka tradycyjna ze swej definicji jest wspólnotowa, więc ona pomaga budować jakąś więź między ludźmi. Świetnie się sprawdza właśnie w takich sytuacjach wspólnego wykonywania, bo ona trochę nie lubi tej bariery scenicznej pomiędzy wykonawcami a odbiorcami. Też tę więź buduje nie tylko na tej horyzontalnej płaszczyźnie, ale też na tej wertykalnej, jakbym powiedział, czy międzypokoleniowej chociażby. Może odgrywać wspaniałą rolę, nie chcę mówić w edukacji czy w wychowaniu, ale po prostu w tworzeniu więzi z dziećmi, ale też ze starszymi pokoleniami. No więc myślę, że ta rola taka budowania więzi, relacyjna rola tej muzyki jest nie do przecenienia. Ktoś by na pewno też mógł podkreślić walory takie związane, nie wiem, z identyfikacją, tożsamością naszą, że gdzieś tam nas wiąże z tymi ludźmi, którzy są tu i teraz, z przeszłością, z tą sztafetą pokoleń, chociażby w ramach narodu. Też można po prostu znaleźć w niej zwyczajnie na poziomie estetycznym niezwykłe piękno i dostarcza też tego typu rodzaju wzruszeń. Poza tym jest tak przebogata, tak różnorodna. Jeśli się poszuka, to na pewno można tam znaleźć coś dla siebie. Festiwal zaczyna się w najbliższy czwartek, 21 maja, koncertem w studiu imienia Władysława Szpilmana, tu w głównej siedzibie radia, i to będzie koncert właśnie dla Jedynki. Tam wystąpią laureaci jedynkowych nagród, czyli zespół Hrajbery i Justyna Jary z elegancką kapelą. Od piątku przenosimy się do studia imienia Witolda Lutosławskiego i tam anektujemy praktycznie cały obiekt na dużej scenie przesłuchania konkursowe, na które wstęp jest wolny, a potem wieczorne koncerty. Ale już od rana czy przed południa też konferencja Trad Forward, na którą zaprosiliśmy dziennikarzy, producentów muzycznych, dyrektorów festiwali z różnych części Europy, ale także polskich ludzi z branży. Zapisują się też na tę konferencję po prostu muzycy, którzy w tym roku będą startować w konkursie czy brać udział w koncertach. Będziemy mieli też taką instalację muzyczno-taneczną. W ubiegłym roku jedną z nagród, nie przez przypadek, Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca nagrodę zdobył projekt Non-Adaptive Dance Music Marysi Stępień i Andrzeja Józefczyka. To jest niezwykły projekt wplatający w to przedsięwzięcie sztuczną inteligencję. Tam jest wszystko na odwrót. Zamiast tańczyć do muzyki tańcem, który sprowadza się w gruncie rzeczy do stuków i szurnięć, tworzy się muzykę z kolei przy pomocy algorytmów. No i to było w ubiegłym roku w konkursie, a w tym roku ta instalacja przez 3 dni będzie dostępna dla wszystkich. Będzie można przyjść i na tej podłodze podpiętej do prądu swoim tańcem tworzyć muzykę. Nowa tradycja, polskieradio.pl. Tam pełen program, wszelkie informacje, informacje o gościach festiwalu i tych polskich, i tych zagranicznych. No i też informacja, jak zdobyć bilety albo jak zdobyć wejście.

0: wejściówki na te wydarzenia, które są dostępne bezpłatnie.
1: Co powiedziałbyś na taką propozycję, żebyśmy zakończyli nasze spotkanie chociaż fragmentem utworu, który może jeszcze do ciebie nie dotarł? Te Deum.
0: No, miłe zaskoczenie.
1: To tym utworem zamkniemy rozmowę z Piotrem Kędziorkiem, dyrektorem Radiowej Dwójki i Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Bardzo pięknie ci dziękujemy i zapraszamy.
0: Dziękuję bardzo. Wszystkich serdecznie zapraszam na festiwal Nowa Tradycja. No i życzę miłej niedzieli.
1: Dziękujemy bardzo.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym

0: każdym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
1: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
4: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 dzień maja. Minęła 8. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Awantura nad jeziorem w gminie Barciany. Nie żyje 13-latek. Polacy wśród poszkodowanych w Modenie. Kierowca wjechał tam w tłum. Muzyczna niespodzianka zakończyła noc muzeów w Trójce. Goście dopisali. Śmierć 13-latka na Warmii i Mazurach nad jeziorem w miejscowości Arklity. Doszło do awantury.
7: W tej sprawie policjanci zatrzymali 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Trójka z zatrzymanych mężczyzn była trzeźwa, natomiast najmłodszy, 30-latek, badanie stanu trzeźwości tego mężczyzny wykazało, że miał blisko 1 promil alkoholu w organizmie.
6: Mówiła rzeczniczka policji w Kętrzynie Ewelina Piaścik. Służby przesłuchują świadków. Obywatele Polski i Niemiec wśród rannych we wczorajszym zdarzeniu we włoskiej Modenie. 31-letni kierowca staranował grupę pieszych. Później okazało się, że był leczony psychiatrycznie. Mężczyzna trafił do aresztu i postawiono mu zarzuty. Wszystko trwało około 30 sekund. Kierujący Citroenem najpierw potrącił rowerzystę, a następnie wjechał w grupę pieszych, po czym uderzył w kobietę na chodniku i wjechał w ścianę sklepu. Próbował uciec, ale został zatrzymany. Rannych zostało w sumie 8 osób, z czego 4 ma ciężko.

0: Paweł i Maja przebywają w łódzkim ośrodku preadopcyjnym Tuli Luli. Wymagają troskliwej i specjalistycznej opieki. Czasu na znalezienie domu jest niewiele, bo maluchy mogą pozostać w placówce jedynie do ukończenia pierwszego roku życia.
1: Majeczka na znalezienie domu ma pół roku, a Pawełek o połowę krócej, 3 miesiące. Niemowlęta już na tak wczesnym etapie życia są naznaczone chorobą i potrzebują troski, miłości i specjalistycznej opieki. Jak podkreśla Aleksandra Marciniak z Fundacji Gajusz, oboje mają zdiagnozowany FAS, czyli alkoholowy zespół płodowy.
2: Fundacja Gajusz szuka rodziny, która podaruje niemowlętom dom, prawdopodobnie dom na zawsze, bo to są dzieci chore, bez szans na adopcję. Co jeśli nie znajdzie się rodzina? Dzieci trafią do placówki.
1: Fundacja szuka rodzin zastępczych, które dadzą dzieciom szansę na normalne dzieciństwo. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Fundacją Gajusz. Joanna Karp, Radio Łódź.
0: Studia, mikrofony, znane głosy i tłumy zwiedzających. Polskie Radio tworzyło się w noc muzeów. W Trójce przy Myśliwieckiej goście poznawali kulisy pracy reporterów i realizatorów dźwięku, odwiedzali studio emisyjne. Nie zabrakło spotkań z dziennikarzami i muzycznych niespodzianek. Na zakończenie wieczoru audycja N3 Gosi Jakubowskiej została poprowadzona ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Towarzyszył jej Jędrzej Dądziło, który przygotował specjalny set DJ-ski.
3: Kiedy audycja N3 odbywa się ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Pierwszy raz, kiedy jest tutaj tak liczna audiencja, ponieważ w Trójce trwa noc muzeów. Jeszcze raz poproszę.
4: Słuchaj, ja nie pamiętam, żeby w Osieckiej było tak dyskotekowo, tak.
5: Ja też nie.
4: Tak technokratycznie bym powiedział.
0: Noc muzeów, tysiące miejsc, galerie, muzea, ale i instytucje kultury otwierają się na zwiedzających, którzy mogą wejść do obiektów za darmo. To również okazja do zobaczenia miejsc niedostępnych na co dzień dla każdego. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Serwis sportowy, Mateusz Foremniak.
7: Co bardziej wytrwali, pewnie dopiero szykują się w Poznaniu do spania. Lech przywiózł z delegacji do Radomia konkretny bagaż. 3 punkty za wygraną 3-1 z Radomiakiem i ostatecznie przyklepany tytuł mistrza Polski. Drugi z rzędu, również dla zaledwie 19-letniego Wojciecha Mońki, który tak komentował ten fakt na gorąco na antenie TVP Sport.
8: Myślę, że nie wyobrażałem sobie, że tak to będzie wyglądało, ale bardzo się z tego cieszę i po to gram w piłkę, żeby właśnie takie momenty przeżywać, że trochę potrwa ta radość. Powoli będę o tym myślał i będzie to do mnie dochodziło.
7: Poza 10. mistrzostwem dla Lecha wczoraj ważną wygraną w walce o podium zaliczył Górnik Zabrze 1-0, lepszy na wyjeździe od Wisły Płock. W dolnych rejonach tabeli prawie pewne utrzymania jest Motor Lublin po remisie 3-3 z Krakowią. Wyrównać rachunki spróbują dzisiaj siatkarze Aluronu Warty Zawiercie. Okazja do tego wyjątkowa, bo finał Ligi Mistrzów z Perugią. Broniący tytułu Włosi wczoraj 3-0 odprawili Projekt Warszawa, a Zawiercianie możliwość odkucia się za ubiegłoroczną porażkę zapewnili sobie wygraną 3-1 z Ziratem Ankara. Tak na gorąco komentował to Juri Gladyr.
9: Najważniejsze to, że wygraliśmy i o to chodzi, swój cel, taki minimum. Nie mówię, że to jest nasz cel, żeby awansować do finału. Naszym celem jest zwycięstwo. Dlatego musimy na pewno zaprezentować jutro lepszą siatkówkę aniżeli dziś.
7: Początek finału o 20:30, o 17:00 startuje rywalizacja o brąz. W Orlen Basket Lidze jesteśmy na etapie ćwierćfinałów. Za nami drugie mecze serii granych do 3 zwycięstw, w których Legia znowu wygrała z MKS-em Dąbrowa Górnicza, a na 1-1 wyrównały Trefl Sopot i Zastal Zielona Góra odpowiednio z Dzikami Warszawa i Kinkiem Szczecin. Kolejne spotkania jutro i we wtorek. Tenisowy tur kończy dzisiaj swoje granie w Rzymie. O 17:00, o ile nie przeszkodzi pogoda, Casper Ruud spróbuje powstrzymać rozpędzonego Jannika Sinnera w finale mężczyzn. Tytuł rozdzieliły już panie, gdzie po zaciętym 3-setowym boju skokogów najlepsza okazała się Elina Svitolina. Teraz granie przenosi się do Paryża. Zostając jeszcze na chwilę we Włoszech, zaglądamy na trasę Giro, gdzie 8. etap z metą Fermo dla Ekwadorczyka Narvaeza. Liderem pozostaje Afonso Eulalio. Panie ścigają się aktualnie dookoła kraju Basków, gdzie na 2. etapie najszybsza była Dominika Włodarczyk. Polka awansowała tym samym na 5. miejsce w klasyfikacji generalnej.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pochmurno z przejaśnieniami. Deszcz popada na wschodzie, tam też może zagrzmieć. Opady spodziewane są również na zachodzie. W Krakowie maksymalnie 11 stopni, w Warszawie 12, w Suwałkach 13, w Szczecinie 17, a najcieplej będzie w Lublinie 20 stopni.
10: Na program zaprosił jego sponsor, Ogólnopolska Sieć Serwisów

0: szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja.
3: Na scenie błyszczała. Gdy siadała przy mikrofonie, przykuwała uwagę jak mało kto. Stworzyła niezwykłe kreacje aktorskie i wokalne, a jedno z jej oblicz było atramentowe.
4: Czy będzie świt, czy będzie dzień, czy umarł świat?
3: Stanisława Celińska odeszła, my wspominamy jej twórczość. Występ w Trójce sprzed 11 lat i muzyka z płyty atramentowa w wydaniu koncertowym. Dziś kilka minut po 19. Mariusz Owczarek.
2: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Królestwo roślin.

Słuchają Państwo audycji poświęconej roślinom, roślinomaniactwu, roślinomaniakom i różnego rodzaju ciekawostkom, ale też czasem szaleństwom związanym z roślinami. Dziś temat dość kontrowersyjny, z tego co wiem również wśród biologów. On budzi dużo pytań i kontrowersji. Chcę mianowicie zapytać eksperta, którego dzisiaj zaprosiłem, czy istnieje coś takiego jak flora Polski, czyli czy flora danego obszaru ma jakąś narodowość. A jeżeli tak, no to od kiedy tę jej narodowość możemy liczyć? Bo przecież rośliny nie znają granic państwowych. No nie zatrzymują się przed szlabanami, nie wyrabiają paszportów, nasiona przenosi wiatr, ptaki, woda, ale też ludzie. Jedne gatunki pojawiają się niespodziewanie, inne gdzieś potrafią po cichu zniknąć, a jednocześnie będzie to pytanie, czy da się oddzielić naturę, przyrodę od historii. Od historii migracji, od zmian klimatu, od działalności człowieka. I czy współczesna przyroda jest jeszcze czymś stałym, czy raczej jakimś nieustannym procesem zmian? Ale najpierw piosenka, David Bowie, Time Will Crawl.

0: Moim i Państwa gościem jest dr Marcin Kotowski z Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk, Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie. Zawsze jak wymawiam tę nazwę, to martwię się, czy po prostu do końca ją wymówię. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, wyszło bardzo dobrze.
0: Marcin jest etnobotanikiem, a właściwie etnobiologiem, bo ważnym elementem twoich działań, oprócz królestwa roślin oczywiście, jest też królestwo grzybów, prawda?
1: Tak.
0: Więc w naszym tutaj trójkowym królestwie roślin my bardzo chętnie robimy czasami takie wycieczki w stronę królestwa grzybów, na to pole mykologiczne, więc mam nadzieję, że i na ten element dzisiaj znajdzie się tutaj jakiś moment, żeby go również wprowadzić. Ale mamy rozmawiać dziś o pojęciu rodzimej flory. Czy coś takiego jak flora Polski w ogóle istnieje?
1: Pojęcie flora Polski istnieje jako pojęcie używane przez botaników, ale oznacza ono obszar badań. Nie oznacza czegoś stałego, czegoś, co jest niezmienne. Flora Polski wykazuje się dynamizmem, kiedy chcielibyśmy na przykład przedstawić florę Polski z jakiegoś konkretnego okresu, byśmy musieli zastanowić się, czy dotyczyła ona tej Polski współczesnej, czy Polski w innych granicach. Też, czy dotyczyła, na przykład sięgając do pierwszych flor Polski, tylko królestwa roślin, ponieważ w pierwszej florze Polski, która była za taką uznana, uwzględniano jeszcze królestwo grzybów, które
0: no tak,
1: nie
0: bo to,
1: było,
0: bo
1: nie
0: to
1: było
0: wtedy
1: oddzielone.
0: Nie było uznawane za osobne królestwo.
1: Te pierwsze flory Polski dotyczyły na przykład obszaru Księstwa Polskiego.
0: Czyli XIX wiek.
1: Tak. Konkretnie to była końcówka XVIII wieku. To był Stanisław Jundził, który opracował właśnie taką florę Polski. Ale one ulegały większym, dużym przekształceniom. Pierwsze flory, żeby były właśnie bardziej takie polskie, zwracały uwagę też na lokalne nazewnictwo dużo bardziej niż obecne nasze flory polskie. Jakub Waga, kolejna osoba, która zajmowała się przygotowywaniem flor Polski, miał nawet takie stwierdzenie, że osobniki zbierane w terenie, gatunki zbierane w terenie i zbierane do zienników powinny tak samo być zbierane pod kątem lokalnego nazewnictwa, żeby to właśnie jakoś dopasować nomenklaturę Linneusza do tych naszych nazw. Teraz to się trochę zmieniło ze względu na to, że naukowcy chcą dopasować nasze nazwy do nazwy binominalnej, czyli nazwy opierającej się na tym, że mamy najpierw nazwę rodzajową, a później gatunkową.
0: Więc czyli tak bardzo, jak Linneusz to po Bożemu wymyślił.
1: Więc bardzo często naukowcy odchodzą od tej historycznej wiedzy na temat lokalnych nazw na twory, które pasowałyby także jako spolszczenie przykładowo nazwy łacińskiej. Więc pod kątem właśnie takim językowym flora Polski odeszła trochę od tego, co było oryginalnie. Ale jeżeli mówimy o florze Polski obecnej, to też jest coś, co jest opisywane w publikacjach właśnie o nazwie flora Polski. Możemy rozdzielić dwie definicje. Jest flora polska jako ogół gatunków występujących w granicach naszego kraju, który jest dynamiczny, ale są właśnie co jakiś czas publikacje, które próbują spisać te gatunki w granicach naszego kraju, a następnie także opisać elementy takie jak obszar

0: dokładnym występowania tego gatunku, historię tego gatunku, czy jest to gatunek, który przybył do naszego kraju w przeszłości, czy jest to gatunek zagrożony wymarciem i albo zanikiem. I tak naprawdę flora Polski może zmieniać się z tygodnia na tydzień.
1: Aż tak szybko.
0: Tak, bardzo często zmienia się nomenklatura taksonomiczna łacińska ze względu na coraz to bardziej zaawansowane badania, przykładowo badania molekularne. I wtedy po zmianie tej nomenklatury łacińskiej trzeba od nowa budować ten układ. Te zmiany następują ciągle, ale zobrazowane są one w kolejnych publikacjach naukowych, gdzie występują tam te aktualizacje. Obecna flora, czyli wykaz roślin naczyniowych Polski, pochodzi z 2020 roku i prawdopodobnie jesteśmy coraz bliżej opublikowania aktualizacji do tej flory. Więc mówiąc o florze Polski, nie możemy mówić o gatunkach, które występują tu na zawsze, w tym miejscu i są ograniczone naszymi granicami. To jest ciągły przepływ gatunków związanych z wieloma czynnikami i zagadnienie to jest bardzo dynamiczne.
1: Jako humanistę od razu trochę mnie tak smuci, jak słyszę, że te nazwy lokalne gdzieś są wypierane przez nową nomenklaturę, rozumiem, związaną z tą międzynarodową nomenklaturą łacińską, no bo jednocześnie te nazwy roślin, one potrafią być naprawdę niezwykłe, jeżeli chodzi o językowe możliwości.
0: Tak, i tutaj jako etnobiolog też mogę powiedzieć, że ten trend w ostatnich latach nieco mnie martwi, ponieważ tak jak to było robione w czasach pierwszych botaników, zbiór tych nazw roślinnych był bardzo żmudny. Nie tylko polegał na wywiadach lokalnych, ale też polegał na wielomiesięcznym wertowaniu dawnych zapisów, gdzie występowały wzmianki konkretnych roślin. I wiedza na temat tych nazw pozostawała i została tak jakby zapisana na przyszłe pokolenia, ale jednocześnie na podstawie moich badań naukowych mogę zauważyć, że tych nazw jest tyle, że spokojnie moglibyśmy dopasować te nazwy do nomenklatury naukowej, taksonomicznej. Tutaj też właśnie zwracam uwagę na niektóre ostatnie trendy, kiedy powstały nowe nazwy grzybów polskie, które tak naprawdę one są na tyle odległe od tych nazw lokalnych, że właściwie nikt z grzybiarzy ich nie używa. W momencie, kiedy wydzielono nowy rodzaj Imleria do podgrzybka, który przez 100 lat był nazywany podgrzybkiem, obecnie oficjalnie powinien się nazywać podgrzybem, ale nikt tego tak nie nazywa. Też mamy dużo nazw takich lokalnych w południowej Polsce, które dotyczą niegdyś nazywanego borowika ceglastoporowego. Obecnie to jest krasnoborowik ceglastopory, a lokalnie jest on nazywany poćcem, do którego często są dodawane drugie człony, też związane z miejscami, w których on występuje. I obecnie, gdyby grzybiarz chciał poprawnie powiedzieć, na co idzie i co zbiera, to powinien powiedzieć, że idę zbierać krasnoborowiki ceglastopore, a nie poćce, które były taką swojską nazwą od dawien dawna. Więc tutaj też nie jestem zwolennikiem tych nazw, ale rozumiem potrzebę właśnie nadania tej dwuczłonowości, która przy nieco żmudniejszej pracy też na podstawie badań historycznych mogłaby być wykonana.
1: Nie wiem jak państwo, ale ja w życiu nie będę zbierał podgrzybów, tylko jednak podgrzybki. A czy istnieją jakieś rośliny, które można by nazwać takimi naprawdę polskimi roślinami?
0: Tak,

0: pod tym kątem przede wszystkim możemy mówić o endemitach, czyli są to gatunki występujące w granicach naszego kraju, wyłącznie w granicach naszego kraju, chociaż tutaj też musimy odróżnić endemity, bo są endemity związane geobotaniczne nie z poszczególnymi regionami, jak endemity karpackie, endemity bałtyckie. One wychodzą poza granice naszego kraju, ale mamy około 30 gatunków, które są jedynie obecne u nas. Jako przykład możemy podać warzuchę polską. Jest to bardzo ciekawy przykład i tutaj jest to pewien sukces ochrony tego gatunku, ponieważ nie istnieją już właściwie naturalne siedliska, w których ta warzucha występowała. Ona występuje na terenach zastępczych i jedną z takich populacji mamy właśnie w naszym ogrodzie botanicznym w Powsinie. Innymi takimi gatunkami jest przytulia krakowska. Są też gatunki z rodzaju taraxacum, czyli mniszki, oraz millefolium, czyli krwawniki, ale tutaj już ciężej rozróżnić się pod kątem morfologicznym. Są to gatunki, które różnią się bardzo niewielkimi cechami. Czyli tak, mamy takie gatunki, ale jednocześnie ciężko je przypisać do całej Polski. Są to gatunki występujące w obrębie Polski, ale występują na naprawdę niewielkich obszarach w konkretnych regionach.
1: Ale też jest ciekawe, że ty nie mówisz o dębach, które się przecież z polskością tak nam od razu kojarzą, z historią, tylko warzucha, przytulia, krwawnik.
0: Tak, to znaczy te gatunki to są gatunki rodzime. To są gatunki, które występowały tutaj od zawsze, ale nie są charakterystyczne tylko dla naszej flory. Są to gatunki, które możemy powiedzieć, że były tutaj zawsze, ale przenoszą się w rozmaite regiony, tak jak przykładowo niektóre rośliny występujące w Europie obecnie są roślinami inwazyjnymi w Ameryce Południowej. Więc tutaj one mają większą możliwość tego dynamizmu i odnalezienia właśnie charakterystycznych, to znaczy odnalezienia siedlisk, które odpowiadają ich rozwojowi.
1: Są też takie rośliny odwieczne, niepolskie, które bardzo się kojarzą z Polską, czyli na przykład ziemniaki, które w gruncie rzeczy przybyły tutaj bardzo niedawno, bo zdaje się, że właśnie wielkie odkrycia geograficzne, no i ta podróż Krzysztofa Kolumba na kontynent amerykański bardzo zmieniły florę w naszej części świata.
0: Ta podróż wyznaczyła granicę między dwoma pojęciami roślin, które przypłynęły które przybyły do naszego kraju. Nazywamy je archeofitami i kenofitami. Archeofity to właśnie są gatunki, które przybyły do nas przed tymi podróżami Kolumba, czyli do końca XV wieku, a kenofity są to gatunki, które przybyły później. I pośród archeofitów jest naprawdę dużo gatunków, o których nie zdajemy sobie sprawy, że tak naprawdę nie pochodzą one oryginalnie z naszego kraju. Przykładowo możemy powiedzieć, że gatunki związane z polami uprawnymi, bardzo często możemy zobaczyć taki ładny pejzaż maków i chabrów. Obydwa te gatunki są archeofitami. One przybyły do naszych krajów w dawnych czasach razem z uprawami, z nasionami, które zostały przetransportowane też szlakami handlu do naszego kraju. Są też archeofity, które były u nas zadomowione. Nie były to archeofity inwazyjne. Kojarzyły się właśnie z tak jakby pejzażem wiejskim, ale obecnie wymierają. Są to archeofity, czyli chwasty związane z uprawami lnu. Obecnie uprawa lnu jest zdecydowanie mniejsza niż w dawnych czasach.

0: gatunki takie nawet jak konkol powoli zmniejszają swoją obecność w naszym kraju i paradoksalnie te gatunki, które przybyły kiedyś do nas dawno, dawno temu, obecnie zaczynają powoli podlegać ochronie, ponieważ na tyle przywiązaliśmy się z tym pejzażem i z tymi gatunkami, że chcemy je tutaj u nas zostawić.
1: Czyli przywiązaliśmy się, więc też można powiedzieć, że trochę jako takie pierwotne gatunki tak. Je traktujemy na tych terenach. A gdybyśmy tak się mogli przenieść w czasie o 1000, może nawet o 2000 lat w przeszłość, to co jakoś najbardziej by nas zaskoczyło, jeżeli chodzi o ten krajobraz botaniczny polskich terenów?
0: Około 2000 lat temu mogłoby nas zaskoczyć to, że właśnie te tereny były już częściowo zmodyfikowane. To już pierwsze wzmianki na temat działalności człowieka pochodzą już z neolitu, czyli z około 10 tysięcy lat. Nasza flora taka nienaruszona ogólnie opierałaby się na, w 90% byłaby porośnięta lasem, a pozostałe elementy to by były okolice rzek, mokradła, murawy kserotermiczne rosnące właśnie na przykład nagrzanych stokach, a także obszary wysokogórskie, gdzie właśnie nie sięga już poziom drzew. Ale 2000 lat temu zaobserwowaliśmy właśnie pierwszą eksploatację lasów, szczególnie w dolinach rzecznych. Tam powstawały pierwsze osady i to też było dość zmienne. Widzimy dość dużą eksploatację lasów w okresie rzymskim, jednak po tym okresie nagle lesistość wzrosła. Gatunki zaczęły powracać na te tereny, więc to nie było coś takiego ciągłego, że następowała jakaś wycinka, eksploatacja lasów. Las znikał i znikał coraz bardziej. Zdarzały się takie momenty, że las się cofał i ta lesistość zwiększała się. Więc 2000 lat temu już była ta działalność, istnieją pewne badania, że na przykład w Puszczy Białowieskiej, która obecnie jest obszarem objętym UNESCO, była wstępna eksploatacja, która pozwoliła wniknąć w latach rzymskich świerkom na ten teren, co też się wiązało właśnie z tym, że te tereny, obszary leśne były eksploatowane w pewien sposób.
1: A te dzisiejsze lasy kojarzą nam się na terenie Polski z lasami iglastymi, bo one tak. Jednak przeważają, szczególnie sosna. Czy wtedy też przeważały lasy iglaste, czy
0: nie.
1: Zupełnie
0: jeżeli,
1: inaczej?
0: Jeżeli byśmy chcieli to określić pod kątem potencjalnej roślinności obecnej. Tutaj trzeba zaznaczyć, że roślinność potencjalna jest określana względem obecnych siedlisk, które już trochę zostały zmienione. Powierzchnię Polski, powierzchnię leśną Polski powinno zajmować około 25% gatunków iglastych. Obecnie jest to dużo, dużo więcej. Związało się oczywiście to z przemysłem, z działalnością przemysłu w latach późniejszych, począwszy od XVII wieku. Zauważono, że sosna ma te właściwości, że rośnie bardzo dobrze na bardzo ubogich siedliskach. Tworzy strzały, które bardzo są przydatne w górnictwie. Strzały, czyli podłużne pnie, które mogą być używane przy podpieraniu jakichś takich dość mało skomplikowanych struktur. Jest bardzo wytrzymała przy budownictwie i dlatego została wprowadzona na większe obszary terenu Polski.
1: Będziemy kontynuować tę rozmowę o florze Polski i też mogę zdradzić, że wprowadzimy również

temat grzybobrań jako też charakterystycznej cechy polskiego krajobrazu. Posłuchajmy teraz muzyki i wrócimy do rozmowy.

0: Moim i Państwa gościem jest dr Marcin Kotowski, botanik, popularyzator wiedzy o roślinach, związany z Ogrodem Botanicznym Polskiej Akademii Nauk. Kiedy mówimy o florze Polski, aż prosi się, żeby wejść w obszar fungi, wejść w ten obszar królestwa grzybów. Prowadziłeś badania terenowe, badania etnobiologiczne na temat grzybów i grzybobrań, głównie z tego, co wiem, na Mazowszu. I czy można uznać grzybobrania za taki polski system wiedzy o przyrodzie?
1: Tak, jeżeli opracować te wszystkie razem wywiady, które przeprowadziłem, a przeprowadziłem ich około 700, można powiedzieć, że bardzo duża część wiedzy, która była tam przekazywana, to była wiedza typowo z doświadczenia, w pewnym sensie eksperymentalna. I te wywiady poddane były później takiemu kodowaniu i analizie statystycznej, które pozwoliły ustalić, że wiele właśnie stwierdzeń tych ludzi, którzy w ogóle siebie nie znali i często byli odlegli od siebie o wiele kilometrów, powtarzali te same obserwacje. Przykładowo całkiem niedawno powstała publikacja mówiąca o tym, że zbiór grzybów nie wpływa tak bardzo na owocowanie grzybów, w sensie owocników, czyli to, co jest powyżej, niż jak to, że na przykład gnieciemy ściółkę wjeżdżając jakimiś wielkimi maszynami gospodarczymi. I to zauważyli także moi rozmówcy, którzy mówili, że nie tyle właśnie to, co, z czym się wiąże tradycyjny zbiór grzybów im szkodzi, tylko te zmiany, które następują w lesie.
0: I to czyli samo, takie o charakterze gospodarczym, tak, powiedzmy.
1: I to samo zostało potwierdzone niedawno w publikacji naukowej przeprowadzonej przez Szwajcarów, którzy dokonali swoich badań typowo naukowych i tak dalej. Ale możemy na podstawie tego wnioskować, że po zbiorze odpowiedniej ilości wywiadów z tymi ludźmi, oczywiście znajdują się tam też historie związane z wierzeniami, z medycyną, z jakimiś niestworzonymi rzeczami. Jeżeli zbierzemy ich dużo, zauważymy pewne schematy, możemy wyciągnąć naprawdę porządne hipotezy badawcze, które później możemy jeszcze potwierdzić w sposób naukowy. I tak na przykład w trakcie moich wywiadów mogliśmy stworzyć mapę zmniejszania się ilości właśnie gatunków grzybów, konkretnie

0: owocników. Nie możemy jeszcze powiedzieć o tym, że to się zmniejsza ilość gatunków, ponieważ grzyby na ogół, większość grzyba jest pod ściółką, ale powstał statystycznie wiarygodny trend pokazujący, że jest tragedia, gdzie za główną przyczynę grzybiarze uznają suszę, co by się też zgadzało z prognozami właśnie wszystkich obecnie prac naukowych. I możemy w ten sposób twierdzić, że ta nauka jest w pewnym sensie, nasza nauka jest w pewnym sensie oddzielona od takiej empirycznej wiedzy właśnie grzybiarzy, ale też łączą je spostrzeżenia, które też możemy w pewnym kontekście uznać za wiedzę eksperymentalną, przekazywaną z pokolenia na pokolenie i monitoring dużo dłuższy niż na który my często możemy sobie pozwolić jako naukowcy.
1: A dzisiaj rozmawiamy o właśnie takich specyficznie polskich elementach botaniki, mykologii. Jeżeli chodzi o grzybobranie, no to też mamy wyobrażenie, że to jest jakaś taka szczególnie polska fascynacja. Czy rzeczywiście tak jest, tak, że my jesteśmy wyjątkowymi grzybiarzami?
0: To jest bardzo ciekawe, bo ta lista grzybów, którą sporządziłem w trakcie naszych badań, była najdłuższą listą na świecie sporządzoną w trakcie badań etnomykologicznych. To też pokazuje to, że grzybobranie jest bardzo złączone z naszą kulturą. Wiele osób to uznaje za pewien rodzaj rytuału. Naukowo do tego podchodząc, powstała taka publikacja Gordona Wassona w latach 70., gdzie podzielił świat na regiony mykofilne i mykofobiczne. I właśnie my, głównie Słowianie, ale też my jako Polacy, wyróżniamy się tym, że jesteśmy bardzo mykofilni i bardzo lubimy zbierać grzyby, wiążemy z nimi wiele różnych obrzędów kulturowych, przykładowo na święta bardzo wiele potraw jest związanych z grzybami. Tego nie ma na przykład w regionach, które łączą się rodziną języków germańskich. Tam grzyby uznane są za coś zbyt ryzykownego i doszliśmy do wniosku, że to może być połączone też paradoksalnie z trendami związanymi z dawną nauką, ponieważ w Polsce, nie da się ukryć, bardzo duża część społeczeństwa w średniowieczu nie była piśmienna. Na Zachodzie korzystano z literatury naukowej, gdzie słowo w słowo każdy opis mówił o tym, że grzyby w teorii są jadalne, ale nie warto nimi się zajmować, bo są zbyt ryzykowne i mogą spowodować łatwe zatrucie. Bardzo często widać notatki przepisane wprost z Pliniusza, czyli sprzed 2000 lat, który twierdził, że grzyby są wrzodami ziemi i rodzą się po prostu z zanieczyszczeń i na przykład z zardzewiałego metalu i występują w takich miejscach. Więc to, co kiedyś było uznane za naukę i w co wierzyła ta sfera wyższa, tak naprawdę była bzdurą, a ludność taka wiejska
1: wiedziała swoje.
0: Tak, wiedziała swoje i poprzez takie doświadczenia wiedziała, co zbierać i cały czas z tego korzystała.
1: No i też ciekaw jestem, czy są jakieś inne literatury, które mają w swoich poematach narodowych tak piękne fragmenty, jak my w Panu Tadeuszu, gdzie też różne gatunki, bo tam i te krasnolice, i litewskie lisice, i borowiki, rydze się pojawiają, więc to jest, myślę, też a propos języka, bardzo wyjątkowe.
0: Tak, to tylko pokazuje, jak głęboko w kulturze są grzyby w naszym kraju i mi się wydaje, że jesteśmy właśnie wyjątkiem na skalę światową.
1: A czy zmiany klimatu sprawiają, że flora Polski się zmieni w najbliższym czasie?
0: Flora Polski już się zmienia, tylko nie będzie to taka zmiana typowa, że na przykład gatunki z południa będą do nas przychodzić. Niektóre

0: gatunki będą traciły optimum swojego zakresu temperatur, w których mogą występować. Istnieją pewne modele wskazujące na to, że na przykład w naszym kraju zacznie się to od tego, że lasy igliste zaczną ustępować lasom liściastym. Oczywiście będą też gatunki, które znajdą tutaj swoją niszę. I to może być najbardziej niebezpieczne, ponieważ w przypadku, gdy rośliny rodzime zaczną być osłabione obecnymi warunkami, te, które będą znajdowały nisze, staną się gatunkami inwazyjnymi, które będą przechodzić przez te bariery zbiorowisk naturalnych i będą kompletnie zmieniać naszą florę. Więc pod tym kątem tak, flora będzie się zmieniać, będziemy mieli do czynienia też z nowymi gatunkami, ale to się dzieje od dawna. Mamy też przykładowo do czynienia z takimi gatunkami jak efemerofity, które zjawiały się u nas, ale nagle zanikały, więc to nie musi być coś stałego.
1: Czyli na razie nie musimy wpadać w panikę.
0: Chwilowo powinniśmy się skupić na gatunkach, które już zostały wykazane, że są zagrożone. I musimy też pomyśleć o tym, jak zmienić sytuację, na przykład w przypadku niedoboru wód.
1: Moim i Państwa gościem był dr Marcin Kotowski, etnobiolog z Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk, Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie. Dziękuję Ci za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A i oczywiście zapraszam do słuchania podcastów na stronie Trójki i na Spotify. I dziękuję wydawcy audycji Michałowi Margańskiemu. Audycję realizował Bartek Machajewski, również dziękuję. I do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 maja. Minęła 9. Anna Zaleśna-Sefera. Zapraszam na serwis. Kierowca, który wjechał w ludzi w Modenie we Włoszech, leczył się psychiatrycznie. Mimo trwającego rozejmu, armia izraelska nadal atakuje południe Libanu. Bułgaria wygrywa Eurowizję, Polska na 12 miejscu. Obywatele Polski i Niemiec wśród rannych we włoskiej Modenie. 31-letni kierowca staranował wczoraj grupę pieszych. Ucierpiało 8 osób, 4 są w ciężkim stanie. Sprawca to Włoch pochodzenia marokańskiego, absolwent ekonomii, ostatnio bezrobotny z historią leczenia psychiatrycznego, mówi prefekt prowincji Modena Fabrizia Trioli. Nie był pod wpływem psychotropów, wydawał się przytomny umysłowo. Zmiany psychiczne odnotowano u niego już w 2022 roku, gdy dostał skierowanie do Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z zaburzeniami. Trafił tam na obserwację i potem słuch o nim zaginął. Mężczyzna trafił do aresztu. Armia izraelska nadal atakuje południe Libanu. Działania wojenne trwają mimo ogłoszonego w piątek wieczorem w Waszyngtonie przedłużenia rozejmu.
6: Izrael twierdzi, że jego celem jest Hezbollah, jednak ataki poprzedziło wezwanie do natychmiastowej ewakuacji mieszkańców 9 miejscowości. Wczoraj doszło do bombardowań co najmniej 5, w tym jednej położonej ponad 50 km od granicy z Izraelem. Hezbollah przyznał się do ataków na pozycje armii izraelskiej na południu Libanu, a także na koszary wojskowe w północnym Izraelu. W wyniku piątkowych rozmów pokojowych

Między Izraelem a Libanem w Waszyngtonie ogłoszono przedłużenie zawieszenia broni o 45 dni, ale większość Libańczyków podchodzi do tego z dużą nieufnością. Dotychczasowe zawieszenie broni przyniosło spokój jedynie w Bejrucie. Południe kraju jest cały czas strefą silnych działań wojennych. W ich wyniku zginęło tam tylko w ciągu ostatniego miesiąca około 500 osób. Z Bejrutu dla Polski.

0: Do tej pory masowo blokowały miejsca w ośrodkach ruchu drogowego. Jak tłumaczy Tadeusz Wachowski z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, ten proceder właśnie przeszedł do historii.
1: Boty działały w ten sposób, niezależnie od tego, jaką konfigurowaliśmy zabezpieczenia, że wystawione terminy egzaminów blokowały i one były później w różny sposób przehandlowywane. W tej chwili nie da się zarezerwować terminu egzaminu z puli, trzeba być zalogowanym, rozpoznanym użytkownikiem.
0: Zbudowanie portalu integrującego urzędy, szkoły jazdy i ośrodki egzaminacyjne zajęło niespełna 2 lata. Projekt w całości sfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy. Bułgaria z utworem Bangaranga wygrała konkurs piosenki Eurowizji. Reprezentantka Polski Alicja Szamplińska zajęła 12 miejsce.
2: Bangaranga ma potencjał, by stać się hitem sezonu. Piosenka Dary została najwyżej oceniona zarówno przez profesjonalne jury, jak i z ogromną przewagą wygrała głosowanie widzów w 35 krajach biorących udział w tegorocznej edycji konkursu. Drugie miejsce, przede wszystkim dzięki głosowaniu publiczności, zajął Noam Betan. Wokalista z Izraela został wybuczany podczas występu. Głośne były również protesty w Wiener Stadthalle, gdy podano bardzo wysoką liczbę głosów telefonicznych dla Izraela. Dopuszczenie tego kraju do uczestnictwa w imprezie spowodowało wycofanie się 5 państw oraz protesty na ulicach Wiednia także w czasie Eurowizyjnego tygodnia. Braworowe wykonanie Prey dało Alicji Szemplińskiej według gremiów eksperckich 7 miejsce wśród finałowej 25. Maksymalne 12 punktów przyznały polskie jury z Litwy, Niemiec, Austrii i Belgii. Doliczenie głosów SMS-owych przesunęło Polkę na 12. pozycję, ale piosenkarka w pierwszych komentarzach zbiera dużo pozytywnych opinii. Adam Górczewski, Polskie Radio.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 37,5% energii. W Zewni, Małej Wisły, Olzy, Skawy, Raby i Dunajca obowiązuje ostrzeżenie 1 stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wody. W Lasach Południowo-Wschodniej Lubelszczyzny utrzymuje się wysokie zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Mateusz Foremniak.
5: Mistrzowie nie oddają korony. Lech Poznań wygrał na wyjeździe z Radomiakiem 3-1 i zagwarantował sobie obronę tytułu mistrza Polski. Taka sztuka udała się Lechowi po wielu latach przerwy, na co zwraca uwagę trener Nils Fredriksen. To wielkie osiągnięcie. Dokonaliśmy tego po 33 latach. W dodatku w sezonie, w którym graliśmy wiele meczów w Europie. To świetny występ. Wielki szacunek należy się piłkarzom i całemu sztabowi.
6: So all the respect to the players, all the respect to the staff.
5: Dla Lecha to 10. Mistrzostwo Polski. Coraz bliżej powrotu na podium ligi po 32 latach przerwy jest Górnik Zabrze, który wygrał w Płocku z Wisłą 1-0. W walce o utrzymanie po remisie 3-3 z Krakowią bardzo blisko celu jest Motor Lublin. Piłkarskiemu mistrzowi Polski życzymy, aby kiedyś choć zbliżył się do osiągnięć siatkarskiego odpowiednika. Warta Zawiercie zagra dzisiaj bowiem w finale Ligi Mistrzów po wygranej 3-1 z Ziratem Ankara, mówi kapitan Warty Mateusz Bieniek.
7: Ciężko było się dzisiaj dobić do boiska z jednej i z drugiej strony, więc dla kibica super, dla nas mniej, bo ten mecz był mega ciężki. Ale najważniejsze, że jesteśmy w finale i gramy z najlepszym zespołem na świecie obecnie, więc po prostu będziemy próbowali się im przeciwstawić, a co z tego będzie, to zobaczymy.
5: Wspomnianym przeciwnikiem w finale będzie broniąca tytułu Perugia, która w swoim półfinale 3-0 odprawiła Projekt Warszawa. Początek polsko-tureckiego grania o brąz o 17:00, finał startuje o 20:30. Na razie o półfinale mogą myśleć koszykarze w Orlen Basket Lidze. Blisko jest Legia, która w ćwierćfinałowej serii do 3 zwycięstw już 2-0 prowadzi z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Po 1 jest po wczorajszych meczach w rywalizacji Trefla Sopot z Dzikami Warszawa oraz Zastalu Zielona Góra z Kingiem Szczecin. Kolejne mecze jutro i we wtorek. Prawie wszystko jest już jasne w Rzymie. Na kortach Foro Italico spośród pań najlepsza okazała się Elina Svitolina, która dopiero co odprawiła Igę Świątek, by w finale po zaciętym meczu ograć w 3 setach Coco Gauff. O 17:00 w finale panów swoją formę porównają Casper Ruud i niepokonany od 33 spotkań Jannik Sinner. We Włoszech aktualnie pedałują też najlepsi kolarze świata. 8. etap Giro dla Ekwadorczyka Narvaeza prowadzenie w generalce utrzymał Afonso Eulalio. Nas cieszyć może wygrana Dominiki Włodarczyk na 2. etapie wyścigu dookoła kraju Basków. Polka w generalce jest 5., a jak poszło jej dzisiaj, dowiedzą się Państwo z 3. strony medalu. Start o 17:05. Zapraszam.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Na termometrach dziś maksymalnie od 11 do 20 stopni, pochmurno z przejaśnieniami. Deszcz popada na wschodzie, tam też może zagrzmieć. Opady spodziewane są

0: również na zachodzie Polski.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Autopromocja.
4: To jest jak cud, mówię ci brat, daję ci więcej, więcej niż jest.
5: Cześć, z tej strony Don Gorgon. Reprezentuję Wawa Mafii. Brinsley
6: Ford. I Lili, czuwam nad Ostróda Reggae Festival.
5: Przysłała nas Warszawa.
7: Kraków.
6: I trochę Jamajka, prawda?
5: Po to, byśmy objęli niedzielną rezydencję w Trójce.
8: What's on offer?
6: Jeśli chodzi o gatunek, to można się domyślać.
5: Co nie znaczy, że nie będzie niespodzianek.
8: What time do we start?
6: O 14.
5: Do usłyszenia.
8: Słuchacza Trójki. No, now you're doing it true.
3: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Zagadkowa niedziela.
13: Mówimy dzień dobry z naszego zagadkowego studia. Dzień dobry, mówi Elżbieta Malinowska, Wojciech Dorosz, ja, Maja Sołtysik, a razem ze mną Tytus. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Szymon, dzień dobry.
15: Dzień dobry.
13: Tereska, dzień dobry.
16: Dzień dobry.
13: Staś, dzień dobry.
17: Dzień dobry.
13: Mamy dzisiaj całe rodzeństwo w komplecie.
16: Co ty gadasz?
13: I wydaje mi się, że będzie naprawdę wesoło. Jak wam minął ten poranek?
16: Dobrze.
13: Wyspałeś się, Tytus?
16: Tak.
13: A Szymon, wyspałeś się?
15: Tak, było bardzo ciekawie. No tak, bardzo się wyspałem.
13: Skąd do nas przyjechaliście? O której musieliście?
15: Z Mokotowa.
13: To jest daleko stąd?
15: Nie, nie tak.
13: A jak wam minął ten tydzień, powiedzcie mi? Czy może
16: super.
13: Wydarzyło się coś, co szczególnie zapamiętaliście?
15: Tak.
16: Tak.
14: Tak.
13: To pojedynczo, po kolei. Tytus, chcesz pierwszy nam opowiedzieć?
16: Tak.
13: Co takiego się wydarzyło? Jakaś jedna rzecz, którą zapamiętałeś z tego tygodnia?
16: Po prostu za długo spałem, bo ludzie mnie ciągle budzili, a ja ciągle zaspałem.
13: I nie mogłeś wstać?
16: Nie.
13: Ale w końcu się udało? Tak?
16: Tak.
13: Szymon?
15: Ja chyba nie miałam takiego, nie wiem, w tym tygodniu takiej rzeczy czy coś.
13: Tereska, a ty miałaś taką rzecz?
16: Tak, jakieś fajnie było, że w piątek miałam...
14: Jak się to włącza?
13: Ty tu poczekaj, teraz nam powie Tereska i potem o tym porozmawiamy, dobrze?
16: W piątek miałam występ dla mamy i taty i super poszedł i to było fajne.
13: O, a co to był za występ?
16: Występ dla mamy i taty, coś tam tańczyliśmy, śpiewaliśmy i mieliśmy występ na koniec.
13: Okej, czyli rodzice obserwowali cię z widowni?
16: Tak.
13: I na pewno byli bardzo dumni. Staś?
17: Ja byłem na wydzielonej szkole od 11 maja do 15 i byliśmy w Wadowicach przed ostatni dzień. Ja sobie zjadłem tam kremówkę, która była dobra.
13: I to właśnie tą kremówkę zapamiętałeś?
17: Tak.
13: Słuchajcie, mamy taką tradycję, że rozpoczynamy naszą audycję od polecajek, czyli od książek, wydarzeń, czasem też filmów, które w ostatnim czasie zwróciły naszą uwagę. Czy przygotowaliście jakieś swoje polecajki?
16: Tak.
13: Świetnie. Tak. Staś, chcesz tym razem ty pierwszy?
17: Może ty to zacząć.
13: No dobrze, Tytus, znowu idziesz na pierwszy ogień. Czy masz jakąś polecajkę? Coś, co chciałbyś polecić naszym słuchaczom?
16: Da.

0: ja by chciałem polecieć do Rosji.
1: Tam byś chciał polecieć?
0: Do Rosji.
1: Okej, a dlaczego?
0: No bo nigdy nie widziałam Rosji.
1: I dlaczego wybrałeś akurat ten kraj?
0: No bo tak.
1: Dobrze, bo tak i to jest odpowiedź. Mamy różne marzenia, nie wiem, czy to jest polecajka,
0: czy ma... Nie, chcę polecieć do Polski.
1: A już jesteś w Polsce.
0: No, no to chcę polecieć do Holandii.
1: Okej, do Holandii. To może poprosisz o to rodziców. A jeśli to było marzenie Tytusa, a jeśli chodzi o polecajki, to Szymon, masz jakąś polecajkę na dzisiaj dla naszych słuchaczy?
2: Ja chyba chciałbym polecić, jakby na Dzień Dziecka pojechałam do Łodzi i było dużo takich ciekawych rzeczy o pociągach.
1: Dobrze, a to jest też twoje marzenie, to jest też polecajka, pociągi, informacje o pociągach?
2: No tak, tak.
1: Tereska, a ty masz jakąś polecajkę?
3: Tak, mam polecajkę. Ej, bardzo mi się podobała w Muzeum Sarah Hoyde w Holandii. To było takie fajne.
1: I polecasz Muzeum Sera?
3: Tak.
1: Naszym słuchaczom dzisiaj?
3: Tak.
1: Staś?
4: Ja polecam książkę Top o psie, który został ratownikiem. Mhm. Tak. Fajna książka to jest.
1: I dlaczego wybrałeś akurat tę książkę?
0: Ja chcę wcisnąć ten znak.
1: I dlaczego wybrałeś akurat tę książkę?
4: Jest taka fajna, tak o no, takich ratownikach górskich.
1: Interesują cię takie tematy?
4: Tak, mnie interesują.
1: Ja także przygotowałam na dzisiaj książkę, bo moją polecajką jest książka Zawiłości Miłości Doroty Gellner, którą gościliśmy w zagadkowym studiu w marcu. Przypominam, że wszystkie nasze audycje są możliwe do odsłuchania na stronie internetowej Trójki. Słuchajcie, Tytus, spójrz na okładkę. Zawiłości Miłości, wydana przez wydawnictwo Bajka, to książka pełna krótkich, zabawnych i bardzo pomysłowych historii, pokazujących, że miłość potrafi być naprawdę zawiła. Jedna historia opowiada o zakochanym zegarmistrzu, który tak długo waha się z oświadczynami, że wszyscy wokół zaczynają dawać mu coraz więcej wskazówek. Jest też między innymi historia o elektryku i o pani, a między nimi coś zaiskrzyło, choć przez chwilę pojawiło się potem małe spięcie.
0: No dobra.
1: To wspaniałe, że ta książka bawi się językiem i pokazuje, jak wiele znaczeń mogą mieć słowa i jak dużo humoru można znaleźć w codziennych powiedzeniach, zawodach. Na przykład właśnie w elektryku, czy też zegarmistrzu lub skojarzeniach. Ogromnie ważne są także tutaj ilustracje Adama Pękalskiego, które nawiązują do twórczości wielkich artystek i artystów, między innymi Picassa, Tamary Łempickiej, czy też Van Gogha. I dzięki temu oglądanie tej książki momentami przypomina spacer po Galerii Sztuki. I choć ta podróż, spójrz Tytus, ta podróż w naszej książce Zawiłości Miłości prowadziła przez miłość i przez sztukę, za chwilę czeka nas zupełnie inna wyprawa. Wyprawa do Uzbekistanu. A zabierze nas tam Aleksandra Karkowska. Ale aby dotrzeć do tak odległego kraju, potrzebna jest nam bohaterka naszej zagadki. Słuchajcie, czy jesteście gotowi na zagadkę?
0: Tak.
1: W takim razie zaczynamy. Papierowa albo w telefonie pokazuje świat, każdą jego stronę. Są na niej kraje, miasta i rzeki, pomaga ruszać w świat daleki. 22 i 7 trójek.

0: utwór Send Me On My Way. Brzmi trochę jak początek przygody, jak moment, kiedy człowiek pakuje plecak, wsiada do pociągu albo do samolotu i rusza w świat, żeby zobaczyć coś nowego. I bardzo możliwe, że zabiera wtedy ze sobą bohaterkę naszej zagadki. A jaka to bohaterka? O tym opowie nam Ania, która się do nas dodzwoniła. Halo, halo, Aniu, słyszymy się?
1: Tak.
0: Dzień dobry, cześć. Skąd się do nas dodzwoniłaś?
1: Bukowina koło Czarnogrodu.
0: Od razu mamy też wskazówkę. Bukowina obok Czarnogrodu. Aniu, a czy znasz może rozwiązanie naszej zagadki?
1: Tak.
0: A jak ono brzmi?
1: Mapa.
0: Fanfary? Halo? Musicie zrobić fanfary dla Ani razem ze mną. Pomożecie mi?
2: Tak.
0: Aniu, czy zdarza ci się czasem używać mapy?
1: Tak.
0: A kiedy ostatni raz jej użyłaś?
1: Wczoraj.
0: Wczoraj? Opowiedz mi o tym więcej. Co się działo? Gdzie szłaś z tą mapą?
1: Wracałam z wycieczki.
0: A gdzie byłaś na wycieczce? W lesie.
1: W Legolandzie.
0: W Legolandzie. O, to musiał być naprawdę wspaniały dzień i myślę, że ta mapa była potrzebna, bo chyba bardzo

0: łatwo się tam zgubić, prawda?
1: Tak.
0: Aniu, dziękujemy Ci bardzo za telefon i życzymy Ci miłej niedzieli. Pozdrawiamy Cię z naszego zagadkowego studia. Dziękujemy.
1: Dziękuję. Do widzenia.
0: Do usłyszenia. Słuchajcie, z czym kojarzy Wam się mapa? Macie jakieś pomysły?
2: Nie.
3: Na przykład, żeby wiedzieć, gdzie docierać z...
0: A na przykład z podróżowaniem?
2: No, tak.
0: Wiem, że wy całkiem lubicie podróżować. Co jest takiego fajnego w tym podróżowaniu?
3: Że poznajemy różne jakieś takie kontynenty, których nie znamy i uczymy się świata.
0: Uczymy się świata, to bardzo ważne. Zacznijmy zatem naszą dzisiejszą podróż. Podróż do Uzbekistanu. Czy wiecie, gdzie leży Uzbekistan?
2: Nie.
0: Gdybyśmy spojrzeli na mapę świata, Uzbekistan znajduje się w środkowej części Azji. W miejscu pełnym pustyń, dawnych miast i tras, którymi kiedyś podróżowali kupcy z całego świata. A dziś dzięki magii radia zabierze nas tam Aleksandra Karkowska, podróżniczka, pilotka wypraw i miłośniczka Azji Centralnej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Na samym początku muszę dopytać panią, dlaczego akurat ten zakątek świata skradł pani serce?
4: Tak, skradł moje serce i Kirgistan, i Uzbekistan, ale dlatego, że skradły moje serce góry. I najpierw przeszłam taki trek w górach Tien Shan w Kirgistanie, które są na granicy z Chinami. I to są takie góry jeszcze dziewicze, jeszcze puste. To nie jest tak jak u nas w Tatrach, gdzie spotykamy bardzo dużo turystów. Ale też Uzbekistan jest ciekawy o tyle, że w Uzbekistanie była bardzo rozwinięte było rzemiosło, więc tam są te przepiękne mozaiki, przepiękne materiały, drewniane rzeźby. I dla mnie akurat te kraje są takim też troszkę nostalgicznym powrotem do dzieciństwa, bo w związku z sytuacją polityczną, jaka tam była, były to republiki Związku Radzieckiego, to jeszcze są takie klimaty troszeczkę jak były w Polsce, kiedy byłam dzieckiem.
0: Mhm. I mamy teraz chyba obraz Uzbekistanu tak naprawdę w głowie, dzięki pani opowieści i przyszłym opowieściom, tak myślę. Jak myślicie, jak wygląda Uzbekistan? Macie jakieś pomysły?
3: Taki dziwny.
0: A dlaczego dziwny?
3: No taki... Nazwa jest taka dziwna.
0: A czy tam jest ciepło, czy zimno?
3: Wydaje się, jakby było ciepło.
0: Czy to się zgadza, pani Olu?
4: Zgadza się. Tam jest bardzo ciepło. Ja wróciłam, słuchajcie, tydzień temu i było ponad 40 stopni czasami.
0: Oj, to faktycznie to jest już upał.
4: Upał.
0: Upał, który potrafi zmęczyć człowieka i potrafi dać mu w kość.
4: Dużą częścią Uzbekistanu jest pustynia, więc wiecie, jak jest na pustyni. W ciągu dnia jest bardzo gorąco, a w ciągu nocy może być zimno.
0: Dziś czeka nas nie tylko podróż do innego kraju, również podróż w czasie. Bo mówiąc o Uzbekistanie, nie sposób nie wspomnieć o jedwabnym szlaku. Czym jest ten jedwabny szlak? Tereska, wiesz może?
1: Nie.
0: Czy to jest jakaś droga usłana jedwabiem? Jak myślisz, Szymon?
2: Myślę, że tak.
0: Pani Olu, czym jest jedwabny szlak? Bo faktycznie ta nazwa brzmi trochę jak z baśni albo z dawnej legendy.
4: Jak z legendy. W ogóle proponuję wam wszystkim, żeśmy zmrużyli oczy i sobie wyobrazili, jak ten świat mógł wyglądać 2,5 tysiąca lat temu, kiedy właśnie jedwabny szlak to była droga bardzo popularna, ale nie była ona wysłana jedwabiem. Była to droga przez góry i przez pustynię. Od Chin do Europy, kiedy kupcy nosili towar. I jak oni go transportowali? Szli takimi karawanami. Każda karawana to było kilkadziesiąt albo kilkaset wielbłądów. Każdy wielbłąd miał ładunek około 200 kg. Szły konie, na których siedzieli kupcy, dlatego że były to konie były bardzo

0: bardzo drogimi zwierzętami, więc mogli tylko siedzieć na nich najbogatsi. Szły osoby, które się opiekowały zwierzętami, karmiły je. Szli czasami też pisarze, tłumacze, bo przecież szli od jednego kraju do drugiego. Ten szlak miał 6,5 tysiąca kilometrów i szedł od Chin do Europy. I kupcy nieśli jedwab, bardzo często, dlatego nazwa tego szlaku tak stąd pochodzi, ale nieśli też złoto, kamienie szlachetne, nieśli papier, który wymyślili Chińczycy, a w drugą stronę mogli też nosić, prawda, złoto, srebro, bursztyny nawet z Bałtyku, które tam były sprzedawane, korale, więc to była taka wymiana handlowa i taka karawana jak szła, szła przez góry, szła przez pustynię właśnie i mogła się zatrzymywać w karawanseraj. Karawanseraj to były takie budowane najczęściej z cegieł lub kamieni budynki, które były otoczone szerokim murem, żeby na tą karawanę nikt nie napadł, oni tam mogli się zatrzymać. To był taki hotel troszeczkę dla nich. Zwierzęta mogły dostać wodę, a kupcy mogli coś zjeść, mogli odpocząć, żeby wyruszyć następnego dnia w kolejną trasę.
1: Można powiedzieć, że to było coś w rodzaju dawnej autostrady dla kupców?
0: To coś było, tak. Było właśnie, były oczywiście też drogi równoległe, prawda? Nie tylko ten główny szlak. Ale tak, oni się też spotykali, ale wiecie, te karawany też często jak szły, to było ich kilkadziesiąt osób w takiej karawanie, dlatego że naokoło mieszkało bardzo dużo ludów koczowniczych, tak? Czyli takich, którzy mieszkali w jurtach. Mieli zwierzęta, oni mogli się łatwo przenosić z miejsca na miejsce, oni nie mieszkali w miastach i dlatego oni też, słuchajcie, często napadali na te karawany, no bo przecież jak tam jest złoto w tych kufrach, które oni niosą, jedwabie, papier, to wszystko było bardzo drogie, przyprawy, sól na przykład albo goździki z Indii, no to bardzo często mogli się stać łupem, dlatego właśnie było dużo strażników i posuwali się tak wolno. Oni szli około 30 km dziennie, no bo trzeba było mieć oczy dookoła głowy, prawda? Żeby się nic nie stało i bezpiecznie, żeby towar dostarczyć.
1: Wszystko mogło się wydarzyć i domyślam się, że no jedwabny szlak kojarzył się pewnie kupcom też z dreszczem emocji. Mam także poczucie, że jedwabny szlak był czymś więcej niż tylko drogą handlową, bo razem z kupcami podróżowały przecież historie, języki, tradycje, pomysły na nowe zmiany, przyprawy.
0: Alfabety, matematyka podróżowała i religię.
1: I czy dzięki temu, dzięki tym podróżom Uzbekistan stał się miejscem spotkań tak wielu kultur?
0: Myślę, że tak. Słuchajcie, Samarkanda to jest miasto chyba jedno z najdłużej zamieszkiwanych miast, które cały czas jakby istnieje, bo ono powstało już w VIII wieku przed naszą erą, czyli ma ponad 2,5 tysiąca lat. I te 2000 lat temu, kiedy ten jedwabny szlak był bardzo popularny, bo on tak zaczął być mniej więcej drugi wiek przed naszą erą do XV, kiedy zaczęła odkryta została droga morska, która się okazała tańsza i bezpieczniejsza. Natomiast słuchajcie, wtedy, te 2000 lat temu, ta Samarkanda była takim skrzyżowaniem tych kultur, tak? Tam był po prostu jeden wielki tygiel. Na wielkim placu, który jest do dzisiaj, Registan.
1: Chwilka, pani Olu, jeden wielki co?
0: Plac. Plac, jeden wielki plac.
1: Pojawiło nam się trudne słowo, tak.
0: Tak, Registan, tak się nazywa ten plac, na którym są trzy medresy, czyli takie szkoły teologiczne, ale w środku był tam tygiel, tam były wszystkie stoiska, ci kupcy się tam spotykali, bo przecież wiecie, no, to nie było tak, że każdy kupiec szedł ten od Europy do Chin, prawda, całą drogę, tylko oni sobie wybierali kawałki, fragmenty, na których szli, no i tam się spotykali i handlowali, wymieniali. Mówi, ja ci dam jedwab, ale ty mi daj złoto, ja ci dam złoto, a ty mi daj sól albo cynamon, prawda? Więc tam były całe, słuchajcie, takie no, bazary, które w Uzbekistanie są do dzisiaj i są, no, słynie z tego Uzbekistan.
1: Kiedy ogląda się zdjęcia z Uzbekistanu, na przykład ze wspomnianej Samarkandy, od razu zwracają uwagę bazary, ale też błękitne kopuły i ogromne mozaiki, o których już pani wspomniała. Czy wy wiecie, czym są wspomniane błękitne kopuły? Co to może być?
2: Takie

0: Kolorowe, w różnych kolorach.
1: Są błękitne, a kopuły? Czym są te kopuły?
0: To są, jak jest świątynia, to jest jakby taki dach, taki okrągły rodzaj dachu.
1: Tak, świetnie. To właśnie chodzi o duże, zaokrąglone dachy budynków. Nie myliłeś się, Szymon. A mozaiki?
0: Mozaiki to są takie jakby klocuszki, takie przyczepiane do drewienka na przykład.
1: Zgadzasz się ze Stasiem, Tereska?
2: Tak.
1: My też się zgadzamy z panią Olą. To obrazki i wzory ułożone z wielu małych, kolorowych kawałków. Trochę jak ogromne puzzle na ścianach budynków. Do rozmowy o Uzbekistanie, jego tajemnicach, opowieściach oraz smakach wrócimy za moment. Po zagadce numer 2. Jesteście gotowi na drugą zagadkę?
2: Tak, tak.
1: Kolorowe i pachnące, czasem łagodne, czasem gorące. Dodaje się je do jedzenia, by miało więcej smaku od samego rana. 22 i 7 trójek.

0: To piosenka polecona przez Maxa, lokalnego uzbeckiego przewodnika współpracującego z naszą dzisiejszą gościnią, Aleksandrą Karkowską. Muszę przyznać, że nie jestem chyba w stanie zaryzykować i spróbować wypowiedzieć tytuł oraz wykonawcę. To zbyt skomplikowane zadanie. Dla pani również, pani Olu?
1: Dla mnie też, tak. Język uzbecki to nie jest język, którym się posługuję, absolutnie nie. Ale ja tę piosenkę nazywam Samarkanda.
0: Zatem Samarkanda za nami, to muzyczny

0: klasyk o Uzbekistanie, opowiadający o niezwykłym mieście, wypełnionym zapachami i smakami, za które odpowiada rozwiązanie naszej zagadki. A jak brzmi to rozwiązanie? Mam nadzieję, że zdradzą nam to Jerzy, Wiktor i Mania, którzy się do nas dodzwonili. Halo, halo, słyszymy się?
1: Halo, tak.
0: Dzień dobry, cześć. Skąd do nas dzwonicie?
1: Z podróży.
0: A dokąd się wybieracie?
1: Wracamy do domu.
0: W takim razie skąd wracacie?
1: Z gór.
0: Z gór. Czy za wami wspaniała wyprawa w góry rodzinna?
1: Tak.
0: I co tam robiliście podczas tej górskiej wycieczki?
1: Chodziliśmy na turbacz.
0: Udało się? Wszystko poszło po waszej myśli?
1: Tak, tak.
0: Wspaniale. Muszę was dopytać, czy znacie rozwiązanie naszej zagadki?
1: Tak.
0: Zatem czekamy na odpowiedź. Jakie to rozwiązanie?
1: Przyprawy.
0: Fanfary? Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Czy wy często używacie przypraw w kuchni?
2: Cały czas, codziennie.
0: Każdego dnia. A jeśli mielibyście wybrać jedną przyprawę, którą używacie najczęściej, co by to było?
1: Sól.
0: Mhm, sól.
1: Sól i pieprz.
0: Sól i pieprz. Myślę, że to odpowiedź, która padłaby z ust wielu osób. Dziękujemy wam bardzo za telefon i pozdrawiamy całą waszą rodzinkę.
1: Jerzy ma urodziny dzisiaj.
0: Zatem wszystkiego najlepszego. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Urodziny miałaby dzisiaj także pani Kasia Stoparczyk. I kiedy zerkam teraz za okno i nie widzę słońca w Warszawie, widzę chmury, to tak sobie myślę, że to słońce na pewno wyjdzie, bo w urodziny pani Kasi to jest niemożliwe, aby nie było pięknej pogody. No dobrze, ale wróćmy do rozwiązania naszej zagadki, bo to rozwiązanie przyprawy od razu przenosi nas do świata smaków. Mam wrażenie, że kuchnia bardzo dużo mówi o kraju i zacznę od nieco przewrotnego pytania. Staś, Tereska, Szymon, jak smakuje Polska? Gdybyście musieli odpowiedzieć na to pytanie, co pojawia się najczęściej na waszym talerzu? Z jakimi smakami kojarzy wam się Polska? Szymon?
3: Nie wiem.
0: Za trudne pytanie?
3: No trochę.
0: Staś?
4: Na przykład rosół. Czy kanapki jakieś. No.
0: A z czym kanapki?
4: Ja jem często z masłem i serem. Białym serem kozim.
0: Mhm. Tereska?
5: Zupa pomidorowa i kanapki też.
0: I tak dla was smakuje Polska. Czy do głowy wpadł ci już jakiś pomysł, Szymon?
3: Może z takimi tradycyjnymi jedzeniami polskimi?
0: Mhm.
3: Jedzeniem polskim?
0: Pani Olu, a jak smakuje Uzbekistan?
6: Uzbekistan smakuje, słuchajcie, warzywami i mięsem. Oni jedzą bardzo dużo mięsa, ale ponieważ religia im na to nie pozwala, nie jedzą absolutnie wieprzowiny, więc mięso, jakie tam jemy, to najczęściej jest jagnięcina i wołowina. I jedzą mnóstwo warzyw. Słuchajcie, tam naprawdę, no to jest ciepły kraj, tak jak wam mówię, więc bardzo dobrze jest pojechać jesienią, kiedy dojrzewają granaty, kiedy są arbuzy, kiedy są bakłażany, papryki, pomidory, ogórki. To wszystko ma tak fenomenalny smak, ponieważ oni jeszcze nie używają zbyt dużo chemii do uprawiania tych swoich ogrodów, więc naprawdę wszystko pachnie przepięknie i cudownie smakuje.
0: Jednym z najbardziej znanych dań uzbeckich jest plow. Czy ja to dobrze wymówiłam?
6: Plow. Mhm.
0: Plow, dobrze. I niezwykle podoba mi się to, że często przygotowuje się go dla wielu osób naraz i w kuchni jest naprawdę bardzo tłoczno. Czy wspólne jedzenie jest ważną częścią uzbeckiej kuchni?
6: Bardzo ważną. Bardzo ważną. Oni bardzo często właśnie mają tak, że mają to jedno danie na środku stołu i wszyscy jedzą. I słuchajcie, tak,

0: i dzielą się w ogóle jedzeniem. Natomiast plow jest to właśnie baranina najczęściej, a marchewka żółta, która tam jest popularna, rodzynki, no bo przecież jedwabny szlak, i ryż. I to jest zasypane, to jest takim dużym, najczęściej właśnie bardzo dużym takim, nawet no nie kotle, tylko takim płaskim naczyniu, robione często na ognisku na zewnątrz, bo kuchnia by była za mała. I to jest takie danie, które rodzinnie się przygotowuje na różne chrzciny, na wesela i wtedy może być, słuchajcie, do takiej potrawy kilkaset osób nawet chętnych.
1: Myślicie, że zasmakowałaby wam taka potrawa?
2: Nie wiem, chyba tak.
1: Lubicie rodzynki?
2: Tak, sobie.
1: A marchewkę?
2: Średnio. Tak.
3: Zależy, jeśli pomarańczową, no to bardzo.
0: Mhm. Żółta jest bardzo podobna w smaku. Więc często wtedy oni mieszają, wiesz? Wtedy jest ta marchewka, ta sałatka z marchewki, czy marchewka w gotowaniu jest taka, po prostu ładnie wygląda, bo tak marmurkowo, żółto-pomarańczowo.
1: Wiemy, że w uzbeckich kuchniach zawsze jest tłoczno. A jak to wygląda w waszej kuchni? Czy gotujecie wspólnie, całą rodziną?
2: Nie, mamy taką kartkę, gdzie są zapisane obowiązki. I mamy na przykład gotowanie, i tam wpisujemy, kto ma gotowanie, i tak mamy różne.
1: A w tym tygodniu kto był za gotowanie odpowiedzialny?
2: Mnie nie ma, bo byłem na zielonej szkole.
1: No tak. Tereska czy Szymon?
4: Znaczy ogólnie to chyba nasza mama gotuje.
3: Ogólnie.
4: Ale kto pomaga mamie?
1: Kto pomaga mamie?
4: No to chyba w tym tygodniu to ja mam albo no tak.
1: I co przygotowaliście wspólnie?
4: Nie, śniadanie.
2: Teresa ma chyba.
3: Nie. Ja w tej planszy nie mam akurat.
1: Akurat nie. Myślę, że w waszej kuchni zawsze jest głośno i tłoczno, szczególnie kiedy pojawia tam się Tytus, który teraz już nie jest w naszym studiu, ale na początku był z nami. Bardzo dużo mówi się też, pani Olu, o gościnności mieszkańców Azji Centralnej. I czy rzeczywiście jest ona aż tak ważna? I czy gość naprawdę jest tam traktowany bardzo wyjątkowo?
0: Tak. Tak, i to się, słuchajcie, bardzo czuje się na każdym kroku. Oni w ogóle bardzo często, kiedy spotykają osobę, no bo widzą, że jesteśmy z Europy, wyglądamy troszkę inaczej niż oni, więc bardzo często się pytają, jak masz na imię, skąd jesteś, i dziękują ci w kolejnym zdaniu, że przyjechałeś odwiedzić ich kraj. Słuchajcie, i to, co mi się spodobało bardzo, to gość jest dla nich bardzo ważny, tak? Więc oni oczywiście zapraszają do domu, często serwują herbatę, czy dzielą się jakimiś słodyczami. Tam zawsze na stole w uzbeckim domu stoją jakieś słodycze w takich miseczkach szklanych czy kryształowych. I tam to jest kraj, który słynie z herbaty. U nich się bardzo dużo pije herbaty zielonej lub czarnej, więc zawsze jest imbryczek i u nich pije się herbatę nie z kubków czy filiżanek, tylko z takich jakby małych miseczek. I co jest ciekawe, że jak gospodarz nalewa nam herbaty, to jeżeli nas bardzo szanuje jako gościa, to nam naleje bardzo mało. Ja zawsze myślałam, że jak kogoś się lubi, to mu się nalewa dużo, prawda? A wiecie, dlaczego nalewa mało? Dlatego, żeby mógł do nas częściej podejść i częściej nam dolewać, co oznacza, że więcej czasu nam poświęci. To jest taki bardzo, bardzo miły zwyczaj.
1: Wspaniałe. I myślę sobie, że wtedy ta herbata bardzo szybciutko znika, aby potem mogła zostać dolana. A propos znikania. Przenieśmy się z kuchni, z domu nad wodę, a tak właściwie nad jej brak, bo chciałabym zatrzymać się jeszcze przy Morzu Aralskim. To jedna z najbardziej niezwykłych i jednocześnie bardzo smutnych historii związanych z tym regionem. Słuchajcie, czy to możliwe, aby jezioro zniknęło?
2: Nie, myślę, że tak.
1: A jak by wtedy znikało? Jak to jest możliwe?
4: Po prostu jest bardzo gorąco i woda wyparuje.
1: Masz jakieś pomysły jeszcze, Tereska? Jak to jezioro mogło zniknąć?
3: Może ten przypływ tak pójdzie, że tam, gdzie był ląd, to będzie morze, a tam, gdzie było morze, to będzie ląd.
1: Jeszcze kilkadziesiąt lat temu Morze Aralskie było

0: jednym z największych jezior świata, a dziś w wielu miejscach prawie go nie ma. Pani Olu, co właściwie się wydarzyło?
1: Tak, to jest straszny, smutny widok, słuchajcie. To morze, którego nie ma. Morze Aralskie, tak jest nazywane, ponieważ to było tak duże, to jest jezioro, oczywiście było jezioro, ale nazywane jest morzem ze względu na wielkość, to było czwarte co do wielkości na świecie, jezioro, które, słuchajcie, miało prawie 70 tysięcy kilometrów. 70 tysięcy kilometrów kwadratowych to jest no, 1/5 Polski. To są dwa województwa mazowieckie.
0: Sobie wyobrażacie
1: powiedzmy
0: to sobie?
1: To jest jakby w najdłuższym momencie miało jakby od Gdańska do Katowic, a w najszerszym od Warszawy do Poznania. Wyobrażacie sobie? To musiało być olbrzymie jezioro, prawda? W tej chwili w jednej części tej uzbeckiej ma długość 180 około kilometrów na 20-25 w porywach, co oznacza, że z Warszawy nie dojedziemy do Poznania, tylko już w Ożarowie się zatrzymamy, czy w Pruszkowie. A z Gdańska nie dojedziemy do Katowic, tylko z Gdańska do Torunia najwyżej, tak? Tak zmalało to jezioro. A co się stało? No tam były dwie ogromne, wielkie rzeki, które nawadniały to jezioro. Ale w pewnym momencie pewni panowie pomyśleli sobie, że będzie ten Uzbekistan krajem słynącym z produkcji bawełny. Bawełny, która jest nazywana nawet białym złotem w Uzbekistanie. A ponieważ większość kraju uzbeckiego to jest pustynia. W związku z tym trzeba było zrobić rowy melioracyjne, żeby była woda do uprawy bawełny, bo bawełna jest taką rośliną, która potrzebuje bardzo dużo wody. I widzicie, to była taka decyzja bardzo trudna, bardzo polityczna, czyli ktoś bardzo chciał, żeby tak się wydarzyło, nie zwracając uwagi na to, jakie będą skutki tak naprawdę tego i czy to jest do czegoś potrzebne. Wybudowali tych rowów bardzo dużo, bardzo szybko, więc one są w dużej części bardzo nieszczelne i ta woda się z tych rzek wielkich rozpłynęła i przestała dopływać do morza. I tak się wydarzyło, że w związku z tym zginęły w tym morzu ryby, zginęły ptaki, zginęły różne inne zwierzęta. Ludzie stracili pracę, bo byli rybakami. No i zamiast morza mamy suchą pustynię.
0: To bardzo smutna, ale jednocześnie też niezwykle ważna historia, która przypomina, że nasze działania wcale nie są obojętne dla planety.
1: Tak, i dlatego, słuchajcie, też bardzo dużo bocianów, które mieszkały w Uzbekistanie, bo lubiły te rozlewiska, odleciały stamtąd. W tej chwili w Bucharze na przykład są takie gniazda sztuczne na właśnie meczetach, na tych kopułach w kilku miejscach w mieście, a dla zaznaczenia, że one tam były bardzo lubianymi mieszkańcami, no ale już tam nie wracają.
0: Mm-hmm. Warto o tym pamiętać, kiedy krzywdzimy naszą planetę i podejmujemy bardzo ryzykowne i niedobre decyzje. Byliśmy już na bazarze, przeszliśmy się jedwabnym szlakiem, odwiedziliśmy Morze Aralskie, a tak właściwie jego malutką część. Co wy na to, abyśmy wybrali się do szkoły? Chociaż na chwilkę. Może tak być?
2: Tak.
0: Zabierze nas tam fragment tej piosenki.

0: To fragment jednej z najbardziej rozpoznawalnych piosenek w Uzbekistanie, bo słychać w niej charakterystyczne brzmienie muzyki Azji Centralnej i wydaje mi się, że to piosenka wielokrotnie śpiewana także w szkołach przez dzieci. Pani Olu, jak wygląda codzienność dzieci mieszkających w Uzbekistanie? Czy różni się od naszej?
1: Myślę, że jakieś drobne różnice są tak naprawdę.

0: Te dzieci również w wieku 7 lat idą do szkoły i 11 lat mają tą podstawową edukację, tak? Czyli ta szkoła podstawowa, później szkoła średnia i po jej skończeniu mogą iść na uniwersytet. Od niedawna są obowiązkowa jest zerówka, czyli przedszkola takie, ale głównie dla starszaków. I to zostało wprowadzone i nawet w tej chwili naprawdę zdecydowana większość dzieci chodzi. Chociaż wiecie, tam jest też dużo, oczywiście jak są dzieci w mieście, w Samarkandzie, Bucharze czy w Taszkencie, które jest stolicą Uzbekistanu, no to tych szkół jest dużo i mogą dzieci pójść, tak jak u nas. Ale są też takie obszary właśnie gdzieś daleko od miast, na pustyniach, gdzie no, tych szkół nie ma tak obok, więc do przedszkola często nie chodzą, tylko zostają w domu. Mama ich uczy, a później dopiero idą do szkoły. Ale słuchajcie, Uzbekistan jest w ogóle bardzo młodym krajem. Tam średnia wieku jest 27 lat, a dzieci takich w wieku do 14 roku życia jest naprawdę dużo, chyba około 20%, więc naprawdę mnóstwo jest dzieciaczków i bardzo je często widać na ulicy. Raz rano około 8, jak idą do szkoły, a dwa koło 5, kiedy wracają, bo mają jeszcze jakieś zajęcia po lekcjach. I słuchajcie, co charakterystyczne? Wszystkie są w czarnych, granatowych spódniczkach, dziewczynki lub chłopcy w granatowych spodniach i białych bluzeczkach. Ja pamiętam taki widok, kiedy sama chodziłam do szkoły, a dzisiaj już rzadko.
1: Czy wy musicie tak chodzić do szkoły?
2: Czasami.
3: Ja nie.
1: Tylko podczas jakichś szczególnych dni, na przykład świąt.
2: Nie, my chodzimy do szkoły, my chodzimy.
1: A czy chodzicie zawsze w białych bluzkach, koszulach i czarnych, granatowych?
0: No, czarnych, granatowych.
1: Spodniach lub spódniczkach?
2: Granatowych.
1: Zdarza się, jednak się zdarza.
0: Jednak się zdarza.
2: Teresa chodzi do zerówki.
3: Tak, w przedszkolu zerówki, która mi się całkiem nie podoba.
1: Nie podoba ci się w zerówce?
3: Nie.
2: Dlaczego?
3: No bo umiem pisać, a uczymy jeszcze w dodatku literek.
1: I to jest ciężkie?
3: Tak, ciężkie.
1: Wydaje mi się, że później dojdziesz do wprawy. Moglibyśmy o Uzbekistanie rozmawiać i rozmawiać, bo mam wrażenie, że dotarliśmy tylko na początek naszej podróży, ale niestety zerkam na zegar i czas nas goni. Pani Olu, pani jedno ulubione, szybciutkie skojarzenie z Uzbekistanem, które chciałaby pani, aby zostało, utkwiło w głowach naszych słuchaczy?
0: Słuchajcie, ja bym chciała, żeby utkwiło to wam jako taki kraj naprawdę pachnący przyprawami, miniący się barwami, różnymi kolorami i te błękity mozaik. Moje ukochane miejsce to Kiwa. Również stare, stare miasto, które było kiedyś twierdzą i karawanserajem.
1: Mam nadzieję, że udało nam się oczarować naszych słuchaczy Uzbekistanem, a to dzięki naszej dzisiejszej gościni, czyli Aleksandrze Karkowskiej. Dziękujemy bardzo pani Olu.
0: Dziękuję bardzo.
1: Szymon, dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
1: Teresko, dziękuję.
3: Dziękuję.
1: Staś, dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Pożegnamy się piosenką wyjątkową. Wyjątkową między innymi dlatego, że śpiewają ją dzieci. A poleciła ją naszej pani Oli, Aleksandrze Karkowskiej, naszej dzisiejszej gościni, poznana podczas podróży Uzbeczka, która, co ciekawe, studiowała w Katowicach. Audycję wydał Wojciech Dorosz, zrealizowała Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Maja Sołtysik. Dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
2: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
3: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 maja, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Tragiczny wypadek w Smykowie w Małopolsce, nie żyją trzy osoby, droga jest zablokowana. Szansa i zastrzyk finansowy dla PKP Cargo. Spółka będzie wozić wojskowy sprzęt. W noc muzeów w Trójce drzwi się nie zamykały. Setki osób przyszły zobaczyć radio od kuchni.
15: Staram się zarazić młode pokolenie moich synów muzyką i przede wszystkim aurą tego miejsca.
16: Oczywiście nam się bardzo podobało.
14: Zablokowana droga w miejscowości Smyków w Małopolsce po tragicznym wypadku. Około godziny 7.30 kierowca samochodu osobowego na prostym odcinku drogi zjechał z jezdni i uderzył w ciężarówkę zaparkowaną na pasie zieleni. Trzej mężczyźni, którzy podróżowali autem, zginęli. Cztery osoby zatrzymane w sprawie śmierci 13-latka na Warmii i Mazurach. Według wstępnych ustaleń nad jeziorem Arklickim doszło do awantury między dwiema grupami osób. 13-latek został uderzony w głowę. Relacjonował w TVP Info Andrzej Jurkun z policji w Olsztynie.
17: Wszelkie okoliczności, przyczyny, szczegóły tego tragicznego zdarzenia są przedmiotem prowadzonego śledztwa. Policjanci przesłuchali pierwszych świadków. Trwają czynności, których celem jest ustalenie dokładnego przebiegu tego tragicznego zdarzenia oraz roli poszczególnych zatrzymanych osób w tej sprawie.
14: Zatrzymane osoby mają od 30 do 43 lat. Trzy z nich były trzeźwe. Spółka PKP Cargo będzie wozić wojskowy sprzęt. Firma podpisała porozumienie z Ministerstwem Obrony. To duże wsparcie dla towarowego przewoźnika, który od 2 lat przechodzi restrukturyzację.
18: Umowa z Ministerstwem Obrony Narodowej przewiduje m.in. zakup nowych wagonów i platform do przewozu sprzętu wojskowego. Spółka oferuje natomiast całą sieć logistyczną, jaką dysponuje. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że logistyka dla armii jest kluczowa.
19: To jest jeden z najistotniejszych elementów szybkiej reakcji.
18: Porozumienie oznacza także zastrzyk finansowy dla PKP Cargo. Spółka od kilku lat boryka się z problemami. Konieczne było zwolnienie części pracowników. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że umowa to wzmocnienie dla towarowego przewoźnika.
20: PKP Cargo wraca do strategicznej roli jako istotny element bezpieczeństwa państwa.

0: Spółka PKP Cargo nadal jest największym przewoźnikiem towarowym w kraju i jednym z największych w Europie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Rośnie niepewność.

0: On na nim na tle wzburzonego morza i irańskich okrętów. Wcześniej Trump ostrzegł Iran, że czeka go bardzo ciężka przeprawa, jeśli wkrótce nie zostanie osiągnięte porozumienie pokojowe. Przełomu nie przyniosła wizyta amerykańskiego prezydenta w Chinach. Retorykę zaostrzają również Irańczycy. Minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi stwierdził, że Iran jest nadal gotowy do wznowienia bezpośredniego konfliktu zbrojnego ze Stanami Zjednoczonymi. Zasugerował, że czas działa na korzyść Iranu, bo pogarszająca się sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych powoduje, że społeczne naciski na prezydenta będą coraz silniejsze. Wciąż niestabilna jest sytuacja w cieśninie Ormuz. Iran ma wkrótce ogłosić plan zarządzania ruchem i wprowadzania opłat za korzystanie z niej. Wczoraj Amerykanie ogłosili, że w ramach blokady irańskich portów zawrócili dotąd 78 statków handlowych, a 4 unieruchomili. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Polskie Radio włączyło się w noc muzeów. Wszystkie anteny, w tym Trójka, otworzyły swoje studia dla słuchaczy. Była okazja, żeby zobaczyć, jak wygląda praca radia od środka.
2: Teraz zobaczcie, co się dzieje. Czerwona lampka i zobaczycie najbardziej skupioną osobę w wszechświecie. Serwisanta.
3: Dobra, możemy posłuchać tych informacji.
4: Staram się zarazić młode pokolenie moich synów muzyką i przede wszystkim aurą tego miejsca, bo to jest to, co jest moim zdaniem w Trójce najważniejsze.
5: Oczywiście nam się bardzo podobało i zobaczyć radio, że tak powiem, z bliska. No, bardzo fajna inicjatywa.
1: Zwiedzający odwiedzili m.in. studio emisyjne i studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej. Były też spotkania z dziennikarzami oraz prezentacja pracy realizatorów dźwięku. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Niedziela pochmurna, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burza, wysoko w Tatrach śnieg. W Zakopanem 7 stopni, w Krakowie 11, w Warszawie 12, w Augustowie 13, w Gdańsku 15, we Wrocławiu 16, w Szczecinie i Poznaniu 17, a w Zamościu 20.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
13: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
17: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
16: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
18: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
16: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
18: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem.

0: Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Historia pewnej płyty.
7: Tomasz Żonda, witam Państwa w niedzielny poranek. Dziś część pierwsza opowieści o początkach zespołu Various Manx.
8: In the beginning God cried the heaven and the earth, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the spirit of God moved upon the face of the waters, and God said, let there be light, and there was light.
9: Zaczepiła mi jakaś dziewczyna. Myślałem, że będzie mówiła o naszym koncercie, o koncercie Demonu, że coś jej się spodobało albo nie. Ona powiedziała, że w Łodzi jest dziewczyna, która genialnie śpiewa.
10: A od początku miałem zamierzenie, że ten zespół nigdy nie będzie się pokazywał.
11: Ja miałam swój zespół w ogóle w Piotrkowie, skąd pochodzę, rockowy. Śpiewałam zupełnie inny rodzaj muzyki niż z Wariusami.
10: Robert wtedy był w takim momencie, że powiedział mi, że żadnych kobiet w zespole śpiewających ma nie być.
12: Jansson tego wysłuchał i odpowiedź jego była krótka. Nie.
7: Dziś pierwsza część opowieści o początkach wspólnej drogi Anity Lipnickiej i zespołu Various Manx. Wspominać będą Anita Lipnicka, Robert Jansson, Robert Amirian, Maciej Pilarczyk i Marek Kościkiewicz.

Jak miałam 15 lat, moja mama, bo to nawet nie ja miałam ten pomysł, przeczytała gdzieś tam w Gazecie Wyborczej ogłoszenie, że jest casting na modelki i że laureatki tego castingu, finalistki wyjadą na kontrakt do Tokio. To była abstrakcja kompletna. Myślę, że moja mama też nawet tego nie traktowała poważnie i nie była przekonana, że to się w ogóle wydarzy. Ale wysłała moje zdjęcia pod wskazany adres i o dziwo telefon zadzwonił i zaproszono mnie do Warszawy na casting właśnie. Ja się na nim pojawiłam. Potem na kolejnym i na kolejnym cały ten proces eliminacji z pół roku trwał. I w końcu zostało 5 dziewcząt z tych wszystkich osób, które z całej Polski tam przyjeżdżały. I ja byłam wśród tych 5 osób. Jakim cudem, nie wiem. Nie wiem też, jak to się stało. I wyjechałam do tej Japonii. No, krok za krokiem przyzwyczajaliśmy się do tej myśli, że to się może wydarzyć. W końcu to było coraz bliżej i w końcu faktycznie to się stało. I tutaj też chyba ta moja wiara miała duże znaczenie, bo ja pamiętam, jak jakiś znajomy do mnie zadzwonił. Ja mówię, ty wiesz co, ja nie będę się umawiała z wami na wakacje w tym roku, bo ja to do Japonii lecę, wiesz? A wtedy jeszcze to nie było pewne, ale ja sobie tak się afirmowałam, że to się wydarzy, że to się faktycznie zdarzyło. Spędziłam tam 3 miesiące, miałam możliwość przedłużenia kontraktu do 5 lat i agencja chciała, żebym została, gdybym ja zechciała. Właśnie dopiero odrobiłam w ogóle zainwestowane we mnie pieniądze i mogłabym zacząć zarabiać na swoje konto, bo my tam pojechałyśmy na takiej zasadzie, że na początku osoba, która to organizowała, musiała odzyskać poniesiony wkład finansowy.

agencja, która wynajmuje mieszkania wtedy modelkom i też wypłaca jakieś diety tygodniowe. I w momencie, kiedy się już zaczęło układać, to znowu trzeba było podjąć decyzję, co dalej robić z tym życiem. I ja mimo wszystko podjęłam decyzję, że ja wrócę do domu, że wrócę do szkoły, że po prostu zaczęłam załapywać stresa w okolicach września, że wszyscy wrócili już do ławek w szkole, a ja sobie siedzę w świecie w ogóle kompletnie odrealnionym i w rzeczywistości absolutnie w ogóle naprawdę zmyślonej, bo tak to postrzegałam i tak to widzę dzisiaj, jakby to był sen, jakby to się w ogóle nie wydarzyło naprawdę. I jakieś takie przebłyski zdrowego rozsądku zdecydowały o tym, że jak ja przerwę edukację po pierwszej klasie liceum i zostanę tam, to będzie porażka, będzie straszne i jakby koleżanki moje po fachu były bardziej dla mnie przestrogą niż przykładem, świeciły dobrym, bo mówię, kurczę, niektóre miały posłuchać po 14-13 lat i już po prostu podróżowały po świecie i nie miały żadnej edukacji, już jej pewnie nie zdobyły. Nie wiem, co dzisiaj z nimi się dzieje, ale ten zawód nie trwa wiecznie i jakoś w ogóle też mi się nie podobał on. Nie podobało mi się też, nie czułam się dobrze w tym, że jestem oglądana jak koń po prostu. Od stóp do głów na tych castingach, w poszukiwaniu tam pracy. Nie czułam się dobrze w tej roli. Wiedziałam, że modelki też ze mnie nie będzie żadnej, że to jakiś przypadek, że ja tu się znalazłam. I zrezygnowałam już z tego pobytu. Wróciłam pod koniec września, jeszcze mnie przyjęli łaskawie do tego liceum, mimo że miesiąc miałam w plecy. I zostałam w tej samej ławce, w której siedziałam rok wcześniej, z tym, że już zupełnie byłam inną osobą.

to, co ja tam przeżyłam, zobaczyłam, jak mnie to doświadczenie zmieniło, rozwinęło, to jest nie do opisania. I to były 3 miesiące, które tak naprawdę w pigułce były tak skomasowane, tyle zdarzeń, że ja już czułam się od tamtej pory, trudno mi było z rówieśnikami w ogóle jakoś funkcjonować dobrze. Ja już byłam zawsze z boku i w ogóle, nie wiem, jakoś szukałam czegoś innego dla siebie. Wszyscy mieli plany na studia, co będą dalej robić, a ja nigdy tych planów nie miałam. Zawsze miałam poczucie, że ja będę właśnie coś artystycznego robić, tylko szukałam tej drogi. Tak stąd właśnie w tym kabarecie wylądowałam. Zresztą z nimi wygraliśmy pakę wtedy, jak do nich dołączyłam. Też to jakoś fajnie się rozwijało, ale też odeszłam, więc coś tam poszukiwania trwały. No i skończyło się na Various Monks, gdzie nagle wszystko po prostu się rozwinęło tak szybko i błyskawicznie, że już nie miałam czasu się zastanawiać nad tym, co będę dalej robić w przyszłości.

0: Jest jesień 92 roku. Jako młody dziennikarz Radia Łódź pojechałem do Piotrkowa Trybunalskiego obejrzeć zespół Wilki, który promował swój debiutancki album w Piotrkowskim Domu Kultury. Jednakże moją uwagę przykuł zespół supportujący o nazwie Certificado z niesamowitą dziewczyną na wokalu.
1: Myśmy zostali skojarzeni tak trochę niespodzianie przez Maćka Pilarczyka, który był redaktorem muzycznym w Radio Łódź, i on wpadł na ten pomysł, żeby nas ze sobą spotkać i że może coś z tego wyniknie. Maciek z kolei zobaczył mnie śpiewającą na scenie kina Hawana w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie ja miałam swój zespół w ogóle w Piotrkowie, skąd pochodzę, rockowy. Śpiewałam zupełnie inny rodzaj muzyki niż z Wariusami. To, co wręcz moi koledzy uważali, że zdradziłam w ogóle ideały, że jakiś pop nagle zaczęłam śpiewać, bo myśmy słuchali dużo grunge'u, Pearl Jamu wtedy, Nirwany, to był ten moment. I Maciek mnie zobaczył z tym moim zespołem, jak graliśmy support przed Wilkami, którzy byli mega popularni wtedy. I w Piotrkowie mieli swój koncert, a my jako kapela piotrkowska przed nimi zagraliśmy. I Maciek mnie porozmawiał ze mną po tym koncercie i mówi: słuchaj, ty masz fajny wokal, tylko ten twój zespół jakiś taki beznadziejny jest. Ale ty fajnie śpiewasz w ogóle, może wiesz co, ja jestem z Łodzi, może daj mi swój numer, bo ja mam taki pomysł, może bym cię skojarzył z innym zespołem, byłoby fajnie, jakbyście coś razem zrobili.

W 1953 roku moi przyjaciele Jacek Kłak i Irmina Kubiak zakładają agencję Moda Forte, do której dołączam. Agencja otrzymuje bardzo duże zlecenie obsługi targów wystawienniczych polskich produktów wraz z pokazami mody na Syberii. Potrzebnych było więcej dziewczyn niż było wtedy w agencji, więc postanowiłem jeszcze raz udać się do Piotrkowa Trybunalskiego, aby spotkać się z Anitą, aby przedłożyć propozycję wyjazdu jako modelki. I tak w marcu 1993 roku wyjechaliśmy na Syberię do miejscowości Nadym i Tiumeń z pokazami mody. Pokazy odbywały się w takim monumentalnym budynku w tamtejszym Domu Kultury, gdzie jak się okazało na miejscu stał fortepian, mikser, były również mikrofony. Namówiłem Anitę, aby nagrała coś i zaśpiewała, a ja to wszystko zarejestrowałem jako realizator dźwięku.

po dwóch pierwszych albumach, i instrumentalnym, i wokalnym w języku brytyjskim, stwierdziliśmy, że może czas coś zmienić, aczkolwiek tak do końca nie chciałem odkrywać kart, gdyż od początku miałem zamierzenie, że ten zespół nigdy nie będzie się pokazywał. Bardzo spodobała mi się taka prawda pokazana o grupie Alan Parsons Project i jak gdyby gdzieś dążyłem do podobnych dla mnie w ówczesnych czasach doskonałości, czyli zupełnie nie zależało mi na tym, aby zespół gdzieś pokazywał się, koncertował, a był wyłącznie grupą studyjną. Bardzo mi na tym zależało, ale to utopia, to mit, to gdzieś tam w naszych realiach niemożliwe. Chyba że jest się dzieckiem szczęśliwym miliardera, że już tak ucieknę w jakieś metafory i można kontynuować taką swoją pasję. Natomiast jeśli chcemy czegoś dokonać w życiu, coś

0: zrobić, zrealizować, to jednak trzeba się pokazywać. I przy trzecim albumie pamiętam osobę Maćka Pilarczyka z Radia Łódź, ówcześnie pracującego tam, i powiedział po przesłuchaniu naszych dwóch pierwszych albumów i fascynacji tymi albumami, że jest taka młoda dziewczynka, która mogłaby zaprezentować swoje umiejętności przed nami. Jak nam się spodoba, a my jej, to możemy coś tam razem spróbować działać.
1: Po powrocie do Polski puściłem te nagrania Adamowi Kołacińskiemu, zapytawszy, czy nie zna kogoś, kto skomponowałby coś, czy zrobiłby od nowa aranżę utworów Anity. Oznajmił, że zna, że jest taki człowiek, nazywa się Robert Jansson, mieszka w Łodzi i gra w zespole Various Monks. I zaprezentował mi, krótko mówiąc, nagrania z drugiej ich płyty The New Shape. Te nagrania gdzieś tam spodobały mi się i postanowiłem spotkać się z Janssonem. Spotkanie odbyło się w Radio Łódź, gdzie zaprezentowałem mu utwory zarejestrowane na Syberii. Jansson tego wysłuchał i odpowiedź jego była krótka: nie. Po paru dniach przedzwonił z propozycją, że może to zrobić, jeśli mu zapłacę. I tak się stało. Po prostu zapłaciłem ustaloną kwotę, jaką sobie zażyczył. W ten sposób zostały skomponowane i zarejestrowane cztery utwory dla Anity przez Various Monks w radiowym studio w Łodzi w 1993 roku, gdzie spośród tych czterech utworów, jeden, Say Me Today, stał się szybko lokalnym hitem. Powstał również do niego teledysk, którego emisja odbyła się w programie telewizyjnym Wojtka Mana i Jana Chojnackiego Non Stop Color. Pamiętam, że wsiadłem wtedy w pociąg, pojechałem do Szczecina, aby przekonać Jana Chojnackiego do emisji tego teledysku. Pan Jan siedział wtedy w jury Marlboro Rock Inn, gdzie właśnie odbywał się kolejny etap przeglądu właśnie w Szczecinie. Pierwszy występ Anity jako jeszcze gościa Various Monks odbył się w Łodzi na placu przed Teatrem Wielkim, gdzie dosłownie błyskawicznie zyskała sobie publiczność i przykuła uwagę swoją charyzmą, osobowością. Była po prostu niesamowita wtedy na tej scenie. I sądzę, że był to przełomowy moment, kiedy Janssonowi zaświtało, aby zaprosić ją do zespołu i nagrania płyty.

0: I ten Maciek za mną łaził, jeździł, przyjeżdżał do mojej mamy, dzwonił, był uparty. Ja cały czas mówiłam, że nie, ja w ogóle nie chcę, ja mam swój band i w ogóle będę tutaj do końca świata z moimi kolegami. Byłam bardzo z nimi zżyta. Poza tym w ówczesnym momencie w moim życiu w ogóle byłam również związana z grupą Rafała Kmity z Krakowa i wygraliśmy właśnie Pakę razem, na którą też Maciek przyjechał. Mówi, nie, no super śpiewasz w tym kabarecie, ale ty nie będziesz kabareciarą, ty nie jesteś aktorką, ty jesteś piosenkarką. I ten Maciek mnie tak męczył, mówię, dobra, okej, pojedźmy do tej Łodzi.
1: Pamiętam jak dziś zobaczyliśmy wysoką dziewczynę wysiadającą na dworcu Łódź Fabryczna, bo tam przywitaliśmy ją. Nic nie wskazywało oczywiście na to, że będzie to dziewczyna, która zaiskrzy pomiędzy nami, że z tą dziewczyną osiągniemy to, co osiągniemy. Przyszliśmy do mieszkania chłopców w Łodzi, bo ja tam akurat byłem gościem. Mówię tutaj o Pawle i Michale Marciniaków. Usiedliśmy tam w większym gronie, Anita zaśpiewała, ja tam coś pograłem na gitarze. Stwierdziliśmy, że to jest to, że możemy spróbować. Możemy spróbować coś nagrać w łódzkim radiu. I tak się to wszystko powoli zaczęło.
0: I się spotkaliśmy z Robertem. Ja nawet nie pamiętam tego pierwszego spotkania. Nie wiem, gdzie to było, jak to się stało. Pamiętam, że te nasze wspólne próby nagrań, piosenek w Radio Łódź, to były dwie piosenki, które nie weszły na płytę później, a jedną piosenkę wzięliśmy od tego mojego zespołu, z którym ja tam sobie w Piotrkowie grałam i zrobiliśmy wersję wariusową tej piosenki, więc próbowaliśmy siebie nawzajem, patrzyliśmy, jak to wszystko wygląda i to jakoś tak gładko szło, fajnie jakoś się pracowało razem i stwierdziliśmy, że właściwie czemu nie zrobić płyty wspólnie. Robert miał na to pomysł konkretny, znalazł pieniądze, gdzieś tam wziął kredyt na to, na tą całą sytuację. On był zdecydowanie mózgiem wszystkiego, on nad tym panował, on był od nas starszy, od wszystkich członków zespołu i on był takim ojcem, prawda, który ogarnia całą sytuację. I ja zaczęłam coraz częściej po prostu tymi PKS-ami z Piotrkowa do Łodzi tam jeździć na próby i robić te piosenki. I tak się zaczęła nasza współpraca. Potem Robert mi podawał kolejne pomysły, ja siedziałam, pamiętam, na kasetach nagrane przed magnetofonem kasetowym przy biurku mojego brata w pokoju, bo ja nie miałam u siebie w pokoju biurka, więc wszystkie te piosenki, które stały się takimi hitami później, powstały przy biurku czarnym ze sklejki jakiejś w ogóle. I gdzie mama co 5 minut wchodziła mi do pokoju, a ja ją wyganiałam, ona z kanapkami tam z tego, z herbatą. I ja mówię, cicho, bo ja tu piszę, idźcie mi wszyscy z tego domu. Także to było tak bardzo zabawne, bo ja tak naprawdę przecież no nie mogłam tego potraktować poważnie do końca i nie wiedziałam, co z tego wyniknie. Tak sobie pisałam, co mi do głowy przychodziło.

0: Ja pamiętam to, jak dziś, jak szłam sobie do szkoły, miałam na uszach Walkmana wtedy jeszcze i słuchałam poprzednich płyt Various Monks. Słuchałam sobie piosenki chyba Memphis z udziałem Edyty Bartosiewicz, która tam gościnnie śpiewała. I mówię, kurde, nie, fajne, no poza tym takie profesjonalne, to mi się wydało, taki krok do przodu, taki milowy. No ja tam miałam po prostu jakiś z moimi kolegami super układ, ale myśmy nie mieli instrumentów. Graliśmy gdzieś w jakiejś kanciapie w ośrodku kultury miejskim. No i pomyślałam, że zaprzepaszczenie takiej szansy to byłaby głupota po prostu czysta. I w końcu zdecydowałam się, że wezmę w tym udział i pożegnałam się z moimi kolegami, którzy zresztą wtedy też zaczęli. Tam perkusista odszedł na studia, więc jakoś to się tak rozeszło po kościach. Mój kolega ówczesny z zespołu, założyciel tego zespołu, Krzysiek Nowikow, jest dzisiaj kompozytorem i muzykę do teatrów pisze. Jest bardzo, bardzo sobie super poradził, więc ci, którzy mieli grać, grają.
1: The New Shape to było zjawisko, bo to nie była płyta z założenia miła, ładna i popowa, tylko to było coś takiego, no takie prawdziwe tworzenie czegoś, co nas kręciło wszystkich i były oczywiście solówki progresywne, żeśmy z Jansonem słuchali dość podobnej muzyki. Oczywiście słuchaliśmy wszystkiego naraz, ale tak naprawdę chcieliśmy rzeczywiście w tym, co robimy, gdzieś tam mieć dużo wolności i nie być podporządkowanymi takim prawidłom trzyminutowym, popowym. Miałem wtedy, zdaje się, 19 czy 20 lat, więc generalnie wszystko mi było jedno i nie miałem jakiejś wizji siebie, tylko miałem jedną wielką, czystą radość, że to robimy. Na pewno jestem tutaj w dwóch piosenkach, to jest Distant Heartbeat i Dreamtime Song. Pamiętam, że nawet do Distant Heartbeat był teledysk kręcony w Łodzi i mam to gdzieś jeszcze nagrane. To taki dziwny teledysk, gdzie przyjechała straż pożarna i udawała deszcz. Pamiętam, że to było tyle dziwne, że był dość ładny dzień i tak nagle, bez żadnej chmury, u nas padał deszcz. Były filmowane łódzkie tramwaje, które są generalnie chyba jest ich więcej niż ludzi w Łodzi, tam gdzie to było filmowane. I nie wiem, czy nie wiem, czy też nie było teledysku do Dreamtime Song, ale tego nie jestem pewien. Gościem na tej płycie była, no niesamowity był gość na tej płycie, była to Edyta Bartosiewicz, która zaśpiewała w piosence Memphis i pojawił się jeszcze Zbigniew Wegehaupt, świętej pamięci w tej chwili, który pokazał nam tak naprawdę, na czym polega różnica pomiędzy muzykiem początkującym takim, a pomiędzy prawdziwym potworem jazzowym. Wszedł i zagrał za pierwszym razem z nieprawdopodobnym punktem i brzmieniem spaluchów na kontrabasie i te doświadczenia były dla nas wszystkich szokujące.

0: Robert na płycie The New Shape śpiewał 1,5 utworu. Ja zaśpiewałem bodajże 7 piosenek, więc jak gdyby Robert nie był głównym wokalistą. Robert był głównym tekściarzem, bo napisał wszystkie teksty na płytę The New Shape. Był wspaniałym kolegą i jak gdyby podchodził do tego może w sposób nieco ambicjonalny, aczkolwiek nasze gdzieś tam wspólne drogi to nie były drogi na zasadzie Robert, ty będziesz wokalistą grupy, tylko ponieważ nagrywaliśmy płytę The New Shape w charakterze wyłącznie płyty studyjnej. Ja miałem takie wizje przynajmniej. Zależało mi na tym, aby płyta była anglojęzyczna. Robert bił i nadal mnie bije pewnie na łeb i szyję, jeśli chodzi o ten język. I był tekściarzem, był podporą, był przede wszystkim człowiekiem, który kontrolował mój przeciętny angielski i był człowiekiem, który po prostu dużo nam w tym czasie pomógł pod tym kątem. Natomiast na pewno nie wpływał na aranżację, na kompozycję, nie miał wpływu na to, co się działo w środku zespołu. Od tego był zespół. A jeśli chodzi o dalszą działalność, o działalność na płycie EMU, tutaj zetknęły się 3 osoby śpiewające w studiu. Ja, który sobie tam pozwoliłem na jedną pieśń, Robert, który jak gdyby kontynuował działalność jeszcze po płycie The New Shape i zaśpiewał w 2 kompozycjach ponownie. No i Anita, która zaśpiewa gro piosenek, właściwie tych najważniejszych pozostałych, zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Więc tu wszystko trochę był taki miszmasz i pamiętam, że jak płytę EMU pokazywaliśmy w firmach, to firmy, bardzo mi się płyta podobała, ale mówili, że to jest jakiś kociokwik i tam po prostu 3 wokalistów, nie wiedzieli, jak to ująć, jak to po prostu przystosować do obecnych panujących realiów. Nie wiedzieli, jak to sklasyfikować i pamiętam, że płyta była odrzucana przez kilka firm fonograficznych, nie wymieniając ich tu z nazwy. I dopiero zlitował się nad nami Marek Kosikiewicz.
1: Pamiętam też, jak przyszedłem ze świeżą płytą EMU do Kasi Kanclerz. To była wtedy chyba jedynym prawdziwym mężczyzną w polskim show biznesie i pogoniła mnie, powiedziała, że absolutnie takich popików nie będzie wydawać. Później oczywiście się śmialiśmy z tego gorzkimi łzami, Kasia płakała. Marek Kościkiewicz dopiero zwrócił uwagę, w ogóle docenił produkcję tak naprawdę i docenił pomysł.

byliśmy po koncertach w Łodzi. Często koncerty kończyły się wyjściem w miasto. Poszliśmy gdzieś trochę ochłonąć, spotkać się z fanami. Byliśmy wtedy, pamiętam, w klubie Scena i była grupa ludzi młodych, stała przy barze i zaczepiła mi jakaś dziewczyna. Myślałem, że będzie mówiła o naszym koncercie, o koncercie Demonu, że coś jej się spodobało albo nie. Ona powiedziała, że w Łodzi jest dziewczyna, która genialnie śpiewa i koniecznie powinna wydać płytę i że jest i ładna i wspaniała i w ogóle zdolna i niezwykła. I ja gdzieś to zostawiłem sobie w głowie to zdanie, ale oczywiście takich rozmów jest też bardzo wiele, dopóki nie ma okazji zobaczenia, przesłuchania czy stwierdzenia już tego faktu, jak namacalnie, no to do tego momentu oczywiście z takich rozmów nic nie wynika. I pamiętam, że po zamknięciu klubu, często bywało tak, że wychodziliśmy ostatni z różnego rodzaju dyskotek. Pojechaliśmy do hotelu w Łodzi. Był to taki hotel na rogu, na skrzyżowaniu dwóch ulic. Obok przyjeżdżały tramwaje, które strasznie hałasowały. Jeszcze długi czas nie szliśmy spać. I jeszcze pamiętam, że włączony był telewizor. Czarno-biała skrzynka, jeszcze stary jakiś model. Już były chyba wtedy w tym czasie telewizory kolorowe na pewno, ale ten był taki zużyty dosyć, zresztą jak sam hotel. I nie było żadnego dźwięku, tylko sam obraz i ten obraz gdzieś tam drgał, był zamazany, zaśnieżony, ale telewizja łódzka pokazywała różnego rodzaju teledyski, muzykę, to tak często bywało i chyba nie było to rzadkością, że muzykę puszczało się w nocy i teledyski leciały jakby z takim jednym swoim rytmem i falą w jakiejś audycji nocnej. I zobaczyłem na ekranie wśród tych śnieżnych różnych zadym i mgieł, zobaczyłem dziewczynę w słuchawkach, która śpiewa coś w studio i nie ukrywam, że urzekła mnie jej uroda. Okazało się, że jest fajna, ładna dziewczyna, która jest bardzo w sposób zmysłowy i bardzo taki przekonujący interpretuje coś. Ja nie wiedziałem co, bo nie było, pomimo starań uruchomienia głosu, to się nie udawało. I na dole na pasku, czy w jakimś podpisie zobaczyłem tylko, nie pamiętam czy zobaczyłem, tak, ale tam też była chyba nazwa Various Max. Była Anita Lipińska Various Max albo samo Various Max. Miałem już jakiś taki w każdym bądź razie sygnał, jak odszukać wykonawcę tej piosenki, której w sumie nie słyszałem.

jak mam jakąś wizję, to się upieram przy tym do końca, bez względu na poniesione konsekwencje. I przy pierwszym albumie The Beginning, przy drugim The New Shape, jak gdyby konsekwentnie realizowałem swoje gdzieś tam w cudzysłowie chore urojenia, bo jednak, jak mówię, te płyty studyjne odbijają.

0: Miały się czkawką, szczególnie finansową. I pamiętam, że te nakłady no, dużo przewyższały moje ówczesne zarobki. Nie ukrywam, że tak samo było z płytą EMU. Wszystko powstawało za własne pieniądze. Nie graliśmy koncertów, nie uzyskiwaliśmy żadnych finansów. Niejednokrotnie pamiętam rozmowy z zespołem. Wszyscy się zastanawiali, pytali mnie, słuchaj Robert, ale może pograjmy koncerty. Zacznijmy od Jarocina, tak jak 90% zespołów, prawda? Czy od tego typu podobnych koncertów. To był koniec lat 80., początek 90., więc jak gdyby ta fala tych różnych koncertów miała miejsce. Zespoły się pojawiały, pokazywały swoją twórczość na tego rodzaju przedsięwzięciach artystycznych. Natomiast ja konsekwentnie odmawiałem i mówiłem, że jedynym argumentem za tak jest studio. Czy się pomyliłem? Raczej nie, bo przy trzecim albumie już mieliśmy gotowy ten album, nagrany i dopiero z takim albumem chodziliśmy po firmach fonograficznych. Nie dopraszaliśmy się łaski, nie dopraszaliśmy się tego, aby ktoś zainwestował w grupę, której to pierwsza płyta była płytą instrumentalną, a druga płytą w języku angielskim. Myślę, że nawet w tamtych czasach byłoby nam niezmiernie trudno osiągnąć kontrakt. Więc zaryzykowaliśmy, trzeci album już powstał troszeczkę łagodniejszy, ponieważ był w nim jeden utwór po polsku, właśnie Zanim zrozumiesz. Drugi, piosenka księżycowa i trzeci pod tytułem Tokio, powstały nieco później. Więc to wszystko tak było dopasowywane, w pewnym sensie na poczet firmy, która to wydawała i potem już ta firma powiedziała nam, kochani, ale tu po angielsku to nie tak do końca. Trzeba troszeczkę śpiewać po polsku tych piosenek. Z wielką niechęcią, zarówno Anita, jak i my, podeszliśmy do tej kwestii, ale czy piosenki polskie się znalazły, które zresztą notabene na tej płycie były trzema singlami i to one rozbujały tą płytę, a nie utwory w języku angielskim.
1: No nie byłam tak od razu równoprawnym członkiem zespołu. Pamiętam, że cały czas to było podkreślane, że przyszłam na gotowe, że to już było, że ta sytuacja już była, ten zespół już istniał. I z tych względów też podział finansów był taki, że jakby to nie było tak, że ja jakoś byłam szczególnie traktowana w tym zespole. Natomiast jak przyszła sława tak zwana i sytuacje, gdzie na okładkę chciano mnie tylko i rozmowy ze mną tylko, to było trudne dla nas wszystkich, bo zwłaszcza dla chłopaków, którzy nagle się poczuli, jak to, kurczę, myśmy ten zespół stworzyli, już tyle lat gramy, a ta dziewczyna przyszła i co, ona sobie to wszystko teraz śmietankę spija. Inna rzecz, że ta śmietanka była skwaśniała dla mnie i nie bardzo mi smakowała, ale oni akurat mieli z tym problem duży i było dużo rozmów, że upierania się przy sytuacjach w wytwórni, że tylko cały zespół, jak gdzieś idziemy, to cały zespół, że na zdjęciach cały zespół, że nie tylko ja. No ale jest to naturalne, że jak jest frontman, to zazwyczaj musi sobie właśnie radzić z tym byciem na froncie. Oni nie do końca z tym sobie radzili. I to był też taki konflikt lekki się wytwarzał.
2: Początki powstawania płyty Various Monks EMU wspominali Anita Litnicka, Robert Jansson, Roberta Mirian, Marek Kościkiewicz i Maciej Pilarczyk. Audycję przygotowali Anna Gacek i Tomasz Żonda. Ciąg dalszy nastąpi.
3: Autopromocja.
4: To jest jak cud, mówię ci brat, daję ci więcej niż jest.
5: Cześć, z tej strony Don Gorgon. Reprezentuję Wawa Mafii. Brinsley
6: Ford. I Lili, czuwam nad Ostruda Reggae Festival.
5: Przysłała nas Warszawa.
7: Kraków.
6: I trochę Jamajka, prawda?
5: Po to, byśmy objęli niedzielną rezydencję w Trójce.
8: What's on offer?
6: Jeśli chodzi o gatunek, to można się domyślać.
5: Co nie znaczy, że nie będzie niespodzianek.
8: What time do we start?
6: O 14.
5: Do usłyszenia.
8: Słuchacia Trójki. No, now you're doing it true.
3: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.

0: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kilkaset ukraińskich dronów zaatakowało w nocy cele w głębi Rosji. Są doniesienia o wybuchach w Moskwie i okolicach. Remont drogi do Morskiego Oka. Prawdopodobnie już jutro rozpoczęcie prac uzależniane jest od pogody. Zmiana światła na zielone przez aplikację w Holandii. Rowerzyści testują nowatorskie rozwiązanie. Ukraińcy za pomocą kilkuset dronów w nocy i nad ranem atakowali terytoria w głębi Rosji. Szczególnie dużo wybuchów słychać było w Moskwie i w obwodzie moskiewskim.
9: O seriach eksplozji informowali mieszkańcy Moskwy i miejscowości położonych wokół rosyjskiej stolicy. Jej władze przekazały, że udało się strącić 114 ukraińskich dalekosiężnych bezzałogowców. W obwodzie moskiewskim rannych zostało kilkanaście osób, co najmniej trzy zginęły. W nocy i nad ranem wstrzymano pracę kilku rosyjskich lotnisk, w tym największego, Szeremietiewo. Są informacje, że spadły tam odłamki ukraińskich dronów. Ocenia się, że był to największy od początku wojny ukraiński atak na rosyjską stolicę i obwód moskiewski. Ukraińskie władze w tym tygodniu zapowiadały, że Rosjanie otrzymają odpowiedź za swoje zmasowane ataki, kiedy to w środę i czwartek wypuścili na Ukrainę ponad 1500 dronów i ponad 50 rakiet, w wyniku czego zginęło m.in. 24 mieszkańców jednego z kijowskich bloków. Paweł Buszko, Polskie Radio.
8: Jeżeli pogoda pozwoli, jutro rozpocznie się remont drogi do Morskiego Oka na odcinku od Ronda na Łysej Polanie do Wodogrzmotów Mickiewicza. Turyści muszą liczyć się z utrudnieniami. Prace potrwają około miesiąca. Wstrzymano fasiągi i mikrobusy elektryczne. 25 maja droga zostanie w ogóle zamknięta do końca miesiąca, a może i dłużej.
10: Największy problem jest z asfaltowaniem, bo musi być pogoda. Jeżeli się okaże, że będzie niemożliwe asfaltowanie, to on może zostać przedłużony 1-2 czerwca ewentualnie, ale raczej chcielibyśmy, żeby to skończyć do 30 maja lub wcześniej.
8: Mówił Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Do Morskiego Oka będzie można dotrzeć alternatywnymi szlakami. To jednak wydłuży wycieczkę nawet o 3 godziny. Utrudnienia mogą pojawić się także na parkingach. Ogródki działkowe rozchodzą się na pniu. Na przykład w Poznaniu zainteresowanie rodzinnymi ogródkami działkowymi od pandemii nadal jest bardzo wysokie. Ogłoszenia o sprzedaży praw pojawiają się okazjonalnie i od razu znikają.
11: I my nawet mamy kłopoty z tym, żeby prowadzić jakąś listę oczekujących, bo ich nie ma. No po prostu ona, ktoś ogłasza, wisi ogłoszenie na tablicy i za chwilę znajduje się chętny, przychodzi, podpisują umowę przeniesienia praw do działki, przychodzą do nas już z dokumentami podpisanymi i praktycznie natychmiast sprawa się załatwia.
8: Mówił Zdzisław Śliwa z Polskiego Związku Działkowców. Magistrat pracuje nad wydzieleniem terenów pod nowe ogródki, ale ich powstanie na północy miasta może potrwać jeszcze kilka lat. W granicach Poznania znajduje się 80

0: 56 rodzinnych ogrodów działkowych. W całej Polsce jest ich ponad 5 tysięcy. W Holandii rowerzyści mogą zmieniać szybciej światło na zielone, używając aplikacji w telefonie. Ministerstwo Infrastruktury testuje to rozwiązanie w 6 prowincjach. Celem jest zachęcenie mieszkańców do zamiany samochodu na rower.
1: Aby światło szybciej zmieniło się z czerwonego na zielone, rowerzyści

0: instalują, Amsterdamczycy są rozczarowani. Władze miasta nie chcą inwestować w inteligentną instalację świetlną, bo jest za droga. Obawiają się też cyberataków. Czasami ulica jest pusta, a mimo to muszę czekać na czerwonym świetle. Mam nadzieję, że gmina zmieni zdanie. Jestem rozczarowany, bo to takie użyteczne rozwiązanie, mówili mi rowerzyści. Ministerstwo stworzyło aplikację, aby zachęcić mieszkańców do częstszego korzystania z roweru. Zbierając punkty za przejechane kilometry, można dostać zniżki w kilku sklepach. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Dzisiaj pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Wysoko w Tatrach opady śniegu. W czasie burz porywisty wiatr. Na termometrach będzie od 7 stopni na Podhalu do 12 w centrum, 15 nad morzem i 20 na Zamojszczyźnie.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Autopromocja.
6: Na scenie błyszczała. Gdy siadała przy mikrofonie, przykuwała uwagę jak mało kto. Stworzyła niezwykłe kreacje aktorskie i wokalne, a jedno z jej oblicz było atramentowe.
7: Czy będzie świt, czy będzie dzień, czy umarł świat?
6: Stanisława Celińska odeszła, my wspominamy jej twórczość. Występ w Trójce sprzed 11 lat i muzyka z płyty atramentowa w wydaniu koncertowym. Dziś kilka minut po 19. Mariusz Owczarek.
5: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
13: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
12: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez Bank Zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
17: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostaw.

0: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca, kawa mielona, Qualita.

0: euro, 250 gramów, tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system 365 ERP, który odżywia firmę.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
6: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Sunday Morning.
9: Im się kończą urlopy w Warnie, tobie z brzuchem i twoja dziewczyna, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Pluń na bajki, pluń na...

daj sobie powtarzać dwa razy. Nie bądź taki. Tobie kończy się urlop w Warnie, im się kończą urlopy dziekańskie, i znów wszystko układa się marnie, i znów skamlesz jak pies bezpański, że samochód nie pasuje ci do spinek, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne i po prostu wyjdź bez rady.

0: kłopotów najmniejszych. Nie daj sobie powtarzać, kowki nie są sespensy. Więc gdy na zmartwienia nie ma rady, zamiast dzień stracony gonić, zamiast ronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie w Bieszczady.
1: I właśnie na to, o czym śpiewał Wojciech Mynarski, namawiamy Państwa od dłuższego czasu, jako że w tym roku Trójka jest współtrupa zaśpiewa na scenie Trójki. A kiedyś u nas w Osieckich śpiewali o lesie.

Dzień dobry Państwu, teraz oficjalne przywitanie. To program Sunday Morning, Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz, ale także pan profesor Marcin Urbaniak i leśnik pan Mateusz Świerczyński. Wszystko dlatego, że w drugim dniu festiwalu Ze Wsie Budzi, to będzie w sobotę 27 czerwca, odbędzie się panel dyskusyjny Człowiek versus Bieszczady. Nie jesteśmy tu sami, między 11 a 12.30. Jak zwykle będziemy mieli dla Państwa karnety na cały trzydniowy festiwal, ale dam hasło do zdobywania ich dopiero pod koniec programu. W tym drugim dniu festiwalu, bo trupa, która śpiewała przed chwilą, występuje w pierwszym. Skład zespołów jest następujący. 15.15 Skankan, 16.15 WHE, 17.15 Slobodna Europa, 18.15 Zenek Grabowski, 19.15 Bus & Glory, 20.30 Pijama Porno, 21.45 Stacja B i 23.00 Akurat. A dziś w programie, z uwagi na to, że rozmawiamy o Człowieku w Bieszczadach i o lesie, muzyka na temat. Towarzyszyć nam będzie m.in. trzyczęściowa filozoficzna rozprawa zespołu Procol Harum o drzewie i drążącym go robaku. Oto część pierwsza.

0: A teraz nasz pierwszy gość i równocześnie uczestnik debaty w drugim dniu festiwalu Ze Wsi Budzi w Cisnej, pan profesor Marcin Urbaniak, neuronaukowiec i zoopsycholog. Kieruje badaniami w laboratorium.
1: Nie, jak zachowywać się w lesie w zasadzie jest kluczowa w momencie, kiedy planujemy jakiekolwiek wyjazdy turystyczne, weekendowe, czy wakacyjne, urlopowe. I musimy pamiętać, że nasze zachowanie, nasze działania, które będziemy podejmować w lesie, to one inicjują i wpływają. Jesteśmy w pobliżu i najprawdopodobniej same oddalą się, a przynajmniej nie będą podchodziły w naszym kierunku. A więc jeżeli to jest możliwe, dobrze jest spacerować, wędrować w grupach po lesie. Dzięki temu będziemy wydawać więcej dźwięków, będziemy bardziej rozpoznawalni i widoczni dla zwierząt, ale też nie chodzi o to, żebyśmy krzyczeli czy w jakiś wyjątkowy sposób hałasowali. Po prostu zachowujmy się naturalnie. Wówczas nasza obecność jest na tyle łatwa do zlokalizowania, że łatwo jest nas, ludzi, uniknąć, ponieważ to my jesteśmy gośćmi w ich domu, a nie odwrotnie. Jeżeli planujemy podróż do miejsc, gdzie występuje duże natężenie obecności niedźwiedzi, brunatnych czy innych drapieżników, no to też pamiętajmy, że spacerując po lesie nie brać ze sobą potraw o silnym zapachu, które w jakiś sposób nęciłyby te zwierzęta. Nie zabierajmy ze sobą na przykład konserw rybnych, słodkich owoców czy taki wędlin o intensywnym zapachu. No oczywiście absolutnie nie spuszczmy się jakoś uspokoić, jakkolwiek pewnie jest to stresująca sytuacja, ale nie panikujemy, zachowujemy dystans, nie zbliżamy się do zwierzęcia, nie nawiązujemy kontaktu wzrokowego, jeżeli chodzi na przykład o niedźwiedzia, no ale też nie uciekamy w panice. Wycofajmy się spokojnie tak, ażeby uniknąć niechcianego spotkasu. Trzeba pamiętać, że niedźwiedzie, ponieważ są dużymi drapieżnikami o bardzo wysoce rozwiniętych zdolnościach adaptacyjnych, to w łatwy sposób mogą oswoić się i dostawać do żywności, do wysypisk, do śmieci, które pozostawili turyści. Więc jeszcze raz apeluję, ażeby uniknąć niechcianego spotkania, nie powinniśmy wabić, na przykład właśnie pozostawiając śmieci. Jeżeli my zostawimy po sobie jakieś resztki jedzenia, to kolejne osoby, które tam po nas przyjdą, będzie większe prawdopodobieństwo, że napotkają to dzikie zwierzę na swojej drodze. Więc pierwszym krokiem do bezpiecznej koegzystencji ludzi, niedźwiedzi, wilków jest uczynienie wszelkich takich składowisk odpadów zabezpieczonymi przed zwierzętami, a z drugiej strony zadbanie o porządek, o czystość i nie prowokowanie tych zwierząt do przyzwyczajania się do naszej obecności.
0: Mówił pan profesor Marcin Urbaniak, niedźwiedzie ostatnio nacenzurowanym. Po wypadku będzie jeszcze o spotkaniu z niedźwiedziem drugiego z naszych gości, a teraz Procol Harum o robaku i drzewie. Suity, część druga.

0: Pan Mateusz Świerczyński jest rdzennym mieszkańcem Cisnej, leśnikiem, myśliwym, rzecznikiem prasowym i inspektorem nadzoru tutejszego nadleśnictwa, a także przewodniczącym Rady Gminy. I opowie nam prosto z mostu o spotkaniu z niedźwiedziem.
1: Pytanie pierwsze, jak się zachować w lesie, zwłaszcza gdy jest możliwość spotkania niedźwiedzia. Tradycyjnie jesteśmy przyzwyczajeni, że las lubi ciszę. Od lat leśnicy radzą, żeby w lesie nie hałasować, no co pozwoli nie stresować zwierząt i zwiększyć szanse na ich spotkanie. Ta zasada nie obowiązuje tam, gdzie możemy spotkać naszego największego drapieżnika, jakim jest niedźwiedź. Ja pracuję w Bieszczadach, miejscu, gdzie obecnie mamy największą populację tego gatunku i dlatego zawsze staram się, no, idąc przez las, być słyszanym. Czy to śpiewam jakąś piosenkę, choć według moich dzieci

0: i absolutnie nie powinien tego robić. Czy to pogwizdując, czy postukując jakimś kijem. Zawsze też lepiej w głęboki czy gęsty las chodzić z kimś. Chodzi o to, żeby dać niedźwiedziowi możliwość zauważenia naszej obecności i oddalenia się. Zdecydowana większość wypadków z tym drapieżnikiem jest spowodowana jego zaskoczeniem. Jeśli widzimy niedźwiedzia, absolutnie nie starajmy się zwrócić jego uwagi, nie gonimy za nim, nie próbujemy podejść z aparatem, żeby zrobić zdjęcie. Nie mówię już o skrajnej głupocie, czyli próbie wabienia czy jakiegoś rzucania jedzenia, bo to już w ogóle jest totalna głupota. Najlepiej po prostu wolno i spokojnie się oddalić. No, obserwacja tego fantastycznego zwierzęcia jest cudownym przeżyciem, ale najlepiej z daleka i niezbyt długo. Niedźwiedzie najczęściej po prostu uciekają lub odchodzą. Jeśli już widzimy, że niedźwiedź nas zauważył i nie chce się oddalić, to nie uciekamy w panice, tylko cały czas go obserwując staramy się do niego mówić takim podniesionym, poważnym głosem i staramy się spokojnie wycofać, cały czas go obserwując i mając nadzieję, że nie sprowokujemy go do ataku. No niestety takie wypadki też się zdarzają, a w konfrontacji z olbrzymim często, bo dorosły niedźwiedź potrafi jego waga dojść do 400 kg. Wyposażonym w olbrzymie i ostre pazury, szybko biegającym drapieżnikiem, po prostu nie mamy szans. Dlatego spokój i wycofanie się to najlepsze, co możemy zrobić. Dajmy niedźwiedziowi czas na odejście, na ukrycie się i sami też zróbmy wszystko, żeby mu nie przeszkadzać.
1: Proszę pamiętać, trzeba ćwiczyć podniesiony i poważny głos, co pewnie w tej sytuacji nie jest łatwe. Procol Harum, The Worm and the Tree, część trzecia.

Okazało się, że piosenek o drzewach jest zaskakująco dużo. Mając do wyboru Vana Morrisona, Jose Gonzalesa, Bon Ivera, zdecydowałem się jednak na sekwoje grupy Pearl Jam.

0: Być może kiedyś też na festiwalu Ze Wsie Budzi wystąpi zespół Pearl Jam. Bardzo byśmy chcieli i trzymamy kciuki. Teraz raz jeszcze pan Mateusz Świerczyński o ważnej rzeczy, która naukowo nazywa się zarządzaniem populacjami.
1: Jaki model zarządzania populacjami zwierząt w XXI wieku? Tradycyjne myślistwo czy alternatywa? No szanowni państwo, bardzo trudny temat. Od wieków wpływaliśmy na ilość zwierząt, a z drugiej strony no chyba nie ma lepszych rozwiązań. No bo kto i w jaki sposób miałby chronić uprawy rolników czy las z takim trudem hodowany przez leśników? Łatwo zauważyć, że brak akceptacji dla polowań jest domeną ludzi mieszkających w miastach i mających niewielki bądź nawet żaden kontakt z przyrodą. Czasy się zmieniają i akceptacja dla zabijania, no trzeba sobie to powiedzieć szczerze, jest to nieodłączny aspekt myślistwa, no jest coraz mniejsza. Kiedyś każde dziecko wiedziało, jak i z czego robi się rosół, skąd pochodzi kiełbasa czy mięso na obiad. Teraz większość ludzi odsuwa aktywne aspekty łowiectwa, no bo zwierzę, które żyje w lesie, no jest takim zwierzęciem, no można powiedzieć, szczęśliwym przez całe życie. Na pewno nie cierpi, będąc przez cały to swój żywot zamknięte w klatce. Jego śmierć, no jest, a przynajmniej powinna być natychmiastowa, bez niepotrzebnego stresu, jaki odczuwają zwierzęta przewożone do rzeźni, których się zmusza do przejścia do miejsca kaźni, które się to robi całymi stadami, gdzie no przecież wokół rzeźni, no i zapach, i hałas, no to wszystko te zwierzęta czują i wiedzą, sądzę, tak mi się wydaje przynajmniej, że ich zachowanie zdradza, że one wiedzą, co za chwilę się stanie. Mięso zwierząt dzikich no jest zdrowe i bardzo wartościowe. Jest mnóstwo badań na ten temat, wszyscy dietetycy o tym mówią, no bo w tym mięsie nie ma żadnych antybiotyków, nie ma żadnych stymulatorów wzrostu i po prostu jest to najzdrowsze, co możemy jeść. Ostatni jeszcze taki aspekt, na który ja zwracam uwagę. Każdy, kto upolował zwierzynę, kto upolował, zabił jakieś zwierzę, własnoręcznie je musiał oskurować, wypatroszyć, obrobić, no zdecydowanie mniej marnuje jego mięsa. Po prostu wie, ile tego kosztowało pracy. Sam musiał zadać tą śmierć i szanuje to, co zostało z tego zwierzęcia. Stara się każdy myśliwy je wykorzystać, to mięso, do ostatniego kawałka, nie marnować. I ja to jak najbardziej popieram. Dużo łatwiej się nam marnuje kilka plasterków szynki w opakowaniu, wyrzucamy, bo skończył się termin ważności. A jeśli sami musielibyśmy to mięso sprawić, żeby ono wylądowało na naszym stole, zapewniam, że zupełnie inaczej do niego byśmy podchodzili. Patrząc na to wszystko, uważam, że łowiectwo jest najlepszym i tak naprawdę najbardziej takim ekologicznym sposobem zarządzania populacjami, mimo że no w obecnych czasach jest bardzo często atakowane. Możemy rozmawiać nad zmianą modelu łowiectwa, nad wyjściem z pewnych już, tak mi się wydaje i mam taką nadzieję, dawno nieaktualnych stereotypów typu pijani myśliwi, strzelanie do czego popadnie, albo że łowiectwo to jest jakaś rozrywka dla prominentów, dla wybranych. Ale no podsumowując, według mnie łowiectwo jest potrzebne i powinno funkcjonować. Dziękuję bardzo.
0: I właśnie na ten temat będziemy dyskutować w drugim dniu festiwalu Ze Wsie Budzi. To będzie panel Człowiek versus Bieszczady. Pan Mateusz Świerczyński, nasz poprzedni prelegent, też w tym weźmie udział. Będziemy oczywiście państwu o tym też opowiadać. Z panami spotkamy się jeszcze na antenie Trójki w liście osobistej, na pewno przed festiwalem. A w Cisnej, na zjawiskowej scenie przez 3 dni, bardzo dużo muzyki. Jest tam pięknie, nawet kiedy pada deszcz.

0: 5 karnetów na cały festiwal ze wsi Budzi czeka na Państwa w wiadomościach na moim Instagramie Piotrek Metz. Decyduje kolejność zgłoszeń. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz, bardzo dziękujemy za niedzielny poranek, a po wiadomościach zapraszam na historię powszechną rock'n'rolla. Dziś rok 1983.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla

0: osób po 50.
1: Latium?
0: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
4: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
3: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
4: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiamin. Azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka z o.o.
8: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
9: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
8: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
10: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
11: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 maja, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W ataku we włoskiej Modenie ranna została 69-letnia Polka, te doniesienia potwierdza MSZ. Polski wiolonczelista Krzysztof Michalski znalazł się w finale prestiżowego konkursu muzycznego w Belgii. Niedługo będzie go można posłuchać na żywo. Iran zwraca się w kierunku Chin. Dotychczasowy negocjator pokoju z USA zajmie się też relacjami z państwem środka. Polska obywatelka jest wśród osób poszkodowanych podczas wczorajszego ataku we włoskiej Modenie. Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych to 69-latka.
13: Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
12: Zapewniał rzecznik resortu Maciej Wewiór. Wczoraj mężczyzna pochodzenia marokańskiego potrącił autem 8 osób, a później ugodził nożem przechodnia. Według informacji przekazanych przez tamtejsze służby, mężczyzna to absolwent ekonomii, ostatnio bezrobotny i z historią leczenia psychiatrycznego. W tym tygodniu premier Węgier Peter Modior przyjedzie z wizytą do Polski. Odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk, spotka się z premierem oraz prezydentem. Będzie to jego pierwsza oficjalna zagraniczna wizyta jako szefa rządu. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że Modior bardzo poważnie traktuje stosunki polsko-węgierskie.
14: Dla nas jest bardzo ważne, że wreszcie nie będziemy mieli hamulcowego, jeśli chodzi o kwestie na przykład sankcji w stosunku do Rosji. Dla nas jest najważniejsze, żeby kwestia polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej była spójna. I w tym znaczeniu Magyar może być partnerem Polski.
12: Karol Nawrocki zamierza rozmawiać z premierem Węgier o wspólnych interesach Polski i Węgier. Mówiła doradczyni prezydenta Barbara Socha. Dodała, że Polska jest przyjacielem i prezydent niejednokrotnie podkreślał znaczenie dobrych relacji między oboma krajami.
15: Pan prezydent, jeżeli do takiego spotkania dojdzie, będzie rozmawiał o naszej współpracy, o naszych wspólnych interesach, a te są bardzo istotne, bo przypomnę, że w trakcie spotkania bukaresztańskiej dziewiątki, ale nie tylko, już właśnie w trakcie ostatniej wizyty na Węgrzech pana prezydenta była mowa o tym, że Polska ma szansę stać się dzisiaj hubem gazowym dla Europy Środkowej i Wschodniej, dla tych wszystkich państw, które są naszymi sąsiadami, które nie mają dostępu do morza. Dzięki współpracy z nami Węgrzy mogą dywersyfikować swoje źródła energii.
12: Węgierski premier wizytę w Polsce zapowiedział już podczas swojego wieczoru wyborczego. Polski wiolonczelista Krzysztof Michalski dotarł do finału międzynarodowego konkursu imienia królowej Elżbiety Belgijskiej w Brukseli. To prestiżowy konkurs.

0: muzyczny dla młodych talentów, który jest najstarszym w Belgii, odbywa się od 75 lat.
1: Krzysztof Michalski.
2: Dwunastkę finalistów ogłosił przewodniczący jury Gilles Le Dur i odczytał terminy finałowych koncertów, które rozpoczynają się 25 maja.
1: On Friday.
2: Polak zagra w piątek, 29 maja. Dzień później zakończą się występy finalistów i poznamy nazwisko zwycięzcy. Krzysztof Michalski przeszedł trudne eliminacje, w których wzięło udział 64 młodych wiolonczelistów. Za dobry występ na pierwszym etapie dostał się do półfinału, a teraz jest w gronie 12 finalistów. Konkurs muzyczny imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej jest najważniejszym wydarzeniem kulturalnym w kraju. Organizowany jest w 5 kategoriach, każdego roku w innej. To skrzypce, fortepian, kompozycja, śpiew i wiolonczela. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Przewodniczący irańskiego parlamentu i główny negocjator w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, Mohamed Bagher Ghalibaf, ma się też zająć relacjami z Chinami, donoszą o tym irańskie media. Jak to ujęto, polityk będzie odpowiedzialny za koordynację różnych aspektów stosunków irańsko-chińskich. Ghalibaf napisał wczoraj w mediach społecznościowych, że świat stoi u progu nowego porządku. Przywołał słowa przywódcy Chin Xi Jinpinga. Transformacja niewidziana od stulecia przyspiesza na całym świecie i podkreślam, że 70-dniowy opór narodu irańskiego przyspiesza te transformacje.

0: portalu polskieradio24.pl.
1: Niedzielne popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Wysoko w Tatrach opady śniegu, w czasie burz porywisty wiatr. W Zakopanem 7 stopni, w Łodzi 12, w Łomży 13, w Legnicy 16, w Koszalinie 17, a w Krośnie 20.
2: Autopromocja.
3: To jest jak cud, mówię ci brat, daję ci więcej, więcej niż jest.
4: Cześć, z tej strony Don Gorgon, reprezentuję Wawa Mafii.
5: Brinsley Ford.
6: I Lili, czuwam nad Ostróda Reggae Festival.
4: Przysłała nas Warszawa.
5: Kraków.
6: I trochę Jamajka, prawda?
4: Po to, byśmy objęli niedzielną rezydencję w Trójce.
7: What's on offer?
6: Jeśli chodzi o gatunek, to można się domyślać.
4: Co nie znaczy, że nie będzie niespodzianek.
7: What time do we start?
6: O 14.
4: Do usłyszenia.
7: Słuchać a Trójki.
8: No, now you're doing it true.
2: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
15: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Żegnamy reklamy.
19: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
20: Historia powszechna rock'n'rolla powraca na stulecie Polskiego Radia i przypomina 50 odcinków od roku 1955 do 2005. Plus prezentuje 20 premierowych aż do końca roku 2025.
21: Rock'n'roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla.
20: Zapraszamy.
21: Wielki brat Adam Ferenc.
20: Piotr Metz.
22: Niech żyje jedność klasy robotniczej. Niech żyje zwycięska idea socjalizmu.
23: Twierdzenie o istniejącym zagrożeniu naszego bytu państwowego nie jest gołosłowne. Rośnie wciąż niebezpieczeństwo konfliktu nuklearnego.
21: Rok 1983.
23: Na zachód od Łaby stoją setki natowskich wyrzutni rakietowych, tysiące samolotów, dywizje i korpusy gotowe do działań w kierunku wschód.

Tu Koli Izrael, głos Izraela, prosto z Jerozolimy. Rząd Izraela ujawnia raport poświęcony ubiegłorocznej masakrze w obozie dla palestyńskich uchodźców w Bejrucie. Mordu dokonały libańskie bojówki chrześcijańskie wpuszczone do obozu przez wojska izraelskie. Raport obciąża winą ministra obrony Ariela Sharona. Komisja ustaliła, że Izrael ponosi pośrednią odpowiedzialność za masakrę. Nie przyjęła tłumaczeń rządu, że nie może on odpowiadać za działania libańskich chrześcijan. Komisja ustaliła,

Była, że osobistą odpowiedzialność ponosi Alier Shalom. Komisja zaleca, żeby zrezygnował z funkcji ministra obrony. Winę ponosi również premier Begin, jednak komisja nie miała co do niego żadnych zaleceń.

0: Podczas lokalnych wyborów w indyjskim stanie Assam zamordowano ponad 600 uchodźców muzułmańskich.
1: Assamese aboriginals from the Lalung tribe.
0: Asamscy tubylcy z plemienia Lalung uzbrojeni w broń palną, maczety i włócznie napadli na 16 wiosek położonych wokół miasta Neli. Strzelali i rąbali maczetami, mordowali. Spalili wiele chat. Około 6 tysięcy ludzi straciło dach nad głową. Przez ostatnie 3 lata podżegacze nawoływali do usunięcia muzułmańskich imigrantów ze spisów wyborczych, do wygnania ich z Assamu. Twierdzili, że stan został zalany przez imigrantów.

Papież Jan Paweł II pielgrzymuje po Ameryce Środkowej. Najtrudniejszym punktem tej pielgrzymki jest Nikaragua. Marksistowską juntę wojskową rządzącą tym krajem popierają księża, którzy nie uznają zwierzchnictwa Watykanu. Podczas papieskiej wizyty władze próbowały podważyć autorytet Jana Pawła II. Ostatnia msza została zakłócona przez prowokatorów. Krzyczeli, że rewolucja jest zgodna z chrześcijaństwem. Papież się z tym nie zgodził. Papież grzmiał, że Kościół musi słuchać jego i biskupów, a nie grupki księży, którzy popierają juntę. Prowokatorów to nie powstrzymało. Junta zdołała wymanewrować papieża.

0: Wysoki Sejmie. W ciągu minionych 15 miesięcy ujawniono i udaremniono działalność ponad 700 różnych nielegalnych grup. Zlikwidowano 12 nielegalnych radiostacji, studio radiowe w Gdańsku oraz bazę produkcyjną urządzeń nadawczych w Warszawie. Skonfiskowano 1310 różnego typu urządzeń poligraficznych, w tym 368 maszyn drukarskich o dużej wydajności, pochodzących bez wyjątku z Zachodu. Dla terroru i sabotażu nie będzie w naszym kraju miejsca.
1: Uwzględniając łącznie orzeczenia sądów powszechnych i sądów wojskowych, za wszystkie przestępstwa antypaństwowe popełnione w okresie stanu wojennego skazano ogółem 2580 osób, zaś liczba skazanych za przestępstwa określone w dekrecie o stanie wojennym wynosi 1462 osoby.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan przedstawia plan, który ma zlikwidować widmo wojny atomowej. Plan zakłada rozmieszczenie na orbicie okołoziemskiej systemu laserów, które niszczyłyby wyszczelone przez ZSRR pociski nuklearne. Dziennikarze nazwali ten projekt Gwiezdnymi Wojnami. Pozwólcie, że podzielę się z wami moją wizją przyszłości, wizją, która niesie nadzieję. Chodzi o program, który pozwoli nam obronić się przed radzieckimi pociskami nuklearnymi. Wzywam naszych naukowców, tych, którzy dali nam broń atomową, żeby teraz pomogli zapewnić pokój na świecie, żeby stworzyli środki do unieszkodliwienia broni atomowej.

0: Nowoczesna technika wkracza również w świat muzyki. W Wielkiej Brytanii Związek Zawodowy Muzyków wzywa do zakazu używania syntezatorów. Związkowcy uważają, że maszyny zabierają im pracę. Prawda jest taka, czy wam się to podoba, czy nie, że syntezatory zastępują prawdziwych muzyków. Barry Manilow dał jakieś 18 miesięcy temu serię koncertów. Wziął ze sobą orkiestrę, tak jak zwykle robią koncertujący muzycy, a więc ileś trąbek, 20 smyczków i tak dalej. Ale już w następną trasę zabrał tylko 4 muzyków, których przywiózł z Ameryki, no i wziął też syntezatory. No i teraz my obawiamy się, że jak wszyscy zaczną ich używać, to dla nas nie będzie już miejsca. Oprócz syntezatorów muzyką zaczyna zagrażać też sampler, cyfrowe urządzenie do nagrywania i przetwarzania dźwięków. Mimo że jest on na razie bardzo drogi i ma dość duże rozmiary, używa go coraz więcej firm fonograficznych. Na początku, z tego co pamiętam, wykorzystaliśmy taką płytę za Dolca. Wzięliśmy z niej wokal Teresy Bazar. To było coś niesamowitego, nie potrafię tego porównać z niczym, co robiłam wcześniej. Nagle można było zagrać czyimś głosem na klawiszach. Nagle z jednego A można było zrobić cały chór głosów, coś brzmiącego jak wiedeński chór chłopięcy. No i stało się, otworzył się cały świat nowych możliwości.
1: In that moment, it opened up a whole new world of possibilities.

0: 1983.
1: Tegoroczne święto obchodzimy skromnie. Życie ludzi pracy jest niełatwe. Historia Polski Ludowej dowodzi, że umiemy, że potrafimy pokonać najgorsze nawet przeciwności. Czynimy to i obecnie. Ocaliliśmy kraj przed zgubą. Odrodzimy go do rozwoju w trosce o nasz wspólny, jedyny dom, o Polskę.
2: Przyjaciel mój wyjeżdżał, mówi do mnie, masz tu klucze.
1: Zwracam się do was wszystkich, którzy uczestniczycie w dzisiejszych wiecach i pochodach, którzy trwacie wiernie przy czerwonych robotniczych sztandarach. Niech każdy czyn, każda myśl zmierza do tego, aby kraj nasz jak najszybciej wydobyć z kryzysu.
2: Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb.
1: Dla każdego, kto uznaje socjalistyczną drogę, pracuje rzetelnie dla kraju, jest miejsce we wspólnym pochodzie.
2: W trasę brałem ją, koncerty później.
3: W wielu miastach Polski odbywają się niezależne demonstracje pierwszomajowe. Milicja zatrzymuje około 1000 osób.
1: Pragniemy ojczyzny zasobnej, gospodarnej i sprawiedliwej, dobrze i mądrze zorganizowanej. Ale z samych pragnień ona nie wyrośnie. Nie zejdziemy z obranej drogi. Kraj nasz był, jest i pozostanie niezawodnym sojusznikiem w socjalistycznej rodzinie narodów.

0: komisariacie przy ulicy Jezuickiej w Warszawie. Milicjanci biją 19-letniego Grzegorza Przemyka. Dwa dni później Przemyk umiera.
1: Ja tylko mam jedną uwagę, to znaczy, że przy tym stoliku ja nie widziałem Przemyka. Przemyka widziałem tak mniej więcej jak pan doktor tam stoi.
2: Czyli stolik stał tutaj?
1: Mniej więcej. Stolik trochę dalej stał.
2: Czyli tutaj
1: by siedział pan o ten stolik był oparty ten filozof.
3: Obecny na wizji dr Wiwa oświadcza, że wózek znajdujący się aktualnie w korytarzu jest tym wózkiem.
4: Podobnym, no nie wiem, czy akurat inny.
3: Jest podobnym wózkiem, którym przewożono Grzegorza Przemyka.
5: Rock'n'roll. Historia powszechna.
0: Zamachowiec samobójca atakuje ambasadę amerykańską w Bejrucie, mówi ambasador Robert Dylan.
6: I was standing up.
0: Właśnie wstawałem, w jednej ręce miałem telefon, a w drugiej koszulkę. Przygotowywałem się do porannego joggingu, a tu nagle z sufit wali mi się na głowę. Nie mogłem się ruszać, odkopała mnie moja sekretarka i mój zastępca Bob Q. Wstałem, podszedłem do okna i wyszedłem przez nie. Zeszliśmy po gruzach i wydostaliśmy się z ambasady. W zamachu ginie prawie 40 osób. Terrorysta wjechał na teren placówki samochodem wypełnionym 150 kg materiałów wybuchowych. Mówi prezydent Reagan. Ten zbrodniczy atak na placówkę dyplomatyczną nie przeszkodzi naszym staraniom o pokój na Bliskim Wschodzie. Zrobimy to, co uznamy za słuszne. Mieszkańcy Libanu muszą mieć szansę na normalne życie. Życie bez przemocy, bez obcych wojsk w kraju. To właśnie chcemy osiągnąć.

0: Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazuje zaocznie na karę śmierci Zdzisława Najdera, dyrektora rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa.
1: Mówiłem już na tym miejscu o tym towarzystwie wzajemnej adoracji, które zwołuje się od czasu do czasu dla składania tak zwanych protestów przeciwko rozmaitym wydarzeniom w Polsce. Najchętniej określa się ono grupą wybitnych intelektualistów. Przyjrzyjmy się raz jeszcze choćby niektórym z nich. Oto na przykład Andrzej Chilecki. Osobnik ten został w Polsce przed laty skazany na 10 lat więzienia za szpiegostwo. Gdy zbiegł z kraju, znalazł przytulną gościnę w Republice Federalnej Niemiec i trudni się tam dywersją. Jerzy Giedroyć dla odmiany, stary wyżeracz dywersyjny z Paryża, od ćwierci wieku agent amerykańskich służb specjalnych. Jeszcze jeden, Gustaw Herling Grudziński. Owszem, pisarz zamieszkały we Włoszech, ale wymieniany na liście płacy wywiadu zachodnio-niemieckiego. Poza tym Anka Kowalska i Jacek Bierezin, zapoznani literaci, ale obok tego aktywiści KSS KOR, a to już znamienna legitymacja. Kto tam jeszcze?

0: to Jan Nowak, były kierownik tak zwanej polskiej sekcji Radia Free Europe i kadrowy pracownik CIA. Leopold Unger znowu, to znany w warszawskim kołach dziennikarskich komandos, wyemigrował na zachód i żyje tam z płatnych donosów na swych byłych kolegów. I tak dalej z tymi, pożal się Boże, intelektualistami. Teraz mają pretensje do polskiego sądu, iż ten wymierzył sprawiedliwość Wisławowi Najderowi.
1: Wcześniej skazano zaocznie na śmierć ambasadorów PRL w USA i Japonii, Romualda Spasowskiego i Zdzisława Ruraża. Obaj po wprowadzeniu stanu wojennego poprosili o azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych.
2: Pożar!

Tegoroczne Oscary dominuje film Gandhi w reżyserii Richarda Attenborough. Historia hinduskiego przywódcy oddanego idei oporu bez przemocy zdobywa aż 8 statuetek. To oczywiście niemożliwe, żeby tej nagrody nie łączyć z sylwetką Gandhiego, dlatego przyjmuję ją jakby w jego imieniu, w imieniu tego drobnego człowieka, który tak bardzo próbował przekonać nas wszystkich, że zabijanie to nie jest najlepszy sposób na rozwiązywanie naszych problemów.

0: Papież Jan Paweł II odwiedza Polskę.
1: Witam serdecznie Waszą Świątobliwość w ojczyźnie Polaków, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Po raz wtóry pątniczy gościniec przywiódł głowę Kościoła rzymskokatolickiego w rodzinne strony, na polską ziemię. Z niej wszyscy się wywodzimy. Ona jest naszą matką.
2: Moi drodzy przyjaciele, do Was, do Was, do Was należy położyć zdecydowaną zaporę demoralizacji. Zaporę

0: nie będę nazywał po imieniu, ale o których wy sami doskonale wiecie.
1: Napływają do mnie prośby niektórych dziennikarzy o skomentowanie przebiegu wizyty papieża Jana Pawła II. Jest na to za wcześnie. Wizyta, jak wiadomo, trwa. W tej chwili, jako rzecznik rządu, mogę tylko uprzytomnić, że wizyta papieża w Polsce doszła do skutku i stwierdzić, że jest to fakt doniosły. Różne siły na Zachodzie, a także w kraju, siły sprzyjające reganowskiemu kursowi antypolskiemu, przepowiadały, że do wizyty tej nie dojdzie.
2: Podczas pielgrzymki do ojczyzny papież spotyka się z Lechem Wałęsą i generałem Jaruzelskim. Jednego z doradców generała spytano, czy uważa, że papieska wizyta przyczyni się do zniesienia stanu wojennego. Myślę, że rezultatem tej wizyty będzie, nie wiem, czy za kilka dni będę tego samego zdania, ale myślę, że ta wizyta pomoże w podjęciu decyzji o zniesieniu stanu wojennego.

0: Rada Państwa, uznając słuszność tego wniosku, zniosła z dniem 22 lipca 1983 roku na całym terytorium Polski stan wojenny wprowadzony ze względu na bezpieczeństwo państwa z dniem 13 grudnia 1981 roku.
1: Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, ziemię, zanim wyda plon, rozdziera się pługiem. Narodzinom nowego życia towarzyszy zawsze krzyk i ból. Tak i naszej ojczyźnie przyszło przeżyć ciężką próbę. Zdać przed historią kolejny egzamin. Trwał przez 585 długich, trudnych dni. Zdawał go codziennie cały naród wobec Polski. Tej, która jest i tej, która będzie. Tych dni nikt z narodowych dziejów nie wykreślił.

0: Wicepremier Mieczysław Rakowski spotyka się z pracownikami Stoczni Gdańskiej.
1: Zarówno z tych okrzyków, jak i gwizdów, które się rozlegały na sali, widać, że jednolitego poglądu nie mamy na różne sprawy. Tak. Więc, ale myślę, że w jednej sprawie będziemy zgodni, mianowicie, że pozwolicie mi zdjąć marynarkę i krawat, bo jest za gorąco. Czy można?
2: A na co to ma się przydać krawat? Do wieszania? Tak?
1: Świetnie.

0: Rok 1983.
1: Niemiecki magazyn Stern publikuje fragmenty rzekomych pamiętników Adolfa Hitlera. Nie mamy żadnych wątpliwości, to autentyk. Pokazaliśmy go specom od grafologii, historykom. Wszyscy twierdzili, że to autentyk. Nie mieli co do tego żadnych wątpliwości. Osobiste sekretarki Hitlera mówią, że nigdy nie widziały, żeby pisał jakieś pamiętniki. Nigdy? Nigdy. Żaden z pracowników nigdy nie widział, żeby Hitler pisał pamiętnik. Z tego co wiem, prywatnie Hitler pisywał tylko listy do Ewy Braun. Pamiętniki Hitlera uznano za oszustwo. Dziennikarz, który twierdził, że je odkrył, został aresztowany. Fałszerstwo stwierdzono po szczegółowych badaniach historycznych. Wykonano testy, które miały stwierdzić wiek papieru i atramentu. Historycy zbadali fakty podane w rzekomym pamiętniku, zbadali styl i porównali badane zapiski z prawdziwym pismem Hitlera. Według ekspertów z Federalnego Biura Kryminalnego papier z pamiętników nie jest wystarczająco stary, żeby mógł być używany przez Hitlera. Okazuje się też, że plastik użyty w pamiętnikach i klej, którym przyklejono napis tajne, zostały wyprodukowane dopiero po wojnie.

No proszę bardzo, proszę się wygadać. O co tutaj chodzi? Ledwo rozpoczynamy wystąpienie, zebranie. Ledwo zaczęło się, to już rozpoczyna się zwyczajna, no przepraszam bardzo, ale nie jestem przyzwyczajony przecież do tego rodzaju rozmowy. Zaczyna się normalna burda. Nie, nikt was tak do tego nie przyzwyczajał, szanowny kolego czy obywatelu.

Tak. Rozliczyliśmy się. Czy ja nie prosiłem o spokój, o nieprzerywanie? Ja jeszcze raz proszę o zachowanie spokoju. Jeżeli ktoś musi się koniecznie wykrzyczeć, to niech to zrobi w domu albo tutaj na zewnątrz. Na świeżym powietrzu lepiej płuca pracują po prostu.

Jeżeli będziecie w dalszym ciągu tak się zachowywać, naruszając wszelkie podstawowe zasady współżycia ludzi, to ja się zwrócę tutaj na sali do członków partii, którzy siedzą. Co wy myślicie, że... Chwileczkę. Co wy myślicie, że jesteście jedyni na tej sali? Tu są też członkowie partii. Nie, akurat są tutaj w mniejszości, no na tej sali, ale ja mogę ich wezwać też, żeby was zagwizdali. Tylko co z tego wyjdzie? Teraz powiem wam jeszcze jedno. Wasze gwizdy to jest przeszłość.

Francja wysyła wojska do Czadu, swojej byłej kolonii. Paryż pomaga władzom Czadu w walce z rebeliantami wspieranymi przez Libijczyków. Przywódca Libii, pułkownik Muammar Kaddafi, zaprzecza, jakoby jego żołnierze walczyli w Czadzie. Panie pułkowniku, zacytuję.

0: Panu dzisiejszy raport amerykańskiego wywiadu. Libia jest zaangażowana w wojnę w Czadzie. Libijskie samoloty bombardują wojska Republiki Czadu. Libijskie czołgi stoją na pasie startowym portu lotniczego Faya Largo. To dzisiejszy raport. To nieprawda, proszę mi wybaczyć. Badamy tę sprawę, badamy ją. Tak, badamy, czekamy na odpowiedni raport. Wtedy będziemy mogli powiedzieć coś więcej o sytuacji w Czadzie.
1: Fact-finding mission, we are waiting for it from the OU to see...

0: stolicy Filipin, Manili, zamordowano Benigna Aquino, przywódcę opozycji, który zagrażał prezydentowi Marcosowi. Aquino wysiadał właśnie z samolotu, którym przyleciał ze Stanów Zjednoczonych.
1: Immediately after the plane landed, I saw three armed men enter the passenger.
0: Kiedy samolot wylądował, do kabiny weszło trzech uzbrojonych mężczyzn. Poprosili pasażerów, żeby zostali na miejscu, a potem wyprowadzili Aquino. Zaraz potem usłyszałem 4 albo 5 strzałów. Ruszyłem do przodu. Kiedy dotarłem do wyjścia i wyjrzałem na zewnątrz, już nie strzelali. Senator Aquino leżał na brzuchu tuż obok samolotu.
1: Senator Aquino lay sprawled on his stomach on the ground near the airplane.
0: Benigno Aquino wracał z 3-letniego wygnania w Stanach Zjednoczonych. Tuż przed powrotem grożono mu śmiercią. Na lotnisku w Manili czekały na niego tysiące zwolenników. Nikt nie jest bezpieczny, bo zabójstwo weszło do służby publicznej. Weźcie na przykład biednego prezydenta Reagana. Postrzelono go, bo Hinckley zakochał się w Jodie Foster. To hazard, gra. Każdy kiedyś umrze. Jeżeli moim przeznaczeniem jest umrzeć z rąk zabójcy, niech tak będzie.
2: Rock and roll. Historia powszechna.
3: Roger. I'm closing on the target. I'm in lock-on.
0: Zbliżam się do celu. Cel namierzony. Odległość 8 km.
3: ZG, missile warhead's locked on.
0: Zaczynam atak. Cel na kursie 30. Rakiety uchwyciły cel. Odpalam.
3: The target is destroyed.
0: Cel zniszczony. Przerywam atak.
3: I'm breaking off attack.
0: Południowo-koreański samolot pasażerski z 269 osobami na pokładzie został zestrzelony przez radziecki myśliwiec. Do tragedii doszło u radzieckich wybrzeży. Moskwa twierdzi, że samolot wypełniał misję szpiegowską na rzecz Stanów Zjednoczonych. Samolot leciał bez żadnych świateł, nie odpowiadał na pytania, nie kontaktował się z wieżą kontroli lotów. Myśliwce, które przechwyciły samolot, próbowały mu pomóc i sprowadzić na najbliższe lotnisko. Mówi prezydent USA Ronald Reagan. To był atak wymierzony nie tylko w nas czy Republikę Korei, to był atak wymierzony w cały świat i zasady moralne, którą kierują się ludzie na całym świecie. To akt barbarzyństwa, zrodzonego w społeczeństwie, które z wyrachowaniem lekceważy prawa jednostki i ludzkie życie, które cały czas próbuje rozszerzać swoje wpływy i zawładnąć innymi narodami.

Nowe związki reprezentują wolę swoich członków. Kto wstąpił, ma wpływ, a kto nie wstąpił, ten sam siebie wyklucza od kształtowania nowego ruchu związkowego. Jesteśmy, to są śmieszne argumenty po prostu. Żałosne argumenty. No i na tej uwadze kończę.

Ogłaszam teraz na papierosa 15-minutową przerwę. Pytanie jest.

0: Myślałem, chwileczkę, no, tak to się nie usłyszy. Myślałem, że zadowolę palaczy.
1: Przerwę, jesteście gospodarzem.
0: Przerwę jest. Jak do przerwy ustosunkowują się... Aha, jest taka propozycja, nie uwzględniłem. Chwileczkę. I nasz pracownik naszej stoczni też uwzględni dobrą propozycję na pewno. Po prostu myśmy słuchali, nam było trochę lżej. Żeby premier mógł po prostu prawidłowo i odbierać pytania. Chwileczkę, przecież uzgodniliśmy, że Stocznia Gdańska to naprawdę jej załoga są poważni ludzie i gościnni, no. No udowodnijcie, pomóżcie mi to udowodnić. Ja mam taką prośbę. Zrobimy 15-minutową przerwę, bo taka jest prośba. Taka jest prośba gości. I ja zarządzam 15-minutową przerwę i przychodzimy.
2: No i dobra.
0: I przychodzimy.

Bejrucie zamachowcy samobójcy przeprowadzają atak bombowy na koszary amerykańskich i francuskich sił rozjemczych. Wyszedłem z zarogu i skamieniałem, po prostu znieruchomiałem i patrzyłem na ten horror. O Boże, wszystko było zniszczone. Wszędzie leżały trupy, próbowaliśmy je pozbierać. Przedostałem się na tył budynku, idąc cały czas po ciałach. Znalazłem jeepa, musiałem wykopać przejazd, bo nie zdołalibyśmy przenieść wszystkich ciał przez to całe gruzowisko, nie depcząc przy tym po innych zabitych. Takiej rzezi nie widziałem od czasów wojny w Wietnamie. W dwóch zamachach bombowych w Bejrucie ginie 299 żołnierzy amerykańskich i francuskich.

0: Rok 1983.
1: Lech Wałęsa otrzymuje pokojową Nagrodę Nobla. W imieniu męża nagrodę odbiera Danuta Wałęsa.
2: Wasza królewska mość, wasze dostojności, dostojni przedstawiciele narodu norweskiego. Znane są wam powody, dla których nie mogłem przybyć do waszej stolicy, aby odebrać tę zaszczytną nagrodę. W tym uroczystym dniu miejsce moje jest wśród tych, pomiędzy których wyszedłem i do których należę.

0: Dla kierunków macie dobrych, to fakt.
1: Cel i skład naszej... Oczywiście zostałem wytrącony, ale oczywiście bardzo dobrze.
0: Jeszcze
1: osobiste sprawy moje. Przestańcie gadać o moich milionach.
2: Proszę!
1: Czy o półamerykaninie jest... Jestem Polakiem i kont na zachodzie nie mam. Ani grosza sobie nie przywłaszczyłem. I ze wszystkiego jestem w stanie rozliczyć się przed ludźmi, którzy mi zaufali. W rocznicę podpisania porozumień 30 sierpnia złóżmy wspólnie kwiaty. Pod pomnikiem zapraszamy. My będziemy o 14:30.

Stany Zjednoczone wysyłają wojska na Grenadę, maleńką wysepkę na Morzu Karaibskim. Amerykanie zaatakowali tuż przed świtem. Okręty podpłynęły na odległość zaledwie kilku mil od brzegu. Wojska desantowe zaatakowały dwa lotniska, jedno z nich było dopiero w budowie. Doniesienia mówią o zaciętych walkach, jeden z amerykańskich śmigłowców został zestrzelony i rozbił się w morzu. Mówi prezydent Reagan. Mówiło się, że Grenada to raj dla turystów. No cóż, to nieprawda. To była radziecko-kubańska kolonia, wojskowy bastion, raj dla terrorystów. Na szczęście zdążyliśmy na czas.

Jaka z was siła? Ktoś tam krzyczy, siła. Co to za siła, człowieku? Ilu was tych krzykaczy jest w tej Polsce? Można policzyć bez komputera. Wyjeżdżam od was wzbogacony. Bardzo wzbogacony, tak. I myślę, że była to lekcja, jak się nie powinno rozmawiać, jak nie powinien Polak z Polakiem dyskutować. Dziękuję.

0: 1983.
1: 25 minut trwało spotkanie papieża Jana Pawła II z tureckim terrorystą Mehmedem Ali Akçu, który 13 maja 1981 roku strzelał do niego na placu Świętego Piotra. Na pytanie jednego z dziennikarzy, co było tematem jego rozmowy z Ali Akçu, Jan Paweł II odpowiedział, że jest to jego tajemnica, a następnie dodał: rozmawiałem z nim jak z bratem, któremu przebaczyłem i który cieszy się moim zaufaniem.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
11: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
12: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
13: Marletto, marletto, słodko, wolno, lekko, marletto, marletto.

0: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie spotkanie szefa MON z amerykańskim generałem Kaneem. Do rozmów dojdzie po doniesieniach o możliwym wstrzymaniu rotacji wojsk USA nad Wisłą. Ponad 50 cywilów zginęło w mijającym tygodniu w rosyjskich atakach na Ukrainę. Rosjanie użyli kilku tysięcy dronów. 5 nowych nakazów aresztowania obywateli Izraela wydał Trybunał Karny w Hadze. Na razie nie wiadomo, kogo dokładnie dotyczą. Amerykańscy żołnierze pozostają w Polsce, oświadczają polskie władze. To reakcja na wstrzymanie kolejnej rotacji wojsk USA nad Wisłą i plany Pentagonu obniżenia rangi dowództwa odpowiedzialnego za Europę i Afrykę. W najbliższą środę spodziewane jest spotkanie wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Kaneem, najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii. Ryszard Petru z Klubu Centrum liczy na wyjaśnienie i uspokojenie sytuacji.
3: Powstało wrażenie, jakoby to Polska została osłabiona przez tę decyzję, podczas gdy faktycznie jakby liczba Amerykanów startujących w Polsce nie zmieniła się. Natomiast Polska dostała dużo bardziej rykoszetem niż Niemcy, które te 4 tysiące żołnierzy naprawdę nie robi aż tak wielkiej różnicy, a dla nas to byłoby olbrzymie wsparcie.
2: Janusz Cieszyński z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że jest w interesie Polski i wszystkich opcji politycznych, żeby w naszym kraju było jak najwięcej żołnierzy Stanów Zjednoczonych.
4: Powinniśmy wszyscy działać na rzecz tego, żeby było ich jak najwięcej. To nie jest sprawa, która powinna być włączana do takiej codziennej politycznej młódzki, bo za to możemy zapłacić tym, co jest najcenniejsze. W polityce zagranicznej mamy dwie opcje. Albo sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, albo z tymi, którzy przesyłają 5000 hełmów. To chyba nie ma wątpliwości, co jest lepsze.
2: W tym tygodniu do USA lecą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski, którzy będą w Kongresie i Pentagonie rozmawiać o wojskach Stanów Zjednoczonych w Polsce. W mijającym tygodniu w rosyjskich atakach na Ukrainę zginęło ponad 50 cywilów. Od poniedziałku Rosjanie użyli ponad 3 tysięcy dronów, ale także rakiet i kierowanych bomb lotniczych. Ukraińcy w odpowiedzi kierują swoje bezzałogowce na Moskwę.
5: Z podanego przez ukraińskiego prezydenta bilansu wynika, że w tym tygodniu Rosjanie wystrzelili na Ukrainę niemal 3200 dronów uderzeniowych, ponad 1300 kierowanych bomb lotniczych oraz 74 rakiety, z których większość to pociski balistyczne. W wyniku ostrzałów w ciągu tygodnia zginęły 52 osoby, kolejne 346 zostało rannych, w tym 22 dzieci. Jedynie tej nocy Rosjanie atakowali Ukrainę ponad 280 dronami typu Shahid i Gerbera. Według ukraińskiej armii większość udało się strącić, a jedynie 8 maszyn dosięgło celów. Także Ukraińcy w nocy i nad ranem wysłali kilkaset swoich bezzałogowców w głąb Rosji. Najwięcej skierowali na Moskwę i okolice. Według rosyjskich władz zginęły 3 osoby, a kilkanaście odniosło rany. Odłamki dronów spadły na największe rosyjskie lotnisko Szeremietiewo. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela, donosi izraelski dziennik Haaretz, powołując się na źródła dyplomatyczne. Dotyczą one 3 polityków i 2 przedstawicieli sił zbrojnych. Nie wiadomo jednak konkretnie, o kogo chodzi. W listopadzie 2024 roku Trybunał wydał już nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu oraz byłego ministra obrony Joava Galanta. Wniosek złożył prokurator Trybunału, twierdząc, że obaj politycy są odpowiedzialni za popełnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w związku z wojną w Strefie Gazy. Trybunał wydał również nakaz aresztowania kilku wysokich rangą funkcjonariuszy Hamasu, ale wycofał je, gdy zostali oni zabici podczas wojny. W porcie w Rotterdamie trwają przygotowania do przebycia statku Hondius. Jednostka, na której wybuchła epidemia hantawirusa, ma jutro przypłynąć do Holandii.
6: Służba zdrowia, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w regionie oraz władze portu przygotowują się na przyjęcie statku. Na jego pokładzie znajduje się 25 członków załogi i 2 lekarzy. Wśród nich oprócz 4 Holendrów jest 17 Filipińczyków, 4 Ukraińców, Rosjanin i Polak. Wszyscy będą musieli przejść kwarantannę. Osoby mieszkające na terenie Holandii będą mogły to zrobić we własnych domach. Pozostałe będą zakwaterowane w kontenerach mieszkalnych, które postawiono na terenie portu. Służby podały, że członkowie załogi nie wykazują żadnych objawów choroby.

0: Po przybyciu do portu zostaną oni dokładnie przebadani. Statek zacumuje przy molo Kaland Pier 7. Teren wokół niego będzie ogrodzony, aby odpowiednie służby mogły spokojnie i bezpiecznie pracować na pokładzie. Na końcu jednostka zostanie zdezynfekowana. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: To był serwis Trójki.

0: Dnia przelotne opady deszczu, miejscami burze, wysoko w Tatrach śnieg. W czasie burz porywisty wiatr. Na termometrach teraz w Zakopanem 5 stopni, w Warszawie 13, w Świnoujściu 17, a w Terespolu 18.
1: Autopromocja.
2: Cześć, z tej strony Don Gorgon. Reprezentuję Wawa Muffin. Brinsley
3: Ford. I Lili, czuwam nad Ostróda Reggae Festival.
2: Przysłała nas Warszawa.
4: Kraków.
3: I trochę Jamajka, prawda?
2: Po to, byśmy objęli niedzielną rezydencję w Trójce.
5: What's on offer?
3: Jeśli chodzi o gatunek, to można się domyślać.
2: Co nie znaczy, że nie będzie niespodzianek.
5: What time do we start?
3: O 14.
2: Do usłyszenia.
5: Słuchacia Trójki.
6: No, now you're doing it true.
1: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
9: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: Jest godzina 13:07.
7: Salon Ulica Dancing.
15: Halo, halo, moje uszanowanie, mówi Jan Emil Młynarski. Zapraszam Państwa do audycji Salon Ulica Dancing. Kurz opadł. Wczoraj noc muzeów, wielka nawała chętnych do zwiedzania naszego pięknego radia przy ulicy Myśliwieckiej. Zresztą ta noc chłodna, ale jednak obfitująca w masę różnych wydarzeń. Jeździłem trochę po mieście, obserwowałem te kolejki niesamowite. Zawsze podziwiam tych ludzi stojących godzinami w kolejce, żeby zobaczyć na przykład kancelarię prezesa Rady Ministrów. Proszę Państwa, dzisiaj będzie, chciałem powiedzieć festiwal, bo festiwal trwa, ale będzie to, ta audycja to będzie też festiwal w jakimś sensie. Stanisława Grzesiułka, wiem, że go kochacie, ponieważ na Sielcach właśnie dzisiaj drugi dzień, już 11 raz, 11 festiwalu Grzesiułka. Trochę Państwu o tym opowiem, to jest również okazja do tego, żeby sobie Grzesiułka posłuchać, ale również mamy przecież rok Mieczysława Foga i obiecałem Państwu, że prawie w każdej audycji będę do Pana Miecia wracał i przewrotnie na początek będzie tango pod tytułem Hanko. Wszyscy proszą na koncertach nie tylko moich, ale na koncertach wykonawców, którzy mają w repertuarze piosenki, które kiedyś miał w repertuarze Stanisław Grzesiułk. Proszę o tę piosenkę, o to tango Hanko, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. A ja Państwu zaserwuję teraz na początek Pana Miecia z płyty Odeonu, 31 rok. Tango pod tytułem Hanko, ale zupełnie o inną Hankę chodzi. Muzyka Zygmunt Białostocki, słowa Walery Jastrzębiec-Rudnicki. Więc zacznijmy od Pana Miecia i zapraszam Państwa do

0: Na Sielcach po raz 11 odbywa się Festiwal Grzesiuka. Od 2016 roku organizowany w Parku Sieleckim. Nie każdy wie, gdzie ten park jest. Nawet warszawiacy nie wiedzą, o co dokładnie chodzi. To jest taka enklawa zieleni schowana jakby między domami nieopodal wytwórni filmów przy ulicy Chełmskiej. To jest właśnie tak zwana parafia Stanisława Grzesiuka, tak jak on o tym pisał. Tam na ulicy Tatrzańskiej się wychował, w kwadracie tych ulic, powiedzmy dzisiaj rozciągających się, duży kwadrat rozciąga się, żebyście państwo mieli wyobrażenie. To jest od południa ulica Chełmska, od zachodu ulica Sobieskiego, od północy ulica Gagarina, a od wschodu ulica Czerniakowska. I to jest ten właśnie kwadrat, który Grzesiuk nazywał Czerniakowem, który my nazywamy Sielcami. To wszystko wchodziło w skład ulicy, dzielnicy Czerniaków. Zresztą sam Grzesiuk zaraz o tym opowie. I tam właśnie, proszę państwa, odbywa się ten festiwal. No to jest po prostu święto kultury warszawskiej z Grzesiukiem w tle. No i oczywiście wiecie państwo, że Grzesiuk jest dla mnie bardzo ważny i nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności, żeby dzisiaj, ponieważ ten festiwal trwa, trochę tego Grzesiuka po raz kolejny przypomnieć. Więc może o Sielcach trochę, o Czerniakowie opowie sam pan Stasiek.
1: Żadna dzielnica nie była tak muzykalna jak Czerniak.

0: Zbieraliśmy się często grupami. Graliśmy, śpiewaliśmy. Stojąc na ulicy, na jednym rogu stała cała grupa chłopaków. Gdzieś w pobliżu kręciły się dziewczęta. W pewnym momencie doklepywało to wszystko do siebie. No i padało pytanie, co robimy? No idziemy gdzieś na spacer, ładna pogoda, więc gdzie? Wtedy wybieraliśmy się bądź na Forta, szosą wilanowską spacer, bądź też na łąki pod Wierzbno, a często wieczorem, szczególnie wieczorami, wybieraliśmy się na spacer pod choinkę.
1: A cóż to była ta choinka? Oczywiście ta choinka to był maszt, to była duża antena na służewcu, która była ustabilizowana takimi linkami i na tych linkach były zaczepione żaróweczki i to w nocy po prostu wyglądało jak choinka. Proszę Państwa, maszt zresztą radiowy. Dzięki niemu Radio Polskie było słyszalne na bardzo dużych odległościach. No i teraz w takim razie może o piosenkach. Grzesiuk nie pisał piosenek. Grzesiuk wykonywał piosenki, których się nauczył z różnych źródeł. To jest temat na osobną rozmowę, zresztą nieraz o tym opowiadałem. Grzesiuk uczył się piosenek całe życie. W jego żelaznym repertuarze była między innymi piosenka, którą za chwilę usłyszymy, a która powstała w roku 1936, napisana przez Wiktora Krupińskiego oraz Stanisława Feliksa. I zaśpiewali ją fantastycznie Tadeusz Faliszewski i Adam Aston w duecie, proszę Państwa, na płycie Syreny. Faliszewski zresztą nagrał to później jeszcze raz sam, ale to jest właśnie fenomen Grzesiuka, bo ja do tych wersji, o których mówię, które były najpierw, doszedłem właśnie poprzez Grzesiuka. Grzesiuk był fenomenalnym interpretatorem piosenek, których się uczył z radia, z płyt i z różnych innych źródeł, jak również bardzo pięknie recytował. Za to go wszyscy już za jego życia pokochali.
2: Gdy zapada na przedmieścia mrok, ma pan Fredyki na zabawę gust, gdzie kieruje zatem pierwszy krok? I do kawiarni, gdzie go bała mucą franie, tam frajna fajna, komilfo oczekuje go. Pan Franciszek wchodzi dulcać mi, krzycząc już od drzwi. I tango grajcie mi w wodzi, dajcie mi, dzisiaj z panną Franią pragnę pić. Bawimy się, stawimy się, znakiem tego humor musi być. Gdy zagrają tango, tango szebrane, strudy szarpanete, to faktycznie owszem, i nogi się proszą, same ponoszą mnie. I tango grajcie mi w wodzi, dajcie mi, dzisiaj z panną Franią pragnę pić. Bawimy się, stawimy się, jak wolności pragnę, warto żyć. Każda radość smutny koniec ma, policjanci kładą w walce kres i nie chcą wierzyć, że zabawa trwa, że to tylko salonowa gra o franie. Wkrótce już w areszcie bractwo tkwi, jak umarły śpi. Tylko Franek krzyczy, co ma sił, jak gdyby w knajpie był. I tango grajcie mi w wodzi, dajcie mi, dzisiaj z panną Franią pragnę pić. Bawimy się, stawimy się, znakiem tego humor musi być. Gdy zagrają tango, tango szebrane, strudy szarpanete, to faktycznie owszem, i nogi się proszą, same ponoszą mnie. I tango grajcie mi w wodzi, dajcie mi, dzisiaj z panną Franią pragnę pić. Bawimy się, stawimy się, jak wolności pragnę, warto żyć.
3: Do Felkowej na Rybaka goście walą się we frakach, fest chłopaczki, smocze damy,

0: Każda solo, bo bez mamy. Orkiestranci pierwszej klasy, czy rzędowa, klarnet, basy. Ante garbus tempo trzyma, w pedałówkę nogą dyma. Wedle jadła 3,5 michy jest golonka, bigo, skichy. Można podnieść, proszę, śmiało. Aż się będzie hip, odbijało. A dla damów, dla ochłody, no to kubeł zimnej z lodem wody. Już zabawa, gość się patrzy. Polka z biglem, walec na trzy. Modne tango lepszym ruchem. Troszkę nogą, resztę brzuchem. I zaczęła się zabawa taka nasza, z życiem klawa. Wuj już sunie z mańką zator, przy nich antoś regulator. Gdy się bractwo tak walcuje, z elektryką coś się psuje. Zaraz punktów wrzasły damy. He he, to dla bujdy, my się znamy. Więc do felki Maniek skoczył i ją gwiznął między oczy. O nią grzebnął grabą w lipa. Już jej dosyć, ledwie zipa. Na podłogę lecą damskie loki nowe, kły trzonowe. Zrobiła się chryja cała, aż trzymana orkiestra grać przestała. No i nasza taka klawa, wesoła, zabawa z życiem, skończyła się mordobiciem.
1: No i właśnie, to była scena z Rybaków, co prawda. Czyli spod Zamcza, można powiedzieć, zupełnie innej dzielnicy, jednak również z dołu, bo jak wiadomo, Warszawa stoi na skarpie i te biedne, pierwsze, najstarsze siedliska były właśnie najbliżej wody. Proszę Państwa, Festiwal Grzesiuka po raz 11, tak jak powiedziałem, na Sielcach, można się jeszcze dzisiaj wybrać. O godzinie 15 kapela Sztajer, o 16.30 kapela Szczupaki, a 18.00 na koniec Nic po nie i Bum Bum Orkestar. Oprócz tego animacje, gry i zabawy z dziećmi, karuzela, wystawy, konkursy, szczudlarze, stoiska rękodzielnicze i warsztaty. I coś na przegryskie, jak piszą organizatorzy. Wczoraj Łódzka Orkiestra Retro i o 20.00 gra Ferajna Bydgoska. Oczywiście tam się dba o gwarę. Jest spacer śladami Grzesiuka. Naprawdę miły, fajny, lokalny, nie za duży festiwal. Jeszcze dzisiaj można tego zaznać. Ma nie padać. Co prawda aura nie jest najprzyjemniejsza, ale kto wie. Zatem kapela Sztajer o 15.00 i pomyślałem sobie, że to jest dobry moment, żeby Państwu pierwszy raz w naszej audycji tę kapelę przybliżyć. Bo grają już trochę lat, szlifują ten poziom, są coraz lepsi, no to może czas, żeby ich zaprezentować. Kapela Sztajer, założona w roku 2013, czyli od wczesnych nastoletnich czasów zajmujemy się muzyką stolicy, ogólnie pojętą piosenką podwórkową. Jesteśmy grupą przyjaciół, którą łączy pasja do żywej historii naszego miasta. Na co dzień, zajmując się muzyką klasyczną, teatrem, łączymy nasze doświadczenia zawodowe, aby podtrzymać tradycję kapel podwórkowych dawnej Warszawy, ale także, co dziś już wieje pewną egzotyką, przedwojennego Lwowa. Muzyka ulicy zawiera swoją charakterność sama w sobie. My staramy się ją eksplorować i oddawać jak najwierniej, mając za wzór tak wybitne składy jak Orkiestra z Chmielnej, Kapela Czerniakowska czy Trio Sieleckie Sylwestra Kozery. Muzyką próbujemy ożywić świat pisany piórem Stefana Wiecheckiego czy samego Stanisława Grzesiuka. Tak pisze o sobie kapela Sztajer pod wodzą Krzysia Godlewskiego działająca. Nie tacy starzy ludzie, proszę Państwa. Nowe pokolenie zabiera się za tę muzykę. No i biorą oczywiście bardzo klasyczny repertuar na warsztat i ten autorów znanych i autorów nieznanych. I tutaj będzie tango, o wspaniałe tango mistrza, Tank Jerzego Petersburskiego ze słowami Ludwika Szmaragda z 1932 roku. Kto tego nie nagrywał? Mieczysław Fok, oczywiście Adam Aston, Witas. Te wykonania znam, no Faliszewski. A tutaj kapela Sztajer się za to bierze i posłuchajmy.
2: Co tu kryć? Kocham cię szalenie.

mów co chcesz, moją zostać musisz. Serce skradłaś mi, dość mam smutku dni. Dziś otwarcie mówię ci, swój los na jedną stawiam kartę.

bo żadna. Tak musi być, bo serce mam oparte. Ty albo żadna, ty albo nikt. Być może to twych uczuć nie jest warte, że kocham cię i że mój spokój znikł. Swój los na jedną stawiam kartę. Ty albo żadna, ty albo

wszystko ci poświęcę, kocham cię. Kocham i nic więcej, szkoda nocy dnia, bo któż, droga ma, będzie kochał cię jak ja. Tylko chcieć innych kobiet tysiąc mógłbym mieć, mogę na to przysiąc, lecz nie biorą mnie, ciebie tylko chcę. W tobie widzę szczęście swe, swój los na jedną stawiam kartę. Ty albo żadna, ty albo żadna. Tak musi być, bo serce mam oparte. Ty albo żadna, ty albo nikt. Być może to twych uczuć nie jest warte, że kocham cię, że mój spokój znikł.

Kapela Sztajer dzisiaj na festiwalu Grzesiuka. Można ich usłyszeć na żywo. Jak ktoś tego zespołu nie zna, to niech pozna. O 15, czyli niedługo po naszej audycji, można wyjść i się udać do Parku Sieleckiego. Naprawdę miłe miejsce. Zaczęło się od grania na ulicach Starówki, stopniowo przez podwórka Pragi, Woli i najróżniejsze lokale. Od początku istnienia jesteśmy stałymi bywalcami praskich Pyzy, Flaki Gorące, praskiego lokalu. U Kasi i Jarka pozdrawiam. Kasię i Jarka serdecznie. Na stałe można nas usłyszeć w Warszawie Wschodniej, Mateusza Gessera i tak dalej, nie będziemy reklamować teraz. Grają w tych lokalach troszeczkę, ale odwołują się również, jak państwo słyszeli przed chwilą, ich brzmienie jest dosyć kameralne. Można powiedzieć, że to jest taki bardziej kapela niż orkiestra. I kojarzy mi się to oczywiście z kapelą Czerniakowską. Podobne instrumentarium i podobny repertuar, zresztą kapela Sztajer się tych wpływów nie wypiera. Zatem posłuchajmy teraz kapeli Czerniakowskiej w najlepszym wydaniu.

0: No oczywiście niezastąpiony Stasiek Wielanek, kapela Czerniakowska, później drogi Wielanka i Sylwka Kozery się rozeszły. Wielanek rozpoczął solową karierę, Kozera działał dalej. Zresztą Sylwester Kozera już również patrzy na nas z góry. Facet z dołu również, prawda, z Czerniakowa. Taki kontynuator, można powiedzieć, tej legendy grzesiłkowej, tego etosu. Pamiętam taki występ tutaj nieopodal, na stadionie Legii. Nie, to było na Agrykoli. Też nieopodal. Taka duża, duża scena po tym, jak Legia zdobyła jakiś tytuł. Był taki duży koncert i tam spotkaliśmy się z Sylwkiem Kozerą na scenie i graliśmy, śpiewaliśmy. Myślę, że to była taka bardzo ważna dla mnie chwila. Zobaczyłem, jak to jest, jak tyle gardeł śpiewa jedną piosenkę razem. To było niesamowite. I dlatego przypominam sobie Sylwka, który jest ważny dla, myślę, młodszego pokolenia muzykantów warszawskich, którzy próbują tę tradycję kontynuować. To może teraz kapela Sztajer jeszcze raz. Poprosiłem wczoraj Krzysia Godleskiego, zwanego Godleszczakiem, żeby mi trochę tych nagrań podesłał. To może teraz posłuchajmy jeszcze Wycieczka na Pragę.
1: Proszę zwrócić wycieczką uwagę. Właśnie tu mamy dzielnicę Pragę. Z prawej strony jest Wisła, jej bulwary to przystań zakochany, gdzie przecież ich brak. Środkiem leci arteria targowa, każda inna ulica się chowa. Tutaj są dwa bazary, słychać żargon nasz stary, ten warszawski, gdzie we dniaku się pchasz. Ach, targowa, ząbkowska, kioska, ach, te szmulki, targówek zacisze. Tu przyjezdny się złamę, tutaj kupisz gdzieś w bramie lewe boty, czyszczone na glans. Zarze Różyckiem dziewczyny sprzedają z kieszeni cytryny.
2: Kaprony!
3: Melony!
2: Stolony! Świeże pączki?
1: Herbata deluxe. Nieraz w barwnym tym tłumie mały Andrus wam mygnie, taki gawrosz z targowej. Między tłum się prześlizgnie, może ukradł on jabłko.

A te z Pragi wycieczko chłopaki to największe w stolicy cwaniaki. Te ośpiecyk ze Szmulek, łysy Zygmunt i Julek, historyczne postacie tych stron.

0: wody się złamę.
1: Kupi buty czyszczone na glac.
0: Ach, zobaczyć te nasze dziewczyny, jak sprzedają z kieszeni cytryny.
2: Noże!
3: Nożyczki!
2: Ale...

0: wycieczki widzimy ulicę Targową. Tu mamy cerkiew, tu mamy Wyleniaka, po lewej zaś ulicę Brzeskie, gdzie warto wstąpić do pani Kasi, do pana Jarka. Napisy, tudzież flagę, tudzież gorzałe. Przy zoo dalej można spotkać misia. Turystów upraszamy, żeby się z nimi tak nie kąpali. No i to by było na tyle, reszta innym razem. Cześć!
1: Krzysztof Godlewski, Godleszczak, bardzo dobrze sobie radzi wokalnie i jest aktorem z wykształcenia, więc rozumiecie państwo, że to mieszanka wybuchowa. Teraz mam jeszcze jedną piosenkę dla państwa, kapeli Steyr. Dzisiaj highlight właśnie na ten zespół, ale postanowiłem połączyć to z Grzesiukiem, który oprócz tego, że to już państwo zapewne wiecie, oprócz tego, że nagrał kilkadziesiąt piosenek, około 60 piosenek w Polskim Radio podczas trzech takich pamiętnych sesji nagraniowych, to jeszcze sporo do mikrofonu mówił, opowiadał. Oprócz tego, co napisał, to jeszcze potrafił pięknie opowiadać o całkiem serio o swoich... o czasach swojej młodości na przykład, czy w ogóle o swoich przeżyciach. Zatem połączmy dwa wątki, a tak naprawdę w dwóch odsłonach będzie to jeden szemrany wątek. Najpierw Grzesiuk, a potem kapela Steyr i więzienne rozstanie, czyli z kolei numer z żelaznego repertuaru właśnie Ongiś kapeli Czerniakowskiej.
2: Na dzielnicy istniały dwa środowiska. Mimo że ci ludzie byli wychowani w tych samych warunkach, w jednych domach, na jednych ulicach, jednakże jedni szli na drogę przestępstwa, to była mniejszość, nieliczni, tych nawet u nas na dzielnicy nazywano, że to są szumowiny. Ludzie solidni, uczciwi starali się od nich jak najbardziej separować, nie mieć z nimi kontaktu. A druga ferajna, to była młodzież, która pracowała w fabrykach, uczyła się w szkołach zawodowych. Zupełnie solidni, porządni ludzie. Przecież ja również pracowałem w fabryce, chodziłem do szkoły zawodowej, uczyłem się, prawda, brałem udział w sportach, trenowałem zapaśnictwo. Wielu z naszych kolegów grało w piłkę nożną, kluby sportowe te dzikie były. Także taka zabawa w zasadzie nigdy się nie kończyła interwencją policji, taka nasza. No a tam jak się bawiła już ta granda, taka zdecydowana, te szumowiny, no to ja w takich zabawach udziału nie brałem.

miłości ty. Dość mam twojej fałszywej miłości. Niepotrzebne są już twe lamenty i łzy. Gdy odejdziesz, tak będzie najprościej. Raz żeś me okłamała głupią komedię grała, raz żeś z miłości mej zadrwiła. Co między nami było, dziś wszystko się skończyło. To był

0: naprawić swój błąd. Ale będzie za późno, a ja daleko stąd.
1: Kapela Steyr, dzisiaj można jeszcze ich zobaczyć na żywo podczas festiwalu Grzesiuka, występ o godzinie 15:00, potem jeszcze kapela Szczupaki i na koniec o 18:00 Nic po nie i Bum Bum Orkestrar na zakończenie. Projekt Festiwal Grzesiuka 2026 finansowany jest ze środków Urzędu Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy. Proszę Państwa, chciałem Państwu powiedzieć, że Stanisław Grzesiuk akompaniował sobie na banjoli, oczywiście, ale w części nagrań akompaniuje mu również na gitarze nieznana postać, Adam Kwiatkowski, imię i nazwisko. Kolega Grzesiuka z obozu koncentracyjnego, przeżyli ten obóz razem, wrócili do Warszawy i grali. Grzesiuk nie lubił grać w dużych składach. Był po prostu urodzonym solistą. Zresztą miał jakiś taki epizod z orkiestrą uliczną z Chmielnej. W ogóle to nie wyszło zupełnie. Natomiast jeżeli kogoś brał, no w podwieczorku przy mikrofonie czasami jeszcze z akordeonem, może jakaś trąbka. Zasadniczo uwielbiał akompaniować sobie sam, sobie tylko wiadomą frazą, ale czasami jak już kogoś brał, to właśnie pana Adama na gitarze. Tutaj najpierw usłyszymy jeszcze Grzesiuka w kilku słowach, bardzo ciekawych, a potem ulubiona, najukochańsza piosenka Grzesiuka. Właśnie z akompaniamentem zarówno banjoli, jak i gitary.
2: Żeby się zabawić, no też trzeba było mieć okazję. Wtedy frajna.

0: która tak blisko z sobą żyła. Dziewczęta, chłopcy robili różne potańcówki, prywatki w mieszkaniach, no bo znali się na dzielnicy prawie wszyscy. No chyba, że to z odległych krańców dzielnicy, to już może niektórzy się nie znali, ale były miejsca na dzielnicy takie, gdzie było rendezvous całej dzielnicy. Takim miejscem letnią porą był Park Sielecki, gdzie były otwarte zabawy prowadzone przez Stowarzystwo Przyjaciół Belwederu Czerniakowa, Sielc i Siekierek. No główną atrakcją tego parku właśnie był deptak, czyli sala tańca, więc tam schodziła się cała ferajna dzielnicy.
1: Felek Zdankiewicz był chłopak morowy, przyjechał na urlop sześciotygodniowy. Tadydaj, tadyda, tadydaj, tadyda, tadydaj, tadydaj. Urlop się

Oczywiście pomyliłem się, bo to było Warszawskie Kombo Taneczne, a bardzo chciałem zagrać dla Państwa ten numer, bo to z płyty 100 lat Panie Staśku, wydanej na 100-lecie urodzin Grzesiuka w roku 2018 i koncert premierowy tej płyty odbywał się właśnie na festiwalu Grzesiuka w Parku Sieleckim. Tłumy ludzi, długi koncert, bardzo go miło wspominam do dziś. A teraz mam dla Państwa jeszcze na koniec dwie, no kto wie, czy nie najsłynniejsze piosenki w wykonaniu Grzesiuka. U cioci na imieninach to jest Bolesław Mucman i Władysław Szlęgel i Nie masz cwaniaka, czy nie ma cwaniaka nad warszawiaka Alberta Harrisa. To nie były piosenki Grzesiuka, to były piosenki profesjonalnych autorów, które Grzesiuk wziął na warsztat i które przyniosły mu nieśmiertelność. Życzę wszystkiego dobrego. Do usłyszenia za tydzień. To był Salon Ulica Dancing. Jan Emil Młynarski. U sąsiadów na czwartaku.

rodzina, więc program się rozpoczyna. I do śmiechu, no i do łez. Wuj Michał jest ramagika, szwagierka, walczyka fika.

Ale ja mi wycackany szepce jakiś gość. Pacjata niby owszem może być. I nagle potknął się o kamień ryczącą psiakość. Jak oni mogą w tej Warszawie żyć? I ciut nie zalała mnie zła krew.

0: kierunek hop.
1: Autopromocja.
2: Na scenie błyszczała. Gdy siadała przy mikrofonie, przykuwała uwagę jak mało kto. Stworzyła niezwykłe kreacje aktorskie i wokalne, a jedno z jej oblicz było atramentowe.
3: Czy będzie świt, czy będzie dzień, czy umarł świat?
2: Stanisława Celińska odeszła, my wspominamy jej twórczość. Występ w Trójce sprzed 11 lat i muzyka z płyty atramentowa w wydaniu koncertowym. Dziś kilka minut po 19. Mariusz Owczarek.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
13: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
12: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
13: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i

0: Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 maja, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Natychmiastowego ograniczenia importu brazylijskiego mięsa na unijny rynek domagają się polscy producenci, krytykują wejście zakazu od września. Już wieczorem Robert Lewandowski pożegna się z Camp Nou. Barcelona rozegra ostatni w tym sezonie mecz na własnym boisku. Co trzeci dorosły Polak cierpi na nadciśnienie tętnicze. Zwracają na to uwagę lekarze w Światowym Dniu tej Choroby. Polscy producenci wołowiny chcą natychmiastowego ograniczenia importu brazylijskiego mięsa na unijny rynek. Nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka, widziała pismo, które do Komisji Europejskiej wysłał wiceprzewodniczący Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny, Jacek Zarzecki. Od września Brazylia będzie miała zakaz sprzedaży do Unii, bo nie gwarantuje europejskich standardów dotyczących produkcji. Polscy producenci wołowiny oczekują wprowadzenia tymczasowych limitów ograniczających import jeszcze przed datą formalnego obowiązywania zakazu.
3: Decyzja o wstrzymaniu importu to słuszny i konieczny krok, napisał w liście przedstawiciel polskich producentów wołowiny. Wyraził jednak zaniepokojenie ponad 3-miesięcznym okresem przejściowym, dzielącym moment ogłoszenia decyzji od wejścia w życie zakazu importu. Według Jacka Zarzeckiego to zbyt duże ryzyko dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii, bo może doprowadzić do instrumentalnego wykorzystania przez Brazylię zakazu i zwiększenia teraz bezcłowego eksportu na europejski rynek. Brazylia to jeden z czterech krajów Mercosuru, z którymi Unia ma umowę o bezcłowym handlu i która zaczęła być stosowana kilkanaście dni temu. Polscy producenci wołowiny domagają się też natychmiastowego wprowadzenia obowiązku kontroli każdej przesyłki produktów mięsnych z Brazylii wjeżdżającej na teren Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Obywatelka Polski i obywatele Niemiec są wśród rannych we wczorajszym zdarzeniu we włoskiej Modenie. 31-letni kierowca staranował wczoraj grupę pieszych. Rannych jest 8 osób, z czego 4 ma ciężkie obrażenia.
4: Mężczyzna trafił do aresztu i postawiono mu zarzuty. To Włoch pochodzenia marokańskiego, absolwent ekonomii, ostatnio bezrobotny i z historią leczenia psychiatrycznego, mówiła Fabrizia Trioli, prefekt prowincji Modena. W czasie aresztu nie był pod wpływem psychotropów. Wydawał się przytomny umysłowo. Już w 2022 roku dostał skierowanie do Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z zaburzeniami schizoidalnymi. Trafił tam na obserwację i potem słuch o nim zaginął. Jedną z poszkodowanych osób jest 69-letnia turystka z Polski. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał, że resort na razie nie wypowiada się na temat stanu jej zdrowia.
5: Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
4: Prezydent i premier Włoch podjęli decyzję o udaniu się na miejsce tragedii. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
2: Ze względu na tragedię premier Giorgia Meloni odwołała też wizytę na Cyprze. Wieczorem z Barceloną pożegna się Robert Lewandowski. Jego drużyna zagra u siebie z Realem Betis. Katalońskie dzienniki piszą o tym spotkaniu w kontekście pożegnania polskiego napastnika. Maciej Kaliszuk z przeglądu sportowego Onet zwraca uwagę, że Robert Lewandowski jest już legendą Barcelony.
6: Przecież przez te 4 lata zrobił bardzo dużo dla tego klubu i zasłużył sobie na to, aby żegnać go tak jak inne wielkie gwiazdy Barcelony, bo też taką był. No, wiadomo, że wszystko kiedyś się kończy. Ta przygoda Roberta Lewandowskiego z Barceloną też niestety dobiega końca.
2: Robert Lewandowski w ciągu 4 lat rozegrał w barwach Barcelony 191 meczów, w których strzelił 119 bramek. Poprzedni sezon był najlepszy. Strzelił 42 gole w 52 meczach we wszystkich rozgrywkach. Dzisiaj przedostatnia hiszpańska kolejka ligowa. FC Barcelona zapewniła już sobie tytuł. Za tydzień finał rozgrywek. Niemal co trzeci dorosły Polak cierpi na nadciśnienie tętnicze. Ta choroba nie boli, więc sporo pacjentów nawet nie wie, że się z nią zmaga. W Światowym Dniu Nadciśnienia Tętniczego lekarze przypominają o regularnych domowych pomiarach ciśnienia, ale też o utrzymywaniu prawidłowej wagi.
7: Nadciśnienie jest taką chorobą, której pacjent sobie często nie uświadamia. Nadciśnienie nie boli, jedynym odchyleniem często są nieprawidłowe pomiary ciśnienia, które też pacjent lekceważy. Czasami też uważa się, że to jest efekt białego fartucha, więc tylko związane jest z pobytem u lekarza.
2: Mówił profesor Maciej Cymerys z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia nadciśnienie tętnicze dotyczy prawie 11 milionów dorosłych Polaków. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Do końca dnia

0: Sporo chmur, przelotne opady deszczu i lokalne burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Wysoko w Tatrach śnieg, ale będą też przejaśnienia. Na termometrach od 7 stopni na Podhalu do 12 w centrum, 15 nad morzem i 20 na Lubelszczyźnie.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
3: Jeszcze to.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
1: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Rezydencja.
4: Dziś w wydaniu dość wyjątkowym. Takiej rezydencji chyba jeszcze nie było, bo poza tym, że przy mikrofonie jestem ja, dzień dobry, Justyna Grabasz, to nam się pojawi aż troje gości, chociaż w tej godzinie dwoje powiązanych ze sobą pewnym wydarzeniem, Ostruda Reggae Festival, bo o nim właśnie mowa. Rzecz się wydarzy między 22 a 26 lipca. Ale my już dzisiaj parę słów o festiwalu powiemy wraz z dzisiejszymi gośćmi, którzy wybrali dla nas muzykę na to spotkanie. I teraz uwaga, przechodzimy do przedstawienia. Oliwia Musiatowicz, Lili, dzień dobry. Jedna z organizatorek wydarzenia i Brinsley Ford, dzień dobry.
5: Dzień dobry, Justyna.
4: Były wokalista i współzałożyciel legendy brytyjskiego reggae zespołu Aswad. Obecnie występujący solo i przy okazji artysta, który śpiewa tegoroczny hymn Ostruda Reggae Festival. No to może posłuchajmy, jak ten utwór brzmi.

0: Tak brzmi tegoroczny hymn Ostróda Reggae Festival, wyśpiewany przez Brinsleya Forda. Great job, Brinsley.
1: Dziękuję.
0: Jak wyglądał proces tworzenia tej piosenki?
1: Olivia told me the history that this song written by Piotr, the director of the festival.
2: Olivia opowiedziała mi historię tej piosenki, napisanej przez Piotra, dyrektora festiwalu, nagrywanej na przestrzeni lat przez wielu różnych artystów i zapytała, a może też chciałbyś wziąć w tym udział? Potem pokazała mi utwór, a ja po prostu zacząłem nad nim pracować. Nagrywaliśmy go w studiu mojego przyjaciela na Jamajce. W utworze zagrał znakomity saksofonista Dean Fraser z Jamajki i mnóstwo innych świetnych muzyków. Olivia wie więcej na temat wszystkich artystów, którzy wzięli udział w nagraniu, więc z pewnością więcej o nich opowie za moment. Piotr chciał uzyskać prawdziwe jamajskie brzmienie i my mu to brzmienie daliśmy, nagrywając utwór właśnie na Jamajce.
0: Olivia, kto pracował przy tym utworze?
3: Bardzo doborowe towarzystwo. Znakomity saksofonista Dean Fraser. Yes. Kirk Bennett, perkusista, Mitchum, gitarzysta. Mieliśmy siostrę, między innymi siostrę Buju Bantona, która nagrała chórki. Dziewczyny, które współpracują z Beresem Hammondem na co dzień i z Buju Bantonem właśnie. Congo Billy, a trzeba wspomnieć, Karo McLaughlin, wspaniały keyboardzista, klawiszowiec.

0: Także ogromne, ogromne, dobrej klasy towarzystwo.
1: Mhm. A jaką rolę pełni w ogóle hymn na takim festiwalu?
0: Hymn staje się w tym momencie wizytówką festiwalu. Jest rozpoznawalny nie tylko w Polsce, również i na świecie. W tym momencie, kiedy zaimplementowaliśmy ten dźwięk jamański. Natomiast oryginalny hymn do dzisiaj gra nam bardzo na emocjach i przypomina, od czego się zaczęło i gdzie w tym momencie jesteśmy.
1: Myślę, że to jest moment, żeby posłuchać tych wszystkich znakomitych twórców, którzy pojawią się w tegorocznym line-upie. Albo Rossi nam się ustawia tu w kolejce. Któż to taki?
0: No wspaniały, legendarny już artysta pochodzący z Włoch, obecnie mieszkający na Jamajce już wiele, wiele lat. Pojawił się w Ostródzie 2008 roku, o ile pamiętam. Natomiast powraca również Schengen Clan i będzie to niesamowity show. A ma już w swojej karierze bardzo, bardzo dużo hitów. Ostródzka publiczność uwielbia jego energię, uwielbia jego show. Jest to naprawdę moment, w który mocno zaakcentuje sobotę na festiwalu.

0: A to akurat Amoy i piosenka zatytułowana bardzo adekwatnie do sytuacji, w której jesteśmy, czyli Radio. Możesz powiedzieć parę słów na temat tej artystki?
1: Bardzo chętnie. Amoy, jamajska wokalistka, która wychowała się na Jamajce, nauczyła się śpiewać, dużo śpiewała gospel w kościele dzięki swojej mamie. Ogromny talent, mieszka obecnie w Kanadzie, wielokrotnie nominowana była do Juno Awards, które również zdobyła. Wystąpi w sobotę u boku Samory we wspaniałym secie Samora Presents Female Reggae Voices.
0: Myślę, że do muzyki Samory jeszcze możemy dzisiaj przejść, bo też mamy w kolejce, tak więc na spokojnie. Chcę zapytać o ten piękny, właściwie no, trochę jubileusz, tak możemy to nazwać, 25 lat już tego festiwalu. Jak w ogóle wyglądały początki Ostrudy?
1: Początki ja mogę tutaj posłuchać z tego, jak rozpoczął to Peter, organizując Ostrog w Ostródzie na zamku. Takie były pierwsze edycje. Ja dołączyłam niewiele ponad 20 lat temu do ekipy festiwalowej. Początki wyglądały bardzo, bardzo inaczej niż to dzisiaj wygląda i produkcyjnie. I line-up, kiedyś może jeden, dwóch zagranicznych artystów na głównej scenie w ciągu dnia. Dzisiaj mamy ich już setki za sobą, więc no, produkcyjnie, jeśli chodzi też o samą ilość przybywających na ten festiwal, zmianę terenu, poszliśmy w górę.
0: Bryn

0: Leslie, a ty pamiętasz swoją pierwszą ostrudę?
1: Oh, Justyna. Let me tell you. It was off the hook. Absolutely. You know, when you're based in, say, the UK or other countries that you associate with.
2: To było absolutnie nie do wiary. Kiedy mieszkasz w Wielkiej Brytanii albo w jakimś innym kraju, który jest mocno związany z muzyką reggae, myślisz, widziałem już wszystko, słyszałem już wszystko. A jednak to, co działo się w Ostrudzie, bardzo mnie zaskoczyło. Kiedy po raz pierwszy dotarłem na festiwal i zobaczyłem sceny i światła, już byłem pod wrażeniem. Potem na scenie pojawiły się pierwsze zespoły i to mi się po prostu nie mieściło w głowie. Ja jako artysta zwracam dużą uwagę na produkcję. Byłem w Ostrudzie wiele razy i śmiało mogę powiedzieć, że to jest jeden z najlepiej wyprodukowanych festiwali z muzyką reggae na całym świecie.
1: But then when the music started to throw down, I was hearing Polish bands that I'd never really heard about before.
0: Do you like Polish reggae? Wow, this is crazy!
2: Kiedy po raz pierwszy usłyszałem polskie zespoły wykonujące muzykę reggae, pomyślałem, że to jest coś szalonego, naprawdę niezwykłego. Na festiwalu pojawia się także wiele zagranicznych, wielkich gwiazd reggae. W tym roku wystąpi między innymi świetny skład The Congos. Usłyszymy też Queen Ifrique, córkę Derricka Morgana, jednego z najznakomitszych jamańskich muzyków reggae. Przez lata wypracowała swój własny styl i teraz sama jest legendą tego gatunku. Co roku na festiwalu dzieją się wspaniałe rzeczy. Pierwsza wizyta w Ostrudzie w 2019 roku mnie absolutnie zachwyciła i co roku ten festiwal zachwyca mnie czymś innym. Miałem to szczęście grać na Ostrudzie w amfiteatrze podczas COVID-u. To był czas, w którym nie odbywały się żadne imprezy reggae. W Anglii, Ameryce czy na Jamajce to był martwy sezon. A ja mogłem z dumą ogłosić światu, że gram na Ostrudzie. Bardzo się z tego cieszyłem. To jest festiwal, którego nie można przegapić.
1: Not to miss.
0: Bransley wspomniał o zespole The Congos, który pojawi się na festiwalu. No to może posłuchajmy tego składu. I Fisherman to przed nami.

0: To jest jeden z ostatnich jamańskich zespołów, który od lat 70. pozostał w oryginalnym składzie. The Congos, Fisherman, to za nami. Jestem ciekawa, jak wygląda kobieca reprezentacja na festiwalu, bo chyba pań grających, śpiewających w tym roku jest całkiem sporo, prawda?
1: Ku mojej uciesze, tak. Mamy bardzo mocną reprezentację w piątek na głównej scenie Hempress Sativa. To jest zaszczyt gościć taką wokalistkę, która niesie ze sobą mocny przekaz, jest bezkompromisowa, bardzo utalentowana. Tuż po niej w sobotę zaprezentujemy Samorę, która zaprosiła do swojego projektu Jezy, zaprosiła Amoy i Zoe Maza. To będzie bardzo, bardzo mocny występ. Ja bardzo się cieszę, że w tym roku na festiwalu będziemy przedstawiać tak mocny line-up, jeśli chodzi o kobiety. Tego brakowało przez wiele, wiele lat na różnych eventach, festiwalach. Widzimy, że jednak mocniejsze składy to są te męskie składy, męskie zespoły. Więc widzimy to nowe pokolenie, które pokazuje tę siłę kobiet, niezależność, jeśli chodzi o wydawnictwa też, i niezwykłą kreatywność.
0: No to może posłuchajmy w takim razie, jak brzmią te artystki Hempress Sativa na początek, a później Samora w ramach obietnicy, bo już wcześniej obiecywaliśmy, że dzisiaj się pojawi.

0: Samora, Tamika i Woman. Piosenka, która wybrzmiała trochę w kontekście twórczości kobiecej na Ostruda Reggae Festival. Brinsley, a ty na który koncert na Ostruda Reggae Festival czekasz najbardziej?
1: This year, Burning Spear. That goes without, you know, without saying. But the artist you just played, Samora, while we were in Germany,
2: Burning Spear. To nie ulega wątpliwości. Ale bardzo też czekam na koncert Samory, która chwilę temu pojawiła się na antenie. Kiedyś byliśmy z Oliwią na jednym z niemieckich festiwali reggae i kiedy tylko na scenie pojawiła się Samora, Oliwia do mnie podbiegła i powiedziała: ona jest fantastyczna, posłuchaj, koniecznie musi zagrać na Ostrudzie. Później Oliwii udało się z nią porozmawiać. Samora nigdy nie słyszała o Ostrudzie, ale była podekscytowana tym pomysłem. Myślę, że zarówno ona, jak i inne artystki, które towarzyszą jej na scenie, bardzo się cieszą, że zagrają na tym festiwalu.
1: Really made her excited, and I know she's looking forward to playing Ostruda this year.
3: Tak, zdecydowanie bardzo się cieszą na ten koncert. Samora to jest po prostu kula energii. Ja nie widziałam, nie wiedziałam, co się dzieje. Byliśmy na backstage'u na tym festiwalu i usłyszałam po prostu fenomenalny wokal kobiecy, zespół, który gra w takt. Po prostu wszystko od... i z takim czuciem. I mówię, biegnę do Brinsa, mówię, kto to gra? I zostaliśmy przedstawieni jej. Ona grała wtedy seta też z Zoe i z Jezą. Porozmawialiśmy, wyraziła ogromną chęć. Ostruda ma już swoją markę, więc bardzo, bardzo chciała przyjechać do nas. Udało się, z czego bardzo się cieszymy. Myślę, że to będzie czarny koń tej edycji.
0: No to czekamy w takim razie z niecierpliwością. Czyli ty najbardziej na Samorę czekasz? Czy jeszcze masz jakieś takie punkty szczególne, których wyczekujesz?
3: Zdecydowanie.
0: Nie chcesz faworyzować?
3: Nie chcę, ale chcę. Zdecydowanie czekam na pierwiastki kobiece, czyli Empress Sativa, Samora z dziewczynami. Myślę, że to będą koncerty, o których będziemy długo rozmawiać po festiwalu.
0: To którego artysty festiwalowego możemy teraz posłuchać?
3: Posłuchamy sobie teraz niegrzecznych chłopaków z Wielkiej Brytanii, The Pistols. Here are the thrill seekers, corrupt.

0: Za nami Wawa Muffin, czyli polska reprezentacja na Ostródzie. Zespół, który 11 razy z tego, co wyczytałam, pojawił się na tym festiwalu. Pojawi się teraz po raz kolejny. A za tydzień zagra koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i druga godzina rezydencji będzie w dużej mierze poświęcona właśnie temu składowi. Już Państwa zachęcam do słuchania. No cóż, pierwsza godzina dobiega końca. Jakoś tak strasznie szybko zleciało. Olivia Musiatowicz, Lili i Brinsley Ford. Dzięki bardzo.
1: Dzięki.
0: I co na zakończenie?
1: Na zakończenie posłuchamy pierwszej oryginalnej wersji Positive Rhythm, do której wokale nagrał Jarek Skowalczyk i Brody z Habakuk. Jest to ta pierwsza niesamowita, bardzo emocjonalna wersja, do której wszyscy wracamy po latach.
0: No to w takim razie na trójkowej antenie teraz ten piękny hymn. Dziękuję wam raz jeszcze.
1: Dzięki bardzo.
0: No i dobrego dnia życzę.
1: Zapraszamy
0: na Ostródę. 23-26 lipca, tak, bo ja na początku podałam trochę błędną datę, więc się poprawiamy. Między 23 a 26 lipca zapraszamy do Ostródy.
1: Zapraszamy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowit.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 maja, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjski okręt na Morzu Kaspijskim zaatakowany przez ukraiński dron. Bezzałogowiec przeleciał niemal 1000 kilometrów. Trwa dochodzenie po śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. Zatrzymano 4 podejrzanych. Kolejne kilometry Gierkówki w Śląskiem oddane do użytku. To trasa między Zawadą a Siedlcem Dużym. Ukraiński bezzałogowiec uderzył z powietrza w rosyjski okręt na Morzu Kaspijskim. Do zdarzenia doszło niemal 1000 kilometrów od granicy z Ukrainą. W nocy i nad ranem kilkaset ukraińskich dronów atakowało szereg wojskowych i strategicznych obiektów w głębi rosyjskiego terytorium i na

0: terenach okupowanych.
1: Ukraińskie dowództwo systemów sił bezzałogowych przekazało, że ich maszyna atakowała rosyjski okręt w portowym mieście Kaspijsk w rosyjskiej Republice Dagestanu. Uszkodzona jednostka to okręt patrolowy Tor, przeznaczony do niszczenia celów na morzu i w powietrzu. Z nagrania udostępnionego przez Ukraińców wynika, że okręt bezskutecznie próbował zestrzelić nadlatujący ukraiński dron. Ukraińcy w nocy użyli też nowatorskich, latających bezzałogowców wyposażonych w niekierowane rakiety. Maszyna ostrzeliwuje cel za pomocą rakiet, a następnie sama uderza w atakowany obiekt. Opublikowano nagranie z udanego ataku za pomocą takiego bezzałogowca na rosyjski punkt łączności na okupowanym Krymie. Ukraińskie systemy sił bezzałogowych poinformowały, że zeszłej doby za pomocą swoich dronów uderzyły w 46 rosyjskich celów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Śledczy prowadzą dochodzenie po śmierci 13-letniego chłopca w gminie Barciany w województwie warmińsko-mazurskim. W tej sprawie zostało zatrzymanych czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat.
2: W najbliższym czasie z ich udziałem zaplanowane zostały czynności procesowe. Wczoraj na miejscu przez wiele godzin pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki. Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady, przesłuchali pierwszych świadków. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu. Od wyników zebranego materiału dowodowego zależą dalsze decyzje w tej sprawie.
0: Mówił Andrzej Jurkun z Policji w Olsztynie. Policja na prośbę prokuratury nie udziela szczegółowych informacji na temat tego, co udało się dotąd ustalić i w jakich okolicznościach chłopiec zginął. Kolejny fragment drogi krajowej 91, tak zwanej Gierkówki w województwie śląskim, został kompleksowo przebudowany. Kierowcy mogą już korzystać z prawie 5,5-kilometrowego odcinka tej trasy pomiędzy Zawadą a Siedlcem Dużym. Prace obejmowały zarówno jezdnię w stronę Częstochowy, jak i Podwarpia, mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach Marcin Twardysko.
3: Inwestycję zrealizowaliśmy z myślą o poprawie bezpieczeństwa ruchu oraz podniesieniu standardu trasy na sieci TENT. Przebudowaliśmy jezdnię, poprawiliśmy geometrię drogi, rozbudowaliśmy skrzyżowania i wprowadziliśmy dodatkowe pasy do skrętów. Powstały również chodniki, nowe oświetlenie przejść dla pieszych oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Kierowcy korzystają dziś z drogi dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku dostosowanej do obciążeń 11,5 tony na oś.
0: Docelowy cały ponad 40-kilometrowy odcinek Gierkówki w województwie śląskim ma zostać zmodernizowany do 2030 roku. Hulajnoga elektryczna to nie zabawka. Policja apeluje o rozsądek przy wyborze prezentów komunijnych. Młodzi użytkownicy bez znajomości przepisów drogowych są zagrożeniem dla siebie i innych. Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, przypomina Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.
4: Osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T, aby legalnie kierować hulajnogą elektryczną. Warto również podkreślić, że od przyszłego miesiąca, dokładnie od 3 czerwca, dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym podczas korzystania z hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego.
0: Policja dodaje, że zagrożenie stwarzają także quady oraz motocykle crossowe użytkowane przez osoby niepełnoletnie poza wyznaczonymi terenami.
5: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Najlepiej oddycha się na południu. Prawie połowa energii w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł energii. Najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport i Krzysztof Łoniewski.
7: No i piłkarze Piasta napytali sobie biedy. Przegrali w Gliwicach z Rakowem Częstochowa 1-3 i w ostatniej kolejce będą bronić się przed spadkiem z PKO Ekstraklasy w Łodzi w meczu z Widzewem, jeszcze bardziej zagrożonym degradacją. Raków ma za to duże szanse na grę w eliminacjach Ligi i Konferencji. Trwa spotkanie w Katowicach. GKS gra z wiceliderem Jagiellonią Białystok i od trzeciej minuty prowadzi 1-0 po golu Bartosza Nowaka. Mamy 17 minut tego spotkania. Przed nami spotkanie w Gdańsku. Lechia z nożem na gardle zagra z warszawską Legią. W trakcie tygodnia było wiele bardzo trudnych rozmów. Padły mocne słowa, ale wierzymy, że to były produktywne słowa. Jednak muszę powiedzieć szczerze, że to już nie czas na gadanie, a na czyny. Nie owijał w bawełnę trener gospodarzy i Anglik John Kerber. Lechia na tę chwilę w strefie spadkowej, ale wygrana pozwoliłaby się jej z niej wykaraskać. Swoje kłopoty i to od lat ma Chelsea. Właściciele klubu szastają pieniędzmi na prawo i lewo, zmieniają też trenerów. Kolejnym znanym nazwiskiem na Stamford Bridge będzie Xabi Alonso. Ostatnio bez sukcesów i krótko prowadził Real Madryt, wcześniej dłużej i wręcz doskonale radził sobie z

Bayerem Leverkusen z The Blues parafował aż 4-letnią umowę. Kibice siatkówki żyją Final Four Ligi Mistrzów. Od 17 o brązowy medal w starciu z Halbankiem Ankara powalczy PG Projekt Warszawa. Od 20.30 o trofeum Aluron Warta Zawiercie z broniącą tytułu Perugią. Tak rywali przedstawia środkowy bloku Warty Ukrainiec Jurij Chłader.

0: Z minutami na naszej antenie trzecia strona medalu.
1: Do wieczora pochmurno, choć możliwe są przejaśnienia. Przelotne opady deszczu i lokalnie burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. W Tatrach śnieg i przejaśnienia. W Nowym Targu 7 stopni, w Warszawie 12, w Isyce 15, a w Chełmie 20.
2: Autopromocja.
3: Na scenie błyszczała. Gdy siadała przy mikrofonie, przykuwała uwagę jak mało kto. Stworzyła niezwykłe kreacje aktorskie i wokalne, a jedno z jej oblicz było atramentowe.
4: Czy będzie świt, czy będzie dzień, czy umarł świat?
3: Stanisława Celińska odeszła, my wspominamy jej twórczość. Występ w Trójce sprzed 11 lat i muzyka z płyty atramentowa w wydaniu koncertowym. Dziś kilka minut po 19. Mariusz Owczarek.
2: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
11: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
15: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Rezydencja.
16: Część druga i wymiana gości. To się rzadko dzieje. Wcześniej o Strudelage Festival mówili nam Olivia Musiatowicz i Brinsley Ford. A teraz drugą część rezydencji przejmuje człowiek, który też na Ostródzie zagra, ale wcześniej zagra koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wraz z grupą Wawa Muffin. Marcin Krasowski. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam wszystkich.
16: Jak tam samopoczucie?
17: Samopoczucie jak zwykle trochę jest stresu, bo to jest trochę ważniejszy koncert niż taki zwykły.
16: A dlaczego ważniejszy?
17: Te, które zrobimy na tym koncercie, zostaną z nami na zawsze.
16: No tak, wszystko się nagrywa, wszystko się zapisuje. Będzie do zobaczenia i do usłyszenia wcześniej. Ale to jest jakaś mobilizacja też, prawda?
17: Niewątpliwie, tak. Większe skupienie. Chociaż to nie jest tak oczywiście, że zwykły koncert jakiś taki, który gramy gdzieś, sobie odpuszczamy, bo tak absolutnie nie jest nigdy. Ale no, jest tak zwana spina.
16: To może najpierw posłuchajmy czegoś w wykonaniu Wawa Muffin, a potem podyskutujemy trochę o muzyce, której ty słuchasz, którą lubisz, więc zaczniemy od utworu Turlaj. Może być?
17: Oczywiście.

0: Wawa Muffin i Turlaj to jest fragment waszego najnowszego albumu, który się ukazał w tamtym roku, Fly High Fi. Czy ten utwór na koncercie w Trójce usłyszymy?
1: Absolutnie, absolutnie tak. I kilka innych z tego albumu również planujemy zagrać. No i kilka hitów z poprzednich płyt również.
0: No tak, musi się to wszystko pięknie przeplatać. Nie będziemy zdradzać wszystkich szczegółów, bo koncert za tydzień, wtedy się dowiemy. Wszystkie karty wtedy zostaną odkryte. No to teraz te twoje piosenkowe propozycje, muzyka, której słuchasz na co dzień. Junior Stress widzę.
1: Junior Stress to jest nasz serdeczny kolega, kiedyś z Lublina, z systemu LSM, czyli Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ale w ich tłumaczeniu Love Sensi Music. Wszystkich tych przyjaciół serdecznie pozdrawiam. I Junior od lat no jest niezwykle płodnym artystą lirycznie, ale też kilka lat temu zainicjował taki nurt agro dancehall, czyli dancehall rolniczy, dancehall poświęcony zmianom w przyrodzie, porom pogody, pracom rolniczym, tego też jaką satysfakcję może dać hodowanie własnego, uprawa własnego jedzenia. Zapoczątkował go takimi utworami jak Bocian oraz Szerszeń, i do tej pory, do tej wiosny to był taki dyptyk, a obecnie pojawia się trzecia część, więc przeszliśmy w fazę tryptyku i wiosna znów.
2: Stopniał śnieg, zerżał mróz, znowu wiatr. Przewiał ciemne chmury, budzi się do życia świat. Nowy dzień, nowa ty, nowy ja, ale nie ma co rozmawiać.

0: Junior Stress i piosenka o wiośnie, prawda? No to,
1: tak,
0: to dobrze się składa, bo akurat mamy maj, więc wiosna. Wszystko jest tak, jak być powinno. Jak to powiedziałeś,
1: Agro dancehall.
0: Agro dancehall za nami. A przed nami muzyka z Jamajki, która dzisiaj króluje
1: tak,
0: dość mocno w tej audycji.
1: O, przepraszam, że wszedłem w słowo.
0: Proszę bardzo.
1: Scaramucci, jeden z tych wokalistów, który jest takim dla mnie kontynuatorem starej szkoły, dancehallu, a jednocześnie jest bardzo nowoczesny, jak zaraz usłyszymy. Bardzo melodyjny, nie należy do krzykaczy, bo często dancehall się identyfikuje się wielu fanów reggae, jest oburzany, że dancehall to tacy krzykacze. No nie tylko krzykacze, choć tutaj w buńczucznych przechwałkach na temat tego, że to jego sound jest najlepszy. Miles!

0: Natty Fly i Wawa Muffin. Raz jeszcze zespół, który zagra w studiu imienia Agnieszki Osieckiej równo za tydzień, no, o godzinie 19. No i my Państwa zapraszamy na to wydarzenie. To jest pierwszy moment, w którym można zdobyć podwójne wejściówki na koncert. Tak więc jeśli ktoś z Państwa ma ochotę zajrzeć, to zachęcam do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Podzielimy się kilkoma zaproszeniami. Jak tam w ogóle nastrój przed tym koncertem?
1: To jeszcze jest 7 dni.
0: To no to jeszcze kawał czasu.
1: Jeszcze tego nie czuję.
0: Poza tym, że będzie można was usłyszeć w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już za tydzień, to koncert na Ostródzie, na której występowaliście, z tego co wyczytałam, 11 razy. I na stronie festiwalu pojawia się takie zdanie, że Ostróda bez Wawa Muffin byłaby jak Carlos bez Santany.
1: Ja przepraszam, zgadzasz ale się tutaj, z tym? Tutaj co nie zgadza się. Dlatego, że występowaliśmy chyba na każdej Ostródzie.
0: Ale to już, słuchaj, 25 oprócz, lat festiwalu, więc...
1: Tak, no. Przy czym festiwal się zaczął jeszcze nie będąc, jak gdyby, bo to ci sami ludzie robili taki festiwal Ostrok. I to się zaczęło od tego festiwalu Ostrok. Po bodajże 2 czy 3 latach zaczęło być Ostróda Reggae Festival. No i wtedy wchodzimy my. I jesteśmy tam chyba co roku. Może jeden rok nie zagraliśmy raz, bo ja miałem problemy zdrowotne. Ale też nie jestem w stanie sobie w tej chwili przypomnieć, czy na przykład chłopaki nie zagrali jakiegoś koncertu beze mnie wtedy. No teraz na pewno więcej niż 11.
0: Okej, okay. No to jakieś oszustwa.
1: Przecież to ładna
0: są.
1: Liczba.
0: No całkiem tak. Czyli jakieś oszustwa na stronie festiwalu są, czyli grali na festiwalu dużo więcej razy niż tak. 11. I będą grać po raz kolejny.
1: Tak, na to wychodzi.
0: A co jeszcze macie w planach koncertowo w najbliższym czasie? Bo chyba całkiem sporo tego będzie, prawda?
1: Gramy fajny festiwal, o którym mogę opowiedzieć, w Cisnej. Festiwal Zew się budzi 28 czerwca. Nie byłem, więc mogę tylko powtórzyć opinie osób, które słyszałem od osób, które tam były. Świetny festiwal. Natomiast szczególnie gorąco...
0: To ja też powiem jeszcze, że my jako trójka tam również będziemy i też słyszałam

0: opinię, że festiwal świetny, więc no to wszystko się zgadza.
1: Teraz w tym roku się w końcu będziemy mieli okazję przekonać.
0: Tak.
1: Natomiast szczególnie bliski mojemu sercu jest taki mały festiwalik, który odbędzie się 22 sierpnia w Żabiej Woli koło Warszawy. To się nazywa Koncao Fest. Organizuje go Tomek Konca, mój kolega, z którym gram razem w zespole Transmisja. Będzie to 5. edycja i to jest taki maleńki, naprawdę naturalny sposób wytworzony festiwal, który nie jest efektem jakichś sponsoringu wielkich korporacji, wielkich, bogatych koncernów, tylko powstający z potrzeby docierania z muzyką do ludzi. Zresztą Ostróda powstała dokładnie tak samo. Dokładnie w ten sam sposób. I dlatego kibicuję temu festiwalowi Tomka, bo liczę na to, że też się rozwinie.
0: Trzymamy za to kciuki bardzo mocno. No i teraz proponuję przeskoczyć do kolejnych twoich muzycznych propozycji, do piosenek, których słuchasz, które lubisz. Czego posłuchamy?
1: Tak, płyta Stone Hill Damiana Marleya, a to jest kopalnia hitów. A ten numer, który wybrałem, Living It Up, który opowiada, jest jak gdyby historią, którą ojciec opowiada swojemu synowi na temat swojego ojca, czyli Damian Marley opowiada o tym, co zrobił Bob Marley, co wpłynęło na to, jak potoczyło się jego życie, i mówi do swojego syna: i ty też jesteś wyjątkowy. Maria!

0: Powiem ci, że jak słuchałam tego utworu, to obudziło się we mnie jakieś wspomnienie, ale nie jestem w stanie powiedzieć, o co mi właściwie chodzi. Po prostu jakieś miłe uczucie związane z tą piosenką, tak więc dziękuję ci za tę kompozycję. Dużo słońca też wniosła
1: do
0: dzisiejszej audycji.
1: Proszę uprzejmie. Ona jest faktycznie bardzo radosna. Przywołuje zawsze uśmiech, jaki słucham.
0: A kolejna kompozycja do uśmiechania, czy to raczej coś poważnego?
1: To jest do posłuchania. Do uśmiechania też, ale tak naprawdę nie wiem. Nie wiemy, bo śpiewane jest w obcym języku, bardzo obcym. Wokalista pochodzi z Ugandy, a jest to wynik pracy takiej grupy producenckiej, która się nazywa Ancient Astronauts, którzy pojechali do Afryki. Na jednej z ich płyt przy realizacji pojechali do Afryki i nagrywali różnych nawijaczy, raperów afrykańskich. To jest po raz kolejny, pokazało mi, że w ogóle jak dużo muzycznie się wciąż ciekawego dzieje w Afryce, bo ta zarówno właśnie scena tak hip-hopowa, jak i elektronika, to są fascynujące rzeczy, o których wiemy bardzo mało. A dowiedziałem się o tej piosence, o jej istnieniu podczas wymiany muzycznej na festiwalu Get Up, gdzie wychodząc na zewnątrz, odpocząć nad chwilę od hałasu, rozmawiając z jakimiś ludźmi, doszliśmy do porozumienia, że lubimy muzykę, lubimy się zaskakiwać muzyką, lubimy ciekawe rzeczy i zaczęliśmy sobie puszczać piosenki, które nawzajem lubimy. No i oni mi puścili to i wylądowało na mojej playliście.
0: No to teraz posłuchajmy razem, może na Państwa playlistach słuchaczy trójkowych również wyląduje.

0: Cypher Kabaka, Saga now, Jaga now, it's an astronaut, member. Czujemy emocje człowieka, który tutaj śpiewa i nie musimy dobrze języka znać, żeby wiedzieć, o czym jest tutaj mowa. No i teraz przed nami piosenka po rosyjsku.
1: Tak, Wasia Obłamow, artysta, którego bardzo sobie cenię już od kilku lat. Śledzę jego twórczość. Oczywiście w związku z tym, co się dzieje, w związku z wojną na Ukrainie, wyjechał i mieszka chyba na stałe teraz gdzieś w Kalifornii. Objeżdża świat, ale po 4,5 roku, może trochę więcej, bo tę poprzednią płytę też nie wydał tak bezpośrednio przed wojną, ale wydał nową płytę, płytę zrealizowaną, nagraną na emigracji i na niej jest ta wstrząsająca dla mnie piosenka o miejscu, w którym nikt nie chce wojny. Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że w żaden sposób promując Wasię Obłamowa, nie chcę normalizować Rosji, tak jak to się dzieje w tej chwili w Wenecji, w rosyjskim pawilonie na Biennale Sztuki. Bo to jest głos dysydencki, głos w oporze, a w wydaniu tej piosenki głos rozpaczy.

0: Widzę po tobie trochę wzruszenia przy tym utworze.
1: No to jest wyciskacz łez. U mnie taka dusza szczypietylna.
0: No też się trochę wzruszyłam, przyznam szczerze. Bardzo pięknie to wybrzmiało i zmieniło nam trochę nastrój audycji. Aż ciężko teraz przejść do czegoś innego, żeby było jakoś tak po prostu naturalnie. Ale macie też w swoim repertuarze piosenki, które mają jakiś taki polityczny przekaz.
1: Nas bardzo inspirowały zawsze słowa naszego przyjaciela z LSM, z Love Sensi Music Sound System z Lublina, Marcina Silverdreda, który mówił, że reggae to jest muzyka o dwóch rzeczach. To jest o babach i o sprawach. No nagraliśmy parę piosenek o babach. Różnie nam to szło, natomiast ewidentnie lepiej wychodzą nam piosenki o sprawach. No i co się dzieje na świecie, wszyscy widzimy. Erdogany tego świata rosną, a normalnym ludziom żyć jest coraz trudniej. No i często też to w naszych piosenkach się odbija.

0: gestem i oczywiście Wawa Muffin. Przedstawiciel Wawa Muffin jest tutaj z nami, chociaż niestety to już praktycznie końcówka rezydencji, więc ja no, muszę powiedzieć do usłyszenia tobie, ale bardzo dziękuję. Było bardzo miłe spotkanie. Powiedz mi, co na zakończenie?
1: Tak, ponieważ jak wiemy, wszystko ma swój koniec, za wyjątkiem kija, który ma dwa. Mhm. To coś na odmułę. Stylogy, Call Me Elida, taki troszkę hołd Bobowi Marleyowi, bo jest to wariacja na temat Could You Be Loved. Po tych smutnych rzeczach coś wesołego, bo jednak co by nie było, to żyć trzeba.
0: Marcin Krasowski, czyli Gork, jeden z członków zespołu Wawa Muffin, który za tydzień zagrał nas koncert. Już o tym mówiliśmy nie raz, przypominam raz jeszcze. Zaproszenia nadal można na koncert zdobyć, tak więc zachęcam do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. No i co, Stylogy na koniec, a my życzymy
1: dobrego dnia.
0: I do usłyszenia. We are yade, yade. Ego the legend, Bob Marley.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniny Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeciborskich Radia, niedziela, 17 maja, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ostatni mecz Roberta Lewandowskiego na Camp Nou i pożegnanie z kibicami Barcelony. Po ataku drona pożar wybuchł w elektrowni jądrowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Charytatywny bieg na rzecz elbląskiego hospicjum.
9: Dopóki będziemy mogli, to będziemy biegać.
10: Żeby pomagać, jak łatwo gang, żeby dobro czynić, bezinteresownie po prostu.
8: To będzie pożegnanie z kibicami FC Barcelony. Wieczorem ostatni mecz Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. Polski napastnik ogłosił wczoraj, że odchodzi z katalońskiego klubu, który skwitował decyzję krótko. Przyszedłeś jako gwiazda, odchodzisz jako legenda. Zdaniem Michała Pola z kanału sportowego Robert Lewandowski celowo ujawnił swoją decyzję dzień przed meczem, aby jego pożegnanie mogło mieć wyjątkową i spektakularną oprawę.
11: Żeby po prostu dostać tam, myślę, nawet szpaler od rywali, od Betisu, od własnych kolegów. Pewnie będzie jakaś kartoniada taka, którą zobaczymy z góry. Myślę, że Lewy będzie pożegnany mniej więcej tak, jak te największe legendy Barcelony, kiedy odchodziły.
8: Jak dodaje Michał Pol, klub z Arabii Saudyjskiej przygotowuje gigantyczną ofertę dla Roberta Lewandowskiego. Według dziennikarza chodzi o 90 milionów euro za dwa sezony gry. I nie byłaby to dla polskiego

0: napastnika ujma.
1: Jeżeli zawodnik ma 38 lat i dalej chcą go kluby zatrudniać i płacić mu tak wielkie pieniądze, no zobaczmy, Leo Messi gra w MLS-ie, w lidze amerykańskiej, Cristiano Ronaldo już jest tam od paru sezonów w lidze arabskiej, zarabiają olbrzymie pieniądze, trochę odcinają kupony od sławy, ale wciąż są liderami tych drużyn.
0: Robert Lewandowski z FC Barceloną 3 razy wygrał ligę, zdobył puchar i 3 superpuchary Hiszpanii. W barwach Blugrana strzelił 119 goli. Do emocji w europejskich ligach i w naszej lidze wrócimy w trzeciej stronie medalu naszej sportowej audycji po 17. Pożar w elektrowni jądrowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich po ataku drona. Zapalił się generator. Państwowe media poinformowały, że nie zgłoszono żadnych ofiar, a atak nie wpłynął negatywnie na poziom bezpieczeństwa radiologicznego. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej podkreśla, że śledzi sytuację. Przekazała też, że została poinformowana przez Emiraty, iż poziom promieniowania w elektrowni jądrowej Baraka utrzymuje się na normalnym poziomie. Od czasu amerykańsko-izraelskiego zawieszenia broni z początku kwietnia władze w Abu Zabi twierdzą, że cały czas są celem ataków dronów. Setki osób pobiegły i pomaszerowały na rzecz elbląskiego hospicjum imienia Aleksandry Gabrysiak. Do wyboru były trasy 5 i 10-kilometrowe, a także dziecięce.
2: Tradycyjnie, tuż po kweście na rzecz hospicjum, której symbolem jest żółty dżonkiel, odbył się bieg i Marsz Nadziei. Dyrektor hospicjum, dr Wiesława Pokropska, wskazuje na aspekt edukacyjny wydarzenia.
3: Pierwsze jakby nagłośnienie i pokazanie hospicjum mieszkańcom Elbląga.
2: Pola Nadziei to także forma podziękowania za wsparcie w trudnych chwilach.
4: Kiedyś mój syn tutaj był pod opieką hospicjum i tak już co roku staram się tą cegiełkę dołożyć, żeby podziękować, bo miał wspaniałą opiekę. Dopóki będziemy mogli, to będziemy biegać.
5: Żeby pomagać, jak łatwo gang, żeby dobro czynić bezinteresownie po prostu. Żeby być dobrym, pomimo tego, że się nie zna historii, a tym bardziej dzieci małych, one nie są niczemu winne, to żeby miały dobro od nas.
0: Relacjonowała Agata Bruchfeld z Radia Olsztyn. To symbole wiosny, miłości i artystycznej weny. Słowiki kojarzą się z romantycznymi, wiosennymi wieczorami i jak mówi ornitolog Jacek Karczewski, już można słuchać ich śpiewu w parkach, ogrodach czy nad rzekami.
6: To są bardzo skromne ptaki, które siedzą w tych krzakach, zajadają się komarami i śpiewają nie tylko w nocy, też w ciągu dnia, ale to w nocy najłatwiej je usłyszymy, bo nie ma zakłócaczy, więc one wówczas tak fantastycznie brzmią. Śpiewają dość krótko, bo zaledwie 3-4 tygodnie, no ale kto śpiewa tak jak słowik?
0: W Polsce mamy słowiki rdzawe i szare, te drugie są zagrożone wyginięciem. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do wieczora pochmurno, choć z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, lokalnie burze, 7 stopni na południu, 12 w centrum, 15 nad morzem, do 20 na Lubelszczyźnie.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Ponad 700 książek, setki historii, tysiące emocji. Spośród nich kapituła Nagrody Literackiej Warszawy wybrała 15 najlepszych tytułów. Proza, poezja, literatura dziecięca, książki o Warszawie, komiksy i powieści graficzne. Szukaj nominowanych tytułów w księgarniach niezależnych i bibliotekach. 19. Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy. Bo najlepsze historie zasługują na uwagę. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
10: No działka.

0: Kuka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.

0: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
1: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: 16:08, dzień dobry.
5: Studio B.
4: Basia Małecka przy mikrofonie, a to do 17 jest Studio B. Opowiem Państwu taką historię, od której zaczniemy dzisiejsze spotkanie. To jest w zasadzie historia mojego życia, że w samotnych podróżach zawsze towarzyszy mi muzyka. Ona jest często towarzyszką, to po pierwsze, a po drugie też bywa niespodzianką. Zdarza się, że w lokalnym radiu odkrywam nowe ukochane piosenki. W taksówce poznaję zupełnie nieznajome osoby, które opowiadają mi o swoich ulubionych piosenkach, pokazują albumy albo artystów, o których słyszy się za mało, albo o których się nie słyszy wcale. No i tak ostatnio byłam w Stambule na parę dni, samotnie przechadzałam się po mieście, zachodziło już słońce i nagle trafiłam do ukrytego baru z winylami, w którym powitała mnie taka muzyka.

Grace Jones i Pull Up to the Bumper z płyty Night Clubbing. Grace Jones, która za dwa dni kończy 78 lat. W tym wspomnianym barze z winylami Thomas Vinyl w Istambule poznałam 2 lata młodszą dziewczynę ze Szkocji, z którą przez dobre, myślę, 3 godziny opowiadałyśmy sobie o sobie poprzez muzykę i z kolekcji winyli, którą wypełniona była cała ściana w tym barze, wybrała akurat album Black Pumas i piosenkę jej ulubioną, która ze mną z tej podróży została.

Jestem wielką fanką prostoty, bo w muzyce mniej znaczy więcej i wcale mnie nie szokuje, że ta piosenka, czyli Colors, to najpopularniejsza piosenka Black Pumas. Eric Burton wymyślił ją podobno wtedy, gdy ledwo zaczął uczyć się grać na gitarze, wybudził się z drzemki i na ucho szukał dźwięków i akordów i wierzę, że dlatego ta piosenka jest właśnie tak dobra. No i domykając już moją opowieść z samotnej podróży, powiem Państwu, nasiedziałam się w tym barze, nasłuchałam się mnóstwo płyt. Była Grace Jones, była prostota Black Pumas i jest jeszcze coś, co przywiozłam, ale innego o 180 stopni chyba. Ibrahim Malouf i The Proposal prosto z Libanu.

Brzmiało nieswojo, prawda? No nic dziwnego, bo nasze uszy przyzwyczajone do zachodniej muzyki nie znają ćwierć tonów, czyli przepraszam tych, którzy rozumieją, ale wytłumaczę, żebyśmy wszyscy byli na tej samej stronie. To jest tak jakby między C a cis wcisnąć jeszcze jeden dźwięk, a to było możliwe tylko dlatego, że ojciec Ibrahima Nassim Maalouf wymyślił trąbkę ćwierćtonową. Polecam Państwu całą tę płytę, ale my teraz, zostając w temacie podróży, zagłębimy się w muzykę Céline Desberg, która właśnie na swojej epce eksploruje tematy podróży, inności, eksplorowania też w kontekście tej podróży swojej własnej tożsamości.

Céline Desberg, czyli dziewczyna, której tożsamość mieści się gdzieś między Francją a Mongolią. Piękna, piękna płyta, wspaniała wrażliwość. Céline nie tylko śpiewa, ale i gra na harfie. W składzie słyszymy The Sacred Souls, a gdyby jeszcze mieli Państwo niedosyt i chcieli usłyszeć ją na żywo, to tę czarodziejkę harfy i głosu będą mogli Państwo spotkać na OFF Festiwalu w tym roku. Tymczasem piosenka doskonała do samochodowych wypraw, tak moim zdaniem, czy to na festiwal, czy w niedzielne popołudnie, takie jak to.

D-O-N-A-L-D-F-E-I-G-Y. What a beautiful world, czyli Donald Fagen ze Steely Dan. Co za błogie 6 minut. Co za radość, że mogę się też tym z Państwem dzielić. I do tego samego zachęcam i Państwa, bo jesteśmy w połowie naszego spotkania, jeszcze mamy wspólne 30 minut i zachęcam do tego, żeby Państwo, tak jak moja nieznajoma poznana w podróży, podzielili się ze mną tym, czego słuchają, co jest Państwu bliskie, albo jaka na przykład piosenka opowiada Państwa życie. Stawiam Państwu takie wyzwanie. basia.malecka@polskieradio.pl. Proszę śmiało pisać, a jeśli komuś łatwiej, to na Instagramie. Basia Małecka. Zapraszam.

13-letni Michael Jackson. Jeszcze za czasów Jackson 5 w utworze Everybody Somebody's Fool. I w tym klimacie pozostając, powiem Państwu o następnym trio, które się pojawi. To są The Jones Girls, ponieważ podarował mi The Jones Girls, odkrycie tego zespołu, tych albumów, pewien londyński producent. Zakochałam się od pierwszego posłuchania. Wspaniałe odkrycie, wielki skarb, a do tego jeszcze bardzo mało znany.

Ach, te wspaniałe chóry. Ups! Te wspaniałe chóry The Jones Girls z Detroit. Brenda Shilly i Valerie. Te dziewczyny, zanim podpisały swój własny kontrakt i zanim wydały własne autorskie płyty, były najbardziej wziętym trio dziewczęcym sesyjnym lat 70., bo śpiewały chórki na przykład dla Aretha Franklin, pracowały z Dianą Ross albo z Tower of Power, i ich przełom, czy ich w zasadzie kariera solowa zaczęła się wtedy, kiedy Gamble i Huff, czyli twórcy słynnego soundu z Filadelfii, podpisali z nimi kontrakt na ich własne albumy. Wspaniałe, wszystkie są cudowne. No i właśnie, spływają Państwa pierwsze wiadomości, które mnie bardzo, bardzo cieszą. Pani Anna na przykład pisze, że piosenka, która streszcza jej życie, to jest I'll Be Seeing You, Billie Holiday, i pozdrawia z Gdańska wszystkie romantyczne, jazzowe dusze.

Hello people, Brenda Russell i uwaga, Michael McDonald. Czuję się, przyznam szczerze, zaszczycona tym, że państwo się do mnie odzywają i dzielą tak, no, intymnymi, osobistymi odpowiedziami, bo pan Kasper napisał maila, że gdyby miał wybrać jedną z piosenek,

które są z nim w wielu momentach życia, to obowiązkową do puszczenia na jego pogrzebie byłoby In My Life, The Beatles. No i tak sobie pomyślałam, dobrze to się łączy z kolejną piosenką, że zaproszę Państwa do duchowego, metafizycznego świata Lorimish.

i miękkie lądowanie z Laurą Mish i utworem Softin, który zapowiada jej album Lithic. Nagrywała go w kamieniołomach, to jest bardzo ciekawe. Proszę teraz słuchać, na klifach i w jaskiniach Konwali, w domku na drzewie i na kamiennej pustyni. Laura inspiruje się artystami i akademikami, Barbarą Hepworth, rzeźbiarką, rozmaitymi kompozytorkami, twórczyniami nurtu Deep Listening i ekopsychoterapii. Wspaniały to jest interdyscyplinarny projekt, na który bardzo czekam. Swoją muzykę nazywa

ekoakustyczną, gdzie, bo Laura jest też saksofonistką, czy przede wszystkim saksofonistką, improwizuje w jaskini, perkusja to są uderzane kamyczki, łupki i używa mnóstwo jakichś starożytnych instrumentów, których nazw nawet nie powtórzę. No i mówi o tym, tak o to chodzi w tym całym projekcie, mówi o tym, że zależy jej na tym, żeby proces tworzenia był powolny, żeby czas i trudności, które nas jakoś zużywają, były też twórcze, żeby nas przekształcały. Piękna sprawa, będziemy do tego wracać, kiedy płyta się już ukaże. Od Państwa w międzyczasie dostałam mnóstwo pięknych piosenek. Zachowam je już na za tydzień, bo żegnamy się z Państwem. Basia Małecka, Maciej Jankowski, Katarzyna First-Wojtkowska. Piękna nowa piosenka Nectarwood na zakończenie. Do usłyszenia!

0: Autopromocja Polskiego Radia.
1: Elektronicznie, tanecznie i ambientowo. Z fortepianem wśród dronujących dud i przy lirze korbowej w różnych odsłonach. Konkurs muzyki folkowej festiwalu Nowa Tradycja to przegląd niebanalnych i oryginalnych reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Zapraszamy 22 i 23 maja od godziny 16 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja wideo w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
0: Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.
2: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
3: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
2: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam.

0: zaczęłam brać Neurobion Advance.
1: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
2: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 maja, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W środę w Warszawie będzie jeden z najważniejszych amerykańskich generałów. W planach rozmowa z ministrem obrony. To pożegnanie Roberta Lewandowskiego z kibicami FC Barcelony wieczorem jego ostatni mecz na Camp Nou. Nawet do początku sierpnia białe noce w północnej Polsce. Wysoki rangą przedstawiciel amerykańskiego dowództwa w tym tygodniu będzie w Warszawie. Wszystko wskazuje na to, że głównym tematem rozmów będzie obecność wojsk USA w Polsce. MON zapewnia, że nie zapadły decyzje o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania. Według doradcy prezydenta Alvina Gajadura kontyngent USA nie zostanie zmniejszony.
8: Plany reorganizacji obecności wojsk USA w Europie nie obejmują naszego kraju, zapewnia Alvin Gajadur.
9: Ja bym uspokoił, raczej to nie dotyczy Polski.
8: W środę spodziewane jest spotkanie wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Kainem, najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej ma nadzieję, że spotkanie wyjaśni sytuację.
10: Że okaże się, że to jest jednak pewne nieporozumienie, bo były zapewnienia ze strony nie tylko administracji amerykańskiej, a również samego Trumpa dotyczące tego, że kwestia liczby żołnierzy w Polsce jest niezagrożona.
8: W tym tygodniu do USA lecą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Mają rozmawiać w Kongresie i Pentagonie o wojskach Stanów Zjednoczonych w Polsce. Witold Banach, Polskie Radio.
3: Robert Lewandowski żegna się z Barceloną. Wieczorem polski napastnik ostatni raz wystąpi na Camp Nou. Będzie to okazja do pożegnania się z kibicami Blugrany. W podwarszawskim Lesznie na ścianie miejscowej szkoły podstawowej, do której chodził Lewy, jest jego mural. A z panem Maciejem i z jego synem Witoldem w rodzinnej miejscowości napastnika rozmawiał Mariusz Pieśniewski.
11: Jak się gra na boisku, na którym zaczynał Robert Lewandowski? Chyba w twoim wieku nawet.
12: Dobrze. Trenuję, żeby być coraz lepszy.
11: Jak Robert?
12: Tak.
11: To jest oczywiście taki wzór dla chłopaków tutaj z okolicy, nie tylko?
12: No, nawet na pewno.
13: No, syn jest zafascynowany piłką, a postać Lewandowskiego jest na tyle znana, że jest dla niego nie tylko inspiracją, ale też i chyba jakimś takim dodatkowym bodźcem do tego, żeby coś robić więcej, a nie tylko siedzieć przed komputerem.
12: Zaszedł tak daleko, że jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Można mieć dumę i można spróbować, żeby

0: być nawet lepszym od niego.
1: Co tam jest na tym muralu napisane?
0: Podążaj za marzeniami.
2: Wieczorem Barcelona zmierzy się u siebie z Betisem Sevilla. Do pożegnania Roberta Lewandowskiego z dumą Katalonii wrócimy w naszej sportowej audycji. Trzecia strona medalu już za chwilę. Za tydzień krakowianie zdecydują o przyszłości władz miasta. W niedzielę będą głosować w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. Pod Wawelem pojawiły się plakaty zachęcające do udziału w referendum, a magistrat promuje sukcesy miasta. W ostatnich dniach kampania znacznie przyspieszyła, mówi Łukasz Stach, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Kluczowa jest frekwencja. Widzimy wyraźnie, że powiedzmy obóz, który możemy określić mianem byle nie Miszalski czy antymiszalski, on będzie wzywał do czego? No przede wszystkim do wyższej frekwencji, przy założeniu, że na tego typu wydarzenia chodzą raczej przeciwnicy niż zwolennicy i jest łatwiej zmobilizować. Natomiast widzimy wyraźnie, że obóz zwolenników prezydenta Krakowa, jak i sam prezydent, wyraźnie wskazują, aby zostać w domu i będą podkreślać co? Sukcesy.
2: Żeby referendum było ważne w głosowaniu, musi wziąć udział ponad 158 tysięcy osób. Białe noce także w Polsce można je obserwować już do szerokości geograficznej Torunia. Z każdym kolejnym dniem to zjawisko astronomiczne będzie sięgać dalej na południe, relacjonuje Aneta Łuczkowska.
4: Noc astronomiczna jest dokładnie opisana. Zaczyna się wtedy, gdy słońce schowa się 18 stopni poniżej linii horyzontu. Przedtem jest zmierzch, a rano świt, mówi Łukasz Drzewoszewski z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
5: W tym okresie bliskim przesilenia letniego mamy coś takiego, że zanim się skończy zmierzch, zaczyna się już świt, więc po prostu nie ma nocy.
4: I taką sytuację mamy już w północnej części kraju. To nie wygląda oczywiście tak jak w rejonach podbiegunowych, nie jest jasno całą dobę.
5: Formalnie widzimy właściwie gwiazdy, robi się ciemno. Natomiast nie jest na tyle ciemno, żeby zobaczyć takie rzeczy ambitniejsze, jeżeli chodzi o miłośników oglądania nocnego nieba. Pewne galaktyki i mgławice, czyli obiekty tak zwanego głębokiego nieba, są niewidoczne, ponieważ tło jest za jasne.
4: Białe noce potrwają u nas w zależności od szerokości geograficznej nawet do początku sierpnia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Do wieczora pochmurne, choć z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, lokalnie burze, 7 stopni na południu, 12 w centrum, 15 nad morzem, do nawet 20 na Lubelszczyźnie.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kaufland jest fresh.
2: Kauflandzie. Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam

0: Mam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.

0: W autodostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Jest 8 minut po godzinie 17.
5: Trzecia strona medalu.
4: W majowy pochmurny dzień mamy zamiar dodać Państwu sportowej energii.
6: Norbert Michalek
4: i Krzysztof Łoniewski, nawet średnio zorientowani w sprawach piłkarskich, spodziewali się tej decyzji.
7: After 4 years full of challenges and hard work, it's time to move on. That the mission is complete.
4: Robert Lewandowski opuszcza Barcelonę. Jego misja na Camp Nou, jak sam stwierdził, dobiegła końca. Gdzie będzie ją kontynuował? Jakie mają Państwo zdanie na ten temat? Arabia, Stany, Włochy, a może Anglia? Bo i takie plotki krążą wokół kapitana naszej kadry. Proszę dać znać pod numerem 22 i 7 trójek.
6: Robertowi Lewandowskiemu dobrze życzą kibice Lecha Poznań. Przecież z Bułgarskiej startował do niezwykłej międzynarodowej kariery. Tymczasem od wczorajszego wieczora znów śpiewają. Lech Poznań obronił Mistrzostwo Polski i na ten temat porozmawiamy na początku audycji z dyrektorem sportowym klubu Tomaszem Rząsą.
4: Kibice siatkówki cieszą się z kolei, że znów dwa nasze kluby grają w Final Four Ligi Mistrzów. O trzecie miejsce PGE Projekt już gra z Halbankiem Ankara. Wieczorem o tytuł Aluron Warta Zawiercie zmierzy się z podobno najlepszą drużyną obecnie na świecie. Tak Perudzie krótko przedstawia środkowy bloku Warty Ukrainiec Jurij Chładyr.
8: Piekielnie mocny, chyba w każdej strefie, topowie zawodnicy i generalnie gra bardzo poukładana. Nie mówię o tym, że u nas tak nie jest.
4: Nie chwytamy się tych ostatnich słów Jurija Chładyra. Finał w Turynie od 20.30.
6: I zostajemy we Włoszech. Tam po długiej przerwie do startów wróciła w zawodach Pucharu Europy nasza najlepsza triatlonistka Roxana Słupek i planuje kolejne starty. Jakie?
9: Z grubej rury. Ten Puchar Europy to była rozgrzewka, a teraz już ściganie z absolutnie światową czołówką podczas serii Mistrzostw Świata.
4: Zapraszamy na długą rozmowę z Roxaną i wielką nadzieją naszego motorsportu Tymoteuszem Kucharczykiem, który właśnie wygrał swój pierwszy wyścig cyklu Indy Next na legendarnym torze w Indianapolis.
10: Trochę czekałem na to zwycięstwo. 3 podia wcześniej, 3 razy trzecie miejsce, teraz wreszcie zwycięstwo, więc duża ulga.
6: To oczywiście nie wszystko, co przygotowaliśmy na dziś, bo na przykład posłuchamy skromnego młodziana Szymona Piątkowskiego, świeżo upieczonego mistrza Europy w taekwondo i brata ziemskiego, który
4: Bartka.
6: Bartka Ziemskiego, który zjechał na nartach z kolejnego 8-tysięcznika.
4: Przypominamy, numer telefonu do nas w każdej sportowej sprawie to 22 7 trójek. Elżbieta Różycka na posterunku od pierwszej audycji pod tym szyldem sprzed ponad 2 dekad. Audycję realizuje Katarzyna Fyrst-Wojtkowska. Zatem pracujemy ze wspaniałymi kobietami. Jedna też siedzi naprzeciwko nas. Tosia Michalak, czyli córka Norberta. Powiedz, Tosiu, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
4: I powiedz, jaki sport uprawiasz?
11: Piłkę ręczną.
4: Wróciłaś się z turnieju, tak?
11: Tak.
4: To był pierwszy twój turniej?
11: Trzeci.
4: Jakie były emocje?
11: Dużo emocji, wrażeń i i frajdy.
4: No to wspaniale. To teraz zostajesz z nami przez 2 godziny. Dasz radę? Wytrzymasz z nami tyle czasu?
11: Tak.
4: No to dobrze, to Tosia z nami zostaje, a my zapraszamy na najważniejsze informacje z kraju i ze świata, te sportowe rzecz jasna.
6: Na początek bardzo dobre wiadomości. Polscy piłkarze ręczni zremisowali w Olsztynie z Austrią 30-30 w rewanżowym meczu trzeciej rundy eliminacyjnej przyszłorocznych Mistrzostw Świata i co najważniejsze, awansowali. W pierwszym spotkaniu w Gracu nasi szczypiorniści wygrali 26-25.
4: Czyli ten awans o włos. Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak wywalczyły brązowy medal podczas Mistrzostw Świata w żeglarskiej olimpijskiej klasie 49er FX. Druga polska załoga, Gabriela Czapska i Hania Reichert, znalazły się na 15 pozycji. Dominik Buksak i Mateusz Gwóźdź zajęli z kolei 5 miejsce w klasie 49er. Załoga Mikołaj Staniol i Jakub Sztorch była 7.
6: Piłkarze Piasta przegrali w Gliwicach z Rakowem Częstochowa 1-3 i w ostatniej kolejce będą bronić się przed spadkiem z PKO Ekstraklasy. W innym meczu w Katowicach GKS zremisował z wiceliderem tabeli Jagiellonią Białystok 2-2. Przed nami spotkanie w Gdańsku. Lechia z nożem na gardle zagra z warszawską Legią, początek o 17.30.
4: Natomiast od 17.00 trwa mecz o trzecie miejsce PGE Projektu Warszawa z Halbankiem Ankara. Wspominaliśmy o tym, mówimy oczywiście o siatkarskiej Lidze Mistrzów.

0: I w pierwszym secie 11-10 na tę chwilę prowadzi projekt.
1: Florecista Andrzej Rządkowski zajął drugie miejsce w zawodach szermierczego Pucharu Świata w Grand Prix w Szanghaju. W finale Polak przegrał ze startującym pod neutralną flagą Rosjaninem Kiriłem Borodaczowem 9-15.
0: Świetną formą na dzień po dniu błysnęła polska kolarka Dominika Włodarczyk. Dziś wygrała drugi etap z rzędu podczas wyścigu dookoła kraju Basków. 13 minut po godzinie 17. To jeszcze raz numer telefonu do nas 120273. Gdzie zagra Robert Lewandowski? Kibice Lecha Poznań, proszę meldować.
2: Ja liczę na Juventus.
0: To byłoby super. A może United. Ale podejrzewamy, że skończy się to Arabią Saudyjską. Jeszcze jeden apel do kibiców Lecha Poznań. Proszę się zamieniać w cług, bo zaraz połączymy się z Tomaszem Rząsą, dyrektorem sportowym Kolejorza, a wy dajcie znać, jak świętowaliście to Mistrzostwo Polski, bo to jest trzeci tytuł w ostatnich 5 latach. No i do tego Lech obronił Mistrzostwo Polski. To teraz zaczynamy od Pablo Pavo. Z tego, co wiemy, często słucha naszej audycji.

0: 17,5 minuty na trójkowym zegarze. Przy naszym telefonie zapowiadany gość, dyrektor sportowy Lecha Poznań, Tomasz Rząsa. Dzień dobry, panie Tomku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i po pierwsze wielkie gratulacje dla piłkarzy, dla całego sztabu, oczywiście także dla kibiców Lecha Poznań. Świętujecie obronę tytułu Mistrza Polski. Radość musi być ogromna.
1: No tak, rzeczywiście. Po bardzo trudnym sezonie i wielu wzlotach i upadkach kończymy sezon na pierwszym miejscu i to nas bardzo cieszy. Ta ciężka praca wszystkich ludzi pracujących w klubie, w sztabie,

0: naszych trenerów, fizjo i wszystkich innych działów, a także przede wszystkim, albo przede wszystkim piłkarzy, została nagrodzona.
1: Dla pana to Mistrzostwo Polski co oznacza jako byłego reprezentanta Polski i byłego piłkarza?
0: No dla nas, dla mnie, no i jak dla całego klubu, no to jest potwierdzenie tylko tego, że obraliśmy dobrą drogę i tak jak wcześniej powiedziałem, przez ciężką pracę i tą systematyczną pracę, ciągłość działań, trzymanie się strategii obranych celów, no to przynosi efekty. Trzeba było chwilkę to zaczekać, ale widać, że idziemy w dobrym kierunku i oczywiście nie chcemy się jako klub zatrzymywać, chcemy się dalej rozwijać i chcieć jeszcze więcej.
2: Wspomniał pan o tym, że ten sezon był bardzo trudny. Zawsze jest chyba tak, że trudniej się tytuł broni, niż go się zdobywa. Co tym zdecydował, że udało się ten tytuł obronić? Duża jakość piłkarska? Szeroka ławka?
0: Tak, nie tylko chcieliśmy bronić tytułu, ale graliśmy, bo w tamtym sezonie, przypomnę, nie graliśmy w europejskich pucharach. Wiemy, jak to jest trudne dla polskich klubów. My też nadal tego się uczymy. Wychodzi nam to coraz lepiej. Zbieramy doświadczenie i teraz właśnie w tym sezonie graliśmy w Lidze Konferencji aż do marca, prawda? I co 3 dni tych meczów było mnóstwo. I tak, rzeczywiście, no raz umiejętność godzenia, czyli tą pracę, to doświadczenie, które żeśmy zebrali przez te lata grania w pucharach, pomogły w tym. Oczywiście dwa, absolutnie mocna i szeroka kadra. No i sztab, który potrafi pracować w takich momentach i w trudnych momentach potrafi wyciągać wnioski i żeby nie popaść w jakiś głębszy kryzys, potrafi szybko z tego wyjść. Także te czynniki zapewne zdecydowały o tym, że na końcu się cieszymy.
1: Jak bardzo drużyna Lecha się zmieni, albo jak bardzo powinna się zmienić, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów? No bo na pewno wzmocnienia będą potrzebne. No bo będziecie grać na tak zwanym drugim froncie, na dwóch frontach.
0: Tak jak w tym sezonie graliśmy w europejskiej, oczywiście było to Liga Konferencji, teraz gramy w eliminacjach.
1: Poprzeczka wyżej podwyższona.
0: No tak, w tamtym sezonie też żeśmy tak zaczynali, natomiast teraz wiemy, że będziemy rozstawieni aż do playoffów, łącznie z playoffami, więc no te szanse oczywiście rosną, ponieważ no jest możliwość wylosowania teoretycznie, przynajmniej na papierze, słabszych przeciwników od nas i to walczenie, realne powalczenie o fazę ligową Champions League. Natomiast no tak, trzeba oczywiście być na maksa przygotowanym i te działania, żeśmy już rozpoczęli dużo wcześniej, pracę ze sztabem, a przede wszystkim ze scoutingiem i to planowanie kadry na lato teraz 2026, ten proces trwa ciągle i wielu przypadkach jesteśmy dość daleko, w niektórych jeszcze musimy zaczekać.
2: Panie Tomku, i na zakończenie, żeby już nie męczyć pana, bo na pewno świętowanie było długie, słychać to do pana niskim radiowym głosie. Trzecie mistrzostwo w ostatnich 5 latach. To naprawdę imponujący wynik i spora rola młodych polskich piłkarzy w tych sukcesach z waszej akademii. Gratulacje.
0: No tak, dziękujemy bardzo. To oczywiście składam te gratulacje przede wszystkim na ręce Akademii i całego klubu, strategii klubu i umiejętności wprowadzania przez wszystkie działy, umiejętności wprowadzania tych młodych zawodników. My to jako Lech Poznań potrafimy, robimy to dobrze już od wielu lat i tu na pewno się trzeba chwalić i cieszymy się, że kolejni młodzi piłkarze będą wychodzić w świat i będą świadczyć o polskiej piłce i mają szansę regularnego grania w reprezentacji Polski ku uciesze kibiców, także no, z tego możemy być na pewno dumni jako Lech Poznań.
1: Panie Tomku, a propos

0: transferów, to pan dobrze wie, że Robert Lewandowski będzie wolnym piłkarzem.
1: To ma dobre wspomnienia z Bułgarskiej.
2: Tak, no i Robert ma dobre wspomnienia i oczywiście Lech Poznań ma bardzo dobre wspomnienia. Robert oczywiście przyczynił się walnie do tego tytułu, kiedy został królem strzelców i wybrany najlepszym zawodnikiem mimo bardzo młodego wieku. No tak, tak, sentyment oczywiście zostaje, natomiast twardo stąpamy po ziemi. Natomiast no, zawsze marzyć można, prawda?
1: Oczywiście. Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Lecha Poznań. W przeszłości był znakomity piłkarz, reprezentant Polski, zawodnik m.in. Feyenoordu Rotterdam. Panie Tomku, wielkie dzięki. I bardzo proszę dziękuję. Się bawić, świętować feta w przyszłym tygodniu, tak?
2: Feta w przyszłym tygodniu, tak, natomiast no, zyskujemy tydzień...
1: na regenerację. No, już,
2: na, inaczej, na podsumowanie już sezonu nie musimy się aż tak skrupulatnie przygotowywać do ostatniego meczu z Wisłą Płock. I zyskujemy tydzień na właśnie na analizy, na podsumowania tego sezonu, więc jesteśmy tydzień do przodu.
1: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: Dziękujemy bardzo.

0: Dwie dwójki, siedem trójek. Państwo do nas dzwonią w sprawie Roberta Lewandowskiego.
1: Myślę, że Robert Lewandowski nie ma dla niego kraju ani kontynentu, do którego on by teraz mógł się przenieść. On będzie grał na Marsie. Pozdrowienia z Karpacza.
2: Co do naszego kochanego zawodnika, myślę, że Robert na emeryturę to się wybierze, ale oczywiście przedtem pogra półtorej roku albo w USA, albo w Arabii Saudyjskiej. To jest pewne. Tak to oczami duszy widzę.
0: Gdzie by nie grał, będziemy się cieszyć.
3: 22,7 trójek, proszę dawać znać, jakie są Państwa propozycje w sprawie przyszłości Roberta Lewandowskiego. A przy naszym telefonie znów postać ważna, związana z piłką nożną, tym razem kobiecą.

0: Paulina Kawalec, trenerka naszej kadry U17, która właśnie to kadra awansowała na Mistrzostwa Świata. Dzień dobry pani Paulino.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: I znów składamy wielkie gratulacje, tak jak Tomaszowi Rząsie, tym razem gratulujemy pani i pani dziewczynom. No dokonałyście rzeczy wielkiej, bo pewnie niewielu poza wami się spodziewało, że ogracie Angielki.
1: Myślę, że tak, zgodzę się z tym, że dokonałyśmy fajnej rzeczy, wielkiej dla nas i dla zawodniczek z całego sztabu i myślę, że dla naszej całej federacji był to wyjątkowy dzień. A tak naprawdę w decydującym meczu, tak jak pan wspomniał, pokonałyśmy Anglię 2-0. Myślę, że mecz, który tak naprawdę był o wszystko. Ale najważniejsze, że ten mecz zakończył się wynikiem korzystnym dla nas i tak naprawdę jedziemy na mundial do Maroko.
2: Pani Paulino, ale co zadecydowało o tym, że pokonałyście reprezentację Anglii?
1: Ja myślę, że w tym meczu zagraliśmy bardzo spokojnie, bardzo mądrze, odważnie, ale organizacyjnie wyglądało to zdecydowanie lepiej niż w pozostałych meczach i myślę, że to przygotowanie mentalne, na którym wiele pracowaliśmy w trakcie tego zgrupowania, a na pewno już przed tym ostatnim meczem o naprawdę wysoką stawkę, pozwoliło nam podejść do tego meczu od pierwszej do ostatniej minuty tak, jakbyśmy tego sobie chcieli, jakbyśmy sobie tego życzyli i ten mecz tak naprawdę tak się układał od początku do końca pod pełną kontrolą, w pełnym zaangażowaniu zawodniczek, one cały czas były skoncentrowane, wiedziały o co grają i jak ten mecz chciał wyglądać właśnie po ich myśli, poszło to po naszej tak samo, więc myślę, że tutaj odwaga, determinacja, zaangażowanie, organizacja spowodowała, że ten mecz wygraliśmy.
0: Pani trener, my doskonale wiemy, że trenerzy nie lubią takich wyróżnień pojedynczych osób. Wiadomo, że cała drużyna pracuje na sukces, natomiast nie możemy nie wspomnieć o Zosi Burzan, która strzeliła obydwie bramki, obydwa gole w tym spotkaniu. Niezwykle utalentowana dziewczyna, prawda?
1: Tak, Zosia w tym meczu strzeliła dwie bramki, strzeliła w dwóch poprzednich też po jednej bramce, no więc tak naprawdę tylko ona strzelała w naszej reprezentacji. I okej, pod względem strzelonych bramek możemy sobie pozwolić na to, żeby ją wyróżnić, ale tak jak pan sam wspomniał, no na te bramki pracował cały zespół. Zosia tylko była, że tak powiem, egzekutorką tego, co się działo w każdym meczu i przy każdej sytuacji.
0: To wielki talent, o to pytam, czy to jest pani zdaniem talent pokrojowy Pajor?
1: Myślę, że mamy kilka piłkarek, które mogą w przyszłości...
0: Nie da się pani naciągnąć.
1: Być bardzo, bardzo wysoko. I każdej oczywiście życzę. Każda piłkarka, która jest w młodzieżowej reprezentacji, marzy o tym, żeby być drugą Ewą Pajor. I oczywiście nie będziemy mieć nic przeciwko, jak kilka ich będzie.
2: Co dla pani oznacza ten awans na Mistrzostwa Świata, jeśli chodzi o pani trenerską karierę?
1: Ja myślę, że to jest jedno z takich marzeń, które gdzieś tam były i one się spełniają tak powoli, ale dość w szybkim tempie, bo w tamtym roku były Mistrzostwa Europy, w tym roku kolejny awans, a po dwóch awansach na Mistrzostwa Europy, awans na Mistrzostwa Świata, więc myślę, że to jest dla trenera coś pięknego i na pewno rozwojowego, bo przygotowanie też takiego zgrupowania pod względem merytorycznym i zawodniczek i całego sztabu, to też będzie nie lada wyzwanie, żeby tak w długim czasie, w jakim będziemy przebywać ze sobą, to wszystko grało, współgrało i miejmy nadzieję, żeby to jeszcze wszystko przynosiło nam efekty w formie bramek, punktów na tak dużej imprezie.
0: Najlepiej, żebyście zdobyli jak najwięcej punktów na Mistrzostwach Świata w Maroku. Tego wam bardzo serdecznie życzymy i jeszcze raz wielkie gratulacje dla całego zespołu i dla sztabu i dla pani oczywiście. Wielkie gratulacje.
1: Ja też bardzo dziękuję za rozmowę, ale też przy okazji chciałam też pogratulować całemu sztabowi, wszystkim zawodniczkom, trenerom klubowym, z których mieliśmy zawodniczki, bo to też ich ciężka praca. I PZPN-owi, bo stworzył nam dobre warunki do tego, żebyśmy mogli się przygotowywać i walczyć o to, co zrobiliśmy. Więc ja bardzo, bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w to, co się działo w ostatnich tygodniach.
0: Trenerka reprezentacji U17, piłkarskiej reprezentacji kobiet, Paulina Kawalec była rozmówczynią trzeciej strony medalu. Do usłyszenia, pani trener.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Pozdrawiam.

0: Dwie dwójki, siedem trójek. Państwo antycypują w sprawie Roberta Lewandowskiego.
1: Jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, to ja myślę, że jak ktoś oglądał film Wabank, to tam komisarz Przygoda powiedział, że ten, co ma pół miliona, jest bogatszy od tego, co ma ćwierć miliona. Zatem podejrzewam, że Robert pójdzie grać do Arabii Saudyjskiej.
2: Doskonale pamiętam moment w filmie, tak, rzeczywiście komisarz wtedy chyba palił cygaro i dogasił to cygaro, wypowiadając tę kwestię na kasie pancernej, rozprutej przez Kwintę i jego wspólników. Kolejny telefon, także piłkarski, ale nie w sprawie Roberta Lewandowskiego.
3: Panowie prowadzący trzecią stronę medalu tak ładnie zaczęli od tematu piłki nożnej, więc ja w tym temacie chciałbym złożyć życzenia, bo ten pan to polska piłka nożna. Ten pan 15 maja miał 75 urodziny, ten pan to Polskie Radio, a nazywa się Dariusz Szpakowski i życzę wszystkiego najlepszego, bo ten pan to też 12 mundiali, setki transmisji meczów. Wszystkiego najlepszego, panie Darku Szpakowski.
2: Od nas także. Pan Dariusz Szpakowski to jest ktoś, to jest legenda polskiego dziennikarstwa sportowego. Wszystkiego najlepszego, panie Darku. Nieraz gościł na naszej antenie. Proszę skomentować jeszcze nie jedne Mistrzostwa Świata.
0: Tak, wszystkiego najlepszego. Zastanowiłem się, bo tak naprawdę Dariusza Szpakowskiego kojarzą wszyscy. Ten głos w domach...
2: Przepraszam, Tosiu, czy ty to kojarzysz może nie. Pana Darka Szpakowskiego, takiego komentatora, czy średnio?
4: Średnio.
2: No to tata ci dzisiaj puści wieczorem jakieś komentarze pana Dariusza Szpakowskiego. Musisz znać ten głos. Proszę państwa, 22 minuty zostały do godziny 18. Tu trójka i trzecia strona medalu. Bardzo dużo o piłce nożnej, a kibice siatkówki mogą powiedzieć dość. Przecież trwa Final Four Ligi Mistrzów. Od 17 brązowy medal w starciu z Halbą.

0: Bankiem Ankara walczy PG Projekt Warszawa i mamy bardzo dobre informacje, bo Projekt wygrał pierwszy set do 20, w drugim mamy remis 5-5. Od 20:30 o trofeum Maluron Warta Zawiercie zagra tak jak przed rokiem w Łodzi z obroniącą tytuł Perugią. Tak rywali przedstawia środkowy bloku Warty Ukrainiec Jurij Chładyr.
1: Było dużo dobrej siatkówki, ale też było trochę nerwowości po obu stronach. Ale już mi się wydaje, że od trzeciego setu, od środka, jak weszliśmy już na taki ten swój poziom, że troszeczkę puściła nas ta presja, to było od razu widać na boisku, że to jesteśmy my i wreszcie zaczęliśmy grać. I ten czwarty set, nawet do 10 punkta był chyba równo, a później już zaczęliśmy jakby przyważać swoją dobrą grą. Godnie zaprezentować się i pokonać tego przeciwnika, który jest piekielnie mocny i chyba w każdej strefie, to powie zawodnicy i generalnie gra bardzo poukładana. Nie mówię o tym, że u nas tak nie jest. Naszym celem jest zwycięstwo. Tylko musimy na pewno zaprezentować jutro lepszą siatkówkę aniżeli dziś.
0: Teraz głos oddajemy kapitanowi Warty Mateuszowi Bieńkowi.
2: Przede wszystkim bardzo się cieszymy, że udało się wejść do tego finału, bo przeciwnik się był z najwyższej półki. Ciężko było się dzisiaj dobić do boiska z jednej i z drugiej strony, więc dla kibica super. Dla nas mniej, bo ten mecz był mega ciężki, ale no, najważniejsze, że jesteśmy w finale i gramy z najlepszym zespołem na świecie obecnie, więc po prostu będziemy próbowali się im przeciwstawić, a co z tego będzie, to zobaczymy. To rok temu chyba jeszcze dłużej graliśmy, bo wtedy było 5 setów. Liczę po prostu na dobre widowisko, że to będzie kawał dobrej siatkówki, że tych kibiców przede wszystkim będzie więcej, bo dzisiaj chyba, nie wiem, sporo było wolnych miejsc z tego, co tam zerkałem. Będziemy próbowali walczyć, mega się cieszymy z tego finału, ale już na pewno nie położymy i będziemy próbowali z nimi wygrać.
0: Przypominamy Projekt Warszawa, mówimy o tej ekipie, która wczoraj przegrała swój mecz półfinałowy, gra teraz z Helmankiem Ankara o trzecie miejsce i prowadzi w setach 1-0. W wypowiedziach zawodników z Warszawy wrócimy do rzeczonego półfinału z Perugią. Projekt załapał się wczoraj, mówiąc w cudzysłowie, na grę tylko w trzecim secie, o czym wspomina rozgrywający Jan Firlej.
3: Co do rozprężenia, myślę, że też troszkę wywaliśmy na nich presję w tym trzecim secie i myślę, że naprawdę blok obrona w tej połowie i końcówce tego seta zagraliśmy naprawdę dobrze. Odrzuciliśmy ich od siatki kilka razy z rzędu zagrywką i pomogliśmy sobie potem tym blokiem, czy podbitą piłką i kontrą. I troszkę tego, wiadomo, brakowało w początkowych fazach, w pierwszym, w drugim secie. No szkoda bardzo tego trzeciego seta, ale z optymizmem myślę, że po takim powrocie, mimo wszystko po tych dwóch pierwszych setach, możemy patrzeć na jutro. Perugia ma takich zawodników, którzy grali multum takich spotkań i myślę, że troszeczkę też wiedzą, czym one się rządzą i ta chłodna głowa jest bardzo potrzebna. My myślę, że zaczęliśmy ją trochę łapać w tym trzecim secie właśnie. Taki mecz na pewno, są to duże emocje i mamy w drużynie wielu chłopaków, dla których granie przy takich kibicach na takiej dużej hali jest czymś nowym i na pewno robi to wrażenie. Uważam, że z biegiem meczu właśnie te emocje troszkę zeszły i wracaliśmy do tego swojego stylu, który uważam pokazaliśmy właśnie w tym trzecim secie i kurczę, no bardzo szkoda, bo ta piłka stała w górze, gdybyśmy ją gdzieś tam wykorzystali, to kto wie, co by się wydarzyło.
0: A jakie atuty ma dziś Projekt w starciu z Halbankiem? Jest ich całkiem sporo, zdaniem środkowego bloku Jakuba Kochanowskiego.
4: Nasze mocne strony to jest na pewno linia przyjęcia, na pewno obrona i myślę, że całkiem nieźle radzimy sobie w ataku w tym sezonie. I na tym bazujemy zawsze. Janek Firlej ma prawie zawsze dograną piłkę w miarę w 3 metrach może robić swoją robotę, żeby rozprowadzać blok. To na pewno musimy wykorzystać, żeby się jutro przeciwstawić przeciwnikowi.
0: Dwie polskie drużyny w Final Four Ligi Mistrzów to nie pierwszyzna, to tylko potwierdzenie siły siatkówki w naszym kraju. Turyn jeszcze szybko zamienimy przed tym, jak posłuchamy Taco Hemingwaya, na Gdańsk.
5: Tak, w Gdańsku Legia przegrywa 0 do... Legia wygrywa 1-0, przepraszam, bo tutaj się trochę zamotałem. Legia prowadzi z Lechią Gdańsk 1-0 w meczu 33. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy.
0: Zatem sytuacja Lechii Gdańsk jest krytyczna. Słuchamy Taco Hemingwaya.

0: To był Taco Hemingway w utworze Sanatorium. Tosia Michala, która z nami dzisiaj współprowadzi audycję, nie znała tej piosenki. Tosiu, podobało ci się?
1: Tak.
0: Czy możesz mi obiecać, że od dzisiaj będziesz słuchała Taco Hemingwaya?
1: Obiecuję.
0: Bardzo dziękuję. To teraz tata.
2: Tak, to teraz, bo zasłuchałem się, bo wiem, że Tosia chyba lubi cięższą muzykę.
0: Teraz już będziesz miał Taco Hemingwaya codziennie w domu, ale dobrze, to jest mój ulubiony wykonawca.
2: Mówię Tosiu, tak.
0: Puszczaj, tacie.
2: Dobrze, a teraz o sukcesie polskiego ski alpinisty w Himalajach. Bartek Ziemski zdobył 4. najwyższy szczyt świata lotce i zjechał z niego na nartach. Jego wyczyn śledził Paweł Pawlica, który rozmawiał z Bartkiem kilka godzin po udanej akcji.
3: Na nagraniach z kamery, którą Bartek Ziemski przymocował do swojego kasku, zjazd z lotce wygląda na prostą sprawę. Polski ski alpinista po prostu zapina narty i płynnie zjeżdża w dół. Ja tylko zaznaczę, że wszystko odbywa się w strefie śmierci powyżej 8000 metrów, a kuluar lotce to pionowy, lodowo-śnieżny żleb o długości prawie 1,5 kilometra, który paraliżuje strachem nawet wytrawnych wspinaczy. W tym miejscu każdy krok, nie mówiąc o narciarskim skręcie, musi być wykonany perfekcyjnie. Polski ski

0: Alpinista wstrzelił się w krótkie okno pogodowe, a cała akcja z bazy na szczyt i zjazd do bazy na nartach zajęły mu 2 dni. Co ważne, Bartek Ziemski nie korzystał ze wsparcia szerpów i dodatkowego tlenu z butli. Co więcej, w dniu ataku szczytowego kończył zażywać antybiotyk. Jednak najważniejsze dla Bartka było dotarcie na szczyt przed komercyjnymi wyprawami.
1: Wszystko poszło zgodnie z planem w tym temacie, to znaczy, że udało mu się strzelić przed wszystkimi, tak żeby samą górę zjazdu mieć dla siebie. A to jest o tyle ważne, że tam jest dość wąski kuluar, więc ani ludzie, ani liny nie są wskazane dla zjazdu narciarskiego, więc tu jestem ukontentowany. Plan swój zrealizowałem, więc jestem ukontentowany, rzekłbym.
0: Tak mówił Bartek dosłownie kilka godzin po swoim sukcesie i zjechaniu do bazy pod Everestem. Jak sam przyznał, warunki były typowo himalajskie, czyli doświadczył każdego możliwego śniegu, od twardego tak zwanego betonu, przez świeży puch, aż po sprasowane i przewiane przez wiatr fragmenty. Od samego wierzchołka aż do bazy Bartek nie odpinał nart, jednak na Icefallu musiał korzystać z drabiny.
1: Wyłączając jedną niestety dużą szczelinę na Icefallu, której nie udało mi się objazd niestety znaleźć. Przeszedłem sobie przez drabinę, nie ściągałem nart, po co nart prosił narta i szybciej niż bez. Natomiast nie jest to w mojej kategorii czysty zjazd do bazy, natomiast tak jestem kontentowany.
0: Icefall, czyli lodospad Kumbu, to jeden z najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych fragmentów klasycznej drogi na Everest i Lhotse, znany z licznych szczelin i ruchomych seraków, czyli bloków lodu. Już sam przejazd przez ten obszar na nartach tylko z wykorzystaniem jednej drabiny byłby sporym sukcesem. Bartek Ziemski nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, wciąż pozostaje w bazie pod Mount Everestem i ma pozwolenie na działanie na najwyższej górze świata.
1: No i teraz będzie bardzo zagęszczone ludzi. Więc zobaczymy, jak okno pogodowe i tak dalej.
0: Tylko przypomnę, że Bartek Ziemski ma na swoim koncie już 8 ośmiotysięczników, na które wszedł bez wspomagania tlenem z butli i z których zjechał na nartach.
2: A z Bartkiem Ziemskim rozmawiał Paweł Pawlica.

0: zdradzały kibic w kapciach sportowych. Znalazłem informację, że wczoraj i dziś w Tarnowskich Górach odbywają się Mistrzostwa Świata w szachach podwodnych. I bynajmniej nie wygląda to na fake. Może niekoniecznie dziś. Coś bliżej powie o tej dość niszowej dyscyplinie.
1: Nasz stały słuchaczu, bardzo dziękujemy za telefon, nie tylko ten, bardzo je sobie cenimy. Natomiast Norbert, wyjaśni sprawę szachów podwodnych.
2: No, nie wiem, czy będę potrafił wyjaśnić.

0: na czym dokładnie polegają szachy pod wodą, ale wiadomo, gra się w szachy pod wodą.
1: Ale to nie fake.
0: To nie fake, bo mamy w ogóle mistrza świata, Michała Mazurkiewicza, którego bardzo pozdrawiam. Nieraz z nim rozmawiałem o tej dyscyplinie, można powiedzieć śmiało chyba sportu.
1: Ściągamy tutaj do studia, tylko trzeba będzie studio wypełnić wodą, tak w połowie, żeby zanurkował, stoczymy z nim jakąś
0: partykę. Dobrze przykręcić szachownicę.
1: Tosia, czy ty grasz w szachy?
2: Tak.
1: A pod wodą byłabyś gotowa zagrać?
2: Tak.
1: No dobrze, bo dostajemy...
0: Tosia bardzo dobrze gra w szachy.
1: Pod wodą także.
0: Ogrywa mnie cały czas.
1: No dobrze, to teraz nie o szachach podwodnych, a o Giro d'Italia. Opowie o tym, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu tego wyścigu legenda Polskiego Radia, Henryk Sytner.
3: Po emocjach w Bułgarii kolarze w Giro d'Italia rywalizują we Włoszech. Gospodarze powitali wyścig zwycięstwem etapowym Ekwadorczyka Jonathana Narvaeza, który triumfował po sprinterskim finiszu w Kalabrii. Kolejny etap do potędy liczył 203 km, o wynikach zadecydowała końcówka licząca 50 km. Prowadzący Hiszpan Igor Arrieta pomylił trasę, ale straty nadrobił 200 metrów przed metą i w sprincie okazał się lepszy. Ale nie wystarczyło to na generalną punktację, w której triumfował Portugalczyk Afonso Eulalio. Szósty etap i witaj na polu, ale mówiąc precyzyjnie, powitał Włoch Davide Ballerini. A w tym powitaniu trzeba było bardzo uważać, bo na ostatnich metrach doszło do kraksy w czołówce peletonu. Etap miał spokojny przebieg, emocje zaczęły się dopiero w samym Neapolu, gdzie kolarze starali się rozprowadzać swoich sprinterów, a mokra kostka dawała się bez znaki. Na siódmym etapie wreszcie doczekaliśmy się na występ faworyta wyścigu. Duńczyk Jonas Vingegaard wygrał ściganie na 244 km z Formi na górę Blockhausa w Apeninach. Duńczyk odłączył się od peletonu 5 km przed metą, kiedy cała stawka męczyła się na stromym podjeździe i nikt nie był w stanie go zatrzymać. Dzięki temu sukcesowi przesunął się na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Do prowadzącego Eulalio ma 3 minuty i 17 sekund straty. Na ósmym etapie drugie wyścigowe zwycięstwo odniósł Ekwadorczyk Jonathan Narvaez. Poprzednio najszybszy był na czwartym odcinku. W sobotę decydujący atak przypuścił na finałowym podjeździe 10 km przed finiszem. Towarzysze ucieczki nie wytrzymali jego tempa. Dziś meta znajduje się w ośrodku narciarskim Corno alle Scale do przejechania 184 km. Finałowy podjazd to premia górska pierwszej kategorii. Koszulkę lidera zachował Portugalczyk Eulalio.
1: I ciągle jest liderem, natomiast Jonas Vingegaard depcze mu po piętach, to Duńczyk wygrał dzisiejszy etap numer 9, jest już drugi w klasyfikacji generalnej, a my zapraszamy na drugą godzinę TSM-u tuż po 18.
4: Autopromocja.
5: Na scenie błyszczała. Gdy siadała przy mikrofonie, przykuwała uwagę jak mało kto. Stworzyła niezwykłe kreacje aktorskie i wokalne, a jedno z jej oblicz było atramentowe.
6: Czy będzie świt? Czy będzie dzień? Czy umarł świat?
5: Stanisława Celińska odeszła. My wspominamy jej twórczość. Występ w Trójce sprzed 11 lat i muzyka z płyty atramentowa w wydaniu koncertowym. Dziś kilka minut po 19. Mariusz Owczarek.
4: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
10: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
9: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
10: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek.

0: Smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
0: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 maja, minęło 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sprzeczne doniesienia o poszkodowanej w Modenie polskiej rodzinie. Policja informuje, że w ataku ranna została Polka. Kuba rozważa atak dronowy na amerykańską bazę w Zatoce Guantanamo, podaje powołując się na wywiad portal Axios. Mają zatrzymać wodę. W lesie zwierzynieckim są nowe naturalne progi piętrzące. Polka została ranna po tym, jak samochód wjechał w grupę ludzi w centrum Modeny. Potwierdza to polskiemu radiu lokalna policja. To inne informacje niż te podawane przez część włoskich mediów, które informują o nawet czterech rannych osobach z polskiej rodziny. Jak przekazał nam komendant Alberto Sola, Polka przebywa w szpitalu.
16: Una Polaka.
15: Jedna Polka przebywa na oddziale intensywnej terapii, ale nic więcej nie wiem o jej stanie zdrowia. W każdym razie stan jej zdrowia jest poważny, to mogę potwierdzić. 53-letnia obywatelka Polski przeszła kilka operacji. Polskie MSZ informuje, że sprawdza doniesienia o polskiej rodzinie poszkodowanej we wczorajszym ataku. Według włoskich mediów 31-letni mężczyzna pochodzący z rodziny marokańskich imigrantów wjechał rozpędzonym autem w pieszych w centrum Modeny. 8 osób zostało rannych, a sprawca po zatrzymaniu miał jeszcze ranić nożem jednego ze świadków. Napastnik został zatrzymany przez służbę, odpowie za usiłowanie zabójstwa. Kuba się dozbraja. Hawana kupiła ponad 300 dronów wojskowych i ma omawiać plany ataku na amerykańską bazę w Zatoce Guantanamo, amerykańskie okręty wojenne, a być może także na Key West na Florydzie. Takie informacje podał dobrze poinformowany portal Axios, powołując się na informacje wywiadowcze.
17: Axios, powołując się na swojego informatora w administracji Białego Domu, podkreśla, że wspomniane informacje wywiadowcze mogłyby posłużyć za pretekst do podjęcia przez Waszyngton działań militarnych wobec wyspy. To pokazuje też, że administracja Donalda Trumpa postrzega Kubę jako zagrożenie, co wynika z rozwoju technik walk z użyciem dronów, ale także wcześniejszej obecności irańskich doradców wojskowych w Hawanie. Kuba jest klasyfikowana przez Stany Zjednoczone jako państwowy sponsor terroryzmu. Powszechnie Hawanę postrzega się za głównego promotora rewolucyjnego marksizmu na całą Amerykę Łacińską. Waszyngton nie uważa, że Hawana stanowi bezpośrednie zagrożenie, ani aktywnie nie planuje atak na amerykańskie interesy. Jednakże amerykański wywiad wskazuje, że wojskowi przedstawiciele wyspy omawiają plany prowadzenia działań zbrojnych przy użyciu dronów na wypadek wybuchu walk w miarę dalszego pogarszania się relacji z Waszyngtonem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
15: Hulajnoga elektryczna to nie zabawka, przypomina policja i apeluje o rozsądek przy wyborze prezentów komunijnych. Podkreśla, że dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych.
18: Osoby w wieku od 13 do 18 lat

0: Muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T, aby legalnie kierować hulajnogą elektryczną. Warto również podkreślić, że od przyszłego miesiąca, dokładnie od 3 czerwca, dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym.
1: Mówi podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji, podkreśla, że młodzi użytkownicy hulajnóg bez znajomości przepisów drogowych są zagrożeniem dla siebie i innych. Ma pomóc zatrzymać wodę i poprawić sytuację hydrologiczną cennego przyrodniczo rezerwatu. 20 naturalnych progów piętrzących zbudowano w lesie zwierzynieckim w Białymstoku.
2: Susza hydrologiczna. Widzimy to tutaj, ponieważ stoimy w rowie, który kiedyś był w latach 70. wykonany właśnie po to, żeby odprowadzał nadmiar wody z lasu, ponieważ nie można było tutaj nawet przejść, bo wszędzie było błoto. Aktualnie błota nie mamy nigdzie, stoimy w środku rowu i stoimy suchą nogą. Jest to problem całej Polski i bolesny pewnie dla wszystkich i dla nas tutaj mieszkańców także.
1: Mówi kierująca społeczną inicjatywą Ratujmy Zwierzynie Ewa Korolczuk. Dzięki progom woda ma dłużej pozostawać w lesie, co ma pomóc w walce ze skutkami suszy hydrologicznej dotykającej Podlasie.
3: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Najlepiej oddycha się na południu. Prawie 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Na Śląsku i w Małopolsce obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W nocy przelotny deszcz prawie w całym kraju. Padać nie będzie tylko na Dolnym Śląsku. Będzie od 4-5 stopni na zachodzie i południu do 10-11 na wschodzie kraju.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Trawisto.
11: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm.
12: Gdybyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
13: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowit.
18: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Żegnamy reklamy.
19: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
8: 7 minut po 18.
9: Trzecia strona medalu.
8: Zapraszamy na drugą godzinę trzeciej strony medalu w niezmienionym składzie.
16: Czyli we troje. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski, a pani jak się nazywa?
7: Antonina Michalak.
16: Bardzo nam miło. A pan?
17: A ja Norbert Michalak.
3: Czyli tata Antoniny. Tak. Drogi Norbercie, najważniejsze informacje.

0: sportowe, te agencyjne z krajów ze świata?
1: Tak, zacznijmy od tego, że polscy piłkarze ręczni awansowali na Mistrzostwa Świata. W rewanżowym meczu w Olsztynie zremisowali z Austrią 30-30.
0: Śledzimy, jak wygląda sytuacja w Turynie, gdzie właśnie o trzecie miejsce w Final Four Ligi Mistrzów Siatkarzy gra PGE Projekt Warszawa z Halbankiem Ankara. I po dwóch setach mamy remis 1-1. Pierwsza

0: W piłkarskiej ekstraklasie trwa mecz Lechii Gdańsk z Legią Warszawa. Lechia przegrywa 0-1. Jest 40 minuta.
1: No to ja bym jeszcze zerknął, jak wygląda sytuacja na Foro Italico, bo tutaj w finale turnieju ATP w Rzymie grają lider światowego rankingu Włoch Jannik Sinner oraz świetny na mączce Norweg Casper Ruud. I w pierwszym secie prowadzi Sinner 5-4 w gemach i podaje, więc zanosi się na to, że zaraz będzie po pierwszym secie.
0: No tak, i to chyba najważniejsze informacje, jeśli chodzi o sport i o to, co się wydarzyło do tej pory.
1: No tak,
0: jeśli będzie coś nowego, no to będziemy informować.
1: A drugą godzinę zaczynamy muzycznie od klasyka.

0: Prawie kwadrans po godzinie 18, tu trójka i trzecia strona medalu, a numer do nas to oczywiście 22,7 trójek, niekoniecznie w sprawach piłkarskich.
1: Chciałem zakomunikować, na pewno wszyscy tęsknili za piękną pogodą, ale w tych nieprzyjemnych warunkach nasza klasa PIN wystartowała z cyklem regat Mistrzostw Polski. Dzisiaj odbyły się regaty, zakończyliśmy dwudniowe ściganie, przeszło 30 łódek, wszyscy szczęśliwie ukończyli, przeżyli i zadowoleni wracają do domu, a mamy w tym cyklu jeszcze parę regat. Zachęcamy wszystkich do obserwowania, do komentowania naszych wyczynów i na wyniki na APWIN24. Pozdrawiamy wszystkich żeglarzy i słuchaczy bardzo serdecznie i do usłyszenia.
2: A propos żeglarstwa, to Aleksandra Mylzacka, przypomnę, i Sandra Jankowiak wywalczyły brązowy medal podczas Mistrzostw Świata w olimpijskiej klasie 49er FX.
0: I wielkie gratulacje dla Sandry i Oli. Gościły kiedyś w trójce kapitalne, pozytywne dziewczyny. Mamy nadzieję, że znów do nas zawitają. Nie wychodzimy z wody, 20-27 trójek.
3: Audycja zdominowana jest przez piłkę nożną. Ja też jestem kibicem piłki nożnej, natomiast bardzo niewiele albo w ogóle nie wspomina się o sportach motorowodnych. Ten weekend właśnie odbywa się impreza Mistrzostw Świata w sportach motorowodnych w Wiadowicach w Czechosłowacji, gdzie nasi zawodnicy też startują i nasi zawodnicy zdobywają kapitalne wyniki. Marcin Zieliński w Formule 500, Rochowiak czy Kauza również startują i też walczą o trofea. I chciałem zapytać, czy jest szansa, żeby kiedykolwiek, może nie dzisiaj, ale może kiedykolwiek, pojawił się taki wątek sportów motorowodnych również na antenie Polskiego Radia?
0: No pewnie, że jest taka szansa. Nawet obiecujemy, że taki materiał kiedyś przygotujemy. Natomiast oczywiście, że kibice piłki nożnej żyją przyszłością Roberta Lewandowskiego.
4: Witam, moje nazwisko Robert Klejnik, dzwonię z Rogowa, koło Łodzi. Nie chciałem powiedzieć tak. Robert Lewandowski powinien po odejściu właśnie teraz z Barcelony grać w Liverpoolu, bo właśnie zwolniło się miejsce, bo odchodzi Mo Salah. I to byłoby wspaniałe kontynuowanie kariery przez pana Roberta.
2: No dobrze, a teraz zapraszamy na wywiad w zupełnie innej sprawie.
0: Bohaterką tego wywiadu w trzeciej stronie medalu będzie Roxana Słupek, nasza znakomita triatlonistka. Dzień dobry, Roxano.
5: Dzień dobry ponownie.
0: Ponownie, bo całkiem niedawno rozmawialiśmy w cyklu Ludzie i to była dłuższa rozmowa, prawie godzinna. I pamiętam, że wtedy byłaś w nie najlepszym nastroju. Nasi słuchacze, którzy słuchali tej rozmowy, także to pamiętają. Natomiast mówiłem ci wówczas, że po dołku jest górka i teraz jest ta górka, bo meldujemy tutaj naszym słuchaczom, że rozmawiamy tuż po twoim powrocie do startów. Wystąpiłaś w Pucharze Europy we Włoszech i uplasowałaś się na trzecim miejscu, także zaczynam od wielkich gratulacji.
5: Dziękuję bardzo. Ja bym powiedziała tak po kolarsku, że nazwałeś to górką, a wiesz, są takie góry, górki, hopki i taki wznos może powinnam powiedzieć, więc to na razie jest raczej taki początek, jest po prostu normalnie, bym powiedziała, normalnie, czyli nie żadne góry, ale one się wydają jak przeogromne góry, dlatego, że jest po prostu normalnie, więc to za czym tak bardzo tęskniłam. Oczywiście nie łudźmy tutaj słuchaczy, że tęcza, jednorożce i takie tam, jak to mój trener po angielsku to mówi, przetłumaczyłam na polski, bo tak nigdy nie jest, albo bardzo rzadko. Przez te może 2 minuty na podium, jak się stoi, to wtedy rzeczywiście na chwilę wszystko jest idealnie. Ale no nie jest idealnie, ale jest po prostu dobrze, więc to się czuje wyśmienicie w tym momencie.
0: Roxa, nie jest źle, jak jesteś na trzecim miejscu w Pucharze Europy. Bądźmy szczerzy.
5: I to przegrany na finiszu.
0: No właśnie.
5: Ale widzisz, wiesz, jak to jest u sportowca i to nie tylko u sportowca, myślę, że ogólnie u ludzi ambitnych, że przed startem pamiętałam, z czym przyjeżdżam na zawody, tak? Czyli z jakimi problemami, ile mam treningu w nogach, a może bardziej jakie mam braki. Ale już po starcie, kiedy dobiegłam trzecia, kiedy przegrałam zawody na finiszu, to ja zapomniałam o tym, z czym ja przyjeżdżam.

0: Przyjechałam na zawody i ja już spojrzałam na siebie bardzo krytycznie, bardzo wymagająco, tak jakbym po prostu powinna od razu być na tym poziomie, na którym już byłam i że po prostu miał być ten start perfekcyjny. Także to jest taka pułapka, oczywiście szybko, bardzo, bardzo mi miło, bo szybko polscy kibice, którzy byli tam na miejscu,
1: sprowadzili
0: mnie na ziemię. Tak, tak, od razu mi powiedzieli, ale Roxy, ale z tym kilometrażem, który teraz masz i trener to samo powiedział, także szybko z powrotem zaczęłam doceniać, w którym jestem miejscu.
1: Ten twój perfekcjonizm cię zamęcza czasami, mam wrażenie.
0: Tak, zamęcza mnie, ale myślę, że tak go na siłę tłamsić to też nie możemy. Chyba jest potrzebny.
1: No jest potrzebny, dlatego jesteś tu, gdzie jesteś. Dlatego jesteś najlepszą polską triatlonistką, bo jesteś perfekcjonistką. Także całkiem go nie możesz tłamsić, ale czasami musisz trochę spuścić powietrze z tych swoich oczekiwań.
0: Albo przynajmniej otoczyć się takimi ludźmi, a mam takie szczęście, którzy zrobią to za mnie. I to mi na razie lepiej wychodzi, że to właśnie ktoś z boku mi przypomni, a ja jestem taka jak zawsze.
1: Na przykład twój amerykański narzeczony, wybitny triatlonista, medalista olimpijski.
0: No jeszcze nie jest narzeczonym.
1: Aha, chłopakiem, mogę powiedzieć?
0: Tak. No chłopak, partner ostatnio...
1: Jeszcze się nie oświadczył?
0: Jeszcze się nie oświadczył.
1: Co, no, upadł na głowę?
0: No,
1: na
0: kurczę,
1: co on czeka?
0: Powiem szczerze, że... Sama się mu dziwię troszkę, że powinien się
1: uruchomić,
0: bać, nie?
1: No
0: że powinien raczej tutaj już, jak to się mówi przysłowiowo, zaklepać. Ale tak już nie żartując, na poważnie mieliśmy taką delikatną rozmowę i widziałam...
1: Ale co, presję wywierałaś na nim?
0: Nie presję, tylko właśnie wiemy jak to jest. Rodzina, ktoś podpytywał. Ja mu trochę tak powiedziałam, może nie, że nie miło, ale chyba go to dotknęło, bo po kilku godzinach czy następnego dnia przyszedł do mnie i... No i tu będzie już poważniej, bo powiedział do mnie, ale słuchaj, no bo kiedy chciałaś, żebym ja to zrobił? Jak przygotowywałaś się do igrzysk, na igrzyskach? Czy potem jak miałaś depresję? Mm-hmm. Więc to było mocne, bo wiesz, rzeczywiście to też pokazało, jak nasze życie pędzi, że cały czas coś się dzieje takiego dużego i że rzeczywiście ciężko chyba mu było znaleźć ten moment. Ale oczywiście wiesz, ja tutaj tobie to przyznaję, a mu odpowiedziałam, jakbyś chciał, to byś znalazł czas. Już tam nie ten. Nie wymyślaj.
1: Przestań ściemniać.
0: No właśnie.
1: A coś ty mu powiedziała? Jak go dziubnęłaś? Jestem ciekaw.
0: Żeby zacząć ten temat?
1: Tak.
0: A to, wiesz co, no my mamy taką relację, że...
1: No, chodzi mi o to jedno zdanie, czy tam dwa zdania, które do niego rzuciłaś pod wpływem tego, co tam ci zaczęli zaczepić.
0: A no i widzisz, i tutaj będę musiała pokazać swoją gorszą stronę, no. Bo ja po prostu powiedziałam, że już tyle czekał, że teraz to mi w sumie to już nie robi, że już teraz to sobie tak utrudnił zadanie, że już mnie ani nie zaskoczy, ani nic, bo to już jest takie wiadome, że będziemy ze sobą do końca życia, że nie wiem, co on teraz zrobi. Więc no ma trudne zadanie chłopak. No.
1: Roxa, jesteś wspaniałą dziewczyną, co na pewno potwierdzą słuchacze, którzy słuchają tej rozmowy. Powiedz mi jeszcze, ten twój start we Włoszech, to gdzie był konkretnie we Włoszech i czy to był dystans olimpijski? Jaki to był dystans?
0: To był start w Kaorle i to był dystans sprinterski. A powiem ci, że już
1: powiedz,
0: po wyścigu...
1: Co to znaczy dystans sprinterski?
0: Sprinterski, 750 metrów pływania, 20 km na rowerze i 5 km biegu. I już teraz po wyścigu powiedziałabym, że mógłby to być dystans olimpijski. Że właśnie zabrakło, mimo przerwy spowodowanej kontuzją, to... Myślę,
1: było
0: że
1: za krótko
0: 10
1: dla ciebie?
0: Że było za krótko, bo nie miałam na finiszu, mimo tego, że pod koniec tempo bardzo mocno spadło. Ta rywalka moja z Francji zaniżała to tempo, szykując się na finisz, a ja po prostu nie wiem jeszcze, na co mnie stać po tej przerwie, no, więc...
1: Siłą rzeczy.
0: Dokładnie, więc wydawało mi się to tempo na koniec bardzo wolne, ale kiedy przyszło do finiszu, one poleciały i padły na metę. Od razu, że tak powiem, po sportowemu, na glebę, ledwo oddychając, a ja po prostu wbiegłam, nawet widać na filmiku chyba, że jakoś tak język wytknęłam.
1: Potwierdzam,
0: tak
1: widziałam ten filmik.
0: Dosłownie z takiego, że już po starcie,
1: tak.
0: Ale ten właśnie brak wytrenowania takich najwyższych intensywności, których swoją drogą na treningu bardzo rzadko dotykam, a w sumie to mogłabym powiedzieć, że nigdy, ale w sezonie triatlonowym, kiedy tych startów jest dużo, to przychodzi ze startu na start. ja po prostu nie byłam przygotowana.

0: żeby tak mocno popchnąć swój organizm do wysokiej intensywności. Więc ja miałam jeden bieg, byłam trochę jak diesel. Więc myślę, że na tym finiszu, mimo że byłam bardzo wypoczęta na 400 metrów do mety, to kiedy przyspieszyły, to moje mięśnie nie były jeszcze gotowe, układ nerwowy nie był jeszcze gotowy, żeby z siebie dać tyle. A to jest okropne uczucie dla zawodnika, bo przez to, że ja nie padłam na tej mecie, to miałam w pierwszym momencie takie wyrzuty sumienia, że może to moja głowa się przestraszyła, poddała na tym finiszu, może to moja wina, że tak powiem, że może ja nie dałam z siebie wszystkiego. Jednak, no tak jak mówię, trener szybko mnie gdzieś tam i kibice uświadomili, z czym przyjechałam na ten start i rzeczywiście, no też wyszły tutaj ciekawostki taktyczne, że to mogą być dwie możliwości. Albo ta pierwsza, o której mówię, bardzo możliwa, że kontuzja, brak treningu, a druga, że niektórzy może po prostu genetycznie nie mają takiego sprintu i może moja taktyka, niezależnie od tego, czy jestem przygotowana na start na 100%, czy na 100% nigdy się chyba nie jest, przynajmniej ja uważam, ja tak uważam, czy na 80-70, to może ja nigdy tego sprintu nie będę miała i będę musiała przygotować się, żeby narzucać to tempo od tam ostatnich 2 kilometrów i albo i tak przegram na tym finiszu, albo skończy się to tak, jak i ja, i zapewnie polscy kibice by chcieli.
1: Roxa, ty za dużo myślisz, to po pierwsze, ale w tej wypowiedzi było wszystko. Tak, za dużo rozważasz. W tej wypowiedzi było wszystko, bo z jednej strony był ten twój perfekcjonizm, ale z drugiej także ta twoja mądrość, bo jednak w końcu potrafisz spojrzeć na to z boku i zastanowić się, że nie zawsze musi być idealnie, że musisz troszeczkę poczekać, żeby dojść do pełnej dyspozycji. Daj sobie jeszcze odrobinę czasu. Powiedzmy, jakie starty planujesz kolejne w przyszłości, najbliższej?
0: No tak, nawiązując jeszcze do tego, co powiedziałeś, to wiesz, to ja tak tylko tutaj w radiu, a gdybyś usłyszał ten mój self-talk w głowie, to tam jest jazda bez trzymanki.
1: Spodziewam się.
0: To tam może tak mądrze to wszystko nie brzmieć. A jeśli chodzi o kolejne starty, to pod koniec maja, 30 maja mam bardzo trudny start, bo z grubej rury. Ten Puchar Europy to była rozgrzewka, a teraz już ściganie z absolutnie światową czołówką podczas serii Mistrzostw Świata w Alghero, czyli też Włochy. Może okażą się szczęśliwe. A potem już Mistrzostwa Europy w Tarragonie, czyli Hiszpania, na początku czerwca.
1: Czyli to dosyć szybko, rozumiem, że te starty są jeden po drugim, tak? Skoro ten jest pod koniec maja, tamten na początku czerwca.
0: Tak, dokładnie. Dlatego to tempo jest już bardzo intensywne i nie ukrywam, że odczuwam tą intensywność, jeśli chodzi też o stan mojej głowy i tego, co się dzieje w ostatnich tygodniach i co mnie czeka.
1: To co jest
0: w
1: tej głowie?
0: Muszę być uważna.
1: Rozumiem.
0: W głowie jest bardzo często przytłoczenie. I po prostu, tak, przytłoczenie emocjami, obowiązkami i trochę obaw, trochę strachu właśnie o zdrowie, trochę strachu o to, żeby nikogo nie zawieść i siebie i trochę, jak to typowo jest, kiedy ktoś już tej świadomości odnośnie zdrowia psychicznego ma więcej, trochę stresu o to, że jest za dużo stresu i teraz jak poukładać te priorytety, żeby jednak trochę dla siebie czasu też znaleźć.
1: Jakoś sobie radzisz. Patrząc po ostatnim starcie w Pucharze Świata, jesteś wspaniałą dziewczyną, zawsze to będę podkreślał, bardzo wrażliwą, co jest nie tak wcale często spotykane u sportowców na tym poziomie. Żeby cię troszeczkę rozluźnić, w związku z tym, że jesteśmy w radiowej trójce, to chcielibyśmy zagrać jakąś twoją ulubioną piosenkę na zakończenie tej rozmowy, więc zastanów się, co to mogłoby być.
0: Poprosiłabym o piosenkę Było Miło Igora i Wani, bo tam są niektóre takie zdania, które po prostu jakoś do mnie ostatnio przemawiały.

0: młodzi słuchacze do nas dzwonią.
1: Chciałbym powiedzieć o odejściu Roberta Lewandowskiego ze FC Barcelony. Myślę, że jakbym miał mu powiedzieć, to żeby grał w Atletice Madryt.
2: To jest bardzo dobra propozycja, nasz młody słuchaczu. 30 minut, 18.30 na trójkowym zegarze, czyli 20 kilka minut zostało do zakończenia audycji. Teraz zajmiemy się motorsportem. Tymoteusz Tymek Kucharczyk podbija Amerykę. 20-latek z Bielska Białej wygrał swój pierwszy wyścig w serii Indy Next na kultowym torze w Indianapolis. I to dopiero w 6 starcie za oceanem. Z Tymkiem przez łącza internetowe rozmawiał Adam Malecki.
3: Powiedz, gdzie dokładnie teraz jesteś?
4: Teraz znajduję się w Indianapolis, w moim mieszkaniu, parę kilometrów od słynnego toru Indianapolis Motor Speedway. Spoko miejsce, niedaleko też mojej siedziby zespołu. Wielu kierowców z Indy Next, IndyCar właśnie mieszka tutaj w Indianapolis, no bo to jest takie centrum tych wyścigów w Ameryce.
3: To jest wielka przygoda. Wiesz zapewne, jakim echem odbiła się twoja wygrana w Indy Next ostatnio. Jak to na ciebie zadziałało i jak widzisz tego efekty po tych kilku dniach? Czy to odczuwasz?
4: Z jednej strony tak, na pewno bardzo motywująco zadziałała ta wygrana. Dopiero 6 wyścig sezonu, ale trochę czekałem na to zwycięstwo. 3 podia wcześniej, 3 razy trzecie miejsce, teraz wreszcie zwycięstwo, więc duża ulga. Dalej chcę wygrywać, dalej chcę walczyć o jak najwyższe pozycje. To zwycięstwo pomaga w kwestii walki o mistrzostwo, ale do mistrzostwa jeszcze długa droga. Wiele wyścigów przede mną, więc maksymalizować potencjał, maksymalizować to, co daje mi auto. A jak mam być szczery, to po wyścigu w poniedziałek od razu miałem usuwane jeszcze zęby, ale no, za chwilę wracam do treningu i zanim do Detroit.
3: Tymek, postawiłeś wszystko na jedną kartę, kiedy nie udało się uzbierać budżetu na Formułę 2 tutaj w Europie. Napisałeś po prostu maile, nie wiem, czy do kilku zespołów, czy do jednego, z zapytaniem, czy mógłbyś przejść testy. To była ta droga, czyli jakby wziąłeś sprawę w swoje ręce.
4: Tak, to dosyć niestandardowa trochę ścieżka, że wylądowałem tutaj w Stanach, no bo trochę z przypadku. Stany zawsze dla mnie były jakąś taką opcją bardzo ciekawą i interesującą. Napisałem maile do paru zespołów z zapytaniem po prostu, czy jest szansa sprawdzenia się na amerykańskim podwórku. 20 minut po wysłaniu maila dostałem odpowiedź właśnie z mojego zespołu HMD, że tak, że za niedługo są testy w Indianapolis i fajnie było, gdybyś się na nich pojawił. Pojawiłem się, bardzo mi się tutaj spodobało. Złapałem naprawdę bardzo pozytywny feeling z zespołem, z moim inżynierem, z moimi mechanikami. Auto też według mnie jest naprawdę, naprawdę dobre. Auto jest dużo szybsze, stawka jest dużo mocniejsza. Wszystko się fajnie ułożyło. Był to oczywiście duży krok, sama przeprowadzka do Stanów, mieszkanie tutaj samemu. To już jest duże wyzwanie. Najważniejsze dla mnie jest to, żeby mieć frajdę, a wyniki tak naprawdę przychodzą same, więc to mogę się tylko i wyłącznie z tego cieszyć. Living American Dream. Start to finish. Smart move,
3: turn one, took the lead. Thank you, boys. Początki to jest oczywiście karting i tak jak pomyśleć, że jesteś 20-letnim chłopakiem, a od 14 lat się ścigasz, czyli rozumiem, że do kartingu przyszedłeś jako 6-latek, a kiedy był

0: ten pierwszy kontakt z czterema kółkami?
1: To chyba jak miałem 3 lata, jeździłem na kładzie, takim dużym kładzie, nie takim zabawkowym, tylko na takim kingu profesjonalnym i potem w wieku 4 lat pierwszy raz siedziałem w kokardzie. I w wieku 5 lat już przejąłem pierwszy wyścig w kokardach, więc zacząłem bardzo, bardzo wcześnie. Krok po kroku się moja kariera rozwijała, najpierw starty w Czechach, potem jeden rok w Polsce. W wieku 8 lat już zacząłem jeździć we Włoszech na najwyższym poziomie światowym w kartingu. I potem tak naprawdę byłem w stanie pokazać się fabrykom, kokarda i tak dalej. Na przykład do swojej akademii wciągnął mnie Robert Kubica. 2 lata jeździłem dla Roberta w jego zespole. Potem przeskok do Formuły 4. Po udanym pierwszym sezonie Formuły 4 udało mi się przeskoczyć do brytyjskiej Formuły 3. W zeszłym roku Euroformuła Open, zwycięski sezon. Kariery młodych kierowców motorsportowych są bardzo ciężkie i wyboiste i kiedy nie masz tego wsparcia, jest bardzo ciężko rozwój i ściganie się na topowym levelu.
0: To zależy od kogo się pozna i którą się ścieżkę obierze. Równie dobrze, jakby się to jakoś tak potoczyło inaczej, to mógłbyś wylądować, skoro jesteś z Bielska-Białej, na skoczni narciarskiej, no bo z Kasprem Tomasiakiem jakoś tam się znacie, prawda?
1: Trenowaliśmy bardzo dawno temu w tym samym klubie, Klimczok Bystra. Jak miałem 7 lat, spróbowałem po prostu sobie dla frajdy. Chwilę tam trenowałem, trochę tam poskakałem bez żadnych napięki.
0: Jasne. Tymek, podkreślasz, że jesteś pod ogromnym wrażeniem profesjonalizacji motorsportu w Indy Next, że bardzo kładzie się duży nacisk na przykład na kontakt z mediami i uczą was tego, żeby właśnie być profesjonalnym i gotowym do tego, żeby wejść w ten wielki świat. Powiedz, jak to wygląda.
1: Oni traktują to jako przedsionek IndyCar, jako ostateczny test i sprawdzian, czy jesteś gotowy na to duże Indy. Respekt na to, że to jak kontaktujesz się, nie wiem, na przykład z osobami pracującymi dla IndyCar, czy z zespołem medycznym, oni wszystko na to patrzą i wyciągają z tego lekcje, więc jakby ten proces rekrutacyjny też do IndyCar jest zaawansowany i to ściganie jest fajne. Ostre, ale jest fair.
0: Jeśli miałbyś wybierać i stać się legendą IndyCar albo Formuły 1, to co byś wybrał?
1: Formuła 1, ostatecznie marzenie zawsze jest Formuła 1. Myślę, że to jaką ścieżkę obrałem, to IndyCar jest po prostu dla mnie najbardziej naturalnym krokiem, ale nie zmienia to faktu, że ostatecznym celem zawsze będzie Formuła 1.
2: And Kaharczyk will move up to second in the championship, minus 11, and continues his consistency, top 5.
0: Kim jest Tymek poza torem? Co cię fascynuje? Czy masz jakieś pasje, które nie są związane tylko z motoryzacją?
1: Wszystko kręci się wokół ścigania, ale też ważne są momenty, w których możesz się trochę zresetować. Nie wiem, na przykład chodzę na golfa, jakiś paddle, pickleball. Lubię chodzić po górach.
0: Powiedz, czy biało-czerwone flagi pojawiają się na trybunach?
1: O tak, pełno. Na ostatnim wyścigu w Indianapolis było pełno polskich flag. Bardzo dużo ludzi z Polonii przyjechało na wyścig do Indianapolis. Super było widzieć zaangażowanie polskich kibiców. Jeszcze raz bardzo dziękuję za całe wsparcie.
0: I zachęcamy do oglądania kolejnych wyścigów, bo będzie i Detroit, i Illinois. Jest nawet twoja prywatna telewizja, prawda? Którą założyłeś.
1: Tak, z Tymek TV. Po to, żeby wspierać moją karierę, wszystkie środki przeznaczone na wsparcie mojej kariery, więc zachęcam do oglądania.
0: Jasne, świetny pomysł swoją drogą. A na koniec może byś zadedykował swoim kibicom, swojej rodzinie, wszystkim, którzy cię śledzą, jakąś piosenkę.
1: Mój bolid nazywa się Britney. Po Britney Spears. Razem z moimi mechanikami wpadliśmy na ten pomysł, więc jakaś piosenka Britney Spears, myślę, że dobrze by wpadła i się dobrze pasowała.
0: Oops, I did it again. Takie pasujące do ciebie, bo znowu wygrałeś. Tymek, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję. Bardzo dziękuję.

0: Britney Spears w trójce. Dawno tego nie grali. Tosiu, pytanie do ciebie. Jakiej ty muzyki słuchasz na co dzień?
1: No, słucham trochę Metalliki.
0: Super.
1: I rocka.
0: Mhm. I jeszcze?
1: Jeszcze lubię słuchać piosenek, które śpiewają dwie piosenkarki, Sana i Bryska.
0: Czyli taka zróżnicowana jest. To twoje podejście do muzyki jest takie szerokie i zróżnicowane.
1: Tak.
0: Bardzo dobrze. A my mamy, proszę państwa, taką chyba już ostateczną propozycję dla Roberta Lewandowskiego. Gdzie powinien odejść po tym, jak opuścił Barcelonę?
2: Ja mam taką propozycję. Ja dzwonię z Poddębic. Mam na imię Tomek. Zapraszam go do naszego klubu NER Poddębice. Odpocząłby sobie tu. Super warunki są w naszym mieście. I psychicznie miałby tutaj spokój. Nie musiałby się męczyć z tymi wszelkimi innymi gwiazdami gdzieś w Arabii czy w Ameryce.
3: Państwo do nas dzwonią. Widzę, że bardzo ci to rozbawiło.
0: Nie no, świetny telefon. Naprawdę, gratulacje. Mamy błyskotliwych słuchaczy.
3: Dobrze, to jeszcze jeden telefon.
4: Ja chcę złożyć bardzo wielkie gratulacje dla polskiej piłki ręcznej, która wywalczyła miejsce w Mistrzostwach Świata. Jak nie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, to piłka ręczna. Ale Mistrzostwa Świata to Mistrzostwa Świata. I brawo dla Lecha i brawo dla wszystkich.
0: Tak jest. I brawa dla Szymona Piątkowskiego. Rok temu brąz na Mistrzostwach Świata, tym razem złoto w Mistrzostwach Europy w taekwondo. Szymon nie zwalnia tempa, cel jest jeden. Igrzysko olimpijskie w Los Angeles. Rozmawiał z nim Norbert Michalak.
3: Złoty medalista Mistrzostw Europy, wcześniej brązowy medalista Mistrzostw Świata. Wszystko idzie według planu, wszystko idzie według celu, a cel jest oczywiście jeden, to Igrzyska Olimpijskie w LA.
5: Tak, dzień dobry, cel jest jeden, robimy wszystko po kolei, odnoszę sukcesy takie jak Mistrzostwa Świata, historyczny medal, drugi w historii, teraz Mistrzostwa Europy Seniorów, złoty medal, też bardzo mało było ich w Polsce. Zrobiłem to rok po roku, srebrny medal Uniwersjady. Wszystkie osiągnięcia oprócz jeszcze Igrzysk Olimpijskich są już za mną, więc teraz jedynie pozostaje przez 2 lata utrzymywać formę i spisywać się jak najlepiej, aby się zakwalifikować, a później myśleć o dalszych sukcesach.
3: Wszystko się układało według planu, prawda? Pojechałeś na Mistrzostwa Europy, żeby zdobyć medal, to wyszło. Wszystkie walki ułożyły się tak, jak ty chciałeś?
5: Tak, myślę, że byłem dosyć spokojny w trakcie walk. Wykonywałem odpowiednio plan. Wszystko, co chciałem zdobyć, to zdobyłem. Tak samo reagowałem bardzo dobrze, byłem czujny, broniłem dobrze, więc jestem bardzo zadowolony z tego turnieju, jestem spełniony z tego startu.
3: Byłeś rozstawiony z numerem 1, to też nie jest łatwe.
5: Wiadomo, jest to dodatkowa presja, ale mimo wszystko wytrzymałem to, dotarłem na sam szczyt tego turnieju, więc zrobiłem tyle, ile się dało. Jestem zadowolony, jestem mistrzem Europy aktualnym przez 2 lata teraz, to jest super.
3: Walka, którą zapamiętasz z tych Mistrzostw Europy, albo walka, która ci sprawiła jakieś problemy, chociaż z tego, co widziałem, to wszystkie walki dominujące przyszedłeś.
5: Posiadałem pełną kontrolę w trakcie każdej walki i w sumie walka finałowa była najfajniejsza organizacyjnie, ale każda z tych walk miała coś innego, więc każda daje mi dodatkowe szczęście. Nie wyróżniam tutaj żadnej z walk dodatkowo.
3: Co było kluczem w tych wszystkich walkach, które wygrywałeś? Taktyka? Słuchałeś się trenerów? Jak to wyglądało?
5: Przygotowanie na pewno i odpowiednie dobranie taktyki względem przeciwnika. To jest, uważam, najważniejsze. Wytrenowanie i podejście, analiza, sam start, to jest dużo czynników.
3: Właśnie, to jest turniej, który wymaga kondycji, przygotowania. Ile musiałeś stoczyć w sumie walk, żeby dojść do finału, no i tam wygrać?
5: Łącznie stoczyłem na tym turnieju 4 walki. Z zawodnikiem z Szwecji, Grecji, Serbii oraz finał z Hiszpanem.
3: Dla ciebie najtrudniejszy z tych 4 walk?
5: Półfinał i finał był równie ciężka walka. Z Hiszpanem wygrałem już wcześniej 2 razy, więc byłem o tyle spokojniejszy, lecz walka walce nierówna, więc musiałem mimo wszystko to wytrzymać i dowieść ten wynik do końca. Zrobiłem to, wykonałem plan, więc trzeba się jedynie cieszyć.
3: Powiedz, jak twoja przygoda zaczęła się z taekwondo? Dlaczego taekwondo?
5: Rodzice mnie zapisali do szkoły mistrzostwa sportowego i w sumie tak rozpocząłem tą przygodę. Jako zacząłem odnosić wyniki, to zostałem w tym sporcie, łączyłem to odpowiednio z nauką i tak po prostu dotarłem aż do tego momentu jak teraz.
3: Warunki masz znakomite, jeśli chodzi o siatkarza. Dlaczego nie siatkówka?
5: To był wybór rodziców. Ja tam nie miałem na początku zbyt dużej decyzji, lecz jestem z tego zadowolony jednak. Jestem w światowej czołówce, więc okazał się dobry.
3: Po zdobyciu tego brązowego medalu Mistrzostw Świata, teraz złotego, jak myślisz, ruszyło się coś, jeśli chodzi o taekwondo?
5: Ja staram się

0: To promować jak najbardziej. Liczę, że liczba fanów rośnie oraz osób, które chcą trenować ten sport. Ja staram się pokazać go jak od najlepszej strony. Pokazuję równie chwile te najfajniejsze oraz te treningowe, najcięższe, więc robię tyle, ile mogę, aby jak najbardziej zaangażować młode grono w tym kierunku.
1: To jakbyś ich przekonał do tego, żeby uprawiali taekwondo?
0: Wystarczy śledzić po prostu moje poczynania i w ten sposób, jak ktoś będzie zainteresowany tą drogą, to wybierze.
1: A powiedz, jakie korzyści są z uprawiania taekwondo?
0: Sprawność fizyczna, umiejętność walki, to bym główne dał. No i jest się rozpoznawalnym, jest się kimś jednak, jak odnosi się sukcesy takie.
1: Trzeba mieć do tego sportu jakieś predyspozycje, ty jesteś wysoki, na pewno to pomaga.
0: W tej kategorii już dużo zawodników jest ogólnie wysokich, bo jednak...
1: Kategoria 87 kg.
0: Tak, zdecydowanie tam mało jest osób, które są niskie. Raczej wszyscy są mojego wzrostu. Zdarzają się niscy, ale wtedy oni mają warunki dostosowane walki pod takich zawodników jak ja. Więc tu głównie ważą elementy taktyczne. Sam wzrost można wykorzystać na swoją korzyść, lecz niski też może odpowiednio wykorzystać swój wzrost dla siebie.
1: Powiedz, jakie plany teraz, te najbliższe? Odpoczynek czy cały czas praca?
0: Za 2 tygodnie zeruje się ranking całkowicie olimpijski i światowy, więc zbieramy punkty do Igrzysk Olimpijskich od zera. Pierwsze 2 turnieje robimy teraz Prezydent Cup w Niemczech ponownie oraz mam 1 dzień przerwy, jadę na Grand Prix do Rzymu. To są 2 turnieje, które są liczone do nowego rankingu i muszę wypaść tam jak najlepiej, aby zacząć dobrze już rankingową pozycję do Igrzysk Olimpijskich.
2: Z Szymonem Piątkowskim rozmawiał Norbert Michalak i gramy na dobrym trójkowym poziomie.

0: To był Damon Albarn i odbieramy dziś już ostatni telefon od Państwa.
1: Chciałbym powiedzieć o wspaniałych rzeczach, które się stały w ramach biegów trailowych i ultra. Kasia Dąbrowska wygrała w Australii bieg 100-kilometrowy. Martyna Młynarczyk wygrała we Francji bieg około maratoński.

0: Bielski. Naprawdę mamy powody do dumy, że chodzi o Ustra i Trzeba. Sebastian z Bielska.
1: Dziękujemy za ten telefon, a teraz już przenosimy się na boiska piłkarskie. Najpierw
2: tradycyjnie Hiszpania.
3: Kiedy w Barcelonie opadły emocje po El Clasico i mistrzowskiej fecie, nadszedł moment, którego w ostatnim czasie chyba wszyscy się spodziewali.
4: After 4 years full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
3: Po 4 latach, blisko 200 meczach, co najmniej 119 golach i 24 asystach okraszonych 7 trofeami, Robert Lewandowski kończy swój etap w FC Barcelonie. Etap z pewnością legendarny dla naszej piłki, ale i z katalońskiej perspektywy co najmniej wyjątkowy. Szczególnie w najświeższej historii klubu. Zawodnik pokroju Roberta jest legendą. Osobiście wiele się od niego nauczyłem. Wygrał praktycznie wszystko. Szkoda, że odchodzi, ale bardzo nam pomógł, przychodząc do klubu w jego trudnym okresie. Dzięki takim jak on odnosimy teraz sukcesy. Jestem bardzo wdzięczny za to, jak mnie traktował i jak wiele mogłem się od niego nauczyć. Ubrał w słowa myśli wielu osób Fermín López. Na rozmyślanie o przyszłości Lewandowskiego przyjdzie jeszcze czas. Dzisiaj o 21:15 w meczu z Betisem będzie okazja, by nieco powspominać i nacieszyć się ostatnimi chwilami kapitana reprezentacji Polski na Camp Nou. Ponieważ Barcelona ma już zapewnione mistrzostwo, swój mecz rozegra nieco później niż reszta ligi. Za kilka minut o 19:00 rusza Multiliga, w której najwyższą stawką jest uzupełnienie podium za plecami Barsy i Realu. Najmocniejsze karty ma na ten moment Villarreal, który zagra na wyjeździe z Rayo. To nasze marzenie, jesteśmy na dobrej drodze. Jesteśmy już w Lidze Mistrzów, co było naszym głównym celem. Musimy jednak stawiać sobie jak najwyższe wymagania. Mówił trener Marcelino, dla którego to również jeden z ostatnich meczów w obecnym klubie. Drugi kandydat do podium, Atletico, zagra z walczącą o utrzymanie Gironą. O to, aby spędzić kolejny sezon w La Lidze, w bezpośrednim meczu powalczą Levante z Majorką. Podobną stawkę ma spotkanie Deportivo Alaves z już zdegradowanym Realem Oviedo, w miejsce którego po 14 latach przerwy awans zapewnił sobie Racing Santander. Poza tym Elche zagra z Getafe, Osasuna z Espaniolem, Real Sociedad z Walencją, Athletic Bilbao z Celtą, a Sevilla przyjmie u siebie Real Madryt. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak.
1: W Gdańsku właśnie Lechia strzeliła gola na 1-1 w starciu z Legią Warszawa we Włoszech.
5: Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti!
6: Forse non sarà una canzone.
5: Francesco!
7: Zgodnym zdaniem fachowców, Fiorentina wygrała zasłużenie. Juventus walczył, ale wygrać nie potrafił. Jak ocenił Beppe Bergomi, zabrakło pomyślunku i umiejętności. Trener Spalletti, zapytany o postawę drużyny, powiedział: zanim zaczniemy oceniać piłkarzy, trzeba ocenić mnie jako trenera. Tak czy inaczej, rozegraliśmy bardzo zły mecz, z każdego punktu widzenia. Nie byliśmy w stanie wygrać na własnym stadionie przy tej fantastycznej publiczności. Fantastyczna publiczność pożegnała drużynę i trenera gwizdami. W pomeczowych cenzurkach wystawionych graczom Juventusu przez Gazeta dello Sport przeważają noty 4,5 i 5, czyli beznadziejnie. Juventus spadł z 3 na 6 miejsce w tabeli. Brak kwalifikacji do Ligi Mistrzów oznaczałby dla klubu nie tylko katastrofę wizerunkową, ale także finansową. Eksperci po meczu wskazali, że drużynę trzeba praktycznie budować od nowa, ale może nie być za co. Juventus zagra w europejskiej ekstraklasie, jeśli za tydzień wygra z Torino, a Roma lub Milan przegrają. Ale wydaje się to mało prawdopodobne, bo Rzymianie zagrają ze Spadkowiczem w Weronie, a Milan u siebie z Cagliari. W Lidze Mistrzów na pewno wystąpią Inter i Napoli, które dziś rozbiło Weronę 3-0. Milan wygrał w Genui 2-1. Natomiast rewelacyjne Como wygrało z Parmą i jeśli za tydzień wygra z Cremonese, zagra w Lidze Europejskiej. Związek Futbolowy zdecydował, że 5 meczów z udziałem drużyn walczących o grę w Lidze Mistrzów musi rozpocząć się równocześnie. Rozpoczęły się o nieprzytomnej porze, w samo południe. Dlaczego? Bo wśród tych meczów były derby Rzymu, a w Rzymie dziś na kortach Foro Italico pod Stadionem Olimpijskim o 17:00 rozpoczynał się finał singla panów z udziałem Jannika Sinnera. Chodziło o to, żeby uniknąć paraliżu komunikacyjnego, a także by kibice tenisa nie zostali wplątani w ewentualne awantury między

0: fanami Lazio i Romy, do których dochodzi niemal zawsze. Szczęściem dziś było spokojnie. Po Rzymie krążyły roztrąbione samochody i skutery kibiców Romy, która pokonała Lazio 2-0. Poza tym to zwycięstwo było praktycznie przepustką do Ligi Mistrzów. Z Rzymu dla trzeciego programu Polskiego Radia Piotr Kowalczuk.
1: To na koniec Liga Niemiecka.
2: Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste ranschießen. Ranschießt!
3: W niemieckiej Bundeslidze zakończenie sezonu. Oczywiście wielkiej temperatury nie było, wszak to co najważniejsze, kwestia mistrzowskiego tytułu rozstrzygnęło się już miesiąc temu, ale to nie oznacza, że nie było emocji. Do końca ważyły się losy czwartego miejsca, dającego grę w Lidze Mistrzów. Byli trzej zainteresowani: Stuttgart, Hoffenheim i Bayer Leverkusen. Trzeba przyznać, że cała trójka marnie wywiązała się z zadania, bo żadna z tych drużyn nie potrafiła odnieść zwycięstwa. W końcu czwarte miejsce wywalczył Stuttgart, któremu wystarczył remis we Frankfurcie z Eintrachtem. Bayer tylko zremisował z Hamburgerem SV, a Hoffenheim zostało rozbite na wyjeździe przez Borussię Mönchengladbach trenera Eugena Polańskiego. Hoffenheim i Bayer trafią do Ligi Europy, a Freiburg do Conference League. Złoto dla Bayernu Monachium, srebro dla Borussii Dortmund, brąz dla RB Lipsk. Bayern nic nie musiał, ale zwieńczył dzieło pewnym zwycięstwem 5-1 nad FC Köln Jakuba Kamińskiego. Hat-trickiem popisał się Harry Kane. Anglik nie zdołał pobić legendarnego rekordu Roberta Lewandowskiego, ale 36 goli w sezonie robi wrażenie. Kończymy ten sezon fantastycznie. Nie mogłem sobie wyobrazić tego lepiej. To był bardzo trudny sezon. Przez cały czas musieliśmy wznosić się na wyżyny naszych możliwości. Byliśmy szalenie skuteczni i prezentowaliśmy piękny styl. To bardzo ważne. Mamy jeszcze jeden mecz, a później czekamy na następny sezon. Ten wspomniany jeden mecz to finał Pucharu Niemiec. W najbliższą sobotę na Stadionie Olimpijskim w Berlinie Bayern zagra z broniącym trofeum Stuttgartem. A wracając do Bundesligi, przed ostatnią kolejką pozostawało jeszcze pytanie, kto spadnie, a kto da sobie szansę w barażu. W bezpośrednim starciu dwóch zainteresowanych drużyn Wolfsburg pokonał na wyjeździe Sankt Pauli. Na boisku aż trzech Polaków. Kamil Grabara po meczu mógł tylko pocieszać Adama Dźwigałę i Arkadiusza Pyrkę. Wilki zagrają w barażu, a Sankt Pauli i Heidenheim żegnają się z elitą. Filip Jastrzębski, Polskie Radio.
1: To jeszcze na koniec piłkarska ekstraklasa. Lechia Gdańsk, Legia Warszawa 1-1.
4: W meczu o trzecie miejsce w Lidze Mistrzów Siatkarzy Final Four Projekt Warszawa prowadzi 2-1 z Halbankiem Ankara. W czwartej partii remis po 21, o 20:30 finał z udziałem Aluronu Warty Zawiercie z Perugią. I to tyle na dziś. Elżbieta Różycka, Katarzyna Fyrst-Wojtkowska,
5: Antonina Michalak,
1: Norbert Michalak,
4: czyli córka i tata, oraz Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
8: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
7: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
9: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
12: masz. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie 28-31 maja, PGE Narodowy. Gość honorowy Szarża. Autorzy i wydawcy z kraju i ze świata. Panele, debaty, spotkania autorskie. Znakomici goście, m.in. Bialacki, McCardy, Masterton, Grebe, Auer, Montero oraz Belowa, a także Mróz, Bonda, Chmielarz, Machulski, Żulczyk, Sewerski, Siembieda, Krajewski, Tochman, Domosławski czy Zychowicz. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Cavatina Guitar Festival powraca. Już 23 i 24 maja w sali koncertowej Cavatina Hall w Bielsku Białej zagrają Archive, Asaf Avicii.

0: Widan, Artur Rojek, Wojciech Pilichowski i wielu innych. Patronem medialnym festiwalu jest program trzeci Polskiego Radia.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 maja, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma na razie potwierdzenia, że w ataku w Modenie ucierpiała 4-osobowa polska rodzina. Rosyjskie cele w okolicach Moskwy atakowały drony ukraińskiej produkcji, podał sztab generalny w Kijowie. Niemiecka policja zastrzeliła tygrysa, który uciekł z wybiegu pod Lipskiem. Sprzeczne informacje w sprawie Polaków, którzy mieli ucierpieć w ataku w Modenie. Włoska agencja informacyjna ASA podała, że wśród rannych osób, których staranował samochodem 31-letni mężczyzna, są 4 osoby z polskiej rodziny mieszkającej we Włoszech. Polskie MSZ na razie nie potwierdza oficjalnie tych doniesień. Policja w Modenie wciąż podtrzymuje informacje o jednej rannej Polce.
7: Ranni przebywają w 2 szpitalach w Modenie i w Bolonii. 53-letnia Polka przeszła kilka operacji w szpitalu w Modenie i jest w ciężkim stanie. Oprócz niej przebywa tam 69-letnia Niemka w stanie poważnym, ale stabilnym. Była ostatnią kobietą potrąconą przez samochód prowadzony przez 31-letniego Salima El-Kudriego, a w wyniku uderzenia straciła obie nogi. Trzecim hospitalizowanym w Modenie jest 59-letni Włoch z urazem twarzy. W szpitalu w Bolonii w stanie ciężkim, ale stabilnym znajduje się włoskie małżeństwo. Konsulat RP w Mediolanie nie udziela informacji w sprawie doniesień lokalnych mediów i władz o tym, że w wypadku ucierpiały osoby z tego samego kręgu rodzinnego, z których wszyscy są pochodzenia polskiego i są rezydentami miejscowości Castelfranco Emilia. Wedle tych doniesień 2 osoby po opatrzeniu zostały zwolnione, a 2 są pod opieką lekarzy. Burmistrz gminy Giovanni Gargano odwiedził krewną rodziny, by złożyć jej wyrazy współczucia. Rannych w szpitalu w Modenie odwiedzili prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym.
6: Drony ukraińskiej produkcji zostały użyte do uderzenia w rosyjskie cele w obwodzie moskiewskim. Informuje o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W nocnych atakach ucierpiały zakłady, które specjalizują się w produkcji zaawansowanych technologicznie elementów broni wykorzystywanej przez rosyjskie siły zbrojne. Uszkodzona została także stacja pomp, która jest kluczowym elementem rurociągu wokół Moskwy i jest wykorzystywana do transportu dużych ilości benzyny i oleju napędowego. Także dla rosyjskiej armii, podał ukraiński Sztab Generalny. Za tydzień krakowianie zdecydują o przyszłości władz miasta. W niedzielę będą głosować w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miejskiej. Plebiscyt jest ważny w kontekście przyszłorocznych wyborów parlamentarnych, mówi Łukasz Stach, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
8: Zawsze duże miasta były bastionem Koalicji Obywatelskiej, były bastionem, powiedzmy, liberalnej lewicy. Gdyby nagle okazało się, że w Krakowie, no bądź co bądź bardzo dużym mieście, urzędujący prezydent przegra, no to wtedy może to zostać, czy na pewno zostanie zdyskontowane przez obóz związany z Konfederacją czy Prawem i Sprawiedliwością na arenie ogólnopolskiej.
6: W akcję zbiórki podpisów w sprawie referendum zaangażowane były największe partie opozycyjne: PiS, Konfederację i ugrupowanie Grzegorza Brauna, a także Łukasz Gibała, główny rywal Aleksandra Miszalskiego w wyborach samorządowych w Krakowie. Niemiecka policja zastrzeliła tygrysa, który uciekł z prywatnej posesji w pobliżu Lipska, a wcześniej zaatakował mężczyznę. Zwierzę zostało wytropione, a służby zapewniły, że zagrożenie dla mieszkańców zostało wyeliminowane. Tygrys należał do znanej treserki zwierząt, która trzyma kilka dużych kotów. A poszkodowanym jest asystent właścicielki, który trafił do szpitala z lekkimi obrażeniami. Nadal nie wiadomo, w jaki sposób zwierzę uciekło z wybiegu. Wagon stylizowany na chłodnik litewski jest częścią pociągu kursującego na trasie z Polski do Wilna. To jeden z elementów promocji zbliżającego się festiwalu różowej zupy, który odbędzie się w litewskiej stolicy za 2 tygodnie.
9: Wagon jest częścią litewskiego składu, do którego pasażerowie przesiadają się podczas podróży z Polski.

0: Polski do Wilna. Jego wnętrze utrzymano w intensywnie różowej kolorystyce, nawiązującej do popularnego chłodnika. Oprócz dekoracji przygotowano także specjalną przestrzeń do robienia zdjęć i publikowania ich w mediach społecznościowych. Pociąg ma sprawić, by już sama podróż do Wilna wprowadzała pasażerów w atmosferę miasta jeszcze przed przyjazdem. Skład promuje także Festiwal Chłodnika Litewskiego. Jest to jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń organizowanych w Wilnie. Jedną z tegorocznych atrakcji ma być parada na rzece Wili. Będzie można przepłynąć rzeką, korzystając z łódek, kajaków i innych jednostek w kierunku Białego Mostu. Mówi Polskiemu Radiu Dowila Aleksandra Wicienie z agencji Go Vilnius, promującej litewską stolicę. W ubiegłym roku festiwal odwiedziło 90 tysięcy osób. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W nocy przelotny deszcz prawie w całym kraju padać nie będzie, tylko na Dolnym Śląsku. Będzie od 4-5 stopni na zachodzie i południu do 10-11 na wschodzie kraju.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Cavatina Guitar Festival powraca. Już 23 i 24 maja w sali koncertowej Cavatina Hall w Bielsku Białej zagrają Archive, Asaf Avidan, Artur Rojek, Wojciech Pilichowski i wielu innych. Patronem medialnym festiwalu jest program trzeci Polskiego Radia.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem tysiąca dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
13: Przy mikrofonie Mariusz Owczarek. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na wspomnienie artystki szczególnej. Odeszła od nas Stanisława Celińska, a dziś posłuchamy jej koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Przenosimy się zatem do naszego koncertowego studia. Jest wrzesień 2015 roku. Na scenie Stanisława Celińska i jej zespół.

Dobry wieczór Państwu. Chcę Wam powiedzieć, że gdyby nawet nikt nie przyszedł dzisiaj na koncert, to bym się nie martwiła, bo spadł deszcz. Także już nie mogę powiedzieć, że mimo deszczu Państwo przyszli, bo nawet tak jak mówię, tak się cieszę, że ten deszcz w końcu spadł. No jeżeli ja miałam jakąś maleńki w tym udział, to się bardzo cieszę, bo na każdym koncercie ostatnim, który graliśmy wszyscy, to prosiłam o ten deszcz, także może też tam się troszeczkę do tego przyczyniła. Chciałeś potwierdzić, Kuba, tym swoim dzieńkiem takim ładnym, tak? Tak. Słuchajcie, jak już się tak odezwali, to ich przedstawię. Więc zacznę od prawej. Jasia Adamczewski. No, niezłe ciacho, jak widać. Gra z nami drugi koncert. Także dziewczyny, uważajcie, bo może być słabo. Kuba Frydrych. Fenomenalny Wojtuś Olszewski. I najmłodszy uczestnik... Janusz Muraszko, który jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności ma to samo nazwisko, co siedzący tutaj Maciej Muraszko. Podejrzewam, że syn czy co, ale powiem, że energia Janusza jest tak niesamowita, że czasami rzeczywiście jest odwrotnie, przynajmniej z tego, jak widać z boku. Dobrze, za mną taki wysoki

przystojny, w stylu Humphreya Bogarta. To jest Krzysztof Samela. Nasz najkochańszy maleńki ptaszętek, Maciej Giżyjewski. Tomasz Lisiecki. I Maciej Muraszko. Maciej Muraszko, bo tak, dlaczego tak tutaj pięknie ktoś zapowiadał, dlaczego tak się dzieje, i jest oczywiście ogromna zasługa Macieja, jego muzyki i tekstów. I teraz wróćmy do tekstów, czyli do tego, co zaśpiewałam. Zaśpiewałam Czerń i Biel, muzyka właśnie Macieja Muraszki, a słowa Wojciecha Młynarskiego. Następny utwór, czy o kimś ktoś, słowa Dorota Czubkiewicz, muzyka też Macieja.

Atramentowa rumba była początkiem wszystkiego. Przyjechał do mnie przystojny dżentelmen, Maciej Muraszko, i wręczył mi tekst piosenki i nuty. Przeczytałam tekst Marcina Sosnowskiego, dosyć mocny, krwisty. Troszkę się przeraziłam, czy to nie będzie jakiś protest song i coś, co już robiłam ileś tam razy. Ale kiedy usłyszałam muzykę, uspokoiłam się, bo, że tak powiem, muzyka łagodzi obyczaje, a również i ten tekst złagodziła. To było w 2009 roku, minęło 6 długich lat, gdzie przygotowywaliśmy płytę. Z różnych powodów dziecko jest przenoszone, ale jak się okazało, zdrowe i przynosi owoce. Atramentowa rumba.

No trudno się było nie zakochać w czymś takim, prawda? Piękna piosenka i siedząca tu cudowna, zaprzyjaźniona Magda Umer, kiedy usłyszała piosenkę. Podobno popłakała się troszkę, prawda, Madziu? Oj, powiedziała oj. Co? Przez tydzień płakała kobieta. Widzisz, co żeś narobił, człowieku? No. I zapytała, czy może zaśpiewać. Ja mi, no pewnie, bo bardzo się cieszę. Podoba mi się ta muzyka. Wyciągnęłam od Macieja prawie wszystko, co napisał. Powstawały do tego teksty. I pomyślałam, że jak mnie się to podoba, to i ludziom też się będzie podobało. Podoba się? No. A to dopiero początek naszej działalności, także wszystko przed nami. Nie martwmy się, ile mamy lat, bo to nie o to chodzi, prawda? Dobrze. Pozostańmy chwilę w tej nocy, takiej dziwnej, atramentowej, w której może się pojawić promień nadziei. Chyba tylko wtedy, kiedy spojrzymy w kosmos i kiedy uwierzymy w to, że nie jesteśmy sami i że jakaś tam opieka jest nad nami, gdzieś tam wysoko. Dobrze byłoby w to wierzyć, bo inaczej jakie byłoby to nasze życie, zwłaszcza w tych trudnych dzisiejszych czasach. Pomyślałam o czymś takim, że właśnie w związku z tymi czasami, z tym hałasem, taką nagonką i także z tym, że każdy może na drugiego czeka powiedzieć właściwie wszystko, że może być całkiem odwrotnie. To znaczy już nie tak, że człowiek się modli do Pana Boga, ale jest odwrotnie. Pan Bóg się modli do człowieka i prosi, żeby w niego uwierzył, że to będzie dla niego szansa. No to był pomysł dosyć śmiały i odwrotny, ale pomyślałam sobie, że zadzwonię do człowieka, który się z tym upora. Jest taki jeden geniusz w naszym cudownym kraju pod tytułem Wojciech Młynarski. Zadzwoniłam do niego, Wojtek pomilczał chwilę, powiedział, po trzech dniach się odezwę. Odezwał się nazajutrz z przepięknym tekstem. Muzyka jest Macieja Muraszki i Anny Liw, słowa Wojciech Młynarski, a tytuł piosenki Drzwi odemknij.

Te cudowne kropelki, które z siebie wypuścił Wojciech Olszewski. Z duszy, z duszy. Proszę Państwa, tak to jest, no to nie tylko ja o tym wiem, ale prawie wszyscy, że bardzo często nasze drogi się mijają, zwłaszcza te miłosne drogi. Kochamy się w kimś, on się kocha zupełnie w kimś innym i tak to się plecie. O tym również jest ta piosenka o mijaniu się ludzkich uczuć. Moje życie, twoje życie. Muzyka Francis Blanche, słowa Wojciech Młynarski. Moje życie, twoje życie, wstążki dwie.

Jasio Adamczewski. To był, pięknie nam zagrał. Jeszcze jedno brawko nie zaszkodzi. Trochę go podrywam, co? A ty wolny jesteś w ogóle? Nie do końca. Nie, już dzieci, żona? No Jezu kochany, co? Jak kulą w płot człowiek trafia ciągle. Co jest? No? Magda, też tak masz? Nie, ty ma... Co? Coraz częściej kulą. Słuchajcie, radio to jest cudowna instytucja. Zwłaszcza tu na Myśliwieckiej. Ja pamiętam, wszystkie nasze słuchowiska tu się odbywały. Jeszcze Woronisza było nieotwarte. I myśmy tu grali różne rzeczy. A radio jest tak cudowne w sensie, że można zagrać niesamowite rzeczy. Na przykład krople wody. Albo zsiadłe mleko. Wyobrażacie sobie zagrać zsiadłe mleko? Kamień. I tak dalej. Możecie mi dać jakiś

0: I zadanie ja wam zagram. Proszę bardzo. No słucham. Co? To nie to zagram. Aj. Siadłem się, Krzysiu. Obfitość. Początek tego utworu będzie grany na takim wspaniałym instrumencie. Jak usłyszałam nagranie, nie wiedziałam w ogóle skąd to się wydobywa. Co to jakiś deszcz nagrany czy coś? Okazało się, że to troszeczkę ma coś wspólnego z deszczem, który się nazywa kij deszczowy. I na tym kiju deszczowym gra Maciej Giżejewski. Proszę, brawa dla Maćka. Ja to nazywam bardzo niegrzecznie rurą i mówiłam, że Maciek nam pokaże swoją rurę. Ale w końcu powiedziałam, zapytałam się, jak to się... Co?
1: Tylko w radiu pokażę.
0: A! No właśnie. A w końcu zapytałam się, jak to się nazywa i to jest właśnie kij deszczowy. Piosenka, bardzo proszę, żebyście mi tutaj pomogli według starego hasła w tym niedobrym, starym ustroju pod tytułem Pomożecie? No proszę, wszyscy pamiętają cudowne... przepraszam, poszły. Niedobre czasy. Obfitość. Muzyka Macieja Muraszki, oczywiście zresztą. Słowa Doroty Czubkiewicz. Piosenka się bardzo podobała. Ma w sobie jakiś niesamowity urok, ale myślę nie tylko to. Jest bardzo głęboki i mądry tekst Dorotki. Także my tu zaśpiewamy jeszcze, Kuba mi troszkę pomoże i liczę na waszą pomoc, co się przeniesie w eter. Obfitość.

No wspaniale. To był wstęp. Potem jeszcze będziecie mieli możliwość się wykazać i na antenie, i poza anteną. Poza anteną to ojej, no ale niestety nie możemy tak już pokazać tego, bo to będą się działy rzeczy straszne, więc dali nam tylko 50 minut, bo się boją po prostu. Dobrze, jego portret. Słowa Jonasz Kofta, muzyka Włodzimierz Nachorny.

Jeżeli nawet portret był niedokończony, to Wojtek Olszewski domalował sytuację. Dziękujemy. Powstał jakiś fajny facet. To chyba ty, Wojtuś. Dobrze, teraz będę zawsze śpiewając to myślała o tobie. Mogę? Mogę? No tak, i teraz jest ten moment. Nadejszła wiekopomna chwila, gdzie pomożecie, tak? Pomoże, tak porządnie, tak wiecie, no. Żebym się poczuła, że dostałam od was tyle energii, że jeszcze pożyję. Ho, ho, panie dzieje, jeszcze długo pociągnę, tak? To się nazywa ten utwór i znowu on. Następny dzień, właściwie taki sam jak poprzedni, ale w nim jest nadzieja, o której zaraz wam zaśpiewam. Słowa Doroty Czubkiewicz, muzyka Maciej Muraszko. No i tutaj poproszę o taki...

0: choć nie wierzysz prawdziwe, zanim skończy się dzień.
1: Piosenki z płyty Atramentowa. To pierwsza część tego koncertu. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, aby wrócić do drugiej części tego szczególnego wieczoru w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Stanisława Celińska, jej zespół, jej piosenki, które zostaną z nami na zawsze. Dziękuję Państwu za to spotkanie. W Trójce Mariusz Owczarek. Do usłyszenia.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce.

0: Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
4: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 maja, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ostatni mecz Roberta Lewandowskiego na Camp Nou i pożegnanie z kibicami Barcelony. Śledztwo w sprawie śmierci 13-letniego chłopca na Warmii i Mazurach. Zatrzymane 4 osoby. Wielki gest wobec holenderskich rowerzystów. O pomocy władz za chwilę. To będzie pożegnanie z kibicami FC Barcelony. Za godzinę ostatni mecz Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. Polski napastnik ogłosił wczoraj, że odchodzi z katalońskiego klubu, który skwitował decyzję krótko. Przyszedłeś jako gwiazda, odchodzisz jako legenda. Polak z dumą Katalonii 3 razy wygrał ligę, zdobył puchar i 3 superpuchary Hiszpanii. W barwach Blugrana strzelił 119 goli. Na trybunach będzie sporo Polaków, którzy spontanicznie podjęli decyzję o podróży do Barcelony. Jest tam także nasza specjalna wysłanniczka Agata Król.
7: Już w samolocie nie milkły rozmowy o tym, co wydarzy się dziś na Camp Nou w Barcelonie. Na decyzję nie było dużo czasu, ale dla niektórych kibiców wydarzenie było tak ważne, że przeciwności losu nie stanowiły wyzwania.
8: Zacząłem szukać konkretnych lotów. Powrotny było ciężej znaleźć, więc wracam do Krakowa, nie do Warszawy, ale stwierdziłem, że będzie przygoda.
7: Jakże szczęśliwi byli z kolei ci, którzy od dawna planowali przyjechać do Hiszpanii na mecz z Realem Betis, ale dopiero wczoraj dowiedzieli się, że nie będzie to zwyczajne wydarzenie. O ile wcześniej żałowali, że ominęła ich feta związana z mistrzostwem Hiszpanii, to fortuna kołem albo piłką się toczy i dziś cieszą się ze świętowania sukcesów Lewandowskiego.
9: Mam nadzieję, że całe serce stadionu będzie skierowane w stronę Roberta.
7: Stadion będzie niemal pełny. Pozostały jedynie pojedyncze bilety. W trakcie spotkania szpaler, a więc gest szacunku ze strony piłkarzy, kiedy zawodnicy ustawiają się w 2 rzędy i oklaskują przechodzącego piłkarza. Oklaski będą się niosły szerzej, szeroko na trybunach Camp Nou. Z Barcelony Agata Król, Polskie Radio.
6: Śledczy prowadzą dochodzenie po śmierci 13-letniego chłopca w gminie Barciany w województwie warmińsko-mazurskim. W tej sprawie zostało zatrzymanych 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat.
10: W najbliższym czasie z ich udziałem zaplanowane zostały czynności procesowe. Wczoraj na miejscu przez wiele godzin pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki. Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady, przesłuchali pierwszych świadków. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób.
6: Mówi Andrzej Jurkun z Policji w Olsztynie. Funkcjonariusze na prośbę prokuratury nie udzielają szczegółowych informacji. Uznanie praw społeczności LGBT+ pozwala na podejmowanie podstawowych decyzji życiowych na równi z innymi obywatelami. Tak Przemysław Walas z kampanii przeciw homofobii mówi o wpisaniu do polskich ksiąg aktu małżeństwa 2 mężczyzn, którzy wzięli ślub w Berlinie. Myślmy o państwie i społeczeństwie jako o grupie, która ma chronić, podkreśla działacz na rzecz mniejszości.
11: Nie zakazywać, nie dzielić, tylko przewidzieć pewne stabilne ramy prawne i oddać decyzję samym ludziom. To ludzie będą decydować, czy chcą wchodzić w małżeństwa, w tym małżeństwa jednopłciowe, czy być może będą chcieli skorzystać z instytucji związku partnerskiego lub w żaden sposób nie formalizować. Transkrypcja nie jest wprowadzeniem równości małżeńskiej w Polsce. Jest odnotowanie w polskim rejestrze, że 2 dorosłych ludzi za wspólną zgodą podjęło wobec siebie prawa i obowiązki.
6: W czwartek Warszawski Urząd Stanu Cywilnego po raz pierwszy wpisał do ksiąg akt małżeństwa zawartego za granicą przez parę jednopłciową. Wystarczy 1 przycisk i światło na drodze szybciej zmienia się z czerwonego na zielone. Korzystając z aplikacji w telefonie mogą to robić rowerzyści w Holandii. Resort infrastruktury prowadzi testy w 6 prowincjach.
12: Aby światło szybciej zmieniło się z czerwonego na zielone, rowerzysta musi mieć zainstalowaną aplikację na swoim telefonie, a sygnalizacja świetlna musi być inteligentna. Gdy rowerzysta zbliża się do przejścia, aplikacja wysyła anonimowy sygnał do sygnalizacji świetlnej. Sygnał ten zwiększa szansę, że zielone światło pojawi się szybciej. Podczas gdy mieszkańcy wielu miejscowości masowo aplikację instalują, Amsterdamczycy są rozczarowani. Władze miasta nie chcą inwestować

0: inteligentną instalację świetlną, bo jest za droga. Obawiają się też cyberataków. Czasami ulica jest pusta, a mimo to muszę czekać na czerwonym świetle. Mam nadzieję, że gmina zmieni zdanie. Jestem rozczarowany, bo to takie użyteczne rozwiązanie, mówili mi rowerzyści. Ministerstwo stworzyło aplikację, aby zachęcić mieszkańców do częstszego korzystania z roweru. Zbierając punkty za przejechane kilometry, można dostać zniżki w kilku sklepach. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W nocy przelotny deszcz prawie w całym kraju padać nie będzie, tylko na Dolnym Śląsku. Będzie od 4-5 stopni na zachodzie i południu do 10-11 na wschodzie kraju.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Zosia bardzo mocno zachorowała. Koniec. Ciało rzadko krzyczy, najczęściej tylko szepcze. To nie musi być koniec, jeśli w porę zareagujesz.
5: Objawy nowotworów dziecięcych bywają niejednoznaczne. Wczesne rozpoznanie znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Obserwuj, reaguj, pokaż serce.
6: Wejdź na pokażserce.pl i dowiedz się więcej na temat wczesnych objawów nowotworów dziecięcych oraz jak dołączyć do kampanii. Organizator kampanii Stowarzyszenie Sarkoma, partner Instytut Matki i Dziecka.
3: Ogłoszenie społeczne.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: 6:00.
2: Wszystkie książki świata.
8: Katarzyna Filst-Wojtkowska, Michał Matus i Michał Nogaś. W tym wydaniu wracamy, bo byliśmy tam pod koniec marca, do Szwajcarii.
9: Hello, this is Nelio Biedermann from Zurich, Switzerland, talking to Polish Radio Channel 3.
8: Nelio, rocznik, uwaga, to nie jest pomyłka, 2003. Jeszcze studiuje, a już ma na swoim koncie międzynarodowy sukces. Gdy ukazała się jego debiutancka powieść, na jej punkcie oszalała nie tylko jego ojczyzna, ale także Niemcy i Austria. Pisany, choć początkowo zupełnie nieświadomie, przez 7 lat, Lazar. Opowieść o węgierskiej arystokratycznej rodzinie, która w XX wieku traci wszystko i której niektórzy członkowie, ci, którzy przeżyli piekło dwóch wojen, wprowadzenia komunizmu, kolektywizacji i powstania narodowego w 1956 roku, przedostali się do Szwajcarii. Otóż ta książka została uznana za objawienie, a niektórzy krytycy nazywali ją wręcz, znów uwaga, Buddenbrookami generacji Z. Nelio stał się gwiazdą, pisały o nim najważniejsze gazety na świecie, a teraz ma szansę opowiedzieć swoją historię polskim czytelniczkom i czytelnikom. Lazar właśnie się w Polsce ukazał w przekładzie Danuty Fryzowskiej. Lazar to jest rodowe nazwisko bohaterów Biedermana. Powieść zaś to saga, opowieść o trzech pokoleniach noszącej takie właśnie nazwisko rodziny. Szandor, patriarcha rodu na przełomie XIX i XX wieku, wita na świecie Lajosza, dziwnego chłopca o przezroczystej skórze i dziwnie niebieskich oczach. Coś tu nie pasuje. Lazar to czy nie? Piszta to syn... Syn Lajosza, który jest świadkiem upadku nie tylko własnego ojca, ale i całego świata, w którym dotychczas funkcjonowała rodzina. Czy z kresem tego, co znane i oswojone, można się w ogóle pogodzić? Jak odnaleźć się w rzeczywistości, której pół wieku temu nikt nawet nie był sobie w stanie wyobrazić? Biederman kreśli w tej powieści niezwykle interesujące portrety kobiet i mężczyzn, pokazuje strategię przetrwania lub drogę ku klęsce, ze zrozumieniem zdaje się podchodzić do wyborów dokonywanych przez kolejne postacie, od milczenia przez zatracenie po ucieczkę. Pisze o upadku monarchii Habsburgów, o dwóch wojnach, o prześladowaniu mniejszości, o losie węgierskich Żydów, o powstaniu 1956, o całkowitym upokorzeniu społeczeństwa przez obrzydliwe komunistyczne władze. W którym momencie człowiek przestaje mieć siłę, by to wszystko znosić? Pyta szwajcarski pisarz. Jest to udane połączenie powieści historycznej, sagi i tego, co nazywa

Bywa realizmem magicznym, choć w żadnej mierze, uprzedzam, uspokajam, pisarz nie nadużywa tej metody. Szwajcar opowiada w niesamowitym tempie, wiele tu się dzieje między rozdziałami na linii czytelnik-autor i jest to naprawdę intrygująca gra. Nic dziwnego, jak sam mówi o tym Nelio, że...

0: Stąd właśnie ci wykładowcy wielokrotnie podchodzili do niego z prośbą o autograf do swojego ucznia na uniwersytecie. To może zacznijmy tak. O co najczęściej pytano cię w wywiadach w Szwajcarii albo w Niemczech?
1: Good question. Probably something about my age and why I chose to...
2: Dobre pytanie. Pewnie chodzi o mój wiek i o to, dlaczego zdecydowałem się napisać klasyczną powieść zamiast czegoś o swojej młodości czy autofikcji. I dlaczego wybrałem akurat tę konkretną historię.
0: To może umówmy się, że od razu na te pytania odpowiesz i będziemy to mieli za sobą, co?
1: So, it wasn't really my intention to write this exact novel, or it's not that I don't like autofictional literature, for example. I love to read that, but this story is inspired by my own family story. So,
2: nie miałem zamiaru pisać akurat takiej powieści. Nie chodzi też o to, że nie lubię autofikcji. Uwielbiam czytać podobne rzeczy. Ta książka jest jednak inspirowana historią mojej własnej rodziny. Czułem potrzebę, żeby zrobić coś z tymi opowieściami, które przekazano mi, zanim jeszcze w ogóle zacząłem pisać. A kiedy już zacząłem, od razu wiedziałem, że chcę opowiedzieć właśnie tę historię. Próbowałem raz po raz, ale udało mi się dopiero za piątym podejściem. I to właśnie tę piątą wersję można teraz przeczytać. Wydała mi się po prostu najmocniejsza. Ostatecznie dopiąłem swego. Piszę w dość intuicyjny sposób, więc z góry wiedziałem, że tak właśnie powinienem to zrobić. Choć tak naprawdę nie była to do końca świadoma decyzja.
1: I was 16 and actually it wasn't, I mean, it was partially my inner voice, but it was also just the circumstances around me because I started writing when I was during the pandemic. I was in quarantine and there was this writing contest my school did.
2: Miałem 16 lat i częściowo wynikało to z mojego wewnętrznego głosu, ale w dużej mierze też z okoliczności, w jakich się znalazłem. Zacząłem pisać w czasie pandemii, będąc na kwarantannie. W mojej szkole ogłoszono konkurs literacki i pomyślałem, że równie dobrze mogę wziąć w nim udział, skoro nie miałem nic innego do roboty. Nie mogłem nawet wyjść z pokoju. Zacząłem więc pisać opowiadanie i całkowicie się w nim zatraciłem. Zatraciłem się w samym pisaniu. To był pierwszy moment, w którym zdałem sobie sprawę, że chcę to kontynuować. Wcześniej dużo czytałem, ale nie pisałem regularnie i nie wyróżniałem się w szkole. Wiedziałem jednak, że właśnie tym chcę się zajmować. Od tamtej pory zacząłem pisać niemal codziennie. Bardzo szybko wpadłem na pomysł, żeby opisać historię mojej rodziny. I od razu się za to zabrałem. Szybko jednak zrozumiałem, że nie jestem jeszcze wystarczająco dobry i nie radzę sobie z fabułą ani ze snuciem opowieści. Odłożyłem więc pisanie na bok, ale przez ostatnie 6 lat wielokrotnie do niego wracałem.
1: And these stories. So I put it aside, but I returned to it again and again over the last 6 years.
0: Zatracić się w pisaniu już w okresie dojrzewania niezwykle wcześnie, Nelio.
1: Yeah, totally. It was really something that surprised me a lot because I didn't know that I could lose myself.
2: Tak, całkowicie. Naprawdę bardzo mnie to zaskoczyło, bo nie wiedziałem, że potrafię aż tak się w czymś zatracić. Wcześniej zawsze szukałem czegoś, co naprawdę by mnie pochłonęło. Próbowałem różnych sportów i gry na instrumentach, ale nigdy nie czułem do tego prawdziwej pasji. Mimo że bardzo chciałem i w pewnym sensie wręcz się do tego zmuszałem. Jeśli jednak mam być szczery, to tak naprawdę po prostu tego nie czułem. To był więc pierwszy raz w życiu, kiedy coś aż tak mocno mnie wciągnęło.
0: W ciekawym momencie toczymy tę rozmowę, nie tylko dlatego, że na scenę europejską przebojem wdarł się nowy autor, czyli ty. Na scenie europejskiej pojawił się ktoś olśniewający i jego książka to jest mistrzowski dowód na to, że kroczy pośród nas utalentowany młody pisarz, tak twierdzi Patti Smith. To jest ciekawy moment także dlatego, że pośrednio, również dzięki temu, o czym opowiadasz, przynależysz do świata literatury węgierskiej. Ona zaś

0: w ostatnim okresie ma wspaniały czas. Krasnohorkaj dostał Nobla w zeszłym roku, a mający jak ty węgierskie korzenie David Soloy Bookera za powieść Ciało, o której zresztą za 3 tygodnie opowie w tej audycji. Czujesz się jakkolwiek związany z tą częścią literackiego świata?
1: I didn't grow up with Hungarian literature, and it wasn't something that I was kind of socialized with, because I feel like I am deeply rooted in German literature, and that's what I study as well. But for example, I just read Flesh by David Soloy a few weeks ago and absolutely loved it.
2: Nie dorastałem wśród literatury węgierskiej i nie wychowywałem się na niej. Czuję, że jestem głęboko związany z literaturą niemiecką, którą zresztą studiuję. Ale na przykład kilka tygodni temu przeczytałem Ciało Davida Soloya i bardzo mi się podobało. Czytałem też Krasnohorkaja, a jeśli chodzi o powieści, to najważniejszy był dla mnie prawdopodobnie Sándor Máry. I niesamowicie miło jest obserwować, jak dobrze radzi sobie obecnie literatura węgierska. To też coś, co wydaje mi się nieco znajome. Coś, z czym potrafię się utożsamiać. Mimo, że nigdy nie mieszkałem na Węgrzech. Wciąż mam rodzinę w Budapeszcie i w dzieciństwie często tam jeździliśmy. Czuję z tym wszystkim pewien związek, chociaż wciąż nie mówię po węgiersku, co uważam za bardzo smutne. Ale ta więź nadal istnieje.
1: I find very sad, but yeah, I don't know. There is still this connection to it.
0: Ale kiedy czyta się Lazara, nie można oprzeć się wrażeniu, że jednak jest to bardzo węgierska powieść. Dużo w niej melancholii, smutku i zwątpienia, więc może w jakimś sensie po prostu odziedziczyłeś to w genach.
1: Maybe I was, I don't know. I do have this melancholy in me, or it is very much in my writing, I feel like. Sometimes I wonder where this is coming from, because I had a very nice childhood, a happy childhood, and a very happy life.
2: Może tak było, nie wiem. Mam w sobie tę melancholię, a przynajmniej bardzo wyraźnie widać ją w moim pisaniu. Czasami zastanawiam się, skąd się to bierze, bo miałem bardzo dobre dzieciństwo i po prostu szczęśliwe życie. Ale może to coś, co w pewnym sensie zostało mi przekazane. To całkiem możliwe. I jest to również temat, który poruszam w powieści. Ta międzypokoleniowa trauma i to, jak przekazujemy pewne rzeczy naszym dzieciom i wnukom. Trudno to dostrzec z tak osobistej perspektywy. Łatwiej mi to zauważyć na przykładzie mojego ojca. Widzę, co przekazali mu rodzice i jak to wszystko na niego wpłynęło, mimo że urodził się już po ich przyjeździe do Szwajcarii. To po prostu coś, co na ciebie wpływa, nawet jeśli nie dotknęło cię bezpośrednio.
1: Influences you, probably, even though you weren't affected directly by it.
0: I jeszcze jedno pytanie o Węgry. Przed miesiącem pokazały całemu światu, że pokojowa zmiana jest możliwa, że można przegnać autokratę idącego pod rękę ze zbrodniarzem wojennym. Przyglądałeś się temu, co działo się w ojczyźnie twoich dziadków?
1: Obviously, I did follow the elections, and I was very much hoping for this outcome. Not only in, I mean, obviously for Hungary and the Hungarian people, but also in a kind of.
2: Oczywiście śledziłem wybory i bardzo liczyłem na taki wynik, nie tylko dla samych Węgier i ich obywateli, ale też w szerszym kontekście. To niesamowite widzieć, że taka zmiana jest możliwa, a ludzie potrafią odwrócić się od podobnych reżimów i po prostu mieć ich dość. Zwłaszcza, że obecnie częściej obserwujemy zupełnie przeciwne tendencje. Wydaje mi się, że to niezwykle ważne, by dać jasny przykład, że możliwy jest również inny scenariusz. I oczywiście ogromnie się cieszę, że udało się to akurat na Węgrzech. Jak już wspomniałem, łączy mnie z tym krajem pewien związek. Jest mi pod wieloma względami bardzo bliski, a zarazem obcy ze względu na barierę językową. Trochę rozumiem po węgiersku, ale nie potrafię za wiele powiedzieć, ponieważ ojciec nigdy nie rozmawiał z nami w tym języku. Oczywiście nie czuję się w 100% Węgrem, ale wciąż odczuwam z tym krajem silną więź. Sporo o nim wiem. Mam tam rodzinę, dlatego tak mocno trzymałem kciuki za taki właśnie wynik.
1: Of course I don't feel 100% Hungarian, but still I can relate and still I know a lot about the country and I have my family there and so

0: So I was very much hoping for this outcome. So my grandparents fled Hungary in 1956, right after the national uprising, and they failed to leave the country first. They were caught and sent back to Budapest. And after that, of course, they had to kind of fear for their life. So after a few weeks, they tried to flee again with a couple who were their best friends. What seems
1: Moi dziadkowie
0: kind of
1: uciekli z Węgier w
0: unbelievable to me is that
1: 1956
0: my
1: roku, tuż
0: grandparents
1: po
0: were younger
1: powstaniu
0: than
1: narodowym.
0: I am
1: Za pierwszym
0: now,
1: razem
0: and they
1: im się
0: fled
1: nie
0: Hungary.
1: udało. Zostali złapani i odesłani z powrotem do
0: My grandmother was
1: Budapesztu. Bali się o
0: 20 and
1: życie.
0: she was
1: Po kilku
0: pregnant,
1: tygodniach podjęli kolejną
0: and
1: próbę
0: they still
1: ucieczki, tym
0: managed
1: razem
0: to
1: z
0: leave
1: parą
0: the
1: swoich
0: country
1: najlepszych przyjaciół.
0: and
1: Wciąż wydaje mi się to
0: come to
1: nieco
0: Switzerland.
1: niewiarygodne.
0: And
1: Moi dziadkowie byli wtedy
0: it was good
1: młodsi
0: that
1: niż
0: they
1: ja
0: were
1: teraz.
0: able to
1: Babcia
0: speak
1: miała 20
0: German
1: lat i
0: pretty
1: była w
0: well.
1: ciąży.
0: And
1: Mimo to
0: they
1: udało im
0: already
1: się
0: had friends
1: opuścić
0: who were
1: kraj i
0: in
1: przedostać do
0: Switzerland,
1: Szwajcarii.
0: so they
1: Dobrze się
0: decided to
1: złożyło,
0: go
1: że
0: there,
1: całkiem nieźle mówili po
0: and
1: niemiecku i mieli tam
0: they
1: już
0: settled
1: przyjaciół. Właśnie
0: kind of
1: dlatego wybrali
0: in
1: ten
0: the
1: kierunek.
0: outskirts of Zurich,
1: Osiedlili się na
0: and
1: przedmieściach Curychu. Tuż po przyjeździe urodziła się
0: right
1: moja
0: after they
1: ciotka,
0: came
1: a
0: to
1: kilka
0: Zurich,
1: lat później mój
0: my
1: ojciec.
0: aunt was
1: Dorastał w
0: born,
1: Curychu,
0: and then
1: ale
0: after
1: zachował
0: a
1: silne
0: few
1: więzi z
0: years also my
1: Węgrami, bo
0: father.
1: dziadkowie
0: So
1: rozmawiali z
0: my
1: dziećmi
0: father
1: po
0: did grow
1: węgiersku,
0: up
1: a
0: in
1: prawie
0: Zurich,
1: wszyscy ich
0: but
1: przyjaciele
0: he still
1: byli
0: was rooted
1: węgierskimi
0: very deeply within
1: arystokratami,
0: Hungary,
1: którzy
0: because
1: również
0: of course
1: uciekli przed
0: my
1: reżimem.
0: grandparents spoke Hungarian with
1: Właśnie
0: their
1: dlatego to
0: children,
1: wszystko
0: and
1: jest mi tak bliskie.
0: almost all of
1: Od
0: his
1: zawsze byłem
0: friends were
1: otoczony Węgrami, węgierską
0: Hungarian
1: kulturą,
0: aristocrats who fled
1: kuchnią i całą
0: from the
1: resztą.
0: regime.
1: Mój
0: And that's
1: pradziadek,
0: also
1: który
0: why
1: odegrał w tej
0: it
1: książce
0: feels
1: bardzo
0: so
1: ważną rolę i był
0: familiar
1: niezwykle
0: to me,
1: cennym
0: because
1: źródłem
0: I
1: informacji,
0: was always
1: kilka lat później również przyjechał do Curychu.
0: surrounded by these,
1: Po
0: all of
1: 20
0: these
1: latach, kiedy
0: Hungarian
1: w końcu
0: peoples,
1: stało się
0: but
1: to możliwe, wrócił do
0: this
1: Budapesztu.
0: Hungarian
1: Moja babcia
0: culture,
1: została w Curychu i
0: Hungarian
1: mieszkała
0: food and
1: tam aż do
0: everything.
1: śmierci. Zmarła
0: And
1: 2 lata temu.
0: they,
1: Tak mniej
0: for
1: więcej
0: example,
1: zaczęła się
0: my
1: ta
0: great uncle,
1: historia i
0: who
1: tak
0: was
1: to
0: very
1: się dla
0: important
1: mnie
0: for the book
1: wszystko
0: and a very
1: potoczyło.
0: important source of knowledge for the book. He also came to Zurich a few years later, and he returned to Budapest after 20 years when it was finally possible again. But my grandmother stayed in Zurich and lived there until she died of 2 years ago. So that's how kind of the story began and how the story unfolded for me.
2: Teraz sobie uświadomiłem, że być może od czasu do czasu powinienem nazywać cię baronem, jak to miało miejsce w przypadku Szandora, Lajosza, Piszty, głównych męskich bohaterów twojej powieści, wzorowanej na losach twojej rodziny.
0: No, please don't. I really don't feel aristocratic. I wear my signet ring all the time,
1: Nie, proszę,
0: but
1: w
0: that's
1: żadnym
0: really
1: wypadku.
0: just
1: Nie
0: something
1: czuję się
0: to kind of
1: arystokratą. Cały czas noszę swój sygnet,
0: remember
1: bo
0: my
1: przypomina mi o
0: grandfather,
1: dziadku,
0: and
1: a
0: not
1: nie
0: something
1: po
0: to
1: to,
0: kind
1: żeby
0: of
1: się z nim
0: show off that
1: obnosić.
0: I
1: I nie ma to nic
0: am
1: wspólnego z moim
0: aristocrat, and it
1: osobistym
0: doesn't have to
1: życiem.
0: do anything with
1: Dorastałem
0: my
1: w Curychu
0: personal life.
1: i nie potrafiłem
0: I mean,
1: utożsamić
0: I
1: się z
0: grew up in
1: życiem, jakie
0: Zurich,
1: wiedli
0: and
1: moi
0: I
1: dziadkowie. Prowadzili niemal dwa zupełnie
0: could
1: różne
0: really
1: życia. Jedno jako
0: relate to the
1: wygnańcy i
0: life that my
1: uchodźcy, a
0: grandparents
1: drugie
0: used
1: jako
0: to lead.
1: baronowie.
0: They almost had these two completely different lives, one as exiles and as refugees, and the other one as barons. When I was a child, I never understood how traumatic it had to be, because I knew all of these stories, and my grandmother had to tell them to us again and again, because for us children, it was just something very interesting, and these stories were like these adventures or fairy tale stories to us. And of course, she left all the traumatic experiences out of it. But as I got older, I finally realized how traumatic it had to be.
1: Kiedy byłem
0: I
1: dzieckiem, nie
0: mean,
1: rozumiałem, jak traumatyczne to musiało
0: I
1: być.
0: think one
1: Znałem
0: can
1: wszystkie te historie,
0: hardly
1: bo babcia
0: imagine
1: opowiadała nam
0: how
1: je w kółko, a dla nas,
0: difficult
1: dzieci, były one po
0: it
1: prostu
0: was.
1: niezwykle ciekawe.
0: And
1: Te opowieści
0: I
1: przypominały
0: also
1: wielkie
0: write about that in the
1: przygody albo
0: book, that it is
1: bajki.
0: not only that
1: Oczywiście
0: you lose,
1: pomijała w nich najbardziej
0: I don't
1: bolesne
0: know, the house
1: szczegóły,
0: that you've
1: ale kiedy
0: lived in your
1: dorosłem,
0: entire
1: w końcu
0: life, and
1: zrozumiałem,
0: all
1: jak
0: your
1: ogromna musiała to
0: wealth,
1: być
0: you
1: trauma.
0: also
1: Myślę,
0: lose
1: że trudno
0: your
1: sobie wyobrazić, z jakim
0: very
1: dramatem
0: personal
1: się
0: sense of
1: mierzyli.
0: being,
1: Piszę
0: because
1: o tym zresztą w
0: I
1: książce.
0: imagine that
1: Nie chodzi przecież tylko o utratę domu, w którym mieszkało się przez
0: their
1: całe życie,
0: personality
1: czy
0: was
1: całego
0: so much
1: majątku,
0: based
1: ale
0: on
1: też o
0: who they
1: utratę
0: were
1: bardzo
0: and how
1: osobistego
0: they grew
1: poczucia
0: up.
1: tożsamości. Wyobrażam sobie, że ich
0: After the
1: osobowość w tak
0: loss
1: wielkim
0: of
1: stopniu
0: everything,
1: opierała się na tym,
0: they
1: kim byli
0: also
1: i w
0: must
1: jakim
0: have
1: środowisku dorastali, że po
0: lost
1: utracie
0: something
1: wszystkiego, Musieli stracić

0: również cząstkę samych siebie. I to nie tak, że stracili wszystko tylko raz. Tracili te rzeczy jedna po drugiej. Najpierw zabrano im jeden zamek, potem kolejny. A kiedy już udało im się jakoś ułożyć nowe życie w Budapeszcie, wybuchło powstanie narodowe i znów musieli wszystko zostawić, by uciekać do Szwajcarii. Myślę więc, że to wszystko nierozerwalnie wiąże się z utratą korzeni. Wiem na przykład, że mój dziadek, którego nigdy nie poznałem, bo zmarł jeszcze przed moimi narodzinami, nie potrafił się z tym pogodzić i zapadł na ciężką depresję. To raczej nikogo nie powinno dziwić w sytuacji, gdy ciągle traci się dosłownie wszystko, a wraz z tym traci się także pewien trzon własnej osobowości.
1: Would probably surprise no one if you lose everything again and again, lose also the kind of core of your personality.

Fragmenty Księgi Czwartej duetów skrzypcowych Béli Bartoka, wielkiego węgierskiego kompozytora. Kiedy czytałem Lazara, powieść Nelia Biedermana, to nie ukrywam, że właśnie muzyka Bartoka mi towarzyszyła i miałem takie poczucie, że on po prostu gdzieś w tle tam jest. W wielu scenach rozgrywających się, czy to w Zamku Myśliwskim, czy w mieszkaniu w Budapeszcie. Właśnie on i właśnie ta muzyka. Nelio Biederman jest dziś gościem audycji Wszystkie Książki Świata. Gdyby ktoś z Państwa poczuł się zainteresowany opowieścią o Lazarach i o tej książce, a nawet wiem, że Państwo są zainteresowani, bo maile płyną, jeszcze się nawet nie pojawił komunikat, że można się o książkę starać, to dobrze, można już pisać. michał.nogaś@polskieradio.pl. Proszę pamiętać, żeby mnie jakoś przekonać do przekazania jednego z egzemplarzy książki, które mam. I proszę pamiętać o tym, by w treści wiadomości także się znalazł adres korespondencyjny. Nelio, mówisz otwarcie o tym, że Lazar

0: to jest historia powstała w oparciu o losy twojej rodziny. Ale czy tylko oparta, czy może jednak opowiedziana dokładnie, jeden do jednego?
1: Yeah, thank you for asking that, because I feel like that is something very important. And what I can say on like the surface is that the characters are not based on my ancestors or my family members. That was very important to me, that no one could kind of recognize someone or themselves in the novel. But the things that the characters in the novel go through are very close to what my family went through. But still, of course, you have to...
2: Dziękuję za to pytanie, bo uważam, że to bardzo ważna kwestia. Od razu powiem, że postacie nie są bezpośrednio wzorowane na moich przodkach, ani członkach rodziny. Bardzo zależało mi na tym, żeby nikt nie mógł rozpoznać w powieści konkretnej osoby, a już na pewno samego siebie. Jednak to, przez co przechodzą bohaterowie, jest mocno zbliżone do przeżyć mojej własnej rodziny. Widać tu też pewne powiązania międzypokoleniowe. Na przykład ostatnie pokolenie w książce, rodzeństwo, które ucieka z Węgier i dociera do Szwajcarii, odpowiada pokoleniu moich dziadków. To jedyne dwie postacie w powieści, które noszą prawdziwe imiona, ale zorientują się w tym tylko moi krewni. Zostali więc w tej historii poniekąd ukryci. Zależało mi, by uwiecznić ich pod prawdziwym imieniem, a jednocześnie w pewien sposób ich zakamuflować. Z kolei pokolenie przed nimi to oczywiście pokolenie moich pradziadków. Są też pewne różnice w samym drzewie genealogicznym. Na przykład w mojej prawdziwej rodzinie było znacznie więcej dzieci, ale w książce po prostu bym sobie z tym nie poradził. Musiałbym wprowadzać zbyt wielu bohaterów. W powieści i tak jest ich na tyle dużo, że musiałem się trochę ograniczać. Zależało mi również na tym, by zachować twórczą swobodę i móc robić z tą historią to, co zechcę. Początki były trudne. Dlatego też pierwsze próby mi nie wyszły. Starałem się trzymać zbyt blisko rzeczywistości i pisałem o własnej rodzinie, używając autentycznych imion. Zawsze czułem odpowiedzialność, by trzymać się faktów, chociaż często odnosiłem wrażenie, że moje własne pomysły są po prostu lepsze od tego, co napisało samo życie. Dlatego tak ważne było dla mnie opisanie rodziny Lazarów, która jest wprawdzie inspirowana moimi bliskimi, ale w rzeczywistości nimi nie jest.
1: And often I felt like I had kind of better ideas than history or life had. So it was very important to write about the Lazars that are inspired by my family, but it's not my actual family. I always like to tell this story or this anecdote about my father. After I finished the novel, I sent it to them, to my parents, when I was in traveling in Mexico, so they couldn't give me any feedback. My father called me after he'd read it. And he said that I kind of lied, because it really wasn't our family story, it was something completely different.
2: Ale zawsze chętnie opowiadam pewną anegdotę o moim ojcu. Kiedy skończyłem pisać powieść, wysłałem ją rodzicom. Podróżowałem wtedy po Meksyku, więc nie mogli na gorąco podzielić się ze mną swoimi wrażeniami. Po lekturze ojciec zadzwonił do mnie i stwierdził, że w pewnym sensie go oszukałem, bo to wcale nie była historia naszej rodziny, tylko coś zupełnie innego. Zapowiadałem rodzicom, że piszę o nas, ale nie widziałem w tym żadnego problemu, bo przecież tworzyłem powieść, a nie biografię. Jednak po naszej rozmowie ojciec przeczytał książkę jeszcze raz. Po tygodniu zadzwonił do mnie ponownie i przyznał, że się mylił, że fabuła jest właściwie bardzo bliska temu, co nas spotkało. To była dla mnie wymarzona reakcja i idealna informacja zwrotna. Zależało mi bowiem na napisaniu historii, w której fikcji nie da się oddzielić od rzeczywistości. Chciałem, żeby te dwa światy płynnie się przenikały. Skoro nawet mój ojciec nie potrafił ich rozróżnić, to chyba w jakimś stopniu dopiąłem swego. Dziś nawet mnie samemu trudno orzec, co jest czystą fantazją, a co było lub nadal jest prawdą. Znałem wiele rodzinnych opowieści i większość z nich trafiła na karty powieści. Często zresztą nie chodzi o to, że książka wiernie odzwierciedla strukturę mojej rodziny, ale o to, że opowiada o doświadczeniach jej członków. Wywłaszczenie, deportacja i praca przymusowa – to wszystko faktycznie spotkało moich bliskich.
1: Expropriation and deportation and forced labor, all of these things were things

0: that my family actually went through. There are also things that I didn't know of my family, but things I kind of stumbled upon while researching about my family and about the history. For example, there's this priest in the novel, Pontildur, and he's a German priest who fled Germany because he was a dissident and he rebelled against the Nazi regime.
1: Wplotłem tam też wątki, o których wcześniej nie miałem pojęcia, a na które natrafiłem podczas zbierania materiałów. Na przykład w powieści pojawia się niemiecki ksiądz Pontiller, dysydent, który uciekł z ojczyzny w akcie buntu przeciwko nazistowskiemu reżimowi. Moja rodzina rzeczywiście go ukrywała i to samo robią bohaterowie w książce. Takich punktów styku i drobnych, autentycznych anegdot jest zresztą więcej. Z drugiej strony włożyłem w to mnóstwo własnej wyobraźni i wplotłem zdarzenia, które całkowicie wymyśliłem i które z moją prawdziwą rodziną nie mają nic wspólnego. Co ciekawe, na pewne uderzające podobieństwa natknąłem się już po zakończeniu pracy nad tekstem. W mojej powieści pojawia się sporo śmierci, samobójstw i przypadków depresji. To był początkowo wyłącznie mój literacki pomysł. Kiedy jednak później odwiedziłem wuja, który prowadzi domowe archiwum i sam pamięta tamte czasy, natrafiłem w jego zbiorach na swego rodzaju kronikę z listą wszystkich zmarłych. Okazało się, że faktycznie w rodzinie było wiele samobójstw, a jej historia nie należy do przyjemnych. Jest bardzo mroczna i pełna melancholii, dokładnie tak jak to opisałem w książce. Dlatego tak bardzo trudno dziś określić, ile w tej powieści jest literackiej fikcji, a ile autentyczności.
0: There are a lot of suicides in that, and the story isn't nice. It is very dark, full of this melancholy that's also in the book. But it's very hard to tell to how big the different parts are. I mean, I don't have a literary background at all. My parents, for example, both work in tourism and there is no one working with words or literature in my family. But my mother wasn't very surprised that I chose this path because I always had this very vivid imagination, even as a child. For example, I had a lot of friends, but I always used to like playing by myself a lot more, because then I could kind of be in this world of my own imagination.
1: Nie mam żadnego wykształcenia literackiego. Moi rodzice pracują w branży turystycznej i nie ma w mojej rodzinie nikogo, kto zajmowałby się słowem pisanym czy literaturą. Mama nie była jednak zbytnio zaskoczona, że wybrałem właśnie tę ścieżkę, bo już jako dziecko miałem bardzo bujną wyobraźnię. Miałem wielu kolegów, ale wolałem bawić się sam, bo tylko wtedy mogłem w pełni żyć w świecie własnej wyobraźni. Myślę, że przychodziło mi to zupełnie naturalnie. To dla mnie również pewna ulga, bo kiedyś przeczytałem wywiad z Williamem Faulknerem, w którym mówił o tym, czego potrzebuje pisarz. Według niego najważniejsze są trzy rzeczy. Dziś pamiętam tylko dwie, ale jedną z nich było doświadczenie, a drugą właśnie wyobraźnia. Czułem, że tego pierwszego zdecydowanie mi brakuje. Mam dopiero 22 lata, więc siłą rzeczy nie mogę opierać się na własnym życiowym doświadczeniu ani na nim polegać. Faulkner stwierdził jednak w tamtym wywiadzie, że można to zrównoważyć, i pisarz wcale nie musi posiadać wszystkich trzech cech. Może na przykład polegać wyłącznie na wyobraźni. To była dla mnie ogromna ulga, bo wiedziałem, że wprawdzie nie mam jeszcze wystarczającego doświadczenia, ale mam zmysł obserwacji i potrafię wyobrażać sobie inne życie. Starałem się na tym skupić również w mojej powieści i jest to po prostu coś, co sprawia mi ogromną frajdę. Bardzo podobało mi się na przykład wymyślanie dla postaci drugoplanowych całych życiorysów i opowiadanie o tym, jak trafiły do miasta. To coś, co po prostu lubię robić, a tutaj mogłem, a właściwie musiałem wypełnić wiele luk. Oczywiście miałem do dyspozycji rodzinne opowieści, ale była też spora część historii, o której się nie mówiło. Musiałem więc wypełnić te puste miejsca własnymi pomysłami. I właśnie wtedy zaczęła się dla mnie prawdziwa praca.
0: I also had to fill out a lot of gaps, because of course I had these family stories, but there was also a big, big part of which people didn't speak about. And I had to fill these gaps with my own imagination. And that's where kind of the real work for me started. That's also something that my mother always said, that I always kind of observed everything, and that is something that I still do sometimes.

0: Wydaje mi się zresztą, że moja mama też zawsze to powtarzała, że bez przerwy wszystko obserwowałem i nadal to robię. Czasami mam wrażenie, że po prostu chcę być na wszystko przygotowany. To trochę tak, jakbym musiał bacznie się wszystkiemu przyglądać, żeby zachować czujność, ale to naprawdę pomaga w pisaniu. W dodatku mówił o tym Faulkner, a skoro to Faulkner, to przecież musiał mieć rację. I myślę, że faktycznie tak jest, bo czuję, że to po prostu najważniejsza rzecz dla pisarza. Kiedy byłem młodszy, zawsze miałem poczucie, że nie mam niczego do opowiedzenia czy opisania. Miałem przecież zupełnie zwyczajne dzieciństwo i bardzo normalne życie, więc nie mogłem opowiadać po prostu o sobie. Ale dzisiaj myślę, że to nie ma żadnego znaczenia, bo tak naprawdę liczy się to, by obserwować otaczający świat i pisać o tym, co się widzi.
1: Twoja powieść świetnie przyjęta. Taki debiut w wieku 23 lat to jednak rzadkość. Wielu skojarzyła się z tym, co nazywane jest tradycją wielkiej powieści europejskiej. Wspominałem o tym, że dla niektórych Lazar to Buddenbrookowie generacji Z. Z pewnością sposób, w jaki opowiadasz, jest znakiem naszych czasów. Chodzi mi o tempo, dynamikę, rozmach, ale skondensowany. Nie tracisz czasu, ani swojego, ani czytelników. Akcja jest wartka. Wiele się dzieje między rozdziałami. Historia Lazarów gna, a ty streszczasz to czasem, streszczasz to właściwie nawet w dwóch, trzech zdaniach. Jeden akapit to jest opowieść o kilku latach z ich życia.
2: And people know the century, maybe not the Hungarian history of it, but they know what happened. So I didn't want to tell everything in detail.
0: To wyszło dość intuicyjnie. Nie zakładałem z góry, że książka ma mieć dokładnie 350 stron czy coś w tym rodzaju. Czułem po prostu, że tak będzie najlepiej. O tamtym stuleciu powiedziano już chyba wszystko. Ludzie znają tę epokę i choć mogą nie znać szczegółów węgierskiej historii tego okresu, to ogólnie wiedzą, co się wtedy wydarzyło. Nie chciałem więc wdawać się w najdrobniejsze detale. Wolałem nakreślić pewien ogólny obraz i celowo pominąć niektóre kwestie. Miałem poczucie, że pozostawienie pola dla wyobraźni czytelnika często ma o wiele większą siłę oddziaływania niż drobiazgowe opisywanie absolutnie wszystkiego. Bardzo lubiłem bawić się tymi skrótami. Uwielbiałem zamykać całe lata w zaledwie kilku zdaniach. Zanim w ogóle zabrałem się za pisanie powieści, zastanawiałem się, co nowego mógłbym wnieść do tego tematu i co od siebie dodać. Myślałem o tym, czym różnię się od ludzi, którzy czytali o tamtym stuleciu, a także sami je przeżyli. Ja przecież nie mogłem opierać się na własnym doświadczeniu. Patrzę na te czasy z innej perspektywy. Wiedziałem, co nastąpiło później i że to właśnie tamte wydarzenia do tego wszystkiego doprowadziły. Z kolei autorzy, którzy pisali o tych czasach z perspektywy tamtej epoki, nie mieli pojęcia, co przyniesie przyszłość. Starałem się to wykorzystać i pokazać, jak jedne zdarzenia doprowadziły do kolejnych. Uważam też, że znacznie skuteczniejsze jest zaangażowanie samego czytelnika, skłonienie go do refleksji i zostawienie pustych przestrzeni, w których może zadziałać jego wyobraźnia. I właśnie to starałem się osiągnąć.
2: I think it is more effective to kind of also include the reader and to make him think about it and to leave these empty spaces for his imagination to work. So I really tried to do that.
1: Bohaterowie powieści, węgierscy arystokraci, w dużej mierze wzorowani, jak wiemy, na twoich przodkach, tracą wszystko. Wiek XX ich nie oszczędza i jest to doświadczenie wszystkich Europejczyków. Ty w Lazarze mierzysz się z mitem Mittel-Europy, pokazujesz ludzi w środku piekła i zawirowań, nie pomijasz tego, co przez dekady nad Dunajem było tabu, czyli tego, jak wielu Węgrów przyczyniło się do zagłady swoich sąsiadów, obywateli węgierskich pochodzenia żydowskiego. A ostatnim elementem opowieści jest to, co dobrze zapamiętali twoi dziadkowie i o czym do dziś często mówi się w Polsce.

0: bo nasi z kolei dziadkowie pomagali wtedy masowo, oddając krew, wysyłając ubrania i wiele innych rzeczy Węgrom, czyli o Narodowym Powstaniu 1956 roku. Sporo miejsca poświęcasz tym wydarzeniom z tamtego okresu, sprzed 70 lat i właśnie. Od początku chciałeś, by taki był finał tej książki?
1: It's hard to tell, but that is obviously the kind of the focal point, the point where everything leads to. And I knew that I wanted to end with this event. Yeah, but...
2: Trudno powiedzieć, ale to oczywiście swego rodzaju punkt centralny, do którego wszystko zmierza. Wiedziałem, że chcę zakończyć książkę właśnie tym wydarzeniem, ale trudno mi jednoznacznie wskazać, co było dla mnie najważniejsze. Z perspektywy całej powieści mogę chyba powiedzieć, że na pierwszym miejscu stała rodzina Lazarów. Najbardziej zależało mi na śledzeniu ich losów i zaglądaniu w ich bardzo prywatne życie. Oczywiście chciałem też opowiedzieć historię Węgier i całego tamtego stulecia, ale nie skupiałem się ściśle na samych faktach historycznych. Jest przecież mnóstwo ludzi z o wiele większą wiedzą ode mnie, którzy na temat tamtej epoki potrafią powiedzieć rzeczy znacznie bardziej odkrywcze. Ja natomiast mogłem pokazać, jak wielka historia wpływała na osobiste życie ówczesnych ludzi, jak kształtowała ich charaktery, osobowości i wzajemne relacje, a także to, jak szli przez życie. I właśnie na tym starałem się skupić.
1: People that lived then and how these events shaped their character and their personality and their relationships with each other and how they would go through life. And I really tried to focus on that. As you said, I still had these stories on the national uprising, and that was something that my grandparents themselves experienced and my great uncle as well. So I could draw from these stories. And of course, I had to do research and I had to look up the facts. And I wanted to have these historical events and facts and numbers very correctly. That was something that was very important to me. And there I couldn't play with my imagination. That was just how it was, and I had to tell it how it was. So, as you said, that wasn't so hard. And it's also something that, I mean, the people that experienced the national uprising are still alive.
2: Jak już wspomniałeś, znałem opowieści o Powstaniu Narodowym. Moi dziadkowie i pradziadek przeżyli je na własnej skórze. Mogłem więc czerpać z tych historii. Oczywiście musiałem też sprawdzić fakty i skorzystać ze źródeł, bo zależało mi, żeby wydarzenia historyczne, daty i liczby po prostu się zgadzały. To było dla mnie niezwykle ważne i tu nie mogłem pozwolić sobie na fantazjowanie. Tak po prostu było i musiałem opowiedzieć to zgodnie z prawdą. Nie było to zresztą aż tak trudne. Poza tym wciąż żyją ludzie, którzy pamiętają Powstanie Narodowe, co odróżnia ten temat od tej drugiej kwestii, o której wspomniałeś. Bardzo zależało mi też na tym, by uwzględnić los węgierskich Żydów i skupić się na tym, jaką pozycję zajęły Węgry jako państwo podczas II wojny światowej. To zresztą kolejny powód, dla którego tak bardzo cieszę się z przemian na Węgrzech. Za rządów Orbana o pewnych rzeczach po prostu się nie mówiło. Mam tu na myśli to, że Węgry nie były wyłącznie ofiarą Niemiec, ale faktycznie z nimi współpracowały i z własnej woli chciały stać po ich stronie. Dopiero gdy zdały sobie sprawę, że Niemcy najpewniej nie wygrają tej wojny, spróbowały zmienić front. I to właśnie wtedy Niemcy przejęły kontrolę nad krajem.
1: And that's also something, I mean, I did a lot of research about this topic. I mean, that was just research that I had to read about it. I couldn't, for example, my great uncle, who is still alive, he was a small child during the Second World War. So he also didn't know anything about it because people also didn't like to speak about it.
2: Sporo się o tym dowiedziałem. Po prostu musiałem zbadać ten temat i dużo przeczytać. Na przykład brat mojego pradziadka, który wciąż żyje, był podczas II wojny światowej małym dzieckiem i też niewiele wiedział, bo ludzie bardzo niechętnie o tym rozmawiali. Wiele jednak czytałem o tym, że postrzeganie Węgier wyłącznie w roli ofiary jest ogromnym błędem. Deportacja setek tysięcy Żydów mogła się wydarzyć tylko we współpracy z Niemcami i przy czynnej węgierskiej pomocy. Piszę o tym również w książce. W tym względzie Węgrzy wykazywali skrajnie prawicowe postawy i naprawdę wspierali Niemców. Działała tam przecież partia strzałokrzyżowców, która dążyła do całkowitego zniszczenia życia żydowskiego na Węgrzech.
1: They really did help

0: Germany and that. And they had the Cross Arrow Party, who in Hungary really also tried to destroy all of Jewish life.
1: O jeszcze jednym bardzo ważnym wątku musimy powiedzieć. Co jakiś czas on się pojawia w Lazarze. Niektórzy bohaterowie są wręcz dosłownie albo w przenośni w nim zatopieni. Chodzi o to, co jest nazywane realizmem magicznym. Przynajmniej trzy postacie z twojej książki zdają się zachowywać nie do końca racjonalnie. Są przekonane, że żyją nie tylko w rzeczywistości, która ich otacza. Istotne są dla nich przedmioty, które mają swoje życie. Niektórzy mają przeczucie, że otaczający zamek Lazarów las to osobna istota, która pochłania, może pożreć i przeraża swą tajemniczością. Gdy na świat przychodzi Lajosz, jego ciało wygląda jak nie z tego świata. Wszystko to takie sprawia wrażenie, jakbyś chciał nieco zniekształcić opowiadaną historię, by wyrwać ją z brutalnego świata XX wieku.
0: Yeah, it's a good observation. And at first, it was just something very personal that I needed because I felt this responsibility to write about this history exactly how it was. And it kind of, these magical elements kind of freed me from this responsibility because with them, I made very clear that this isn't what happened, but it is my own imagination and it is my own story and I can do whatever I want in this story. This novel kind of follows its own rules. So it was just important for me to,
2: To trafna
0: because it
2: uwaga.
0: made me
2: Na
0: able to
2: początku
0: write
2: czułem
0: about
2: silną
0: this
2: osobistą
0: very
2: potrzebę,
0: personal
2: by
0: story.
2: opisać tę historię dokładnie tak, jak się
0: Then it was
2: wydarzyło.
0: also
2: Elementy
0: something
2: magiczne w
0: on
2: pewnym
0: which I
2: sensie
0: was very much
2: uwolniły mnie od
0: influenced
2: tego
0: by my
2: ciężaru.
0: grandmother,
2: Dzięki nim
0: because,
2: jasno pokazałem, że nie jest to
0: as I said,
2: wierny
0: my
2: zapis
0: grandmother
2: faktów,
0: died
2: lecz
0: a
2: moja
0: few years
2: wyobraźnia
0: ago,
2: i własna opowieść, w której mogę robić, co tylko zechcę.
0: as she
2: Powieść
0: got
2: rządzi
0: older
2: się
0: and
2: przecież
0: older,
2: własnymi
0: she suffered
2: prawami.
0: from
2: I
0: dementia,
2: właśnie
0: and
2: dlatego
0: she
2: było to dla mnie
0: talked a
2: tak
0: lot
2: ważne.
0: about her
2: Dało
0: childhood,
2: mi
0: about
2: swobodę opowiedzenia
0: the
2: tej
0: events that
2: niezwykle
0: played in the
2: osobistej
0: past,
2: historii.
0: and
2: Duży
0: she did
2: wpływ
0: this
2: miała
0: in
2: na
0: a
2: to również moja babcia.
0: similar way,
2: Zmarła 2 lata temu.
0: because
2: Z wiekiem
0: she
2: coraz
0: also
2: silniej
0: talked
2: cierpiała na
0: about these
2: demencję.
0: events in this
2: Dużo
0: very
2: opowiadała
0: plain-like,
2: wtedy o swoim dzieciństwie i
0: style.
2: wydarzeniach z
0: And
2: przeszłości.
0: for her,
2: Robiła to w
0: again, it was
2: specyficzny sposób.
0: completely normal
2: Jej
0: to,
2: opowieści
0: I don't know, that
2: przypominały bajki.
0: objects were
2: Pod koniec
0: alive, or
2: życia
0: that
2: uważała za coś zupełnie
0: someone who
2: normalnego,
0: was long
2: że
0: dead
2: przedmioty
0: visited her in the
2: ożywają albo
0: morning
2: że
0: after
2: rano
0: her death,
2: odwiedzają
0: and
2: ktoś,
0: she
2: kto od
0: met us
2: dawna nie
0: children,
2: żyje.
0: and then
2: A po południu
0: she said she
2: spotykając
0: has to
2: się
0: go
2: z nami,
0: now
2: dziećmi
0: because she has to
2: potrafiła
0: go
2: rzucić, że musi już iść, bo
0: back to the
2: czas
0: hunting
2: wracać
0: castle or
2: do
0: something.
2: zamku
0: So
2: myśliwskiego.
0: she kind of
2: Babcia płynnie łączyła
0: mixed
2: ze
0: these
2: sobą te
0: different
2: różne
0: realities.
2: rzeczywistości.
0: And I wanted to try something very similar in the novel and kind of have these realities overlapping. And then, of course, it is also something which was a part of literature. It was a part of literature before this very realistic style had its rise. I
2: Chciałem
0: mean, in the
2: spróbować
0: fairy
2: czegoś
0: tales,
2: podobnego
0: also
2: w
0: the
2: swojej
0: European fairy
2: powieści i
0: tales, it is
2: sprawić,
0: very
2: by te
0: normal.
2: światy również
0: Or
2: się
0: in
2: w niej
0: the medieval
2: przenikały.
0: literature, it is
2: Zresztą
0: normal to
2: takie zabiegi
0: attract
2: były kiedyś w
0: these magical
2: literaturze na porządku
0: elements.
2: dziennym,
0: And then it kind
2: zanim
0: of
2: jeszcze na dobre zadomowił
0: disappeared.
2: się w niej skrajny realizm.
0: But for
2: W
0: example, it was
2: baśniach,
0: still
2: także tych
0: a big
2: europejskich,
0: part of
2: to coś
0: Latin
2: zupełnie
0: American
2: naturalnego.
0: literature, for
2: Podobnie jak w
0: example.
2: literaturze
0: And
2: średniowiecznej, gdzie
0: very
2: smoki i
0: much
2: magia
0: enjoyed to add
2: stanowią
0: these
2: stały
0: magical elements to
2: element.
0: this very
2: Z czasem to
0: historical
2: częściowo
0: novel,
2: zanikło,
0: because I
2: ale
0: am
2: przetrwało
0: writing
2: jako
0: about
2: ważna
0: these
2: część
0: historical
2: literatury
0: events.
2: latynoamerykańskiej.
0: And
2: Mnie samemu bardzo podobało się wplatanie
0: also this
2: magicznych wątków
0: horrible
2: w
0: and
2: tak
0: brutal
2: mocno osadzoną w historii
0: last century,
2: powieść.
0: but I
2: Piszę
0: wanted it
2: przecież
0: to
2: o
0: kind of
2: autentycznych wydarzeniach i o
0: add
2: mrocznym,
0: something to it
2: brutalnym minionym
0: with these
2: stuleciu.
0: fairy tale
2: Chciałem
0: elements. And
2: wzbogacić to
0: it
2: wszystko
0: also
2: o
0: helped me
2: elementy
0: because
2: baśniowe. Bardzo mi to
0: the
2: zresztą pomogło, bo
0: past that I'm
2: przeszłość, o
0: writing
2: której
0: about,
2: opowiadam,
0: especially at the
2: zwłaszcza na
0: beginning of the
2: początku
0: novel,
2: książki,
0: it felt
2: wydawała mi
0: so
2: się niesamowicie
0: distant to
2: odległa,
0: me that
2: wręcz bajkowa.
0: it is just
2: Moja
0: something
2: rodzina
0: that felt
2: mieszkała
0: like
2: w
0: fairy tale
2: zamkach
0: to
2: i
0: me because
2: polowała w mrocznych lasach.
0: my
2: Zupełnie
0: family
2: nie potrafiłem
0: lived
2: się z
0: across
2: tym
0: the Tatar Day.
2: utożsamić. Poza tym w miarę rozwoju
0: They went
2: akcji te magiczne
0: hunting in these
2: akcenty
0: dark
2: stopniowo
0: forests and
2: zanikają.
0: everything. So
2: Wydało mi się to właściwym
0: when
2: posunięciem, bo
0: rewinding
2: sama
0: it all,
2: historia coraz
0: you
2: bardziej
0: already
2: zbliża
0: have
2: się do
0: this
2: naszej
0: very
2: rzeczywistości
0: fairy
2: i
0: tale-like
2: czasów
0: feeling to me.
2: współczesnych.
0: And it's also something these magical elements kind of fade out or disappear as the novel goes its way. And that just felt right because it gets closer and closer to our reality and to the present.
1: Nelio, urodziłeś się w 2003 roku, masz 23 lata, niespełna. Ktoś może zapytać, po co się cofasz? Dlaczego wracasz do XX wieku? Czy XXI nie jest równie interesujący?

0: interesujący i przerażający zarazem?
1: I think at first, at the beginning, or when I was younger, it was just this personal connection to it. I got the question a lot why I would write about this past that is so far away from us and what it has to do with us today. And I think it's...
2: Myślę, że na początku, kiedy byłem młodszy, chodziło po prostu o osobistą więź z tym tematem. Często pytano mnie, dlaczego piszę o tak odległej przeszłości i co ona ma wspólnego z teraźniejszością. Uważam, że przeszłość, a w szczególności XX wiek, wciąż wywiera na nas ogromny wpływ, co doskonale widać chociażby w polityce. Masz rację, że obecnie wszystko zmienia się w zawrotnym tempie, ale nadal kształtuje nas minione stulecie. I to po prostu widać. Dostrzegamy to na każdym kroku. Wystarczy spojrzeć na toczące się obecnie wojny, choćby w Ukrainie, czy na konflikt izraelsko-palestyński. Wszystkie one sięgają korzeniami ubiegłego wieku. Dlatego uważam za błędne przekonanie, że miniona epoka, a tym samym moja powieść, nie mają z nami już nic wspólnego. One wciąż potężnie oddziałują na naszą rzeczywistość. Wydaje mi się zresztą, że wiele osób ma dziś odczucia podobne do tych, które towarzyszyły bohaterom mojej książki. Obecne czasy również są bardzo chaotyczne, a wszystko zmienia się w mgnieniu oka. Dokładnie tak samo było na początku ubiegłego stulecia. Sądzę, że emocje, jakie wtedy towarzyszyły ludziom, były bardzo zbliżone. To dość smutne, ale chyba właśnie z tego powodu tak wiele osób interesuje się tą historią i potrafi się z nią w jakiś sposób utożsamić.
1: So many people are interested in the story and why so many people can also relate to it in a way.
0: To jeszcze na zakończenie, Nelio, wróćmy do ciebie. Już pojawiła się opowieść o Buddenbrookach generacji Z, tak niektórzy nazywają Lazara. O tobie z kolei się mówi, że jesteś cudownym dzieckiem, wunderkind współczesnej literatury europejskiej. Bywa, że się tak czujesz?
1: No, not at all. I said that in one of the first interviews in Germany that I gave, that I wouldn't call myself a wunderkind at all, because I'm just not. And also wonder, miracles are something that happen to you. And for example, I had this course in literature last year about medieval literature and about legends. And
2: nie, wcale nie. W jednym z pierwszych wywiadów, jakich udzieliłem w Niemczech, powiedziałem, że w ogóle nie nazwałbym siebie cudownym dzieckiem, bo po prostu nim nie jestem. Poza tym cud to coś, co ci się przydarza. W zeszłym roku miałem na studiach zajęcia z literatury średniowiecznej i legend. Cud nie jest czymś, co można tak po prostu samemu stworzyć. To dar, który otrzymujesz od Boga, a ja wcale się tak nie czuję. Po prostu pisałem codziennie i włożyłem w to mnóstwo wysiłku. To nie było tak, że historia pojawiła się znikąd, a ja usiadłem i ją opisałem. Pracowałem nad tym przez kilka ostatnich lat i nie sądzę, żebym aż tak bardzo różnił się od innych ludzi. Nie czuję się wyjątkowy czy jakoś szczególnie utalentowany. Po prostu staram się być coraz lepszy. Nie sądzę też, żeby to było wszystko, na co mnie stać. A przynajmniej mam taką nadzieję. Liczę na to, że wciąż mogę się rozwijać. Wiem, że stać mnie na więcej i że jeszcze wiele muszę się nauczyć. Dlatego w żadnym razie nie nazwałbym siebie cudownym dzieckiem. To oczywiście miły komplement i bardzo przyjemnie go słyszeć, ale myślę, że źle by to wyglądało, gdybym sam tak o sobie mówił.
1: But obviously it is a nice compliment and a nice thing to hear, but I think it would be wrong if I called myself that.
0: Tak mówi Nelio Biedermann, szwajcarski debiutant, który niczym tajfun wdarł się na listy bestsellerów na całym świecie, a wszystko dzięki książce Lazar. Opublikowana została właśnie w Polsce w przekładzie Danuty Fryzowskiej i naprawdę należy po nią sięgnąć, robi niesamowite wrażenie. Polskim głosem Nelia był Michał Matus, przekład rozmowy kolacjonował Wojciech Capała. Dziękuję. Mam egzemplarze książki Biedermanna i się chętnie podzielę. Przypomnę adres: michał.nogaś@polskieradio.pl. Proszę mnie przekonać. Katarzyna First-Wojtkowska i Michał Nogaś. Dziękujemy.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińcy kilkuset dronami zaatakowali terytoria w głębi Rosji. To znacząco zmienia sytuację, mówi Wołodymyr Zełenski. Na Litwie znaleziono rozbitego drona. Jest to prawdopodobnie ukraiński bezzałogowiec. Za tydzień referendum w Krakowie. Mieszkańcy zdecydują w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreśla znaczenie ukraińskiego ataku na obwód moskiewski. W nocnych atakach w szczególności ucierpiała rosyjska firma Angstrem, która specjalizuje się w produkcji zaawansowanych technologicznie mikroukładów do broni precyzyjnej. Ta nasza dalekosiężność to coś, co znacząco zmienia sytuację i ogólne postrzeganie rosyjskiej wojny na świecie, mówi Wołodymyr Zełenski w swoim codziennym wieczornym wystąpieniu w mediach społecznościowych. Dystans do celu tym razem to ponad 500 km. To istotne także dlatego, że region moskiewski jest najbardziej nasycony rosyjskimi środkami obrony powietrznej. Oni najbardziej strzegą swojego ośrodka władzy, ale mimo to ukraińskie dalekosiężne działania już to pokonują. W ataku uszkodzona została także stacja pomp, która stanowi kluczowy element rurociągu okrężnego wokół Moskwy i jest wykorzystywana do pompowania, przechowywania i transportu dużych ilości benzyny i oleju napędowego, w tym dla rosyjskiej armii. Na północno-wschodniej Litwie odnaleziono rozbitego drona. Według wstępnych informacji jest to ukraiński bezzałogowiec.
1: Dron został odnaleziony w pobliżu miasta Uciana, około 60 km od granicy z Łotwą. Na miejsce skierowano policję i inne służby. Wprowadzono plan tarcza, stosowany zazwyczaj w sytuacjach zagrożenia wybuchem. Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało, że ustalane są okoliczności zdarzenia oraz zabezpieczany jest teren. W komunikacie zaznaczono też, że wojskowe radary nie zarejestrowały dziś żadnych dronów w przestrzeni powietrznej Litwy. Do mieszkańców zaapelowano o niezbliżanie się do miejsca odnalezienia bezzałogowca oraz jego szczątków. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: W marcu na Litwie w pobliżu granicy z Białorusią spadł ukraiński dron wojskowy. Władze w Wilnie przekazały, że miał atakować cele w Rosji. Nad Litwą znalazły się w wyniku zakłóceń elektronicznych stosowanych przez Rosjan. Do podobnych incydentów doszło też w ostatnich tygodniach na Łotwie i w Estonii. Transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego nie zmienia polskiego prawa ani konstytucji. Tak mówi politolog dr Paweł Ramiączek. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego po raz pierwszy wpisał do polskich ksiąg akt małżeństwa zawartego za granicą przez parę jednopłciową. W przestrzeni publicznej pojawia się dużo sprzecznych informacji, które stają się dezinformacją, tłumaczy dr Ramiączek.
2: Konstytucyjny porządek w żadnym przepisie nie został naruszony. Konstytucja chroni związek kobiety i mężczyzny jako rodziny. Transkrypcja sama w sobie nie jest zmianą prawa. Transkrypcja sama w sobie jest procesem, który polega na wpisaniu do odpowiednich ksiąg i rejestrów stanu prawnego, który może mieć swoje źródła między innymi w przepisach, które są stanowione poza granicami naszego państwa.
0: Nowy wzór transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego został już podpisany przez ministra cyfryzacji i czeka na akceptację szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Za tydzień krakowianie zdecydują o przyszłości władz miasta. W niedzielę będą głosować w sprawie odwołania urzędującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. W mieście trwa intensywna kampania. W wielu miejscach pojawiły się plakaty zachęcające do udziału w referendum, a magistrat promuje sukcesy miasta. Głosowanie w Krakowie jest ważne w kontekście przyszłorocznych wyborów parlamentarnych, dodaje Łukasz Stach, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Zawsze duże miasta były bastionem Koalicji Obywatelskiej, były bastionem, powiedzmy, liberalnej lewicy. Gdyby nagle okazało się, że w Krakowie, no bądź co bądź bardzo dużym mieście, urzędujący prezydent przegra, no to wtedy może to zostać, czy na pewno zostanie zdyskontowane przez obóz związany z Konfederacją czy Prawem i Sprawiedliwością na arenie ogólnopolskiej.
0: Żeby referendum było ważne, w głosowaniu musi wziąć udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących w wyborze prezydenta Krakowa, czyli ponad 158 tysięcy osób.
4: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. 19% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Na Śląsku i w Małopolsce obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Norbert Michalak.
6: Siatkarze projektu Warszawa zajęli 4. miejsce w Lidze Mistrzów. W rozegranym w Turynie meczu o 3. miejsce przegrali z Iratem Ankara 2-3, mówi kapitan projektu Damian Wojtaszek.
7: Po pierwsze, jestem dumny z chłopaków, że awansowaliśmy do tego Final Four. Nie za bardzo.

0: nam się ta droga układała, żeby awansować i dużo osób nas nie wierzyło, ale pokazaliśmy, że charakterem, wolą walki możemy coś zrobić niesamowitego i awansowaliśmy do Final Four, ale chcieliśmy zrobić też niespodziankę sprawić. Wiadomo, że każdy z nas ma ambicje i wolę walki, testosteron w środku buzuje i robiliśmy co w naszej mocy, żeby chociaż był ten brązowy medal, niestety się nie udało.
1: A od 20.30 trwa finał, w którym Aluron Warta Zawiercie gra z Perugią. W pierwszym secie Aluron prowadzi 27-26. W meczu 33. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Lechia Gdańsk przegrała u siebie z Legią Warszawa 1-2. Wynik spotkania ustalił w 93. minucie Antonio Czolak. Ten wynik oznacza, że legioniści pozostają w grze europejskie puchary. W innych spotkaniach Piast Gliwice uległ Rakowi Częstochowa 1-3, a GKS Katowice zremisował z Jagiellonią Białystok 2-2. Polscy piłkarze ręczni pojadą na Mistrzostwa Świata. Polacy zremisowali w Olsztynie z Austriakami 30-30, co pozwoliło im utrzymać przewagę w kluczowym eliminacyjnym dwumeczu. Decydującą o awansie bramkę zdobył w ostatnich sekundach Michał Daszek.
2: Decyzja miała być do prawego skrzydła, bo zauważyliśmy chwilę wcześniej, że Austriacy chcą po prostu rzutu z prawej strony boiska. Także wyszło perfekcyjnie. Cóż, fantastyczny mecz, fantastycznie, że udało nam się awansować na Mistrzostwa Świata. Pracowaliśmy na to bardzo ciężko przez cały tydzień. Wierzyliśmy wszyscy, że jesteśmy w stanie pokonać w dwumeczu Austriaków i to się stało. I wielkie brawa dla zespołu.
1: Mistrzostwa Świata odbędą się w styczniu 2027 roku w Niemczech. W hicie 6. kolejki żużlowej Ekstraligi Fogo Unia Leszno pokonała Motor Lublin 46-44. Bardzo duży wpływ miał na to upadek na początku meczu, który wykluczył Frederika Lindgrena. Dla Motoru była to pierwsza porażka w tym sezonie. Jannik Sinner wygrał tenisowy turniej na ziemnych kortach w Rzymie. W finale Włoch pokonał Norwega Kaspera Ruda 6-4-6-4. Było to rekordowe 34. z rzędu zwycięstwo Sinnera w imprezach cyklu ATP Masters 1000.
3: Jutro słonecznie na zachodzie, na pozostałym obszarze pochmurno z przejaśnieniami, na wschodzie, w centrum i na Podkarpaciu burze. 17 stopni na Suwalszczyźnie i na zachodzie do 21 na południowym wschodzie. Chłodniej w pasie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę, tam 16 stopni.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
6: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
5: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
6: Więcej na funduszobywatelski.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Minęła 21.08.
9: Młody polski jazz.
10: Te słowa mówiła Anna Lalka. Dzień dobry.
8: Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
8: Maćku Jankowski.
10: Jest z nami też Katarzyna First-Wojtkowska. Zapraszamy do 22.00.

0: Sami się nie spodziewaliśmy, że dzisiaj właściwie tak rokowo zaczniemy
1: audycję. To nie skaldowie.
0: Młody
1: akurat.
0: Polski jazz, ale to za sprawą klawiszowca grupy jak najbardziej około jazzowej, czyli grupy Klawo, Konstantego Kostki, bo to on wydał swój nowy singiel solowy, który brzmi Zamrok, i myślę, że możemy oczekiwać takiego materiału, który pewnie ukaże się jeszcze w tym roku.
1: Dużo nawiązań do klasyki polskiej muzyki rockowej. Lata 70. się tutaj pojawiają w tym materiale, więc ciekaw jestem, co będzie dalej. No, jeżeli będzie dalej szedł w tym kierunku, to myślę, że jeszcze wrócimy z czasem w młodym polskim jazzie, żeby odnotować taką ciekawą obecność na polskiej scenie. Jeżeli chodzi o Konstantego Kostkę, no to on jeszcze przez chwilę, bo zespół Klawo na żywo, też oczywiście w nawiązaniu do tego, co się dzieje obecnie, The Mullers to jest to nagranie z płyty live z 2023 roku.
0: A to nie ostatnia płyta live, o czym powiemy za chwilę.

Dobra, to teraz pora na zabawę. Wszyscy? Idziemy w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Zajebiście, macie to. Przednie rzędy to mają totalnie, tylne rzędy jeszcze nie całkiem. Ale już coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. Dobra, prawie wszyscy. I teraz myk jest taki, że w momencie, w którym słyszycie trąbkę, skaczecie do góry i nie przestajecie skakać, dopóki ziemia nie zapadnie się do środka i nie wejdziemy z drugiej strony. Dobra, deal?

0: Bardzo dużo się tutaj działo w tym utworze, poza około roadsowymi, pianinowymi dźwiękami, też i organy później, i Przester na gitarę wjechał już w momencie kulminacyjnym. To wszystko świadczy o tym, jak dużo dzieje się w ogóle na koncertach Klawo i w związku z tym, no, doczekali się. I to nawet nie byle jakiej płyty live, a kolejna w drodze.
1: To była ta nagrana na festiwalu Sił w 2023, a teraz ta, którą nagrali w lipcu 2025 na, no, nie byle jakim wydarzeniu, bo na festiwalu Montreux Jazz Festival w Szwajcarii. No, jest się czym pochwalić, jestem bardzo ciekawa. Jeszcze nie mamy żadnych nagrań i chyba nie będzie singli. Raczej pod koniec maja po prostu usłyszymy właśnie całą płytę, której nie zabraknie z pewnością w naszej audycji. A skoro tak ochoczo Artur Szalsza podczas wykonania utworu zachęcał do dobrej zabawy, to ja zachęcam do naszej listy obecności, która w audycji ostatnio się nawet udaje. mpj@polskieradio.pl. Piszcie, skądkolwiek nas słuchacie.
0: Może znowu ktoś albo na łódce, albo w jeszcze jakimś mniej oczywistym miejscu. My zostajemy muzycznie trochę w tej gęstości, którą zaproponowali nam panowie i pani z zespołu Klawo. To Artificial Ease.
1: Czyli projekt Alicji Sobstyl z zespołu Klawo.
2: Very

0: Gdyby sobie wyobrazić przeciwieństwo do Million Dollar Show, to wyjdzie Waste a Million Zloty Show, czyli nowy singiel zespołu One. Zespół w pełni instrumentalny, tworzony przez artystki.
1: Na pewno jeszcze się pojawią w Młodym Polskim Jazzie. Będziemy polować na nie również na festiwalach, na których też z pewnością będą się pojawiały koncertowo, bo był taki moment, że mam wrażenie, że w obozie One trochę ciszej było, ale teraz, co bardzo cieszy, intensywnie znowu pojawiają się single, zresztą nie tak dawno temu płyta. A skoro o nowych singlach, no to właśnie, Sneaky Jesus też wracają i tutaj również pojawia się gitara, już nie po raz pierwszy dziś.
0: Ale trochę delikatniej znowu, bo to była taka bardzo błyskotliwa i szalona kompozycja od zespołu One, a Sneaky. No cóż, myślę, że możemy się trochę uspokoić.

0: płyta For Better Future od zespołu Sneaky Jesus, a na niej utwór Sarkofag. Dużo takich, no nie chcę tutaj upraszczać, że arabskich skojarzeń, ale być może patrząc na tytuł także egipskich, któż to wie, ja też słyszę dużo nawiązań muzycznych właśnie do takich rejonów, ale polecamy eksplorację całej płyty, do której pewnie jeszcze wrócimy. Natomiast nowości dzisiaj, tak jak wspomnieliśmy, nie brakuje.
1: Upiór w Wizjerze na przykład na tej płycie też się znajduje. To jest utwór, który tę płytę otwiera. Sarkofag natomiast, którego słuchaliśmy, to jest utwór ostatni z tego albumu. I muszę przyznać, że bywa mi trudno, zwłaszcza, że oczywiście jazz ewoluował w pewną stronę, zwłaszcza jak mówimy o tej scenie nu jazzowej, czy teraz młodopolsko-jazzowej. Więc odzwyczaiłem się trochę ostatnimi czasy od takiej konstrukcji utworów opartych na solówkach po prostu poszczególnych elementów sekcji. I czasami mnie to pokonuje, ale warto jest sobie też odświeżać podobne rzeczy. I tutaj zdecydowanie Sneaky Jesus w tę stronę bardziej klasyczną, no i trochę nawet free jazzową w momencie, kiedy saksofon te pierwsze skrzypce gra. For Better Future, przypomnijmy, to jest płyta z 15 maja.
0: A teraz czas na płytę zespołu Jutra, która została nagrana przez improwizowane sesje, więc jesteśmy trochę blisko takich rejonów. A Mid-Sized Universe to ta płyta, a na niej utwór Yotes in a Shirt.

0: Yodless in a Shirt z nowej płyty zespołu Jutra. Trochę bardziej funkowa i psychodeliczna strona młodego polskiego jazzu. Bardzo polecamy sięgnąć po całość albumu.
1: To jest też taka ciepła, już mocno wakacyjna kompozycja, a jeśli jesteśmy właśnie w takich klimatach, to jest czas przypomnieć wam wszystkim festiwal True Tone. Omówiliśmy o nim szeroko tydzień temu i rozdawaliśmy zaproszenia, ale przypominamy, 22 maja startuje ten festiwal w Gliwicach i potrwa prawie do końca maja, a pierwszego dnia zagra zespół Tłusty Majonez.

0: Festiwal True Tone, który zaczyna się już niebawem, bo w najbliższy weekend i potrwa do końca maja, tak jak wspominaliśmy. Będziemy tam.
1: Sporo elementów muzyki elektronicznej, w tym przypadku takiej bliskiej ambientu. Temu bliski jest zespół Tłusty Majonez, a my troszeczkę, myślę, że zmienimy dynamikę. Sam tytuł nowego utworu Chęckiego, Marcela Balińskiego i Tymka Papiora mówił wprost AI.

0: Music for Dolphins, a wcześniej AI, czyli tytuł nowego utworu Chęckiego, Marcela Balińskiego i Tymka Papiora. To jest singiel wcześniejszy, no i piękne to są rzeczy.
1: Bynajmniej nie AI, ja tylko
0: bynajmniej
1: się tłumaczę,
0: nie AI,
1: bo
0: dodajmy, tak.
1: Nie chcę sugerować tutaj żadnego odtwórczego działania, to jak najbardziej wspólnie wypracowane przez to trio kompozycje.
0: I to kompozycje, które z jednej strony swoim charakterem zahaczają o jazz, no i też ze względu na to, jakie postaci za nimi stoją, no to gdzieś o jazz się ocierają. Natomiast bardzo, bardzo ambientowe, bardzo przestrzenne, takie cinematic, trochę przypominające to, co robi choćby na przykład Hania Rani. Czyli dużo właśnie ambientu, dużo przestrzeni, dużo muzyki dającej oddech. I to też znajduje na płycie Hati Wati, dlatego dziś, mimo że jest to też nie do końca stricte jazzowa rzecz, zdecydowałem się po to sięgnąć. Bridge. Na chwilę przed 22:00 powoli kończymy.

Fatty Fatty, Piotr Kaliński. Jakiś czas temu mieliśmy okazję rozmawiać szerzej o muzyce w kontekście rynku azjatyckiego, bo niejednokrotnie bywał ze swoimi płytami.

0: bo jeszcze tutaj dodam, Azjaci, a przede wszystkim Japończycy w tym przypadku, nie chcę tak uogólniać, są zafascynowani polskim ambientem i polską sceną jazzową.
1: Też dawniej polskie filmy, bardzo istotne również na azjatyckim rynku, co ciekawe. I to wszystko w pięknych porównaniach do muzyki i sceny winylowej można znaleźć w filmie Tokio na winylach, który chwilę temu miałem okazję, przyjemność ogromną obejrzeć w ramach Millennium Dogs Against Gravity. I to jest świetny film pokazujący kilka epok właśnie Japonii winylowej i tego, jak ta kultura świetnie odnajduje się w różnych miejscach poświęconych właśnie winylom i muzyce, bardzo różnych gatunków, bo powstawały przez lata najróżniejsze knajpy, miejsca, w których właśnie ludzie spotykają się po to, żeby muzyki na winylach słuchać, i te miejsca jeszcze cały czas istnieją. Trochę o klasyce, trochę o jazzie, trochę o japońskim city popie w tym filmie można znaleźć informacji. Bardzo polecam Tokio na winylach.
0: Taką różnorodną mieszankę zapewniliśmy przez ostatnią godzinę. Młody polski jazz.
1: To trochę mobbingu na koniec.
0: Maciek Jankowski.
1: Ania Lalka.
0: I Katarzyna First-Wojtkowska, przepraszam.
1: A mobbing to dlatego, że to jest tytuł nowego nagrania Błota, z nimi Yondin, Dorobanti, DJ Eprom. A my słyszymy się w przyszłą niedzielę. Pa, pa.

0: Autopromocja Polskiego Radia.
1: Co by się stało, gdyby to nie muzyka wprawiała w ruch ciało, ale ciało tworzyło muzykę? Kolektyw Non-Adaptive Dance Music proponuje eksperyment. Parkiet jako interaktywny instrument, pozwalający na tworzenie dźwięku poprzez ruch i dotyk w oparciu o archiwa muzyki wiejskiej i modele uczenia maszynowego. Manifolds, styk, obrót. Wernisaż w piątek 22 maja o 19 we foyer studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Instalacja dostępna dla publiczności przez cały czas trwania festiwalu Nowa Tradycja.
0: Autopromocja Polskiego Radia.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Robert Lewandowski żegna się z Barceloną, właśnie trwa jego ostatni mecz w barwach Dumy Katalonii. Wierzymy, że wycofanie wojsk amerykańskich nie dotknie Polski, mówi wiceszef MSZ. Jedyny w Bałtyku gatunek walenia jest skrajnie zagrożony wyginięciem. Dziś morświn ma swoje święto. Trwa pożegnalny mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Na stadion Camp Nou zmierzało wielu Polaków.

0: kibiców, a rozmawiała z nimi Agata Królo.
1: To jest mój pierwszy mecz jakby poza granicą na stadionie. No i tak, chciałem zobaczyć lewego, ale nie wiedziałem, że odejdzie. Było przecież tam w internecie, że może odejść, ale nie było, nie wiadomo.
2: Zdradzisz mi, co masz na koszulce napisane?
1: Szczęsny.
2: Lubisz i Szczęsnego, i Lewandowskiego?
1: Tak.
2: Jakie dzisiaj oczekiwania po meczu?
3: Że fajnie go pożegnają, oddadzą mu taki hołdzik za to, że 4 lata robił wszystko, żeby byli gdzie dzisiaj są, kurczę. I to trzeba docenić i to będzie fajna sprawa, myślę. Daje z siebie zawsze wszystko, jest na swój sposób skromny, uważam, i to mi się bardzo podoba.
0: Dziś przeciwnikiem Barcelony jest Real Betis. Wierzymy zapewnieniom sojuszników, że wycofywanie wojsk amerykańskich nie dotknie Polski, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. W ubiegłym tygodniu media za oceanem donosiły, że Pentagon nagle wstrzymał rotację 4000 żołnierzy do Polski. Kierownictwo MON-u zapewniło kilka razy, że decyzja nie dotyczy bezpośrednio naszego państwa, ale potwierdziło, że trzeba ją wiązać z zapowiedziami wycofania około 5000 wojskowych z terenu Niemiec. Każde wycofanie wojsk amerykańskich, obojętnie czy to będzie z Niemiec czy innego kraju, będzie dla Polski złe, podkreślał Marcin Bosacki w TVP Info.
4: Każda armia, zwłaszcza oddziały wojskowe będące na ewentualnej linii konfliktu, a taką linią jest obecność amerykańskich oddziałów w Polsce czy w krajach bałtyckich, potrzebuje tak zwanej głębi strategicznej, to znaczy potrzebuje zalążków, które mogą się rozwinąć w większe jednostki i wspomóc te na linii frontu. Dlatego nawet 5 tysięcy wycofywanych z Niemiec wojsk amerykańskich, tak jak to mówią Amerykanie, nie jest dla nas korzystne.
0: W środę spodziewane jest spotkanie wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Kane'em, najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. W Poznaniu nie ma prawie wcale wolnych ogródków działkowych. Zainteresowanie działkami od pandemii utrzymuje się na wysokim poziomie. To oznacza, że ogłoszenia o sprzedaży praw do ogródków pojawiają się okazjonalnie i niemal od razu znikają, mówi Zdzisław Śliwa z Polskiego Związku Działkowców.
5: W Poznaniu działek wolnych nie ma. Jeżeli są, to są tylko z odzysku. Ktoś, powiedzmy, nie ma sił, rezygnuje, sprzedaje działkę. I my nawet mamy kłopoty z tym, żeby prowadzić jakąś listę oczekujących, bo ich nie ma. No po prostu ona, ktoś ogłasza, wisi ogłoszenie na tablicy i za chwilę znajduje się chętny, przychodzi, podpisują umowę przeniesienia praw do działki, przychodzą do nas już z dokumentami podpisanymi i praktycznie natychmiast sprawa się załatwia.
0: W granicach Poznania jest 86 rodzinnych ogrodów działkowych, w całej Polsce ponad 5 tysięcy. Bałtycki morświn ma dziś swoje święto. Od 24 lat w trzecią sobotę maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Morświna Bałtyckiego. To ten jedyny w naszym morzu gatunek walenia jest skrajnie zagrożony wyginięciem. Jego populacja liczy około 500 osobników. Przy pomniku na skwerze Kościuszki w Gdyni dzięki naukowcom z Uniwersytetu Gdańskiego można było go lepiej poznać.
6: We właściwym Bałtyku to jest około 500 osobników na cały akwen, więc jest ich bardzo, bardzo niewiele, no i spotkać się to faktycznie rzadkość.
7: Przypadkiem przychodziliśmy do akwarium i...
8: Zaciekawieni morświnami?
7: Zdecydowanie, bo to jest najbardziej fascynujące zwierzę w Bałtyku i takie jak trochę jak Yeti, no bo wszyscy o nim mówią i wiedzą, a nie za bardzo, bardzo rzadko albo nikt nie widział, tak.
9: Mikołaj Kos, jestem w stacji edukatorem w Błękitnej Szkole. Na pewno jest to, można powiedzieć, syzyfowa praca, ale też obserwujemy, że jakby zwiększa się świadomość dotycząca roli człowieka w ekosystemie, wpływu na poszczególne organizmy, więc jest to raczej taki proces powolny, ale obserwujemy większy zainteresowanie tym gatunkiem, problemami związanymi z jego ochroną.
0: Zagrożeniem dla morświnów są sieci rybackie, podwodne hałasy i zanieczyszczenia. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro słonecznie. Na zachodzie, na pozostałym obszarze pochmurno z przejaśnieniami. Na wschodzie, w centrum i na Podkarpaciu burze. 17 stopni na Suwalszczyźnie. Na zachodzie do 21 na południowym wschodzie. Chłodniej w pasie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę. Tam 16 stopni.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
10: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Dobry wieczór. Dariusz Bugalski. Zapraszam Państwa.

0: Linia nocna.
1: Jesteśmy we troje dzisiaj z Państwem. Katarzyna First, Wojtkowska, Kasiu, bardzo mi miło. Darek Pieruk, no i Dariusz Bugalski, to ja. Ta piosenka będzie na dobry początek. Eric Clapton.

Let it grow. Niechże rośnie, niechże wyrasta. Właśnie pomyślałem tak. Zimni ogrodnicy. Pankracy, serwacy, bonifacy, źli na ogród, chłopacy.

dosłownie i takich w przenośni, o takich, które pielęgnujemy. No mam taki pomysł, zapraszam Państwa. Opowiedzcie o swoich ogrodach, o tym, co pielęgnujecie. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl i 2273. Jakbym trochę pokaszlał, to się na mnie nie gniewajcie, bo to są właśnie zimni ogrodnicy, to są efekty. No, piosenki są jakoś w tę stronę i w tę drugą, także w tę stronę no, plastikowego, sztucznego świata, plastikowych, sztucznych drzew. No to będzie drugie skrzydło tej opowieści, a inne piosenki to jeszcze będą. Posłuchamy ich razem, no ale jestem ciekaw, no, ciekaw waszych opowieści właśnie. Mój ogród, mój ogródek, co pielęgnuję. Co to takiego jest? Dosłownie w przenośni. Zapraszam, Radiohead teraz.

0: Plastikowe drzewa i w dodatku, no, czyli sztuczne. No i, no i ogrody właśnie. Mój ogród, mój ogródek, może moja rabatka, nie wiem, może doniczka na parapecie, a może coś zupełnie jeszcze innego, coś w przenośni. No to zapraszam. Pani Anna, dobry wieczór. Halo?
1: Dobry wieczór.
0: To się słyszymy świetnie.
1: Już mnie pan przedstawił, że mam na imię Anna.
0: Tak się stało.
1: Przepięknego Krosna.
0: Tym razem nie prasuję.
1: Bo ostatnio jak dzwoniłam, to miałam wtedy do wyprasowania.
0: Tak, to pamiętam, tak.
1: Natomiast teraz jestem już na luzie. I może o ogródku, czy ogrodzie, jaki mam, to nie za bardzo będę mówiła, ponieważ on jest bardzo chaotyczny. Ten roślinny, przydomowy, owocowy, warzywny, czy też z pięknymi kwiatami. Mnie to różnie wychodzi. Natomiast chciałam powiedzieć o takim ogrodzie, na który mamy bardzo duży wpływ. Takim ogrodzie własnym, takim związanym z życiem. Doszłam już do tego etapu, ale to długo, długo trwało, bo we wrześniu skończę 65 lat, czyli jestem początkująca wesoła staruszka.
0: Może wesoła to słyszę, ale staruszka to proszę tak nie mówić. Ale dobrze, rozumiem, że żartujemy.
1: Starzejąca się bez godności, o tak. Natomiast no wreszcie mam ten ogród, ten inny ogród, taki spokojny powiem, mimo chaosu, mimo dużej ilości pracy, bo mimo, że jestem emerytką, to jednak nadal jeszcze działam. Może już nie w takiej przymusowej pracy od do, w widełkach od do, natomiast cały czas, od kiedy skończyłam studia, coś tworzyłam. I to było to dodatkowe coś, które do dziś trwa. Może to nie jest tak piękne jak architektura, ale jest to konstrukcja. I związana z budownictwem. I co chciałam powiedzieć, że po tych wielu latach doszłam do takiego spokoju. Spokoju, który dzięki czemu mam? Dzięki temu, że mam fajną rodzinę, dobrego męża, dobrego syna, żyje jeszcze moja mama, fajną siostrę, przyjaciół, nie za duże grono, ale takich prawdziwych, z którymi mogę nie widzieć się długi czas, ale jak rozmawiamy, to tak jak widzimy się dosłownie przed chwilą rozstali, możemy o wszystkim sobie porozmawiać. I właśnie dopiero teraz doszłam do wniosku, jak to jest ważne. Że nie pogoń za czymś, że jak mnie mają widzieć inni, że jestem wspaniała czy niewspaniała. Wiecznie mi się wydawało, że jestem niewspaniała, że mi wiele rzeczy brakuje, prawda? A teraz mimo, że wcale jakaś moja sytuacja nie uległa zmianie na plus, mówię o statusie finansowym, czy też jakimś, nie wiem, zawodowym, to ja zrozumiałam, że ja mam naprawdę fajne życie i to jest ten mój ogród, który w zasadzie stwarzamy sobie sami, bo sami go stwarzamy.
0: No to prawda.
1: I go czasami nie doceniamy.
0: Pani Anna, jak to się stało? Było jakieś wydarzenie? No co to spowodowało te zmiany? Jestem bardzo ciekaw.
1: 5 lat temu przeszłam na emeryturę z takiej pracy od do. Pozostałam

0: wierna oczywiście mojej działalności związanej z konstrukcją czy też stworzeniem projektów. Trochę się rzeczy też była śmierć mojego taty, który był bardzo ważną osobą w moim życiu. W tym samym czasie prawie odeszła moja teściowa. Takich było troszkę było takich rzeczy, no niby one są naturalne, prawda? Że osoby bliskie nam, zwłaszcza rodzice, odchodzą. I nie, tak jak sobie pomyślałam, to nic się nie zmieniło tak bardzo radykalnie, żeby nagle mi się strasznie to polepszyło, żebym ja odczuła, że faktycznie jest wszystko. Nie muszę się o nic martwić, to nie jest tak. Te zmartwienia różne są, były, są, ale troszkę inaczej do nich podchodzę. I tak, no nie wiem, czy upływ wieku, czy to ma znaczenie, czy... No nie wiem.
1: No może odejście tych najbliższych ludzi, tak, prawda?
0: No może, myślę,
1: myśmy tydzień temu rozmawiali o dojrzałości, no i ktoś powiedział o tym, że to właściwie dopiero wtedy tak naprawdę się ją osiąga, no według tej osoby w każdym razie, że kiedy tracimy, nieodwołalnie już tracimy naszych rodziców, no może to jest to.
0: Być może tato był bardzo ważną osobą w moim życiu, pogodny, uśmiechnięty. I jak teraz czasami słyszę komentarze, że przypomina mojego tatę, nie być może z wyglądu, ale ze sposobu zachowania. Co mi moi rodzice, mama żyje i oby jak najdłużej żyła, przekazali.
1: Tak.
0: Chyba bycie optymistą, pomimo wielu przeszkód. To to za to im bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: I to jest... I radzę, żeby każdy ten optymizm właśnie hodował w swoim ogródku, a jak nie, to chociaż wesoły pesymizm.
1: Chociaż wesoły pesymizm. Aha, to pięknie powiedziane.
0: No i marzy mi się, mam marzenie, które też pielęgnuję w ogródku, żeby kiedyś trójka była skrosna.
1: No dobrze, to ja zanotowałem w swoim notesiku. Ja nie mam na to wielkiego wpływu, ale no, może trochę mam, więc zanotowałem.
0: Może się uda.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Pozdrawiam. Dobranoc.
1: Pani Anno, dziękuję bardzo. No i piosenki, ta muzyka jest muzyką ogrodową. To są różne wariacje na temat. No i to jest absolutna klasyka. Jonasz Kofta,

Luszczem ku oknom, kwiatem w samotność, po szumem traw. Drzewem, co stoi, uspokojenie wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żarne boki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psu. Wiesz już na pewno, świeżo

żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy brud są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie, o ogrodach można śpiewać, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście.

0: żar epoki nie użyczy wam chłodu. Żaden schron, żaden beton.
1: Święte słowa. Pani Mariola, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Słucham, proszę opowiadać.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że się dodzwoniłam. Słucham pana audycji prawie co niedzielę. I
1: bardzo mi miło, dziękuję.
2: Audycję. Przede wszystkim dzwonię, bo trójka jest, traktuję to radio jako przyjaciela. I
1: bardzo dziękuję
2: panu. Chciałam powtarzać, że mama moja zmarła w czwartek.
1: Oj, bardzo mi przykro.
2: No, we wtorek mamy pogrzeb i tak, ale też tak a propos ogrodów, to ona we mnie zaszczepiła taką miłość do kwiatków. Nie mam jakiegoś ogrodu, tam bardzo dużego balkon taki w domu, w bloku. I tam sobie hoduję kwiatuszki. No, pelargonie, aksamitki, fukcje, begonie, ale cieszę się, że mam taką odskocznię, zawsze sobie tam siadam i to jest coś cudownego, że jak zasadzi sobie pan coś do doniczki, to pięknie kwitnie i rośnie, to jest wspaniałe uczucie.
1: To mama pani zaszczepiła taką pasję?
2: Mama, tak. Ona też tam zawsze miała piękne kwiaty na ganku. Na ogródku to raczej sadziła warzywa, a w ganek cały to był zawsze w kwiatach.
1: To tak jakby mama była nadal, prawda?
2: No tak, tak, to też tak myślę.
1: Myśmy byli z moją żoną w moim rodzinnym Augustowie, no i poszliśmy na cmentarz i tam jest grób, no także mojej mamy, no, Zofii, no więc 15 poszliśmy, zapaliliśmy świeczki. Mama bardzo lubiła fioletowy kolor i proszę sobie wyobrazić, że no co, obiecujemy sobie, że my tam jeszcze jakoś uporządkujemy to otoczenie, no ale na razie za zimno, zaczekamy do następnego razu. No i tam wyrosły takie fioletowe bratki. To niesamowite. Ona tak kochała ten kolor i te kwiaty i one same wyrosły. Tak jakby
2: było.
1: A wie pan, tak jakby
2: moja mama
1: była.
2: Też lubiła fioletowy kolor i nawet tata urnę wybrał fioletową dla mamy na pogrzeb. Także ona już teraz, ta biedna, już leżała, już wie pan, w pieluchach, już taka biedna, już nawet o kwiatkach nie myślała, bo tak to zawsze na ten
1: nanego
2: w tym roku. No. I tak dzwonię też, żeby się poskarżyć przy okazji, a przy okazji się pochwalić też pięknym balkonem, bo sąsiedzi tutaj wszyscy mówią, że balkon jest jeden z ładniejszych w miejscowości, także a to wszystko dzięki rodzicom. No.
1: No nie tylko, także dzięki pani. No to przyjaciele, no, pani powiedziała, że pani traktuje trójkę jako...
2: przyjacielem moim, tak, ja słucham, pierwsze co włączam rano to radio i zasypiam z trójką i
1: bardzo ja dziękuję pani. Bardzo dziękuję.
2: Także cieszę się, że się mogłam dodzwonić i powiedzieć o tej mojej mamie biednej i się tak poskarżyć wam.
1: Dziękuję pani, że pani za zaufanie. No, jesteśmy daleko od siebie, ale trochę jakby jednak blisko, więc proszę pozwolić, że panią przytulę wirtualnie, ale bardzo tak
2: bardzo
1: serdecznie.
2: A w ogóle uwielbiam pana audycję. Jest pan taki, nie wiem jak to określić, miły, taki no super. Super pan rozmawia z ludźmi i to jest coś cudownego.
1: Dziękuję pani
2: taki
1: serdecznie.
2: Dziennikarzy to chyba nie ma nigdzie jak w Trójce.
1: No może gdzieś tam jeszcze są. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, pani Mariola.
2: Ja panu również. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. To zagrajmy coś pięknego pani Marioli. Może Springsteena zagrajmy. Secret Garden. To jest taka piękna piosenka. O właśnie. A ja państwa zapraszam. 2 2 7 3.

0: Pan Zbigniew, dobry wieczór.
1: A dobry wieczór państwu.
0: Ojej, jak pana słychać, ale ma pan głos donośny.
1: Nie, nawet cichy.
0: Nie, ale słyszę pana tak, jakby pan tutaj siedział naprzeciwko.
1: No, a to no, miło mi bardzo.
0: No bardzo mi miło.
1: Bo siedzę miło koło pana Dariusza cały czas.
0: Wspaniale, dziękuję. No i proszę opowiadać o swoim ogrodzie. Proszę powiedzieć.
1: Ogród wspomnień generalnie, tak jak też przedmówczyni i przedmówczynie wspominali o pewnych sentymentalnych powrotach do tego, co już niepowrotnie minęło. Ja także miałem taką sytuację, już ponad 13 lat jestem bez tych moich ukochanych rodziców, ale... Ta cała historia, która się pojawiała z dzieciństwa, pozostała we mnie i gdzieś tam w tym wieku prawie 50 lat promieniuje tym, że te wszystkie niuanse, które z dzieciństwa pamiętam, zostały we mnie i teraz ponownie zostały wprowadzone w życie. Jakby to można by powiedzieć, te smaki dzieciństwa.
0: Ale tajemnicze, to jest to pan mówi. Bardzo ciekawe, ale tajemnicze.
1: Tak, te smaki dzieciństwa wracają poprzez te właśnie ogrody, które udało mi się po prostu odtworzyć te wielkie możliwości, które moja mama tworzyła i ukrywała te smaki w słoikach, w spiżarniach i w... W tym sensie tak chciałem się podzielić, że...
0: I co to są za smaki, proszę powiedzieć? To ciekawe.
1: Kiszonych pomidorów konserwowych i kiszonych ogórków, smaki różnego rodzaju owoców ukrywanych w słoikach, czy to suszonych, czy to mrożonych. Także ta pozostałość po mamie jest...

0: w pamięci cały czas, także można by powiedzieć, ta historia nie pozostała zamknięta, tylko po prostu, czy tak samo i zwierzątka, które się tam hoduje w tym ogródku i one tak smakują przepięknie i te słynne umami, to jest moim mamem. Jeżeli człowiek zgotuje i to tak pięknie smakuje, a generalnie tak jak jedna z pań wspomniała, to po prostu no, ludzie odchodzą, tak, trzeba się z tym jakoś pogodzić i po prostu ten optymizm mieć w sobie, bo może jestem tego takim nieśmiałym przykładem, jakoś sobie z tym poradziłem i żyję nadal, także, także miło jest, jedni odchodzą, my tak samo odejdziemy. A po sobie pozostawić w różnych kubkach smakowych to można.
1: No, dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich, całą trójkę.
1: Tak, rozmawiamy jakby to były, zaduszki były, prawda? W tę stronę. No ale cóż, no to też jest pielęgnowanie ogrodu, prawda? To może jeszcze coś powiem w inną stronę jeszcze. Taką książkę sobie niedawno kupiłem i ją przeczytałem. Jest znakomita. Zrobiła na mnie ogromne wrażenie. John Fredrickson, Kłamstwa, którymi żyjemy. I tam jest taki fragment o świątyni, o takim ogrodzie, kamiennym ogrodzie Zen. I to jest takie, no przeczytam ten akapit. Chodzi o złudzenia. Można także pielęgnować złudzenia. Ogródek stworzony przez mistrza Zen, ogródek Yuanji, widziany z weranty, w Kyoto, taki słynny ogródek, gdzie są wielkie kamienie takie, i ten piasek taki pograbiony. Ogródek Ryuanji, widziany z werandy, ujawnia tylko 14 z 15 swych kamieni, niezależnie od tego, pod jakim kątem patrzymy. Żeby zobaczyć 15 kamień, musimy się przemieścić. Wówczas jednak tracimy z oczu jeden z wcześniej widzianych. Wreszcie dzięki temu doświadczeniu dowiadujemy się, że całość nie da się dostrzec z żadnego punktu. Opowieść o złudzeniach, które też, no, myślę, że bardzo, nie to, że może, że chętnie, ale, no, ale pielęgnujemy. No to ja państwa zapraszam. O ogrodach rozmawiamy dzisiaj, w takich dosłownie, takich w przenośni. 2 2 7 3 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To może teraz tak zmienimy tonacje, durowe jakieś może byłyby takie tonacje, żeby zmienić nastrój. O, Beatlesi właśnie, Octopus Garden.

0: Octopus's Garden, to ja się pomyliłem, przepraszam. Pan Artur, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Ja tutaj tak, takie trochę smutne historie były.
0: No, były smutne, bo takie też życie.
1: No, to powiem troszeczkę wyższą historię o ogrodach. No bo mój ojciec na pierwszych randkach mojej mamie śpiewał piosenkę Dabu w swoim ogrodzie.
0: Aha, tak.
1: No.
0: No. I co?
1: Prawdopodobnie jakby nie ta piosenka, to może by mnie na świecie nie było, nie?
0: No, zgadza się.
1: A najlepsze z tego wszystkiego, tej całej historii jest to, że aktualnie jestem ogrodnikiem.
0: Aha.
1: Więc takie koleje losu się zakończyły.
0: No, przeznaczenie.
1: No. Albo przeznaczenie, albo nie wiem co.
0: Tak. No ale w każdym razie fantastyczna historia. Pozdrawiam pana, dziękuję.
1: Taka chciałem po prostu troszeczkę jakby rozwiązać atmosferę, bo to smutno było.
0: No, trochę było. Pozdrawiam i bardzo dziękuję, panie Arturze. Pozdrawiam także pana Piotra, który pisze tak. Moim ogrodem jest mój dom, w którym odpoczywam. Tworzę w nim atmosferę sprzyjającą uspokojeniu i wyciszeniu. Mam swój pokój, a w nim dobrze brzmiące radio i wygodny fotel. Pozdrowienia. Dla pana i dla państwa, którzy też mają właśnie taki ogród i takie radio i ten wygodny fotel.
2: Linia nocna.
0: Pan Marcin, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Bardzo mi miło, że się dodzwoniłem. Ja dzwonię bezpośrednio ze swojego ogrodu w tym momencie.
0: O, wspaniale.
3: Tak, dosyć tak i w przenośni, i dosłownie. Ale to jest ogródek działkowy, bardzo blisko lasu, gdzie śpiewają ptaki, gdzie sarny wyjadają to, co się uprawia, gdzie dziki chodzą po dróżkach i tak dalej. Ta działka nie jest strzyżona co do centymetra. Jest taka troszkę, bym powiedział, dzika. I bardzo mi to miejsce odpowiada, ponieważ znajduję się w jakimś takim granicznym momencie swojego życia. No, jest to rozwód, na szczęście w zgodzie, w porozumieniu. Natomiast ja na jakiś czas, i to jest zupełnie świadoma decyzja, a nie wymuszona, postanowiłem na jakiś czas zamieszkać w tym ogródku działkowym. Fakt, że jest to takie dłuższe zamieszkiwanie, nie jest do końca legalne, ale to nie chodzi o jakieś bardzo długie zamieszkiwanie tutaj. Natomiast daje mi to rzeczywisty reset, daje mi to oddech, bycie blisko przyrody, obserwowanie cały dzień, jak przyroda budzi się do życia, jak w altanie, w której nocuję, owady rano próbują się przez szczeliny drzwi dobijać, szukając czegoś tam, czego one szukają. I tak ogród ogrodem, i to jest bardzo fajne, mnóstwo zieleni, ja to nazywam atakiem zieleni, ale też takie jakieś wewnętrzne rzeczywiście przeżywanie tego w związku również ze swoją sytuacją życiową. Tak mógłbym w sumie to nazwać całościowo.
0: Ciekawa historia, że istnieje telepatia, bo ja chciałem przeczytać pewien mail, który dostałem, i to jest właśnie ten mail, który pan napisał.
3: Tak, wcześniej wysłałem mail, no właśnie, i postanowiłem, że jednak zadzwonię.
0: A ja się tak już szykowałem, tak się mobilizowałem, teraz ten mail, a to pan zadzwonił. Bardzo się cieszę, dziękuję. Niech się pan trzyma. Niech się pan trzyma.
3: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
0: Wszystkiego dobrego. No i zagrajmy coś. Rose Garden, jest taka piosenka klasyczna, dosyć już leciwa, ale nadal ma swój urok. Nigdy, no nie, też jakoś może odnosząca się do słów pańskich, no nigdy ci nie obiecywałam różanego ogrodu. No, tak to bywa, prawda? Lynn Anderson.

0: I pan Paweł, dobry wieczór. Halo, halo.
1: Na eterze dla wszystkich radiosłuchaczy.
0: No, bardzo mi miło, dzień dobry, dobry wieczór. No i słucham, proszę opowiadać o ogrodzie, o ogrodach rozmawiamy, takich dosłowni, takich w przenośni.
1: Halo, halo.
0: No ja pana słyszę, ale pan...
1: Dobry. Tak,
0: dobry
1: dobry
0: wieczór.
1: Wieczór.
0: Tak.
1: Witam serdecznie, Paweł z Gdyni. Ja mam wspaniałą wiadomość odnośnie czterech tematów związanych z ogrodami, bo w zasadzie każdy, kto hoduje, kto dba o ten wzrost roślinności, jeżeli chodzi o ten pierwszy temat, to jest coś pięknego, świadczy o człowieku, o jego pozytywie. To jest wielki pozytyw dla człowieka, który dba o ogród. Tak, rzeczywiście, ja mam taki ogródek mały, nazywam go parapetowym. To jest parę kwiatków, które podlewam, czekam na ten wzrost tych roślin i jestem dumny z tego faktu, że mam jedną roślinkę, która jest palmą i ta palma wyrosła z pestki. Ona rośnie. Można na oczy spojrzeć i być zadowolonym, że to jest wszystko zielone, żywe. I teraz ostatnio patrzę, jest listek, wychodzi drugi. Także ta palma będzie na pewno cały czas rodziła. No, dobra roślinka, która urodzi na pewno się jako wielka roślina i wspaniała. I teraz następna sprawa, roślina. Ja traktuję temat roślinności jako temat rodzinny. Tak, faktycznie, bo w tym całym ogródku rośnie rodzina. Też człowiek ogląda, patrzy, jak wzrastają najmłodsi, a więc wnukowie, bo mam tych wnuków trochę. No, w tej chwili wracam właśnie z Poznania. Tam są dwoje wspaniałych chłopaków, czterolatek i 10-miesięczny mały wnuk. Jestem dumny z tego faktu i to jest prawdziwy ogród. Patrzę, jak na to wszystko można spojrzeć okiem człowieka, który kocha rodzinę. I trzecia sprawa, ogród. Stworzyłem sobie już kiedyś ogród pamięci. To jest coś takiego, do czego czasami wracam. Dlaczego? Bo tam zawsze są rzeczy, które już były. Przez czas przeszły, ale one są. I jak chcę wydobyć z tej głębi wsteczności coś, co bardzo przypomina mi pewną rzecz, to sobie przypomnę.

0: Przypominam, że można to wyciągnąć i rzeczywiście to jest piękne, bo człowiek po prostu może w każdej chwili sięgnąć ręką pamięci do ogródka pamięci. I następna i ostatnia sprawa, a jest taki ogródek, który właściwie każdy, nawet człowiek, który nie wie o tym, że on go tworzy, to jest właśnie swoje własne jestestwo. Tym ogrodem wielkim jestem sobie sam. Tak, my dbamy o siebie samego. My ten ogródek, który ma dwie nogi, dwoje ręce, głowę, mózg, podlewa, uczy się, doskonali się. To jest coś wspaniałego. Ogród samoistny i oby jak najdłużej wzrastał, rósł, no i służył sobie, rodzinie, no i wszystkiemu, co nazywa się krajem. I to jest piękne. Na tym to polega, tak moim zdaniem.
1: Dziękuję panu. Pozdrowienia dla wnuków.
0: Dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego. I ta piosenka będzie, moim zdaniem, na temat bardzo, jedna z moich ukochanych piosenek Vana Morrisona, In the Garden.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Ostrowieckie Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni realizuje działania społeczne na rzecz osób doświadczających kryzysu bezdomności oraz samotności z terenu powiatu ostrowieckiego. W ramach inicjatywy Pozytywna Przystań tworzone jest miejsce integracji, wsparcia i budowania relacji, które pomaga uczestnikom w codziennym funkcjonowaniu oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Działania stowarzyszenia są przykładem lokalnej współpracy i zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Robert Lewandowski zagrał ostatni mecz w Barcelonie. Kolejnym krokiem może być Liga Saudyjska. Izraelskie ataki w Libanie nie zakończyły się mimo ogłoszonego rozejmu. Przez Piotrkowską w Łodzi przeszedł swingowy spacer. Zabawie nie pomagała pogoda. Robert Lewandowski żegna się z FC Barceloną. Eksperci i komentatorzy sportowi są zgodni. Polak zapisał się w historii katalońskiego klubu jako jedna z jego największych gwiazd ostatnich lat. Coraz więcej wskazuje na to, że kolejnym przystankiem w jego karierze może być Arabia Saudyjska.
3: Jak mówi Maciej Kaliszuk z przeglądu sportowego Onet, kapitan reprezentacji Polski zasłużył na wyjątkowe pożegnanie.
4: Przecież przez te 4 lata zrobił bardzo dużo dla tego klubu i zasłużył sobie na to, aby żegnać go tak jak inne wielkie gwiazdy Barcelony, bo też taką był. No.
3: Zdaniem komentatorów, europejski etap kariery Lewandowskiego powoli dobiega końca. Michał Polska na

0: Sportowego zwraca uwagę, że saudyjskie kluby są gotowe płacić największym gwiazdom ogromne pieniądze.
1: W lidze arabskiej zarabiają olbrzymie pieniądze, trochę odcinają kupony od sławy, ale wciąż są liderami tych drużyn.
0: Według ekspertów, decyzję dotyczącą dalszej kariery Robert Lewandowski ma podjąć po zakończeniu sezonu. Jan Olencki, Polskie Radio.
2: Mimo ogłoszonego w piątek wieczorem zawieszenia broni, izraelskie ataki w Libanie nie tylko nie ustały, ale przybrały na sile. W ciągu ostatnich 24 godzin zginęło w nich 19 osób, a prawie setka zostało rannych.
3: Południe Libanu atakowane jest z powietrza oraz ostrzałem artyleryjskim. W sobotę Izrael zaatakował ponad 30 miejscowości na południu Libanu. Atakuje również cele w Dolinie Beka. Przynajmniej w dwóch miejscowościach izraelska armia użyła bomb z białym fosforem, które są zabronione na mocy prawa międzynarodowego wszędzie tam, gdzie mogą znajdować się ludzie, ponieważ wywołują dotkliwe oparzenia. Jednocześnie Izrael wydał nakazy natychmiastowej ewakuacji kolejnych kilkunastu miejscowości, a w innych, na przykład w przygranicznym mieście Chiam, wysadza w powietrze liczne domy. Ponad 20 ataków na armię izraelską w południowym Libanie dokonał Hezbollah. Zaatakował również koszary wojskowe w północnym Izraelu, ale nie ma informacji o stratach. O wydłużeniu zawieszenia broni o 45 dni poinformował w piątek wieczorem amerykański Departament Stanu, który pośredniczy w rozmowach pokojowych między Libanem a Izraelem. Ale już poprzedni rozejm, obowiązujący od 17 kwietnia, istniał głównie na papierze, bo w tym czasie zginęło na południu Libanu około 500 osób. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Shahab.
2: Iranowi ucieka czas i lepiej, żeby się szybko zebrali, bo inaczej nic z nich nie zostanie, ostrzega prezydent Stanów Zjednoczonych. Czas jest najważniejszy, dodał we wpisie na swoim portalu Truth Social. Wcześniej amerykański prezydent ponad pół godziny rozmawiał telefonicznie z premierem Izraela. Miał omówić z Benjaminem Netanyahu możliwość wznowienia walk z Iranem oraz poinformować o swojej niedawnej wizycie w Chinach. Wcześniej Trump ostrzegł Iran, że czeka go bardzo ciężka przeprawa, jeżeli wkrótce nie zostanie osiągnięte porozumienie pokojowe. Przełomu nie przyniosła wizyta amerykańskiego prezydenta w Chinach. Zapytany, czy chiński przywódca Xi Jinping zobowiązał się do wywierania presji na Irańczyków, żeby otworzyli cieśninę Ormus, powiedział: nie proszę o żadne przysługi, bo kiedy prosisz o przysługi, musisz się odwdzięczyć. Muzyka, taniec i mnóstwo kolorów mimo szarej pogody. Przez Piotrkowską w Łodzi przeszedł swingowy spacer. Co roku łodzianie w najróżniejszym wieku spotykają się w strojach z lat 20. i nie tylko, aby jazzowym krokiem przejść po Piotrkowskiej.
4: Po pierwsze piękna muzyka, po drugie rytm jest.
5: Ja to lubię stroje, kapelusze.
4: Z któryś raz jesteśmy, zawsze byliśmy odpowiednio do epoki, no ale ciągle w tym samym nie możemy chodzić.
6: Każdy ma tutaj dowolność stroju, bo ta muzyka też jest taka w sumie nieograniczająca ruchy. Każdy może samemu coś od siebie dodać.
7: Swing jakby nadaje koloru każdemu dniu mojego życia i mam nadzieję, że też waszego, dlatego teraz się zrobiło absolutnie kolorowo.
2: W tym roku trasa wiodła z pasażu Rubinsteina niemal do Placu Wolności. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jutro słonecznie na zachodzie, na pozostałym obszarze pochmurno z przejaśnieniami. Na wschodzie, w centrum i na Podkarpaciu będą burze. 17 stopni na Suwalszczyźnie i na zachodzie, 21 na południowym wschodzie. Chłodniej w pasie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę, tam 16.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Dariusz Bugalski, witam Państwa ponownie. Witamy z Katarzyną First-Wojtkowską i z Darkiem Pierogiem. Rozmawiamy o ogrodach. Zapraszam. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. A taki kontekst może ta piosenka Natalia Kukulska.

0: Zagrajmy dżingiel, bo zapomniałam, a taki mamy ładny.
1: Linia nocna.
0: Najpierw może w kontekście tej piosenki, jeśli to właściwe słowo, bo chyba to jest nawet coś więcej, to takie dwie, jak pisze pani Barbara, znakomita ogrodniczka, wiem o tym, dwie mądrości, jak pisze, które przeczytałam w ubiegłym tygodniu. Przysłowie indiańskie nieźle wpisuje się w ostatnią historię w Wilanowie. I są te mądrości. Któregoś dnia, gdy będzie bezpiecznie, gdy nikt nie będzie ponosił kosztów w nazywaniu czegoś tym, czym jest, gdy będzie za późno, by kogokolwiek pociągnąć do odpowiedzialności, okaże się, że wszyscy od zawsze byli przeciwko. Omar El Akat. No i to drugie. Kiedy wycięte zostanie ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba, odkryjemy, że nie można jeść pieniędzy. Pani Barbara, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Ja chcę się pochwalić moją działką, bo w pracowniczych ogrodach działkowych. Mhm. Działka znajduje się kilometr od mojego mieszkania w Warszawie. Także przez te wszystkie lata, bo uprawiam ją 45 lat, chodziłam na nią piechotą. Teraz jeździ tramwaj, więc podjeżdżam jeden tramwaj, a poza tym mam już 80 i plus. Także trudno by było mi chodzić jeszcze w tamtą stronę, tak, ale jak się narobię, to już nie bardzo powrócę. Teraz powiem, co mam. Działka ma 400 metrów. Ja mam na niej 70 róż. Na ogół wielkokwiatowe. Bo takich pnących, takich wyższych, drobniejszych, to mam ze 4. Ale na ogół wielkokwiatowe. Mam 10 krzewów peonii. W różnych kolorach. Mam dwie peonie, jedną przywiozłam żółto-kwiatową, krzewiastą z Kanady. Śmieli się we mnie, jak doniczkę trzymałam w autobusie na kolanach. Przyjęła się i nie maćnie, mimo że jej nie okrywam. A w Kanadzie, w tej części, gdzie ja byłam, to pogody raczej takie jak w Polsce.

Od wiosny się zaczynają wszystkie te cebulowe po kolei. Przebiśniegi, fiołki. To te fiołki takie pachnące, fiołkowe. Potem te fiołki trochę takie większe, białe, które bardziej rozsiewają.

0: No i nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Dla mnie ta działka to jest moje życie. Jak się kończy jesienią chodzenie na działkę do wiosny, to ja jestem chora. Chora jestem. To mnie boli, tamto boli. Tu szczyka, tu źle widzę. A jak się zaczyna działka, sprawdźcie, biorę proszek przeciwbólowy, żeby móc się schylać. No i żyję od nowa. Jestem młodsza o 10 lat po każdej zimie.
1: Dziękuję pani bardzo. Piękna opowieść, bardzo. 400 metrów kwadratowych, no sporo, jak pani daje radę.
0: Są jeszcze drzewa ze trzy takie owocowe, bo tam rosną krzewy o kolorowych liściach. Trawnika to mam tylko tak 2 na 1,5 przed ławką, tylko żeby było trochę trawy. A reszta wszystko zajęte kwiatami. No i mam irysy. Irysów mam z 50 kolorów i też wielkokwiatowych. Jak ktoś by popatrzył, że to kupa forsy na to poszła, ale to było kupowane latami. Tu kupiłam 2, tu kupiłam 1. Jak mówię, to już trwa 40 parę lat.
1: Bardzo pani dziękuję. Podziwiam. No i...
0: No wszystkich bym zaprosiła, że obejrzeli moją działkę, ale na tych zaprosinach to straciłam na jedno.
1: No właściwie już pani nas zaprosiła, tak pani pięknie o niej opowiedziała, żebyśmy ją zobaczyli. Dziękuję bardzo. I życzę wiele radości jeszcze z tej działki.
0: I ja dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego. To może teraz w takim opowieść o takim metaforycznym uprawianiu ogrodu, to, no, to znowu klasyka, klasyki Wojciech Młynarski.
2: Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł taką tacie radę.

jeszcze ciut się chcę. Skromniutko, ot na własną miarkę, majstrujmy coś, chociażby arkę. Tatuś, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak po

róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wiedzie. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał: jak

cię chcę. W myśleniu sens, w działaniu racja. Próbujmy więc, a nuż fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, może to coś da, kto wie.

ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krztyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając przeto jej. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce, drobiazgów parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa, kochani, róbmy swoje, może to coś da.

0: Tak słucham tego Młynarskiego po raz któryś i tak się zastanawiam, czy naprawdę się uchowa. No, mam nadzieję, że tak. Kultura, sztuka, wolność słowa. Czytałem niedawno wywiad z pewnym reżyserem i został zapytany, jak się czuje. On powiedział, że czuje się jak relikt demokracji liberalnej. Może nie miał racji. Jak czytam takie maile, to mam więcej nadziei. Jak mail pana Marcina. Przyznaję, że dość długo nie słuchałem Trójki, ale dziś wieczorem postanowiłem zmienić stację i zobaczyć, co słychać w Trójeczce. I trafiłem na pana audycję, na naszą audycję, sprostowanie i na telefon pani, której odeszła bliska osoba, która tak pięknie dba o ogród. To pani Mariola, prawda? To wzruszające i zarazem piękne, jak w ludziach odżywają wspomnienia z lat dziecinnych i młodzieńczych. I z czym nam wszystkim się to kojarzy, bo zazwyczaj kojarzy się z domem. Jest mnóstwo ludzi wrażliwych na piękno i delikatnych. I to nawet słychać w ich głosach. Pozdrawiam serdecznie pana, zespół realizatorów i tę panią, no i wszystkich dzwoniących słuchaczy. Ja również mam swój mały ogródek na i przed balkonem w bloku. Wczoraj posadziłem piękne kwiaty. Pozdrawiam Marcin, pan Marcin z Radomia. No ja państwa zapraszam, bo rozmawiamy, jak państwo słyszą, o ogrodach, o uprawie ogrodu. I tak dosłownie i w przenośni. No jeszcze może powiem a propos w przenośni, dosłownie w przenośni, bo spotkałem dzisiaj koleżankę, Kasię Pruchnicką. Pamiętają państwo z Trójki Kasię? Była z synem. Spotkaliśmy się na stacji metra zupełnie przypadkiem. No i ten syn, Jurek, on miał... Pomyślałem właśnie, że to jest jego ogród, bo nastąpiło powieści o tym, że on jest... No, uczy się grać na saksofonie, ma alt. I nosi ze sobą ten saksofon. Jutro ma jakiś sprawdzian, więc ja trzymam kciuki. I tak Kasia opowiadała właśnie o nim, o tym, jaki ma wielki zapał. Opowiadała też o jego nauczycielce, która ten zapał jakoś tak znakomicie jakoś podsyca. I o tym, że... No, i pomyślałem o tym, że ten, że właściwie ten ogród nosi ze sobą, prawda? Ten futerał z saksofonem, z tym altem. To jest coś takiego. To jest też coś w rodzaju ogrodu. No właśnie. To zagrajmy jeszcze ten dżingielek. Bardzo proszę, Kasia, taki mamy piękny.
1: Linia nocna.
0: Ej, pan Roman, dobry wieczór.
2: Wieczór, panie redaktorze. No, byłem nieobecny, bo moja przyjaciółka Roma sobie rękę dość tak, byłem, złamała dość nieciekawie. O. Także musimy jej pomagać przy piesku. Czas pojadam, do swojej mamy pojechała. Jestem z pieskiem. Mówi się, że byłem zarobiony jak ciasto na te rogi, no ale mówimy o ogrodach.
0: Tak, a nie o darku. Nie,
2: no nie pamiętam, czyli nie znam człowieka, który by nie lubił kwiatów. No, ja też lubię wszystkie kwiaty, a lubię jak rosną sobie na łące, tam na klombach. Nie lubię jak są cięte gdzieś tam w jakichś wazonach.
0: Tak.
2: No, moja mama to jest, też ma smykałkę do tych roślinek. Ona też swoje lata, moje z roku 1939, też przesiaduje w ogródku, też ją

0: oczyma. No i zofia moja mama, tak samo jak mówię. I to dlatego ktoś jej przyniósł wiązankę kwiatów. Powiedziała, że lubi takie kwiatki, które rosną jej w ogródku. Że nie powinno się kwiatów wycinać. One niech sobie tam rosną, kiedy ile jest ich czas, ile będą tam rósł, to będą rósł. No i, no i tak, tak to się, jak to się mówi, ona tak uważała, że tak rośliny powinny być traktowane.
1: Aha, tak.
0: No ja tam w swojej małej mieszkanku mam, wydaje się, jeden doniczek, mam drzewko cytrynowe, ale nie ma owoców. Ładnie podlewa, ładnie rozrośnięte jest, ale mnie też to cieszy. No nie, nie ma warunków takich, że chciałbym mieć taki ogródek, no tam na te kilka metrów, no ale nie każdy ma takie warunki, żeby to mieć. A pamiętasz dzieciństwa, na wsi przed każdym domem był ogródek, tam gospodynie miały roślinki, nie jakieś skomplikowane jak teraz, tych gatunków jest tyle, że by człowiek nie pamiętał, były proste rośliny, piwonie, róże, floksy, mieszyki, astry, no takie coś rosło.
1: Tak.
0: No także teraz jeszcze, jak ktoś mówi, w mieszkaniu u mojej koleżanki Romy, piesek przysłuchuje się mojej rozmowie, ciekawy z kim tak rozmawiam. No więc się nie będę rozwijał. No to tyle z mojej strony, usłyszenia i pozdrawiam.
1: Już się pan bardzo pięknie rozwinął. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla pani Romy, niech zdrowieje.
0: A przekażę.
1: Proszę przekazać. I tego pieska też pogłaskać w moim imieniu. Dziękuję bardzo. No to zagrajmy coś teraz ładnego dla pana Romana i dla pani Romy, żeby zdrowiała. O, Tears for Fears, bardzo piękna piosenka, bardzo proszę.

Sowing the seeds of love, czyli siejąc ziarna miłości, no patetycznie, ale właściwie. Dwa maile. Pani Martyna. Mój ogród. Czuję go przez spokój w sobie, wrażliwość na pewne kwestie, bycie uważną i zadowolenie z tego, co się ma, nawet jeśli jest tego niewiele. Mój ogród jest codziennym wyborem i poczuciem ukojenia w sobie, wokół tej zwykłej rzeczywistości. Mój ogród to miejsce mojego wnętrza, by na nowo siebie poznawać i pielęgnować to, co jest w nas najlepsze, jak i wyborem, co w nim zasiewam, a co wykorzenia. Myślę, że każdy człowiek powinien znaleźć w sobie taką przestrzeń na swoje ogrodowe podróże i rozeznania. Dbajmy i pamiętajmy o swoje ogrody. No i pozdrowienia od pani Martyny dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo. I jeszcze jeden mail, króciutki, piękny, z pięknym zdjęciem, kwitnącym. Pozdrawiam cię serdecznie z ogrodu, w którym jestem szczęśliwa, Sonia. Cóż tu więcej powiedzieć? Ale można posłuchać właśnie do tych pięknych maili coś bardzo pięknego. Taka płyta, którą nagrał Marek Grechuta z Krystyną Jandą, i to są wiersze Leśmiana. Jeden z moich ukochanych poetów, a ten pierwszy wiersz, mój Boże.

jak głowę wynurzyłeś z boru, aby mnie nazwać łąką pewnego wieczoru? Zawołana po imieniu, raz przejrzałam się w strumieniu i odtąd poznałam siebie wśród reszty przestworu. Przyszły do mnie motyle utrudzone lotem. Przyszły pszczoły z kadzidłem i mirrą i złotem.

Niechże sen twój wędrowny zielenią poprzedzę. Weź kwiaty w jedną rękę, a w drugą weź miedzę. Połóż kwiaty na rozstaju. Zwilżyj miedzę w tym ruczaju, co wie o mnie,

0: malinowym chruśniaku przed ciekawym wzrokiem zabłodziali po głowy przez długie godziny.
1: Zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny.
0: Palce miałaś na ośle skrwawione ich sokiem. Bąk złośnie huczał basem, jakby straszył kwiaty. Rdzawe gruzy na słońcu wygrzewał liść chory. Z łachmaniałych pajęczyn skrzyły się lisiory.
1: I szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty.
0: Duszno było od malin, której szepcząc rwała.
1: A szepnąc tylko wówczas na cicho w ich woni. Gdyś wargami wygarniał spodanej ci dłoni.
0: Owoce przepojone wonią twego ciała
1: i stały się maliny narzędziem pieszczoty, tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie nie zna innych upojeń oprócz samej siebie.
0: I chce się wciąż powtarzać na własne dziwo. I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu, żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła.
1: Urwałeś me dłonie, oddałam w skupieniu.
0: A chruśniak malinowy trwał
1: wciąż dookoła.
2: Dobry wieczór, albo dzień dobry, panie Tadeuszu. Albo dzień dobry, ponieważ piszę do pana z Kalifornii, gdzie słucham linii nocnej w środku dnia. A właściwie razem z mężem słuchamy już od kilku tygodni audycji, gotując obiad i rozmawiając. Weszło to już w naszą cotygodniową rutynę. Mieszkamy na poddaszu stuletniego drewnianego domu, gdzie na parterze mieszka jego właścicielka. Teraz to już właściwie nasza przyjaciółka. Szczęśliwym trafem mamy dostęp do jej ogrodu, gdzie latem możemy zbierać zgrządki sałaty, marchewki, pomidory, a dzięki życzliwości kalifornijskiego klimatu również zioła przez okrągły rok. Ten ogród daje nam nie tylko warzywa, ale również wytchnienie, kiedy codzienność nas przytłacza. Wychodzimy wtedy do ogrodu na kawę i głaszczemy kota właścicielki naszego domu, który magicznie się pojawia, gdy tylko zasiądziemy do stolika na zewnątrz. Otaczająca nas zieleń działa kojąco. Czasami przylatuje nawet koliber. Dziękujemy za wspaniałą audycję, która przybliża nam dom. Proszę wybaczyć błędy w pisowni, klawiatura miesza języki, jak jej się podoba. Z pozdrowieniami. Ania, z pozdrowieniami Darek. Proszę pozdrowić również tę panią, właścicielkę domu i męża. No i kolibra, oczywiście. No to może teraz Cassandra Wilson w piosence Johnny Mitchell. No z tych stron właśnie, prawda? Więc For the Roses.

0: Pani Danuta, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. No to słucham opowieści.
1: Piękny temat.
0: No tak, prawda.
1: Akurat po ogrodnikach i po święcie niezapominajki, która była 16 maja. Ja widziałam niedawno niezapominajki. Rzeczywiście pięknie się prezentują w trawie, w małych ogródeczkach. Tak samo jak stokrotki czy kaczeńce. A niech się w pamięci przewija ogród przy domu rodzinnym, którego już nie ma. W każdym roku było trochę inaczej, ale nazwy zostały w pamięci i obrazy tych kwiatów. Dużo było zawsze astrów, później były lwie paszcze, kamienne goździki i orliki, które takie piękne krzewy pachnące. A potem pokochałam cynie, które kwitną od lipca do późnej jesieni. I astry zawsze były obecne też w moim życiu. Często ścinałam całe naręcze tych astrów, woziłam do pracy i ubierałam biurka koleżankom. A teraz mam inne podejście. Lubię sobie popatrzeć, nie ścinać i wstawiać do wody, żeby dłużej były, dłużej żyły. To po prostu wystarczy popatrzeć.
0: Tak.
1: I no w tej chwili to mam tyle, co na parapecie. Lubię takie kwiaty zielone, jak na przykład zamiokulkas, skrzydło kwiat. I tak no te wspomnienia trwają, ale jeszcze chciałabym dodać, że niedawno czytałam książkę, w której tytule jest Ogrodnik. Ogrodnik i śmierć, autor bułgarskiego pochodzenia, Gospodinow.
0: A, tak. Tej książki nie znam. To wspaniały pisarz, tak.
1: Tak, książka była prezentowana na antenie Trójki. Trudny temat, ale tak prosto pokazany, narrator czy sam autor opiekuje się swoim ojcem nieuleczalnie chorym, który zbliża się do kresu. I to jest pokazane w taki naturalistyczny sposób. Ale jest jeszcze coś innego. Nie tylko ten schorowany człowiek, ale i ogród, jakie miał znaczenie dla niego. On pielęgnując ten ogród, jeszcze wcześniej, gdy był sprawny, można powiedzieć, że dłużej żył, trwał, że to mu dawało siły. Tam były przeróżne odmiany róż i różnych kwiatów, ale były też warzywa, drzewa owocowe i wszystko takie wymieszane, ale piękne. I ten ogród jest wpleciony w treść książki do samego końca. Piękna książka, chociaż trudna.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: I ta muzyka, która czekałam na tą książkę, na ten utwór, piosenkę Pamiętajmy o ogrodach,
0: no tak, wspaniale,
1: która wybrzmiała na antenie, a można by jeszcze usłyszeć Zielone gramy w wykonaniu Darii Zawiałow.
0: No, mam do pani wielką słabość. Spróbujemy. Dobrze. Dziękuję bardzo pani Danuto.
1: Ja też mam słabość do tej audycji.
0: Dziękuję.
1: Dobrej nocy.
0: Dobrej nocy.
1: I ciekawych tematów.
0: Dzięki. To może powiem dwie rzeczy jeszcze. No, znajdźmy pani to. Kasiu, co? No, ja staram się odmawiać w takich wypadkach, bo to chodzi o to, żeby to nie był koncert życzeń, no ale zróbmy tę piosenkę, rzeczywiście będzie bardzo pasowała. To może dwie rzeczy powiem, albo i trzy. Jedna jest, pani powiedziała o niezapominajkach. Dzisiaj widzieliśmy ogródek, no nie tylko dzisiaj, ale nasza, jeszcze w Zielone gramy, Darii Zawiałow. Rozmawiałem z Kasią, z realizatorką. No i ona ma taki cudowny ogródek przy

i tam ma niezapominajki. I ona widać, jak bardzo jest szczęśliwa, bo no, patrzy na ten ogródek podlewa. Dzisiaj akurat nie było takiej potrzeby, ale rozmawiamy z nią, widać, jaka to jest ogromna radość. I druga rzecz. Mówi się czasami, że o, mój ogródek, to tak brzmi pejoratywnie. To znaczy, że to jest takie moje, jakoś zamknięte, no takie, no coś takiego, prawda? Ale jak się mija takie ogrody, ogródki nawet, rabatki, no nie wiem, ktoś włożył w to swoje serce i pracę i te kwiaty kwitną, tak jak teraz, no to jest taka wielka radość. To nie tylko jest dla tego kogoś, kto to zrobił, ale też dla tego kogoś, kto to ogląda. No i jeszcze trzecia rzecz. To jest takie piękne słowa, które to jest autorem tych słów jest Korczak. Wojna. I on powiedział coś takiego, przesyłając kwiaty bez wydawczyni swoich książek, pani Mortkowiczowej. Gdy płoną lasy, nie należy zapominać o różach. No to zagrajmy tę piosenkę. Daria Zawiałow, jeszcze w zielone gramy.

0: Piękna piosenka i na temat, prawda? To zacznę najpierw tak. Bardzo pozdrawiam tych państwa, którzy napisali maile. Ja nie zdążyłem ich przeczytać, ale pozdrawiam. Pana Piotra, panią Agatę, panią Anetę, Eryka, Mariusza. A teraz pan Tomasz jeszcze się zdążył dodzwonić. Dobry wieczór.
1: Przed samym końcem. Brawo. Wie pan, bardzo ekstensywnie uprawiam mój ogród, ale widzi pan, w tej chwili kończą się konwalie, a mam przepiękne piwonie. Mhm. To jest tak delikatny zapach. Cały pół ogrodu piwoni, a najbardziej czekam na kwitnące winogrona, które mam nad tarasem, bo to jest jeszcze bardziej delikatny zapach. Coś niesamowitego, proszę pana. W tej chwili kwitną orliki, przekwitł ostrokrzew, który miał najpierw żółte kwiaty, później będzie miał bardzo takie krwiste, znaczy takie bardzo ciemnofioletowe owoce. Coś niesamowitego. Wie pan, to jest raptem ogródek sześciarów z domem jednorodzinnym. Coś niesamowitego. Wie pan, to daje tyle... bardzo dużo pracuję, ale kiedy tylko mam możliwość, żeby jeszcze za dnia wyjść na taras i pooglądać to wszystko, to jest niesamowite przeżycie. Coś pięknego.
0: Dziękuję panu bardzo.
1: Kwiaty daje taką bardzo dużą emocję do życia i taki pozytywny, pozytywny taki kop do życia. O.
0: Dziękuję panu. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Życzę wiele radości, jeszcze więcej niż do tej pory. To jeszcze dwa maile, dziękuję króciutko. Uprzejmie. Drogi Darku, to Staszek, słucham cię właśnie, trudno i dalej. Trudno żyć bez złudzeń. To jest cena, jaką płacimy za nadzieję. Też wiele złudzeń utraciłem, ale odkryłem, jak bezcenna jest prawda. To jest a propos, jak rozumiem, tego wewnętrznego ogrodu. I jeszcze jeden mail. Do pary. Paweł. Mój ogród. Nie mogę wyjść z podziwu, jak wszystko chce żyć, kiedy zaczyna się wiosna. Powiem krótko, że wielu ludzi mogłoby się uczyć tej chęci życia od roślin. My uwielbiamy przebywać w ogrodzie, który daje nam spokój i wyciszenie. Dziękuję, panie Pawle. Pozdrawiam. No i na koniec jeszcze mamy w tym roku stulecie urodzin Johna Coltrane'a, jednego z moich ukochanych muzyków. A tutaj gra jeszcze z innym ukochanym, wspaniałym, czyli z Thelonious'em Monkiem. No to może posłuchajmy na koniec i do usłyszenia. Za tydzień się spotkamy, mam nadzieję. Dariusz Bugalski, pozdrawiam państwa.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 18 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. To był ostatni mecz Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. Po sezonie zawodnik odchodzi z Barcelony. Kuba może zaatakować Stany Zjednoczone dronami. Niedawno kupiła 300 bezzałogowców. Za niespełna miesiąc w Warszawie odbędzie się 29. piknik naukowy, tym razem pod hasłem Z życia wzięte. Opaska kapitana, owacja kibiców, w tym licznych rodaków, a wreszcie łzy w oczach przy zejściu z boiska po wygranym meczu z Betisem Sevilla 3-1. Tak wyglądało pożegnanie ze stadionem Camp Nou Roberta Lewandowskiego. Piłkarz ogłosił, że po sezonie opuści Barcelonę. Kibice, w tym spora grupa Polaków, żyli ostatnim występem Lewego na jednym z najsłynniejszych stadionów globu już kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem. Większość założyła koszulki z dziewiątką na plecach, nie brakowało churalnych śpiewów i okrzyków na cześć byłego zawodnika Lecha Poznań, Borussii Dortmund i Bayernu Monachium.
1: Daje z siebie zawsze wszystko, jest na swój sposób skromny, uważam, i to mi się bardzo podoba.
2: Wczoraj trafiliśmy na pożegnanie, nie nastawialiśmy się, zakładaliśmy, że może tak będzie. Huczne pożegnanie Lewandowskiego, z żalem, ale życie musi iść dalej i czekamy, gdzie go życie poniesie, gdzie go kariera, że tak powiem, rzuci.
0: 5 minut przed końcem regulaminowego czasu gry Lewandowski opuścił boisko, schodził przy owacji kibiców i ze łzami w oczach poruszony był na tyle, że zapomniał oddać opaski kapitana. Za tydzień Lewandowski na dobre pożegna się z Barsą, którą czeka ostatni mecz sezonu na wyjeździe z Walencją. Polscy producenci wołowiny chcą natychmiastowego ograniczenia importu brazylijskiego mięsa.

0: unijny rynek. Od września Brazylia będzie miała zakaz sprzedaży do Unii, bo nie gwarantuje europejskich standardów dotyczących produkcji.
1: Decyzja o wstrzymaniu importu to słuszny i konieczny krok, napisał w liście przedstawiciel polskich producentów wołowiny. Wyraził jednak zaniepokojenie ponad 3-miesięcznym okresem przejściowym, dzielącym moment ogłoszenia decyzji od wejścia w życie zakazu importu. Według Jacka Zarzeckiego to zbyt duże ryzyko dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii, bo może doprowadzić do instrumentalnego wykorzystania przez Brazylię zakazu i zwiększenia teraz bezcłowego eksportu na europejski rynek. Brazylia to jeden z czterech krajów Mercosuru, z którymi Unia ma umowę o bezcłowym handlu i która zaczęła być stosowana kilkanaście dni temu. Polscy producenci wołowiny domagają się też natychmiastowego wprowadzenia obowiązku kontroli każdej przesyłki produktów mięsnych z Brazylii wjeżdżającej na teren Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Kuba się dozbraja. Kraj ten kupił ponad 300 dronów wojskowych i niedawno rozpoczął omawianie planów ich wykorzystania do ataków na amerykańską bazę w Zatoce Guantanamo, amerykańskie okręty wojenne, być może także na Key West na Florydzie. Informacje na ten temat podał dobrze poinformowany portal Axios, powołując się na uzyskane niejawne informacje wywiadowcze.
2: Axios, powołując się na swojego informatora w administracji Białego Domu, podkreśla, że wspomniane informacje wywiadowcze mogłyby posłużyć za pretekst do podjęcia przez Waszyngton działań militarnych wobec wyspy. To pokazuje też, że administracja Donalda Trumpa postrzega Kubę jako zagrożenie, co wynika z rozwoju technik walk z użyciem dronów, ale także wcześniejszej obecności irańskich doradców wojskowych w Hawanie. Kuba jest klasyfikowana przez Stany Zjednoczone jako państwowy sponsor terroryzmu. Powszechnie Hawanę postrzega się za głównego promotora rewolucyjnego marksizmu na całą Amerykę Łacińską. Waszyngton nie uważa, że Hawana stanowi bezpośrednie zagrożenie, ani aktywnie nie planuje atak na amerykańskie interesy. Jednakże amerykański wywiad wskazuje, że wojskowi przedstawiciele wyspy omawiają plany prowadzenia działań zbrojnych przy użyciu dronów na wypadek wybuchu walk w miarę dalszego pogarszania się relacji z Waszyngtonem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Edukacja, zabawa i spora dawka wiedzy dla wszystkich ciekawych świata. To już za niespełna miesiąc. W Warszawie odbędzie się 29. piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego, organizowany przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. Tegoroczne hasło wydarzenia to z życia wzięte. Jak mówi rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka, tegoroczna impreza ma pokazać, że nawet wykonując proste czynności, ma się do czynienia z nauką.
3: Właśnie chcemy pokazać tutaj, jak życie i natura inspiruje naukowców do tworzenia na przykład różnego rodzaju wynalazków.
0: Tegoroczny piknik naukowy odbędzie się 13 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie i potrwa od 11 do 19. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W ciągu dnia słonecznie na zachodzie, na pozostałym obszarze pochmurno z przejaśnieniami, na wschodzie, w centrum i na Podkarpaciu burze. 17 stopni na Suwalszczyźnie i na zachodzie, do 21 na południowym wschodzie. Chłodniej w pasie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę, tam 16 stopni.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Samo H.

0: Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa bardzo serdecznie w nocy z niedzieli na poniedziałek. Przed mikrofonem Jacek Hawryluk. Dziś jest razem ze mną w studiu przy Myśliwieckiej Remek Mazur-Hanaj. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: Muzyk, etnograf, publicysta, wydawca płyt z muzyką tradycyjną, kurator festiwali, popularyzator, znany z anteny Polskiego Radia, zwłaszcza tym z Państwa, którzy interesują się kulturą ludową. Także artysta zespołu Księżyc, wydający płyty solowe. Remku, gdy pytają cię o zawód, to co odpowiadasz?
1: Etnograf, muzyk.
0: Nie pytają.
1: Różnie, w zależności co przeważa w danym momencie.
0: Dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. Spotykamy się nie bez powodu, to znaczy zawsze jest miło posłuchać muzyki. Tym razem jednak powód jest ważny, tak myślę. W ten weekend od 22 do 24 maja odbędzie się w naszych studiach 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Przypomnę, w ramach festiwalu organizowane są dwa konkursy. Folkowy fonogram roku i fonogram źródeł. Konkursy, które są przeglądem tego, co w minionym roku ukazało się na rynku wydawniczym, płytowym, w kategoriach muzyka folkowa i muzyka

0: tradycyjna. W tym roku fonogram folkowy otrzymał sam Kowalski, natomiast nagroda specjalna w konkursie Fonogram Źródeł 2025 powędrowała właśnie do ciebie i do twojego wydawnictwa In Crudo. Gratulacje.
1: Dziękuję bardzo.
0: Chciałbym, byśmy dzisiaj o twojej działalności wydawniczej porozmawiali, ale

0: na to spotkanie, to wiedziałem, że musimy posłuchać także innej muzyki, nie tylko ludowej. Zasugerowałem Coila albo Current 93, bo pamiętam, że zawsze byli to bliscy tobie artyści, także nie wiem, Psychic TV czy Throbbing Gristle. Czy wciąż powracasz do tych nagrań?
1: Tak, zwłaszcza do Coil. To jest coś, co cały czas lśni u mnie.
0: A pamiętasz, jak wpadłeś na ich trop w latach 80., bo trudno było się wtedy przebić, zwłaszcza w mediach z taką muzyką?
1: Nie pamiętam. Pewnie od kolegi Sylwka Łuczaka, który też mnie zaraził Nurse with Wound w swoim czasie. Ale ten pierwszy Coil nie podobał mi się. Taka była płyta Scatology i ona mnie jakoś w ogóle nie wzięła. Dopiero minęło parę lat i czy ja wjechałem na odpowiednie tory, czy oni, nie wiem. W każdym razie spotkaliśmy się, że tak powiem, ja swoimi wrażliwościami, czyli ja i muzyka Coil. Zdecydowanie jest to coś, co mi bardzo towarzyszy w tym słodko-gorzkim żywocie ziemskim.
0: Chyba nigdy o tym nie rozmawialiśmy, bo ty wchodzisz z Piły, prawda?
1: Tak, chociaż to jest terytorium odzyskane po, jak to się mówi, odzyskane, prawda, po wojnie drugiej. Cała moja rodzina z Lubelskiego, ale urodziłem się w Pile jak najbardziej i Henryka Palczewskiego znam.
0: O właśnie. I tutaj ten trop prowadził do Henryka Palczewskiego, propagatora kultury niezależnej, który pojawiał się w radiu tutaj przy Myśliwieckiej, pamiętam, ze wspaniałymi płytami, dziwnymi, w audycji Grzegorza Brzozowicza i Maćka Chmiela, był także menadżerem zespołu Reportaż. Rozumiem, że znaliście się i znałeś też to, co robi i muzykę, którą propaguje.
1: Tak, później się poznaliśmy dopiero. W latach 80. już jak się spiły, wyprowadziłem, mimo że mieszkaliśmy bardzo blisko siebie, przy prawie tej samej ulicy, ze 300 metrów nas dzieliło. Ja byłem młodszy trochę po prostu. Moja siostra się z nim znała ze szkoły, z Henkiem. Natomiast ja już dzięki swoim jakby znajomym z Warszawy, z którymi wsiąkłem w podobną muzykę, złapałem kontakt do Henryka i się później poznaliśmy już osobiście i tak. I byłem u niego też i w Pile.
0: Jak już ty byłeś w Warszawie.
1: Jak już byłem bardzo.
0: Coil zabrzmiał przed chwilą, więc to myślę idealny moment na pytanie o Księżyc. Właściwie powinienem zapytać, co słychać? Czy wciąż istniejecie, działacie? Ostatnia płyta to kiedy studyjna pojawiła się? Ponad 10 lat temu.
1: No tak, ale to my chyba nie byliśmy nigdy tacy wyrywni do tego, żeby dużo nagrywać. Wyszła taka płyta koncertowa w tym roku, Zawieje w Requiem Records, z takim koncertem no sprzed już ładnych paru lat, około pandemicznym. Natomiast nowy materiał się pojawiał na koncertach, tak powoli, powoli się gdzieś tam wsączał, jakieś tam barokowe teksty na przykład. No ale jako, że znamy się ze Svitłaną Nianio z Kijowa od 40 prawie lat, z końca lat 80. jeszcze, jak ona przyjeżdżała tu na koncerty, ponieważ jej Cukier Biała Śmierć, ta jej kapela pierwsza powstała wcześniej niż Księżyc jeszcze. I pewnie to była dla nas też jakaś inspiracja. To była taka trochę wtedy muzyka inna właśnie, bliższa może Henkowi Palczewskiemu, taka trochę avant-prog, jak to się mówi. Progresywna, gdzieś zanurzona w tym nurcie lat 80., jakichś eksperymentów trochę rockowych, trochę około muzyki klasycznej, gdzieś tam akademickiej. Z wiolonczelą, a my tak trochę innym torem żeśmy zawsze jechali, ale bardzo się gdzieś tam zbliżyliśmy ze Svitłaną, jakby to powiedzieć, intuicyjnie, podskórnie, niedyskursywnie zupełnie. Spędziliśmy ze sobą trochę czasu, ale niedużo rozmawialiśmy. Ze Svitłaną się bardzo fajnie milczy też. Może dlatego jest taka w swojej muzyce też komunikatywna. Ta wojna jakoś też nas zbliżyła znowu. Widzieliśmy się na efemerze w Warszawie, po jej koncercie w Królikarni. I to spotkanie jakoś bardzo nas poruszyło, bo rzeczywiście ona, która zawsze była taka trochę pozaświatowa, jednak została dotknięta też tą historią osobiście jakoś. No i stwierdziliśmy, że musimy coś razem zrobić. A że już w Krakowie kiedyś na Ansoundzie graliśmy razem, ale to był taki koncert, no taki improwizowany właściwie, na szybko zrobiony, to

0: Teraz Włodek na konieczny Skoka Records przyszedł w sukurs i zafundował Switanie rezydencję miesięczną w Polsce. No i wtedy się tutaj zrealizowała część nagrań. Potem zdalnie dogrywaliśmy resztę. Były różne przygody, niektóre tam nagrania w ramach sesji gdzieś tam wyparowały w trakcie blackoutu któregoś w Kijowie zeszłej jesieni. No ale koniec końców ta płyta wyjdzie w tym roku, pewnie w czerwcu, jakoś Nianio i Księżyc. Z takim zupełnie nowym repertuarem pod tytułem Śmierć od wschodu na zachód.
1: To w takim razie mamy dla Państwa jeden fragment, absolutnie przedpremierowy tego materiału, Hojna.

0: Swietlana Niania i Księżyc w audycji Samocha w programie Trzecim Polskiego Radia. Razem ze mną Remek Mazur Hanaj. To jest to przedpremierowe nagranie. Co zostało w nim wykorzystane?
1: Utwór Hojna, który może znaczyć choinka i właściwie nawiązuje do tego zielonego drzewa, które oznacza nowy rok, odrodzenie, nowe życie. Wykorzystaliśmy w tym utworze takie moje nagranie sprzed 20 lat, właśnie terenowe ze wsi, spod Żelechowa. Dwie panie zaśpiewały taką bardzo ładną, starą, modalną wersję pieśni pogrzebowej, po prostu polskiej, tradycyjnej, takiej marnościowej, jak to się mówi.
0: Księżyc zawsze działał trochę po swojemu, to nawiązując troszeczkę do tego, w jakim cyklu wydajecie nagrania i płyty, ale czy są jakieś szanse na wasze wspólne koncerty?
1: Myślę, że tak. Tu jeszcze Serhii Chotyaczuk uczestniczył, partner muzyczny Switłany. Jego nie wypuszczają w tej chwili z kraju, niestety, ale jakoś będziemy myśleć nad tym, żeby ten materiał móc w wersji koncertowej jak najbardziej gdzieś zagrać.
0: Remku, otrzymałeś w tym roku nagrodę specjalną w konkursie Fonogram Źródeł 2025, konkursie odbywającym się, jak wspominałem już przy okazji, festiwalu Nowa Tradycja. Ten festiwal przed nami w najbliższych dniach. W uzasadnieniu czytam: nagrodę przyznano za nagrania o bezcennej wartości dokumentalnej, pochodzące także z regionów mniej eksplorowanych w przeszłości. Wrażliwość i przenikliwość autora pozwoliły mu stworzyć przemyślane artystycznie i uzasadnione etnograficznie antologie, stanowiące jednocześnie obraz repertuaru i człowieka. W którym momencie zdecydowałeś, że oprócz badania muzyki tradycyjnej staniesz się także jej wydawcą, de facto dokumentalistą?
1: Pierwsza płyta wydawnictwa Incrudo, czyli Na Surowo, nie z myślą o scenie, no bo tak powstawała ta muzyka, a właściwie nie z myślą o scenie, tylko jakby przy okazji jej życia. Pierwsza płyta wyszła w 1999 roku pod koniec i to były pieśni wielkopostne i pogrzebowe, zapis koncertów, które organizowałem w ramach Domu Tańca, takich grup śpiewaczych z Kurpiów, z Lubelszczyzny, które właśnie wykonywały niestylizowaną muzykę, taką bardzo archaiczną, ludową, archaiczną, jeśli chodzi o styl, o skalę na przykład, o różne cechy muzyczne, regionalne i o również taką postawę śpiewaka, który, jak to się kiedyś mówiło, qui cantat bis orat, kto śpiewa podwójnie się modli, więc na wsiach jeszcze

0: że w tych starszych pokoleniach przetrwało takie podejście do śpiewu jako do aktu takiego, no kiedyś można by go nazwać aktem magicznym. W kulturze przedchrześcijańskiej taką rolę spełniał właśnie.
1: Ale te pierwsze nagrania to był zespół Jarzębina?
0: Między innymi, tak, Jarzębina.
1: Zespół, który pojawił się też na Festiwalu Muzyki Dawnej w Jarosławiu, pamiętam.
0: Z Kocudzy. Tak, bardzo dobry zespół, jeden z najlepszych.
1: Mający także hit w swojej dyskografii, że tak powiem, czyli Koko Eurospoko. Przecież piosenka, tak. Oficjalna piosenka polskiej reprezentacji na Euro 2012.
0: Tak, wspaniały zespół, bo jednocześnie jest sobą, śpiewa to, co lubi. To, co się w mieście nie za bardzo podoba, takim trochę czasami koneserom zbyt osłuchanym, ale jednocześnie jest w tym śpiewie tradycyjnym swoim bardzo autentyczny i bardzo też taki ujmujący. No i artystycznie to jest dobre. To no, było dobrze zaśpiewane zawsze.
1: No mówisz koniec lat 90., chociaż przyznaję, że jeśli dobrze pamiętam, to taki pierwszy album z twojego katalogu, który wpadł mi w ręce, to było Powiśle Maciejowskie. Mazowsze, 2008 rok. Gdzieś jeszcze Tabor w Szczebrzeszynie, pamiętam, tak. Spod Niebieskiej Góry z Roztocza. Czyli to już trochę później chyba było.
0: Tak, bo ta płyta pod tytułem Jest drabina do nieba, ta pierwsza, która się jeszcze w 99 roku zainicjowała wydawnictwo Inkrudo. Ona się bardzo szybko rozeszła, bo w ogóle ja sobie nie zdawałem wtedy z tego sprawy nawet. To była pierwsza w polskiej fonografii płyta z takimi nagraniami muzyki religijnej, ludowej. Inkrudo. Nie kolędy w wykonaniu zespołu Mazowsze, prawda? Tylko taka muzyka modlitewna, kościelna, ale pozaliturgiczna, bo to pieśni, które już w liturgii nie były używane po drugim soborze. Więc to była taka muzyka bardzo prawdziwa, gdzieś omijana przez organistów, proboszczów, już taka demode. Ja nagrywałem zarówno jeśli chodzi o świecką muzykę, jak i religijną, bo i w jednej, i w drugiej sferze ten stary folklor gdzieś tam się w pamięci ludzi zachowywał w różnych regionach. Poruszałem się po takim starorzeczu, można powiedzieć. To była muzyka nieużywana, wzgardzona jakby trochę i przez salony miejskie, bo te babcie, które śpiewały wtedy te pieśni maryjne, takie stare powiedzmy, czy wielkopostne jakieś, to były jednocześnie babcie, które słuchały Radia Maryja i one były takie w berecikach. Żyły sobie samotnie jako wdowy często na wsiach i śpiewanie tych starych pieśni to też była jedna z ich takich wartości, ich życia ważnych dla nich. Ja z tego jakoś sprytnie skorzystałem w swoim czasie. Nagrywałem rzeczy, które po prostu narzucały mi się jako wartościowe, jako podobały mi się ze względów muzycznych, też przyznam się estetycznych również. Nie byłem takim bardzo etnomuzykologiem, etnografem podręcznikowym, czyli nie nagrywałem wszystkiego, bo musiałbym też wtedy nagrywać rzeczy, które mi się nie podobają. A na to jakby dawało mi się, że nie mam czasu, nie mam taśmy, bo wtedy oszczędzało się na wszystkim. To były połowa lat 90. jeszcze taki magnetofon DCC. Ślepa uliczka Philips wymyślił coś takiego. Później DAT jakby wygrał konkurencję. Więc te nagrania się po paru latach okazały już w sensie technologicznym, zaczęły być coraz trudniejsze do wykorzystania. Taśmy się starzały, nie produkowano już tych sprzętów i nagle okazuje się, że nie ma części zamiennych. Mija lat 20 i ja z takim całą wielką szufladą tych nagrań DCC jestem właściwie nigdzie. W krainie nigdzie, bo nie mogę tego na niczym odtworzyć. Mój sprzęt się już zepsuł. Nikt nie ma w Polsce dobrze takiego działającego DCC egzemplarza. W Polsce znalazłem taki egzemplarz. Zresztą dzięki stypendium ministerstwa to wszystko było możliwe, bo szczerze mówiąc nie wiem, czy dałbym sobie sam radę. Kupiłem dzięki temu ten DCC. To był zresztą nie Philipsa, tylko Marantza, bo Philips nie odtwarzały moich kaset Philips, natomiast Marantz odtwarzał. No takie różne rzeczy, o których można by długo opowiadać, nieco anegdotyczne, no były sumą drobiazgów, która jako taka lawina mnie przysypała.

0: A w pewnym momencie okazało się, że to archiwum, na które poświęciłem parę lat DCC, bo później też na datach nagrywałem to archiwum DCC z Puszczy Białej, z Kurpiów Białych, gdzie właśnie mało kto nagrywał przede mną i też się okazało, że to taka dosyć pionierska jest robota. Przestraszyłem się, że to może zniknąć, że może już gdzieś wyparowało z tych taśm, bo ja ich też przez ileś tam lat nie słuchałem, bo nie miałem jak, nie miałem na czym, więc byłem spanikowany. Na szczęście się udało i większość nagrań udało się odzyskać i to są takie nagrania jak Marianny Śliz, właśnie jednej z takich starszych śpiewaczek, które śpiewały jeszcze z tą dawną manierą, dawnym stylem, ponieważ do Puszczy Białej w XVIII wieku z Puszczy Zielonej dużo, dużo osadników sprowadzono, więc też się ta kultura częściowo spokrewniła, utożsamiła i się mówi, że to Kurpie Zielone i Kurpie Białe. Natomiast te Kurpie Białe to tak już bliżej Warszawy, to takie bardziej regularne Mazowsze. I ta kurpiowszczyzna tutaj jest troszkę, może nie do końca u siebie, ale jest.
1: To w takim razie sięgamy po nagranie Marianny Śliz.
2: Zaświeć gwiazdeczko, któraś najładniejsza. Zaświeć gwiazdeczko, któraś najładniejsza. Wyjdzij kochaneczko, któraś najładniejsza. Wyjdzij kochane.

się zdrady boję. Nie bój się, dziewczyno, na koniku stoję. Nie bój się, dziewczyno, na koniku stoję. Na koniku stoję, nogi mam w strzemieniu. Na koniku stoję, nogi mam w strzemieniu. Pamiętaj, dziewczyno, o mojem kochaniu.

0: będę kochaneczka miała. O, już ja nie będę kochaneczka miała.
1: Marianna Ślis z Puszczy Białej. Trochę powiedziałeś o tym, dlaczego ten region cię zainteresował. Chociażby dlatego, że nie było tyle nagrań robionych, archiwalnych, terenowych z tamtych czasów?
2: Jeździłem tam rodzinnie. Rodzina mojej żony miała tam działkę nad Narwią. I na tej działce na przykład słuchałem Nelsły Wund, jak mi się nudziło, wśród mgieł takich bagiennych wieczorami. Natomiast jak nam się urodziło dziecko, to zacząłem tak jeździć trochę kompulsywnie po okolicy i nagrywać. To były czasy Bractwa Ubogich, takiego zainteresowania właśnie już Kolbergiem, muzyką tradycyjną. Więc postanowiłem sprawdzić, zwłaszcza, że usłyszałem o paru osobach. Niestety na jakby wiele życiorysów się spóźniłem. Mhm. Taka była obok, mieszkała taka pani, która przewoziła przez Narew taką łódką, pychówką na jedno wiosło i śpiewała, przewożąc przez Narew. Taka jeszcze 70-latka krzepka. Przewozu wołali i ona się wtedy wychodziła z chałupy i przewoziła łódeczką przez rzekę. Niestety spóźniłem się.
1: A Marianny kiedy nagrałeś? Robisz notatki oczywiście dokładne.
2: A Marianny Ślis nagrałem w 95, 6 roku ją nagrywałem z Dybek. To tak już dalej za długo siodłem w kierunku Ostrowi Mazowieckiej. To jest w ogóle region w widłach Bóg.

0: Gujnarwi, tak można powiedzieć.
1: Ja muszę ci powiedzieć, że ten region jest mi bliski, ponieważ to jest region mojej mamy. O. W związku z tym Długosiodło, Białe Błota, Dalekie, o, no Zamość, Siejczychy. To są regiony, które znam doskonale i miejsca. Także zawsze z przyjemnością sięgam też po te nagrania twoje i nie tylko. Znasz te miejsca.
0: Bardzo się cieszę. Wszędzie tam byłem. Tak, tak. No to takie centrum wymieniłeś, właściwie osady z centrum Puszczy, tak.
1: Ale nie tylko Puszcza Biała, bo w twoim katalogu, twojej wytwórni In Crudo są różne regiony. Jakie wybierasz? Sam powiedziałeś trochę, że coś, co cię interesuje, repertuar, który cię interesuje, głosy, instrumentaliści, to jest najważniejsze, czy masz jakiś klucz?
0: Tak, ja jednocześnie jestem jednak takim, no też wrażliwcem, muzykiem. Nie jestem w stanie wyłącznie tak schłodno analizować i patrzeć na muzykę. Kieruję się takimi impulsami też. Także zwracam uwagę na to, co mi się podoba. Bardzo lubię głosy, muzykę śpiewaną. I głosy mnie uwodzą po prostu. I pani Ślis śpiewa w sposób taki wyjątkowy. I pani Grzędak, której za chwilę posłuchamy, z kolei z Mazowsza Kołbielskiego, z drugiej strony Warszawy, na południe, ale blisko na południe, bo to prawie pod Otwockiem, między Otwockiem a Kołbielą jest Glinianka, w której nagrałem panią Franciszkę Grzędę. To z kolei taka stara mazowiecka nuta, troszkę rubata, inne to jest rytmicznie, ale też bardzo ujmujące, nastrojowe, tak śpiewane od siebie. Ja też starałem się docierać do osób, które nie miały ze sobą takiej kariery festiwalowej. Jak to się mówi na wsi, tak się mówi, że nie jeździłem po folklorach. Mhm. Nie występowałem na tych przeglądach.
1: Nawet w Kazimierzu?
0: Także pani Mariana Ślis nigdzie nie była. Mhm. Dosłownie pani Grzęda gdzieś tam była i radio ma jakieś jej nagrania, ale raczej docierałem do takich osób właśnie gdzieś tam, jak powiedziałem, w tym Starorzeczu, i to nie były osoby przez scenę jakoś tak dotknięte, ukształtowane, bo są już tacy i byli wtedy, w latach 90. za mojej młodości, tacy artyści ludowi, których scena już ukształtowała od początku do końca.
1: Czyli wiedzieli, jak należy się zaprezentować, wiedzieli, jak gdzie należy pojechać, się, tak, dla kogo zaśpiewać.
0: Jak sprzedać taką mhm. muzykę ludową. Do mnie tą drogą nigdy muzyka ludowa nie trafiła.
1: Remku, to teraz słuchamy Franciszki Grzędy.
2: Od Warszawy burza idzie, dysleje, a gdzie ja się nieboracek podzieje. Ja ucieknę do dziewczyny, do sadku, a przyjrzy mnie moje dziewce, mój kwiatku. Ja ucieknę do dziewczyny, do sadku, a przyjmij za moje dziewce, mój kwiatku. A przyjrzy mnie moje dziewce łaskawie i pościel mi pod usecka na ławie. Jak ja będę stado gąsek chowała, to ci będę pod usecki dawała. Jak ja będę stado gąsek chowała, to ci będę pod usecki dawała. Nie byłam u ciebie wiele, tylko raz, a już mi pod usecki wymawiasz. A do domu przyhultaju, do domu nie wyciroj pod usecków nikomu. A do domu przyhultaju, do domu nie wyciroj pod usecków nikomu. Kumo moja, i tu wos, nie było mojej kury dziś u was. Czarne kura, białe piórka, cubecek i na nodze uwiązany sznurecek. Czarna kura, białe piórka, cubecek i na nodze uwiązany sznurecek.

0: Luli.
1: Franciszka Grzęda, Pieśni i piosenki z Glinianki. To jedna z płyt, z wydawnictw, które opublikowałeś w twojej serii In Crudo. Przypomnę, Remek Mazur-Hanej jest dzisiaj gościem w audycji Samucha. Remek otrzymał w tym roku nagrodę specjalną w konkursie Fonogram Źródeł za właśnie 9 albumów, które pojawiły się w większości, jak rozumiem, w wersji cyfrowej.
2: Tak.
1: To są nagrania. Czy planujesz wydanie jeszcze nośników fizycznych, czy to
2: chciałbym,
1: już w tej chwili?
2: Chciałbym, bo jestem przywiązany do tych różnych kaset, płyt, nośników, ale no nie wiem, jak się potoczą losy cywilizacji.
1: Ale praca ogromna, bo rzeczywiście 9 materiałów zostało docenionych. Rozumiem, że to jest także efekt tej digitalizacji, o której wspominałeś wcześniej, i przenoszenia twoich archiwów z poprzednich lat już do sfery cyfrowej.
2: Tak, bo nagrania z data też zacząłem trochę panicznie przenosić, bo też już minęło 20 lat. A zauważyłem, że to nie są tak trwałe nagrania, jak czasami nawet na byle jakiej kasecie, takiej Stilon Gorzów
1: czy Wiskort Szczecin,
2: która miała nie przetrwać właśnie 20 lat, a jest w świetnej formie, natomiast cyfra, data Sony jest pełna dropów, nie wiadomo skąd. Być może nie przechowywałem czasami tak, jak powinienem, ale tak się trochę żyło w przekonaniu, że
1: wszystko będzie wieczne.
2: To, co wynaleziono teraz, to jest najlepsze i będzie wieczne. Tak.
1: Ale czy w ogóle takie sesje i tego typu nagrania w terenie da się jakoś w miarę precyzyjnie zaplanować? Czy wiele zależy od przypadku, od okoliczności, od tego, kogo się spotka na miejscu, kto przyjdzie i co zagra?
2: No tak, zawsze trafia się na jakiś przypadek, zbieg okoliczności, trochę planu w tym musi być, czyli jakiegoś rekonesansu, wywiadu, poszukiwania jakichś konkretnych nazwisk. No ja bym do Aleksandra Bobowskiego, skrzypka takiego świetnego z Puszczy Białej, nie dotarł, gdyby nie takie uparte moje poszukiwanie nawet na ślepo, ponieważ on tam był legendą w Puszczy Białej, natomiast wyniósł się stamtąd, gdzieś pod Warszawę, ale go odnalazłem, mimo że tak, to takie podwarszawskie osiedle, tylko miałem nazwisko, nie miałem adresu i też chodziłem jak na wsi i pytałem ludzi koniec języka za przewodnika, a tu w tych podmiejskich osiedlach to ludzie się jednak niekoniecznie znają, ale udało mi się. Nawet on był jedną z osób, które zapytałem, czy nie wie pan, gdzie mieszka Aleksander Bobowski? A to ja, o co chodzi? Także to starsze osoby były i te śpiewaczki to już powyżej 80, które nagrywałem.
1: Ale czy oni musieli oswajać się z mikrofonem, czy nie reagowali pozytywnie?
2: Znaczy tak, oczywiście przyjaźń. Zawsze to było... Ale to raczej była reakcja na drugiego człowieka, że ktoś przyjechał, zainteresował i robi to na kimś wrażenie, komuś się podoba. A to nie były już czasy takie jak przed wojną, na przykład kiedy nagrywano do tych jeszcze fonografów Edisona, kiedy to na ludziach robiło wrażenie, że w ogóle usłyszało się swój głos jakby z zewnątrz, prawda? Nie ze swojego ciała, jako przestrzeni akustycznej, naturalnej i jedynej, tylko z jakiegoś urządzenia zewnątrz i później z radia czasami, bo bywałem z tymi nagraniami w dwójce nieraz. Ale tak, zdarzały się osoby, które prosiły, żeby odsłuchać, posłuchać siebie.
1: Takie choć myślę, mniej... że artyści, którzy jeździli chociażby na festiwal w Kazimierzu, już byli nieco przyzwyczajeni do tego i mieli kontakt z mikrofonem.
2: Tak, poza tym mieli kontakt z mikrofonem już tak czy owak, bo była jakaś świetlica we wsi, były jakieś występy, te kapele już grające w latach 70. były zelektryfikowane na wsiach często. Ale do lat 70. ciągle jeszcze były wsie w tych okolicach, w których jeździłem, czy w centralnej Polsce, czy w wschodniej, gdzie jest dopiero zakładana elektryczność. Także poznałem takich ludzi na Roztoczu, u których nie było prądu, jak ich nagrywałem, ponieważ pokłócili się tam z kimś, jak prąd zakładano i nie chcieli mieć w ogóle prądu. Dopiero się zorientowałem, że zapalają lampę, jak się zaczyna zmierzchać. Ale

0: Ale to tacy ludzie, którzy sami sobie wszystko, self-made man, na wsi mieszkał często i zwłaszcza panowie w swojej domenie różne rzeczy robili samemu, jakieś od butów począwszy na jakichś prostszych maszynach, skończywszy, a gospodynie oczywiście w swojej domenie nie korzystali z przemysłu, jakby to można powiedzieć. Także to jeszcze do takich ludzi docierałem. Tak, to jest takim, może brzmi romantycznie dosyć i sam się dziwię, że jeszcze jak miałem parę lat już gramofonu słuchałem, prawda, jakichś tam, nie wiem, czerwono-czarnych, czy bo były u mnie w domu takie płyty różne tam dziwne i bitowe też, i piosenkowe, ale jednak ta wieś, do której docierałem jeszcze, zwłaszcza w wydaniu tych starych ludzi, którzy już byli poza tym mainstreamem wiejskim, bo wiadomo, że rządzili już młodsi, którzy gdzieś tam pracowali w mieście, wracali do domu tam na weekendy, na wieś. No, PRL to był czas takich migracji i awansu społecznego tak zwanego, związanego z rozwojem przemysłu i ta wieś miała swoją taką też dziwną historię pokrętną w niektórych regionach w czasach PRL-u i ten folklor taki w tych starych swoich warstwach zanikał często, także to były rzeczy odgrzebywane przez nich, te, do których ja często docierałem. Po latach ekskurs w stronę swojej młodości, do emocji, które towarzyszyły kiedyś, dawniej, ludzie się wzruszali. To było bardzo miłe też dla mnie, wzruszające często. Te nagrania z kolei kapel, muzyków, którzy jeździli do Kazimierza i wymiatali tam na scenach. I scena nie była dla nich niczym obcym, bo oni sobie radzili wszędzie. To byli zawodowcy, których by po prostu z byle wesela wynieśli, prawda? Gdyby oni nie byli tacy kuci i świetni, inteligentni emocjonalnie jakby i świetni psychologowie w różnych warunkach potrafili sobie poradzić. Ja ich nagrywałem w sytuacjach tanecznych. Właśnie nie w studiu jak radio, tylko w takich sytuacjach, kiedy grali do tańca. My ich zapraszaliśmy w ramach tego revivalu naszego domu tanecznego, rozwoju tego ruchu domów tańca na zabawy. Oni przyjeżdżali ze wsi na zabawy do miasta i grali tak, jak kiedyś u siebie grali, a młodzież miejska, nie wiem, czy uśmiechali się pod nosem pewnie, jak na to patrzyli, uczyła się tańczyć oberki.
1: Remku, to za chwilę sięgniemy po nagrania kapel, na pewno z Nieznamierowic, z płyty Tego, co się konie boją. Chciałem cię zapytać, gdzie dzisiaj jeździsz? Kogo nagrywasz? Czy kontynuujesz cały czas tę działalność?
0: Czasami jeszcze tak, zdarza się, ale równie często teraz nagrywam po prostu to, co mnie spotka. Bez względu na to, co to jest. To może być... To są takie nagrania terenowe już w sensie takim bliższym tego sformułowania field recording, czyli gdzieś tam, nie wiem, idę do lasu. Ja gdzieś wyjeżdżam, ostatnio na Litwie byłem na festiwalu w Wilnie, graliśmy z Wędrowcem i tam też nagrywałem troszkę rzeczy i na koncertach i trochę miasta. Więc tak chodzę, po prostu noszę Zooma ze sobą, ale już nie wyprawiam się, nie mam takich już artystów, którym bym poświęcał dużo czasu. Jeżeli to są nagrania wiejskie, to takie dosyć przypadkowe. Jakby już wszyscy odeszli ci, którzy byli dla mnie ważni. Nic mi już więcej nie trzeba. Jakby.
1: Ale do Puszczy Białej jeździsz? Nawet.
0: Do Puszczy Białej jeżdżę. Jeszcze tak. I jeszcze dwie osoby żyją spośród tych, które nagrywałem. To jest niesamowite i właśnie odwiedziłem jednego śpiewaka pogrzebowego niedawno koło Lubiela. Jeździłem też na Podlasie i nagrywałem w języku, jak to się mówi dzisiaj, czasami używa się tego sformułowania język, czy mikrojęzyk, czy... po swojemu. Podlaski w okolicach Dobry Wody na przykład nagrałem śpiewaną właściwie taką gwarą. No, to jest najbliższa jakby ukraińskiej mówię. Ta podlaska gwara w tej okolicy. Nagrałem pieśń pogrzebową polską, jeden z pierwszych tekstów zapisanych w języku polskim. Wyleciała dusza z ciała.

0: Miała. Nie wiedziała, gdzie paść miała, padła na zieloną łąkę. Z tym, że w innej trochę wersji Tuwim to później tam przerabiał i z tego to znamy. I z tego pierwszego zapisu jeszcze z późnego średniowiecza ta pieśń już nie funkcjonowała jakby w języku polskim nigdzie. Nagrałem ją jako pieśń pogrzebową zaśpiewaną na Podlasiu po swojemu. Przetrwała właśnie w ten sposób. Także ta ściana wschodnia też jest niezwykła. I tam też czasami jeżdżę i na roztocze swoje rodzinne i na wschód.
1: Remku, bardzo ci dziękuję za dziś. Ja tylko dodam, że w sobotę, 23 maja, w kawiarni Studia Koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego odbędzie się spotkanie autorskie z Remkiem, laureatem Nagrody Specjalnej Fonogramu Źródeł 2025 o godzinie 18.30 i pewnie tych opowieści będzie znacznie więcej. To była audycja Samocha. Jacek Hawryluk, bardzo dziękuję. Kapele zakończą nasze dzisiejsze spotkanie. Miłej nocy. Do usłyszenia.

zakuczał huragan na morzu. Na morzu spieniła się po, jak smutno żyć samotnemu, jak tęskno o

0: nie wiedząc, że zdradziłaś mnie i nie bądź zła na mnie, dzieweczko. I powiedz, jeśli masz żal, twarz twoja niby słoneczko, z różaną nadzieją patrz w dal.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Carry the light. Aleksandra Żakowska, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy do wysłuchania trójkowej audycji Dym na wodzie, którą otwiera dziś szacowny brytyjski weteran rocka Peter Frampton.

Dawno nie grałem jego muzyki, ale powinni państwo pamiętać Petera Framptona, angielskiego wokalistę, a zwłaszcza gitarzystę, który zaczynał karierę w latach 70. No i odniósł wtedy duże sukcesy, a szczególną światową sławę przyniosła mu płyta Frampton Comes Alive z 1976 roku. Ta płyta, szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego, zdobyła wtedy tytuł najlepiej sprzedawanego koncertowego albumu i ten tytuł utrzymywała przez długie lata, kiedy to jeszcze wszystko było policzalne dokładnie fizycznie, no i po dzień dzisiejszy jest wymieniana jako takie bardzo popularne koncertowe dzieło. Potem wiadomości były różne. Peter Frampton kontynuował karierę, nagrywał płyty, występował we własnym repertuarze i często gościnnie, no ale ostatnie wiadomości z ostatnich lat nie były najlepsze. Pojawiły się informacje o poważnej chorobie, takiej o charakterze mięśniowo-neurologicznym, a więc dla gitarzysty to duży problem. No a tu miła niespodzianka. Oto w wieku 76 lat do swojej bogatej dyskografii Peter Frampton dodaje kolejny studyjny album Carry the Light. To 10 nagrań, które Peter napisał i wyprodukował wspólnie z synem Julianem. No i na tej płycie także liczni goście, głównie ze Stanów Zjednoczonych, a wśród nich amerykański gitarzysta Tom Morello, znany nam z zespołu Rage Against Machine. Tu jako gość na płycie Petera Framptona.

Peter Frampton, płyta Carry the Light. Różnorodny album, są nagrania łagodne, balladowe, no i są takie zgrabne rockery, jak ten zaprezentowany przed chwilą z gościnnym udziałem amerykańskiego gitarzysty Toma Morello. Program trzeci, Dym na wodzie. Powracam na krótko, ale jednak do nowej płyty, która brzmi jakby była nieco starsza. Wykonawcą jest zespół Sound of Smoke. No, sami państwo rozumieją.

opowiadałem z pewnością tydzień temu. Sound of Smoke, niemiecki zespół nawiązujący do blues-rockowej psychodelii lat 60., do brzmienia takich grup jak Jefferson Airplane, Big Brother and the Holding Company, czy ewentualnie nawet Breakout w wersji z Mirą Kubasińską, no bo tu wokalistka w roli głównej. Nowy album niemieckiej grupy Mirage to 9 nagrań, 40 minut z ogonkiem, doskonały w wersji winylowej. Sound of Smoke w programie w audycji Dym na wodzie.

Jest tak, jak państwo słyszą, takie nieco rozchwiane może nagrania, taka specyficzna gitara. No ma być oldschoolowo. Sound of Smoke. Gdyby przyjechali na koncert do Polski, to ja bym się na taki koncert zapewne wybrał, choćby dla zabawy i dawnych wspomnień. Wracam do nowych płyt W dymie na wodzie. Kolejny fragment audycji ma jakby dwóch bohaterów. Pierwszy to twórca repertuaru piosenek, Mark Sandman, a drugi to ich wykonawca w obecnej wersji, Björn Berg. No to posłuchajmy.

wykonawca Bjørn Berg, norweski wokalista i gitarzysta blues rockowy, znany z dynamicznych solowych występów, no i wykonywania na nich własnych wersji piosenek innych artystów, czyli w angielskim skrócie coverów. Jego najnowszy album to hołd dla amerykańskiej grupy Morphine i jej nieżyjącego lidera Marka Sandmana. Mamy tu 8 nagrań wybranych z repertuaru Marka Sandmana, w których to nagraniach charakterystyczny dla Morphine saksofon barytonowy zastąpiła barytonowa gitara i głos Bjørna Berga.

Tak, to brzmi, mam wrażenie, że brzmi całkiem dobrze. Dobry, dawny repertuar grupy Morphine i współczesne wykonanie tych piosenek Marka Sandmana, współczesne wykonanie Bjorna Berge, norweskiego wokalisty i gitarzysty. Dym na wodzie, audycja muzyczna w programie trzecim i teraz będzie dłuższy fragment poświęcony historii, ludziom, działaniom związanym

związanym z najważniejszym zespołem dla tej audycji, sięgnę raz jeszcze do dawnego koncertu Ritchie Blackmore Rainbow na trasie wiosną 76 roku. Koncert potem po wakacjach, trasa kontynuowana i mamy koncert jesienny wrzesień 76 roku w Kolonii. Do tej pory wydawany tylko bootlegowo, teraz takie bardziej oficjalne nagranie, długie utwory z solówkami, głównie gitarzysty, ale także pozostałych muzyków na wokalu. W Rainbow pracował wtedy Ronnie James Dio.